Może po tym utworze już ktoś zna niemiecką grupę Rikas? Last Train to London to utwór, który już niedługo z pewnością wybrzmi w Polsce, bo zespół niemiecki zagra u nas już w listopadzie tego roku. Wywołałam Londyn w tytule, to przywożę z niego też ukochaną saksofonistkę.

Szczególnie w tym roku w audycji Bażancie Serce. Często podkreślam, że w świecie, który tyle burzy i w którym jest tyle mroku, potrzebujemy oczywiście albumów, które to komentują, ale potrzebujemy też albumów, które dadzą nam trochę tego światła pełnego nadziei. Nowy album Jasmin Majry to Where Light Settles, wydany 15 maja nakładem Gondwana Records. Tam też nagrywa m.in. Hania Rani, co też trochę się łączy z tą tematyką szukania światła. Ale wracając do naszej bohaterki wieczoru, czyli Jasmin, ona rozwija tu swoje podejście do spiritual jazzu i muzyki orkiestrowej. Łączy te różne ornamenty, dodaje delikatne rzeczy, które sprawiają, że cała płyta jest bardzo, bardzo jasna, tak jak zresztą mówi to wszystko w tytule. Zrobimy przystanek przy tym albumie, a także przy takim, który choć ma piekielny tytuł, według mnie muzycznie opowiada o czymś zupełnie przeciwnym.

Inferno. Tak nazywa się nowa płyta Boards of Canada. Przeczytałam ostatnio na portalu Nowa Muzyka, czy to wciąż ta sama ziemia, która pamięta ich genialny debiut. Przypominam, że grupa Boards of Canada zadebiutowała albumowo w 1998 roku płytą Music Has the Right to Children. Płyta przełomowa w historii muzyki elektronicznej, wciąż jedno z najważniejszych wydawnictw ambient techno czy muzyki IDM. I

Odpowiadając na pytanie tego portalu, ja myślę, że to zupełnie inna ziemia w stosunku do 98 roku, ale też zupełnie inna ziemia w stosunku do daty ich ostatniej

edycji HCH z 2013 roku, czyli tej daty ostatniego albumu. I wtedy Bartek Chaciński i Jacek Kawryluk podkreślali cechy grupy Boards of Canada, które myślę, że można spokojnie podpiąć i pod aktualny kontekst, że doczekaliśmy się kilkanaście lat od ostatniej płyty, że grupa bardzo dokładnie podchodzi do swoich kompozycji i tak niestandardowo, skrupulatnie komponuje krok po kroku, nie zważając na jakąś presję fanów czy otoczenia. No i też promuje wydawnictwa, trzymając nas do końca w niepewności i dając tylko jakieś wskazówki na małych grupach, czy tak jak w przypadku tego nowego wydania Inferno, w jakichś takich ukrytych miejscach, tam gdzie tylko dotrą prawdziwi fani. Jestem jednak pewna, mimo tych wszystkich zawiłości, że Inferno to przede wszystkim świetna płyta. I żeby się przekonać samemu, to jeszcze jeden utwór z tego albumu, czyli The World Becomes Flesh.

systemu.

Of Grace and the Hereafter to najnowszy album grupy Ice Age. Punk ze wspomnianym rock'n'rollowym twistem. I choć to już ich szósty album na koncie, to być może okazać się ich największym sukcesem. Pomogło 5 lat ciszy, które pozwoliły zatęsknić fanom. To też kolejny taki przykład w dzisiejszej audycji, że ten oddech daje rozgłos paradoksalnie, a także pomógł zespołowi Ice Age rozwój solowy frontmana Eliasa Ronenfelta. Myślę, że płyta z pewnością będzie jedną z najszerzej omawianych rockowych płyt, które wyszły w tym roku. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu, czyli Holy Water.

Przypominam, to zespół Ice Age i ich utwór Holy Water z najnowszej płyty. Robiąc research na temat płyt, na temat samych muzyków, często zaglądam do ich playlist, którymi dzielą się w mediach społecznościowych, czy też na profilach w streamingu. Na jednym z nich znalazłam kilka takich playlist właśnie od Ice Age, dedykowanych różnym konkretnym członkom zespołu. W jednym z nich znalazłam grupę z Niemiec. Idziemy w stronę disco, tym razem w środku nocy, Sada Bonaire.

W barzancim sercu Sada Bonheur, czyli polecenie od Duńczyków zespołu Ice Age. A skoro jesteśmy w Danii, to dobry moment, żeby pochwalić się naszą narodową dumą, czyli zespołem Kohls, którzy już nie pierwszy raz wychodzą za granicę i szukają tam możliwości promocji swojej muzyki. Tym razem we współpracy z właśnie duńską, kopenhaską artystką Moliną nagrali utwór Traces, który znajdzie się na ich najnowszym albumie. Teraz już na antenie Trójki utwór Traces.

Coles, Molina i Traces. A skoro elektronicznie zamykam dzisiejsze Bażancie Serce, to w dość podobnych kompozycjach mieszających gatunki muzyki popowej, dość eksperymentalnej, pożegnam się prawidłowo artystą, którego niestety nie usłyszałam na żywo w ostatni weekend na festiwalu Orange Warsaw, ale słyszałam, że jego koncert był wybitny. Blood Orange na dobranoc. Bardzo dziękuję, Ania Lalka. To było Bażancie Serce.

Żebrak nie rzeźbi swą starczą ręką worka pełnego pieniędzy. Na mojej ulicy alkoholicy spijają z kieliszków swe żale, a ich wyśnione i wymarzone.

To ścień. Bo moja ulica jest w sercu miasta.

Na mojej ulicy okna wpatrzone w sąsiednie bramy płoną ze wstydu nocą. Płoną ze wstydu nocą.

0: Wy to ja!
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Pamiętam, był 22 grudnia. Krótko po drugiej włączyłem gałką radio. Na chwilę zatrzymał się czas. Śmiertelny czas. To, w co nie wierzyłem, stało się możliwe.

Będziemy w lodzie klęczeć, kochać, jeść. Pod naszym uszkiem będzie szalał wiatr.

0: Autopromocja.
1: 4 czerwca 1989 roku to kluczowa data w najnowszej historii Polski. Do dziś znaczenie pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu budzi emocje. Porozmawiamy o tym już dziś od 10 do 11 przy okrągłym stole.
2: Ten system już był całkowicie niewydolny.
3: Żadne dyskusje nie przewidywały zmiany ustroju gospodarczego.
1: Zaprasza Renata Grochal od 13 przy stole z Tomaszem Lipińskim.
4: Wydarzyło coś zupełnie niesamowitego, bo to było tak, jakby nagle coś puściło, wiesz, nagle coś się otworzyło.
1: Zaprasza Michał Nogaś o 21 przy stole z młodym pokoleniem.
5: Zniszczyliście świat, w którym my mamy podobno żyć i się rozmnażać.
6: Mamy prawo oczekiwać pewnych rzeczy od państwa.
7: Potrzebujemy mieć kogoś, kto powie rzeczy, które są super niewygodne.
1: Zaprasza Paulina Wilk, a dziś w Trójce.

0: także audycje pełne muzyki. Muzyczna Poczta UKF, W tonacji trójki, Koncert Republiki, Elementy i Off Control.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty Poniedziałki w Polskim Radiu.
11: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
12: Mikrofon,
13: kamera,
12: radiowe studio,
13: scena.
14: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
10: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money!
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los!
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 czerwca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wznowienie rozejmu między Libanem a Izraelem. Warunkiem są strefy wolne od Hezbollahu. Węgry zniosły weto w sprawie wejścia Ukrainy do Unii, ale z zastrzeżeniem, że nie ma drogi na skróty. Maja bardzo chwalińska melduje się w półfinale French Open, a piłkarze w ostatnich sekundach wrócili z dalekiej podróży do Nigerii. Izrael i Liban wznowiły rozejm. Obie strony konfliktu zgodziły się na stworzenie stref wolnych od Hezbollahu. W oświadczeniu wydanym po dwóch dniach rozmów w Waszyngtonie przedstawiciele dwóch krajów ogłosili, że zawieszenie broni ma być uzależnione od całkowitego zaprzestania ataków Hezbollahu i wyjścia wszystkich bojowników z południowego Libanu. Wszystkie strony konfliktu potępiły irańskie ataki na państwa regionu oraz działania podważające stabilność Bliskiego Wschodu. Kolejna runda rozmów 22 czerwca. Już w kraju trwa walka o życie 24-letniej Klaudii, która wojskowym samolotem została przewieziona z pekińskiego szpitala do Wrocławia. Na pokładzie była jej mama, Joanna Uciechowska, która dziękowała rządowi za pomoc.
18: Klaudia bardzo dobrze zniosła lot. Mieliśmy bardzo fajną ekipę medyczną, która się nią zaopiekowała, więc w końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne, ale to, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. Gdyby nie pomoc MON-u, musielibyśmy sobie radzić sami, czyli trzeba by było prywatny transport medyczny, więc wiązałoby się to z dużymi kosztami. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
17: U Klaudii zdiagnozowano m.in. zapalenie mózgu będące powikłaniem nowotworu. Jej stan jest bardzo poważny, ale stabilny. Węgry zniosły weto w sprawie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Poprzedni premier Viktor Orban przez prawie 2 lata blokował formalne rozpoczęcie rozmów akcesyjnych.
19: To oznacza, że za niecałe 2 tygodnie Ukraina będzie mogła otworzyć pierwsze rozdziały negocjacyjne. Na początek kwestie praworządnościowe, prawa człowieka i sądownictwo. Wszystkich rozdziałów jest ponad 30. Tak naprawdę otwarcie pierwszego z nich to symboliczny gest, krok naprzód w zbliżaniu do Unii. Ale kluczowe jest zamykanie rozdziałów negocjacyjnych, a poprzedzają je żmudne rokowania. Tym bardziej, że Węgry

0: że mówią, że do członkostwa nie ma drogi na skróty. Podobnego zdania jest także Polska. Zgoda na formalne rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą oznacza, że będą one mogły także rozpocząć się z Mołdawią. Jej kandydatura nie wzbudzała żadnych kontrowersji. Ale oba kraje są w jednej grupie, Mołdawia musiała więc poczekać na zniesienie weta w sprawie Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Szalona końcówka i bramka zdobyta w ostatnich sekundach uratowały nastroje polskich kibiców. Piłkarska kadra mężczyzn zremisowała z Nigerią 2-2 w towarzyskim meczu rozegranym w Warszawie.
2: Przerzuty były dobre na boki, ale brakowało jakiejś akcji z przodu, prostopadłych piłek do napastników.
3: Spoko mecz, lepszy na pewno niż z Ukrainą, chłopaki dobrze się pokazali, ale no brakło czegoś.
4: Tutaj na taśmę remis wydarty.
5: Fajnie, że zagrali do końca.
1: Kolejny mecz biało-czerwonych 25 września, czyli początek rywalizacji w Lidze Narodów od wyjazdowego spotkania z Bośnią i Hercegowiną. Maja Chwalińska zagra dziś w Paryżu o finał Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Dla 24-letniej Polki występ we French Open jest największym sukcesem w karierze.
6: Maja Chwalińska przystąpi do finału po serii 9 zwycięstw na kortach Rolanda Garrosa. W przeciwieństwie do swojej rywalki, która od razu znalazła się w turnieju głównym, Polka musiała przejść przez kwalifikacje. To oznacza, że ma za sobą dodatkowy tydzień rywalizacji w Paryżu. Chwalińska nie obawia się jednak zmęczenia. Nieważne jak się czuję, będzie dobrze, zapewniała po ćwierćfinale, podkreślając, że nie odczuwa presji związanej z rangą wydarzenia. Szczerze mówiąc, nie mam wrażenia, że jest to aż tak ważna chwila. Wiem, że muszę skupić się na mojej pracy. Na papierze i według bukmacherów sklasyfikowana na 114 miejscu światowego rankingu Polka jest outsiderką pojedynku z Rosjanką Schneider, 25. rakietą świata. Dla polskich kibiców obecnych w Paryżu nie ma to jednak znaczenia.
7: Oczywiście, że wygram. Fenomenalna naprawdę. Drugie nasze złotko narodowe po Idze.
8: Świetnie gra w obronie i troszkę inaczej atakuje niż wszystkie dziewczyny inne.
9: I myślę, że na pewno wygra.
6: Stefan Folzer, Polskie Radio.
10: Klimat.
1: Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 17% prądu. Od 8 do 17 będzie zalecane zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania jej nadmiaru. Prawie w całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe. Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że w niektórych miejscach jest średnie, a w innych małe. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą w części województw lubelskiego i dolnośląskiego. Widzialność zacznie się poprawiać za godzinę. Mgła powinna całkowicie zniknąć między 8 a 9. Dziś sporo chmur, ale z przejaśnieniami. Bez opadów na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz na zachodzie ziemi łódzkiej i opolszczyźnie. Na pozostałym obszarze przelotne deszcze, po południu na Podkarpaciu i zachodzie burze. Na termometrach od 19 stopni na krańcach wschodnich, wybrzeżu i obszarach podgórskich Karpat do 26 w centrum kraju.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
12: Ogłoszenie społeczne.
14: Zapraszamy do reklamy.
15: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
18: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: A, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
20: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Na tani weekend wybierz

0: Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Żegnamy reklamy.
6: Muzyczne rozmowy.
7: Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się Państwu nisko w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwaną Bożym Ciałem. To uroczystość nakazana, podczas której wierni publicznie wyznają wiarę, uczestnicząc w procesjach eucharystycznych. Od lat uroczystość również kojarzona jest z wieczornymi koncertami wieńczącymi Boże Ciało.

0: Mądrość stu zastawiła obficie. Jednego serca, jednego ducha. 2025 rok. Tradycyjnie w poranek Bożego Ciała przenosimy się my tutaj w Trójce do Centrum Dowodzenia do Rzeszowa. I jak to przed koncertem? Jedni będą wybiegać, inni będą uciekać, przybiegać, bo czas na ostatnie próby mikrofonowe. Jednego serca, jednego ducha. To jeden z największych koncertów muzyki chrześcijańskiej i uwielbieniowej w Europie. Ja powiedziałabym szerzej, to po prostu jeden z największych koncertów bardzo dobrej muzyki w Europie. Witam pierwszych gości w Polskim Radiu Rzeszów. Pani Małgorzata Komorowska, harfistka.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Która prawie od początku uczestniczy w wydarzeniach koncertowych w Rzeszowie.
1: Miałam wielki przywilej, zaszczyt, że szef artystyczny Marcin Pospieszalski zaprosił mnie na sam początek 2003 roku.
0: I tak już zostało. A skoro został już wywołany do tablicy, Marcin Pospieszalski, szef, czyli dyrektor muzyczny wydarzenia. Witam cię, Marcinie.
2: To teraz tak pięknie brzmi, dyrektor muzyczny. My tak jakoś skromnie tak zaczynaliśmy, nie? Jako tacy ludzie, przyjaciele, którzy budowali inicjatywę.
0: A teraz już tak, bez żadnych tytułów.
1: Dzisiaj ich nie mamy.
0: No i obok Hubert Kowalski.
2: Witam cię pięknie. Trzeba powiedzieć maestro.
0: Maestro Hubert Kowalski. Duża rola.
3: Pozdrawiam słuchaczy. Czy bardzo serdecznie, prosto z Rzeszowa. No moja rola jest taka jak standardowego dyrygenta, czyli muszę całą ekipę opanować na scenie i starać się im nie przeszkadzać, tylko pomagać przebrnąć przez wszystkie meandry muzyczne i instrumenty swoich chórzystów. I nawet czasami sekcja też na mnie patrzy.
0: A sekcją to zarządza kto? Marcin Pospieszalski, Jan Budziaszek?
3: No zdecydowanie Marcin, A Marcin zdecydowanie też często na mnie patrzy, a ja na niego. Także jest dobra relacja i dobre porozumienie na scenie.
0: To jest taki rzadki duet dwóch dyrygentów na scenie. To tylko w Rzeszowie może się coś takiego udać. I jest z nami również ksiądz Mariusz Mik, współpomysłodawca, tak się o księdzu mówi, całego wydarzenia, który wsparł Jana Budziaszka w pomyśle i gdyby nie ksiądz, tego pomysłu może by

0: nie było. Co ksiądz na to?
1: Pewnie tak, ale trzeba powiedzieć, że to jest oczywiście to dzieło Pana Boga i on gdzieś natchnął, ja to tak nazywam, że natchnął dwie głowy i dwa serca równocześnie w tym samym temacie i potrzebowaliśmy pewnego momentu, który Pan Bóg znalazł dla nas, abyśmy się spotkali i zaczęli o tym wspólnie rozmawiać z Jankiem, a następnie podjęli decyzję, chcemy to robić. Wówczas nie myśleliśmy, że to będzie kontynuacja, to miał być właściwie koncert bez takiej wizji dalszej. A że potem się ten temat rozwinął nam i trwa do dzisiaj, no to już taki, można by rzec, bonus, który otrzymaliśmy z niebios i to w postaci też przede wszystkim ludzi, osób i tych, którzy, z którymi mamy radość się spotykać co roku na scenie i tych, którzy mamy radość się spotykać co roku pod sceną.
0: Ja od razu Państwu, słuchaczom wyjaśnię, że i Marcin Pospieszalski i Hubert Kowalski za chwilę będą wybiegać właśnie na takie ostatnie próby, więc teraz szybkie pytania do naszych muzyków, którzy obejmują swoim wzrokiem i wyobraźnią całość tego koncertu. Mądrość stół zastawiła obficie. To jest pieśń z tamtego roku. My zostaliśmy przez Was przyzwyczajeni, że co roku pojawia się jakiś temat przewodni. Może nie hasło, ale myśl, którą potem kontynuujecie przez cały koncert. Dla mnie to są takie smaczki, ale też ciekawość dla słuchaczy. Był Chopin, był Bach, był Handel, pieśni inspirowane tematem maryjnym i Bogu Rodzica. Co w tym roku? Marcin.
2: Boże, to jest takie trudne pytanie. W tym roku to jest pierwszy rok od wielu lat, kiedy nie pojawi się jakiś taki element wysokiej klasyki, w sensie jakiegoś wybitnego dzieła twórcy spoza grupy twórców na scenie. Od pierwszego koncertu towarzyszy nam taka myśl, że Panu Bogu należy ofiarować to, co jest najbardziej szlachetne, najbardziej wzniosłe i stąd już od pierwszego koncertu postawiliśmy na to, że są przepiękne dźwięki smyczków klasycznych, że są kotły symfoniczne, że instrumenty dęte drewniane, blaszane, że jest cudowna harfa, gdzie Małgosia wtedy, kiedy nie dostaje ode mnie nut, a czasami nie dostaje, albo od Huberta, to po prostu improwizuje.
0: To się nazywa na improwizacja na harfie, proszę Państwa, to jest nie byle co.
2: Dostaje na przykład funkcje takie jak gitarzysta i do tego układa własną poetycką całość. W tym roku oczywiście elementy muzyki klasycznej się pojawią, czy nawet cytaty. Czasami uda mi się wpleść jakiś cytat konkretny z jakiegoś dzieła. W tym roku na pewno takie echa dalekie się pojawią. To, co Panu Bogu chcemy ofiarować, to jest najbardziej szlachetna materia cudownego też wielogłosowego chóru. Muszę powiedzieć, że to jest wrażenie takie, kiedy te 100 osób, może nawet na próbie jest chyba nawet jeszcze większe, kiedy te 100 osób otacza nas i z tych cudownych młodych gardów wydobywa się niebiańska harmonia i to jest niesamowite. Jeszcze tylko powiem o takim wydarzeniu. W jednym roku, to był 2017, kiedy Stan Fortuna był po raz pierwszy. W 17 roku, tak. Ojciec Stan Fortuna z Nowego Jorku, wybitny raper, wokalista i basista, przyjechał, żeby zaśpiewać z nami Amazing Grace. Napisałem aranż na ten duży chór i ojciec Stan Fortuna zaczął a cappella. Kiedy wszedł chór, nogi mu się ugięły. Dlatego, że powiedział, że takiego wrażenia nie miał nigdy w życiu. Na około niego 120 cudownych osób, które śpiewają z pełnym przejęciem duchowym i wydobywały z siebie coś takiego, że ojciec Stan Fortuna mówi, że o mało co wtedy nie zemlał. Panowie, także to jest takie wrażenie na próbach. Czasami mi dajemy.

0: misjonarzy, którzy przyjadą do nas, żeby nas nauczać.
1: We need Jesus.
0: Potrzebujemy Jezusa.
1: In Africa.
0: W Afryce.
1: We need Jesus.
0: Potrzebujemy Jezusa.
1: In the world.
0: Na świecie.
1: So say yes to Jesus today.
0: Powiedz dzisiaj Jezusowi tak.

0: Hubercie, Marcinie, ten chór to nie są ludzie przypadkowo zebrani od chcieliśmy sobie pośpiewać. Trzeba spełnić bardzo wysokie wymagania.
1: No na pewno trzeba zaznaczyć, że formuła chóru, ale także orkiestry jest formułą otwartą. To znaczy zgłaszają się ludzie w zasadzie z całej Polski, chociaż pewnie dominanta jest jednak tutaj tego regionu, bo jest im łatwiej może być z nami tutaj na próbach i przebrnąć przez cały ten proces przygotowania. Ale formuła jest otwarta, także każdy ma w zasadzie możliwość. Są jakieś tam ograniczenia postawione, ograniczenia na przykład wiekowe. Oczywiście są przesłuchania do tego, jest bardzo wielu chętnych. No oczywiście nie wszyscy się mogą znaleźć ostatecznie w tym zespole, no bo też nie ma takich możliwości technicznych. Ja może tylko podkreślę taką rzecz, że jest coś przedziwnego, bo duża oczywiście część ludzi się powtarza. Oni co roku też przystępują do przesłuchań. Jest coś takiego przedziwnego obserwować trochę to, co Marcin mówił. Obserwować w zespole, że ci, którzy już

0: tej byli, którzy zaśpiewali czy zagrali, w zasadzie w kolejnym roku jak przyjeżdżają, mogę powiedzieć, trochę są już inni niż jak przyjeżdżali pierwszy raz.
1: Znaczy, w sensie?

0: taką sferą duchową, ale ona się bardzo realnie przekłada. Znaczy, po prostu ludzie ze sobą są, spotykają się przy posiłkach, rozmawiają ze sobą, wszyscy się tu zachęcają, żeby się nawzajem poznawać. Faktycznie jest coś takiego, że rodzą się szczególne więzi między ludźmi i kiedy ci ludzie później wyjdą na tę scenę, mając już te więzi albo nawiązując te więzi, to dzieje się coś faktycznie nieprawdopodobnego i to gdzieś w ludziach zostaje. Jest coś w tym takiego naprawdę szlachetnego i pięknego w tym doświadczeniu i to nie jest tylko doświadczenie artystyczne. Oczywiście potem jeszcze dochodzi do tego, że wiele osób ma jakieś takie doświadczenia duchowe, wynikające już z samego tego przekazu tej treści i pod wpływem treści i dźwięków, które są grane. To wszystko się sumuje, no i myślę, że ludzie po prostu się w jakiś sposób zmieniają, a przynajmniej rozumieją, czy wyczuwają, że tutaj chodzi o coś więcej niż tylko samo zagranie, dobre zagranie, profesjonalne zagranie muzyki. Mhm.
1: Panowie, ja jednocześnie dodam dla naszych słuchaczy, bo wszystko się dzieje tu i teraz. W momencie, kiedy spojrzycie na zegarki i zobaczycie, że to jest ten moment, kiedy musicie wyjść, po prostu nam to powiedzcie, a my będziemy rozmawiać dalej, jednocześnie machając do was przez radio na pożegnanie i życząc wszystkiego dobrego. Hubert, do ciebie pytanie, czy w tym zespole instrumentalnym również biorą udział muzycy z twojego zespołu, który dobrze znamy, młodzi polscy?
0: Tak, no te konfiguracje się gdzieś przenikają, znaczy ludzie są w różnych zespołach, angażują się w różne działania, tutaj i młodzi polscy, i też taki zespół, który prowadzę często, też ci muzycy grają w takim składzie Icon Orkiestra. Mhm. Są również tutaj, część z nich jest w składzie Jednego Serca, Jednego Ducha.
2: Muszę powiedzieć też, że oni wiedzą, co ich czeka. Wiedzą, co ich czeka, dlaczego. Partytury czasami bywają pretekstem tylko do tego, żeby twórczo rozwinąć formę, ponieważ koncert, pomimo tego, że jest napisany, że jest rozpisany, że nuty są gotowe, to zachowujemy sobie prawo do pewnych spontanicznych działań na scenie, tak? W momencie, kiedy widzimy, że powinniśmy jeszcze zaśpiewać jeszcze raz, czy powtórzyć refren, czy zaśpiewać, zaimprowizować nawet z ducha. Orkiestra czasami improwizowała na scenie, nie w sensie improwizacji zbiorowej, jakiejś bezładnej, tylko na przykład ja w momencie podchodzę do Huberta, mówię: Hubert, a wszystkie skrzypce nie grają, a powtarzalne ćwierć nuty i skrzypce natomiast grają na przykład w jakimś rapowym utworze, gdzie nagle zaistniała taka potrzeba. Z muzykami, którzy są przyzwyczajeni do grania tylko zapisanych nut, byłoby to niemożliwe. Tu oczywiście powstaje bardzo dużo nut, one są coraz cięższe, tak, Hubert, nie? Coraz...
0: Zgadza się.
2: Na początku pisałem bardzo prosto, a w tej chwili jest coraz więcej wymagań, coraz więcej drobnych nut, czasami na granicy, że tak powiem, że które trzeba po prostu wyćwiczyć.
3: Odnośnie tej formy nietypowej, którą my mamy u siebie, że chór i orkiestrę co roku jakby tworzymy na nowo. Zapraszamy nowych chórzystów i nowych muzyków do orkiestry, żeby jakby nie zasklepić i nie zamknąć się w tym samym gronie. I jednocześnie to jest właśnie ta forma taka bardzo otwarta. Rodzi się w ich sercu takie pragnienie, chcielibyśmy spróbować chociaż raz w życiu, prawda? I jeśli mają predyspozycje, umiejętności, zarówno te wokalne i te instrumentalne, to mają taką możliwość właśnie wejść w tą naszą, jak nazywamy z panem Jankiem Buciarskim, z księdzem Andrzejkiem Cyprysiem, nazywamy to naszą jedną wielką rodziną Jednego Serca, Jednego Ducha. Mhm. I rzeczywiście te relacje takie się tworzą, jak Hubert opowiedział, ja bym mógł dodać tak matrymonialnie nawet przez te 24 lata nam się skojarzyło bardzo wiele małżeństw.
2: No, i w tak tym samo. Roku będą śpiewały dzieci właśnie, tak, tych małżeństw, tak, na scenie,
3: tak,
2: także.
3: Tak, właśnie to jest ten owoc, no, że te dzieci będą obecne na scenie również i będą z nami śpiewać.
0: Ja tylko mówię, że właśnie następuje ten czas, kiedy musimy zniknąć, ale...
2: Tak, zbywają. Tylko krótko chciałem powiedzieć, że oczywiście wszyscy są zaproszeni, ale przechodzą przez sito przesłuchań. I to czasami dosyć takich, nie można powiedzieć surowych, tam nie są postawione wymagania, nie wiem, ale umiejętności, które pozwolą im się zmierzyć na przykład z Alleluja Händla, tak?
1: No tak.
2: Czy
1: z, Jezus, no, bleibt meine Freunde.
2: Tak, tak, bleibt meine Freunde. I to oczywiście też cudowna rola Huberta, który potrafi z tego zespołu, kto jest zbierany, stworzyć taką całość, że to się nadaje na, nawet na wydawnictwo płytowe.
1: No tak, panowie wybiegają, ale ja muszę, Marcinie, na koniec i jednym słowem chociaż. Czy będzie w tym roku jakaś pieśń, która wcześniej nie zaistniała? Pieśń, która będzie taką znowu perełką odkrytą?
2: Jakby to powiedzieć, pewnie. Tak jak co roku zaczęliśmy jakoś, to była jakaś pieśń śpiewnikowa, tak, taka najczęściej. To będzie, uwaga, pieśń, ale z takiego śpiewnika, można powiedzieć, domowego, z Podhala.

0: do ludowej kołysanki wiele lat temu jeden z księży z Podhala dopisał tekst. I w jakiś przedziwny sposób Marysia Flik, która gra w orkiestrze co roku na skrzypcach, bo ja mówię, Marysiu, a może znasz, Marysia jest z Muszyny, może znasz coś takiego, co dotyka korzeni, że tak powiem, śpiewane jest w kościach. A mówi, tak, i przysłała mi nagrane na telefonie jedną z pieśni. Ja po prostu zachwycony tą pieśnią, to robiłem do niej podkład muzyczny i tym zaczniemy. Hej, Panie Jezu, chlebie nasz.
1: To w przyszłości uda nam się zaprezentować. A teraz Marcin Pospieszalski, Hubert Kowalski i ksiądz Mariusz Mik biegną na próbę, a zostaje z nami pani Małgorzata Komorowska. Za chwilę wpadnie Jan Budziaszek i ksiądz Andrzej Cypryś. Bardzo wam dziękujemy, no i powodzenia.
2: Dziękujemy.
3: Serdecznie, szanowni Boże.

0: daje takiemu muzykowi jak pani, też klasycznemu, możliwość, czy taka sytuacja, w której no, harwistka nie jazzowa, klasyczna, dostała za zadanie improwizowania na tych koncertach?
1: Pierwsza sprawa to muzyka klasyczna nie wyklucza improwizacji, a wręcz odwrotnie bym powiedziała, że odwaga improwizowania równolegle do naszej klasycznej edukacji z mojego punktu widzenia jest wręcz konieczną umiejętnością. Ucząc na wszystkich poziomach,

0: młodych adeptów sztuki harfowej. Mówię o tym bardzo otwarcie i zachęcam. W ogóle rozpoczynam naukę gry poprzez improwizację, poprzez uruchamianie nade wszystko z naszego ucha, tej muzyczności, która jest jako dar Pana Boga złożona w nas, poprzez właśnie improwizację, często opartą o dwa, jeden dźwięk proponowanej, nawet nie melodii, tylko jakiegoś motywu. Także to nie jest świat obcy, tylko właśnie w taki naturalny sposób tutaj, podczas tego koncertu, wydobywany. I to jest wielka moja radość. Jakby do zapisanych partytur mam taki kredyt zaufania, że mogę improwizować. To jest ten atut. Natomiast oczywiście są tutaj na scenie wielkie, wielkie postaci jazzu wręcz polskiego. Tak. Będzie Joachim Menzel. Przecież sam Marcin Pospieszalski jest wspaniałym jazzowym muzykiem. Także jakby tutaj się przenikają różne sposoby, style wykonawcze. Bardzo świadomie chcemy prezentować bardzo różne gatunki muzyczne. Wcześniej Marcin Pospieszalski powiedział o tym, że w tym roku wyjątkowo nie będzie typowego, klasycznego utworu. Czyli nie będzie przywołany wielki, historyczny kompozytor, ale będą też partytury, będą takie utwory, które są w sposób klasyczny przez Marcina zaaranżowane.
1: No, teraz to, co Państwo w tle usłyszą, przynoszenie krzeseł, wody, cokolwiek się dzieje, to są takie historie teatralno-muzyczne, które znają Państwo z różnych naszych wyjazdowych nagrań. To są takie dodatkowe smaczki, które dzieją się w studiu i poza studiem. Pani Małgorzato, po tylu latach grania jako harfistka z takimi składami i w takich sytuacjach, czy ta wyobraźnia muzyczna, ona się jeszcze rozszerza?
0: Na pewno. To ja mam poczucie, że my się tu wszyscy wzajemnie bardzo mocno inspirujemy i każde spotkanie każdego roku jest nową jakością. Unikam również w tak zwanej historii sztuki czy historii muzyki takiej metody mówienia o tym, że każdy moment naszego życia to jest, nie wiem, jakieś wspinanie się na szczyty doskonałości. Nie, to wszystko jest darem od Pana Boga i otwieraniem się na Niego, ale jednocześnie jesteśmy tu razem, dlatego że daliśmy się ponieść przyjaźni, wzajemnej przyjaźni. I ten koncert jest takim jednocześnie wynikiem wybuchania tych naszych radości związanych z dźwiękami, które Pan Bóg w nas, w każdym człowieku składa. Wszystko, jak profesor Szczeklik mówił, wszystko w człowieku gra. Od serca, przez płuca, wszystkie nasze wnętrzności. I to
1: wszystkie nasze organy. Jakby.
0: Tak jest, tak jest. I to wszystko jest w tej niezwykłej harmonii.
1: Zawsze twierdziłam, że medycyna jest bardzo blisko muzyki i sztuk muzycznych. Z nami w studio, żeby już nasi słuchacze się nie domyślali, są kolejni goście. Na pewno jest z nami Jan Budziaszek, pomysłodawca, no i taki duch sprawczy koncertów. Janku, jesteś z nami?
2: Bardzo dużo powiedziane, ale jestem szczęśliwy, że jestem z nami i z wami.
1: Już po raz kolejny i my się bardzo cieszymy, że co roku tak to wszystko potrafisz ułożyć, żeby móc z nami porozmawiać chwilę przed koncertami. Jest również ksiądz Andrzej Cypryś. O księdzu tak. Mówi się, gdyby ksiądz jeszcze nie wiedział, że ksiądz jest filarem organizacyjnym, administracyjnym, artystycznym filarem projektu, dbającym o każdy detal techniczny koncertu. To od razu mam pytanie, czy z tymi kabelkami to ksiądz też biega?
3: Witam i pozdrawiam serdecznie wszystkich i cieszę się, że jesteśmy razem.
1: A jeśli chodzi o te detale techniczne, nie odpuszczę księdzu, to zdarza się, że jakieś kable trzeba dowieźć, mikrofony, coś pomóc rzeczywiście technicznym, zorganizować?
3: Ja myślę, że trzeba koordynować pracę i to jest chyba duże zadanie, żeby przewidywać, co trzeba, jak trzeba, kiedy trzeba, żeby to wszystko grało. A od poszczególnych rzeczy technicznych są ludzie, którzy na tym się najlepiej znają i wydaje mi się, że już przez te lata, kiedy organizujemy koncert, stworzyliśmy taką nie tylko dużą rodzinę na scenie, ale też na zapleczu sceny.
1: To tak jak te organy,

0: muzyczne.
1: No właśnie, tak. Nie możemy nigdy zapominać, że to jest uroczystość Bożego ciała. Nie materializujemy Pana Jezusa. W znaku chleba jest z nami. Jest mistyczne ciało, gdzie Chrystus jest głową. I my wszyscy mamy to swoje miejsce, rolę, zadanie i sądzę, że jeśli umiemy się razem znaleźć, umiemy razem współpracować, umiemy się w jakiś sposób uzupełniać, to może właśnie w tym duchu Panu Bogu na tej ziemi sprawy jakoś nie popsujemy.

0: któż jest jeszcze z nami w studiu?
1: Jest, można powiedzieć, przy mnie tutaj Madzia Radomska. Jak sama nazwa mówi, Madzia Radomska jest na pewno z Warszawy. Długoletnia chórzystka, można powiedzieć, historia chóru Jednego Serca, Jednego Ducha. I jest też Ela Leń, tutaj z Podkarpacia. Również chórzystka, oczywiście, historia chóru, można powiedzieć.
2: Szkoda, że państwo tego nie widzicie.
3: Ja śpiewam w chórze od 9 lat, natomiast pierwszy raz byłam pod sceną w 2016 roku. To był mój pierwszy kontakt z chórem Jednego Serca, Jednego Ducha i zostawiłam tu część swojej duszy, Magda Radomska.
0: Ela Leń.
4: Ja śpiewam również dosyć długo. Jest to już 10 lat. Z tym, że z chórem jestem związana, będąc jako uczestnik na placu, 13 lat.
0: Co was w tym chórze pociągnęło?
4: Ja pierwszy kontakt, czy wiadomość nawet o chórze Jednego Serca miałam w roku 2013, kiedy to śpiewałam razem z Hubertem Kowalskim, naszym dyrygentem, koncert nowej ewangelizacji w miejscowości Stara Wieś. Tam dowiedziałam się właśnie o koncercie Jednego Serca, Jednego Ducha. I jak już przyjechałam go posłuchać, będąc na placu, tak mnie to bardzo urzekło, że chciałam stanąć tam na scenie i śpiewać razem z wszystkimi chórzystami, muzykami. Był taki warunek, że najpierw trzeba być uczestnikiem na placu. I ten warunek spełniłam. I później mogłam ubiegać się o to, żeby, znaczy no ubiegać, może to nie jest odpowiednie słowo, ale właśnie mogłam wziąć udział w przesłuchaniach, które przeszłam pomyślnie i przechodzę je do dzisiejszego dnia pomyślnie i po prostu mam ten zaszczyt i mogę dalej chwalić Pana Boga w ten sposób.
3: Dla mnie to jest przede wszystkim chwalenie i wielbienie Pana Boga. Czy stałam pod sceną, czy stoję na scenie, dla mnie cel jest jeden.
0: Co się zmieniło w was?
3: Myślimy. Myślę, że mogę powiedzieć też za koleżankę, że tak, cały rok gdzieś w głowie jest ten moment, że będzie Boże Ciało i ten koncert będzie. Ale czekamy nie tylko z takiego punktu widzenia, o fajnie zaśpiewamy, tylko spotkamy się tu z rodziną, z ludźmi, którzy uśmiechną się, jak nas zobaczą, ucieszą się na nasz widok. Tak. Pomodlimy się tak naprawdę bardzo głęboko i nabiera się takiej lekkości, czuć tutaj naprawdę bardzo dużo ducha i takiej Bożej miłości.
5: To są dla nas wszystkich niesamowite rekolekcje.
3: Tak, tak.
0: Księże Andrzeju.
1: Nie zadaję sobie pytania, co by było, gdybym wiedział, ile pracy, ile różnych zajęć, ile różnych spraw trzeba zrobić, bo to byłoby trochę nieuczciwe wobec tych ludzi, którzy z radością przyjeżdżają, udzielają się i myślę, że tak jest w życiu. My nie wiemy, kiedy wspinamy się w górę, co tam będzie z tej góry można zobaczyć. No, trzeba iść i trzeba dojść, trzeba zrobić. To jest tak samo z koncertem. To jest niespodzianka dla mnie, to jest niespodzianka dla innych. Pan Bóg jest Bogiem niespodzianek i wydaje mi się, żeby nigdy nie zapomnieć, że ten koncert nie jest sam w sobie celem. On jest po drodze. W drodze naszego życia mamy tylu różnych ludzi i rodziny, i dzieci, i ludzi, którzy przeżywają różnego rodzaju sytuacje swoje życiowe. Ten koncert ma dać pewien impuls, ma dać Bożego Ducha, dać Bożą siłę. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, mamy robić to, co mamy robić.
0: Czy ksiądz liczy, ile godzin w tym tygodniu ostatnim przespał, albo czy w ogóle spał?
1: Bardzo dobrze się śpi.
0: I bardzo szybko.
2: Krótko, ale treściwie.
1: Tyle, ile trzeba. Życie nie jest po to, żeby je przespać. No, ojku.
2: Rzeczywiście to jest nasz kochany ksiądz Andrzej, który jest nieprawdopodobnym dyrektorem. Chciałem tutaj przy okazji tych pięknych wywodów koleżanek i Małgosi, szczególnie artystycznych, powiedzieć, że koncert Jednego Serca jest tylko pretekstem. Pretekstem do budowania rodziny Jednego Serca, Jednego Ducha. Kto jest najważniejszy w tym koncercie? Ja zawsze mówię, że najważniejszym człowiekiem w tym koncercie jest ktoś na środku placu, który w swoim sercu przyniósł najwięcej miłości. Dlatego, że ludzie sobie nie zdają sprawy, co to znaczy

0: energia, jak my emanujemy jaką energię. I my jesteśmy na scenie tylko od zapalania świeczki. Bo też oprócz naszego szefa Marcinka Pospieszalskiego i Huberta, który dyryguje, nie pada ani jedno nazwisko. Ludzie przyjeżdżają na to spotkanie jednego serca, jednego ducha, nie na nazwisko, nie na gwiazdę, nie po to, żeby kogoś podziwiać, tylko żeby przeżyć przedsionek nieba.
1: Myślę, że tutaj nikt w ogóle z czymś takim nie przyjeżdża. Mówię o osobach na scenie. To jest naprawdę nasze credo. Takie poczucie, że z jednej strony z całej swojej niedoskonałości i ułomności i grzeszności, takiej naszej duchowej też nędzy, wiemy, że Pan Bóg w takiej kondycji, w jakiej jesteśmy, zaprasza nas do tego, żeby się dzielić z tym choćby najmniejszym ziarnkiem nadziei i wiary, który składa w nas, i miłości. To, co dziewczyny tutaj przed chwilą powiedziały, że może nawet nie zostawiamy swoich problemów gdzieś daleko. Może właśnie odwrotnie, przywozimy je tutaj, by zawierzyć Panu Bogu, ale ta lekkość, która gdzieś w duszy zaczyna nam grać, ona wynika z tego, że dokładamy wszelkich starań, by spojrzeć na drugą osobę oczami miłości Pana Boga.
2: Boży koncert jednego serca, jednego ducha w Rzeszowie. To w Rzeszowie proszę pisać małymi literami, a Boży koncert jednego serca, jednego ducha dużymi literami.
3: Tu stawiamy kropkę. Teraz sobie po pięknej puencie księdza Andrzeja Cyprysia zaśpiewamy jeden z utworów z ostatniego koncertu.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 000 km, promocyjny leasing,

0: Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 czerwca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Strażacy usuwali do rana skutki burzy, która spowodowała podtopienie w Jastrzębiu-Zdroju. Szef policji w Hampshire w Anglii przeprosił rodzinę zamordowanego 18-latka. Izba reprezentantów wzywa prezydenta Stanów Zjednoczonych do zakończenia wojny z Iranem. W nocy strażacy usuwali skutki gwałtownej burzy, która spowodowała zalania w Jastrzębiu-Zdroju. Tuż po północy prezydent miasta Michał Urgoł mówił, że sytuacja się poprawia.
13: Na tą chwilę wygląda na to, że deszcz przestał padać i mamy nadzieję, że te nawalne deszcze już nie wrócą i woda powoli będzie schodziła. Jutro wrócimy już do normy i będziemy mogli odwołać tam kryzysu.
12: Zalana została droga numer 933 łącząca Jastrzębie-Zdrój z Pawłowicami. Według strażaków pompowanie potrwa do rana. Szef policji w Hampshire przeprosił rodzinę 18-letniego Henry'ego Nowaka po ujawnieniu informacji dotyczących jego tragicznej śmierci. Rozumiemy krytykę wobec policji, mówi Alexis Boone w nagraniu. Chcę powiedzieć, że absolutnie nie da się oglądać tego nagrania i nie być poruszonym tragedią, która rozgrywa się na naszych oczach. Nie da się. Jestem tym poruszony, wszyscy są tym poruszeni. Wiecie, co bym powiedział rodzinie? Bardzo mi przykro, że musieliście przez to przejść. I jeszcze raz, choć nie sądzę, żeby to było przekonujące, przepraszamy za skucie i aresztowanie Henry'ego. Mówimy to szczerze. Polsko-brytyjski student został śmiertelnie ugodzony nożem w Southampton. Jednak policjanci, którzy przybyli na miejsce, potraktowali go jak podejrzanego. Nagrania z policyjnych kamer wywołały w Wielkiej Brytanii falę oburzenia i ponownie skierowały uwagę opinii publicznej na zachowanie policji. Amerykańska Izba Reprezentantów uchwaliła rezolucję wzywającą prezydenta Stanów Zjednoczonych do zakończenia wojny z Iranem. Rezolucja przeszła głównie głosami demokratów. Głosowanie zakończyło się wynikiem 215 do 208. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
14: Za rezolucją głosowali wszyscy demokraci oraz czworo republikanów. Bez ich głosów rezolucja by nie przeszła. Dokument zobowiązuje Donalda Trumpa do wycofania sił zbrojnych z działań wojennych, chyba że Kongres formalnie wypowie wojnę lub uchwali stosowną autoryzację użycia siły. Znaczenie głosowania jest jednak przede wszystkim symboliczne. Uchwalona przez Izbę rezolucja nie jest bowiem wiążąca dla prezydenta Donalda Trumpa. Mimo to demokraci ocenili wynik głosowania jako przełom. Stwierdzili, że obie izby kongresu są coraz bliższe wspólnego uznania konfliktu za wojnę nielegalną, bo prowadzoną bez wymaganej zgody kongresu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
12: Pismo do szefa Pentagonu to początek rozmów o stałej bazie wojsk USA nad Wisłą, mówi szef MON. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Waszyngton oczekuje od Warszawy propozycji i zaangażowania.
15: Również zaangażowania finansowego. To jest też przedmiotem naszych analiz i możliwości. To jest naturalne. My dzisiaj inwestujemy w obecność żołnierzy amerykańskich na terytorium Polski. Około 15 tysięcy dolarów rocznie za każdego żołnierza inwestujemy w jego obecność. To nie jest wydatek, to nie jest koszt, to jest inwestycja. Ona się zwraca, bo Polska jest bezpieczniejsza, więc jesteśmy w stałym kontakcie, pracujemy nad tym. Decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły. To też nie chcę wywoływać nadmiernej

0: euforii, bo to jest proces planistyczny, negocjacji, dyskusji, ale jesteśmy na dobrej drodze.
1: Szef MON oficjalnie zaproponował sekretarzowi wojny USA utworzenie nowej stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Na razie są oni u nas rotacyjnie. Wyruszając na długi weekend, nie zapominajmy o zdrowym rozsądku, apeluje policja. Na drogach w całym kraju jest w tych dniach więcej patroli, przypomina Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej.
2: Funkcjonariusze będą kontrolować m.in. przestrzeganie ograniczeń prędkości, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, prawidłowy sposób przewożenia dzieci w pojazdach, a także relacje kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, pieszych, rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych, motorowerzystów i kierujących motocyklami.
1: Akcja policyjnej drogówki w związku z długim weekendem potrwa do niedzielnego wieczoru. Karkonoski Park Narodowy otworzył po zimie prawie wszystkie szlaki. Prawie, bo zamknięty pozostaje odcinek przez Wielki Kocioł Śnieżny. Tędy turyści na razie nie przejdą. Szlak jest wąski i tam trwa remont, o czym informuje dyrektor parku Andrzej Raj.
3: Prosimy jeszcze o cierpliwość. Rzeczywiście wszystkie szlaki są otwarte, dostępne. Zapraszamy do wędrówek po Karkonoszach i prosimy, żeby trzymać się szlaków turystycznych, które w zdecydowanej większości są dobrze przygotowane, są bezpieczne.
1: Zakończenie remontu w rezerwacie Śnieżnych Kotłów planowane jest na koniec czerwca. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pora na wieści sportowe. Krzysztof Łoniewski.
5: Dzień dobry. Maja Kwalińska, superstar. Po tym jak 7-6 i 6-3 pokonała Rosjankę Annę Kalińską, awansowała już do półfinału wielkoszlemowego Roland Garros. Kluczowy dla losów spotkania był pierwszy set, mówiła na pomeczowej konferencji prasowej nasza tenisistka.
6: Zaczęłam od 5-1, później myślę, że chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i w tych warunkach też było mi ciężko wtedy wejść znowu w ten mecz. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się, że pomimo tego, że prowadziłam 5-1, wróciłam później po tym stanie, kiedy ona dorównała po 5, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
5: Mówiła chyba nieco zakatarzona Maja Chwalińska. Dziś z inną Rosjanką Dianą Schneider, jej przyjazne relacje tej Schneider rzecz jasna z reżimem Putina nie są specjalną tajemnicą. W każdym razie sensacyjnie w trzech setach pokonała liderkę światowego rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Mecz Chwalińska-Schneider dziś koło 17. W turnieju panów do półfinału awansowało wczoraj dwóch Włochów. Matteo Arnaldi w bratobójczym pojedynku z Matteo Berrettinim skorzystał z kreczu rywala w drugim secie. Flavio Cobolli w czterech pokonał Kanadyjczyka Felixa Ogier-Aliassime'a. Teraz futbol i remis po dwa naszych piłkarzy w towarzyskim domowym spotkaniu na PGE Narodowym przeciwko Nigerii.
7: Gole dla biało-czerwonych strzelili 18-letni Kacper Potulski, dla którego było to drugie spotkanie z orzełkiem na piersi i jest to pierwszy gol w kadrze, oraz Przemysław Wiśniewski, który w ostatniej minucie doliczonego czasu gry huknął z dystansu i dał Polakom remis.
8: Nie zawsze mam tyle przestrzeni przed sobą, żeby móc jednak podejmować takie decyzje, a jak zobaczyłem, że mam, no to po prostu uderzyłem i na szczęście padło. Wszyscy mi gratulowali, bo to jednak niespotykane jednak, jeśli chodzi o moją osobę, że ja przede wszystkim z dystansu gdzieś uderzę bramkę, że jeszcze taką ładną, więc nie jest tego się cieszyć.
7: Także dla zawodnika Widzewa to pierwszy gol w barwach narodowych. Po porażce z Ukrainą we Wrocławiu remis z Nigerią może być pewnym pocieszeniem dla piłkarzy, którzy myślami już byli na wakacjach. Szczególnie martwią kolejne łatwo stracone gole. Jest więc nad czym pracować. Kolejne mecze kadry już o stawkę Ligi Narodów we wrześniu.
5: To była relacja Adama Maleckiego. Na piłkarskich salonach prezes Realu Madryt Florentino Perez zapowiedział, że zatrudni José Mourinho w roli trenera królewskich. Jest jedno ale. Musi wygrać nadchodzące wybory na szefa klubu. Jego kontrkandydat Enrique Riquelme zapowiada z kolei, że tego nie zrobi, tylko ściągnie młodszego szkoleniowca z absolutnego topu. Może to będzie Michał Probierz. A już zupełnie serio, zapowiada niezwykłe transfery, na przykład Erlinga Haalanda i Rodrigo z Manchesteru City. A naszym koszykarkom z odmiany 3-3 nie udał się start w rozgrywanych w Warszawie Mistrzostwach Świata. Po dwóch wczorajszych porażkach z Azerbejdżanem i Holandią odpadły z turnieju na poziomie fazy grupowej.
1: Czwartek pochmurny, ale możliwe przejaśnienia. Padać może niemal w całym kraju z wyjątkiem Dolnego Śląska, Wielkopolski, Ziemi Łódzkiej i Opolszczyzny. Po południu na Podkarpaciu i zachodzie może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 19 stopni na krańcach wschodnich nad morzem i na obszarach podgórskich do 26 w centralnej Polsce.
9: Zapraszamy do reklamy.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Żegnamy reklamy.
10: Muzyczne rozmowy.
11: Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze kłaniam się nisko. Dziś jesteśmy w Rzeszowie, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa, popularnie zwaną Bożym Ciałem. To uroczystość, podczas której wierni publicznie wyznają wiarę, uczestnicząc w procesjach eucharystycznych w większych miastach i nawet takich najmniejszych miejscowościach. To są wielkie wydarzenia, uroczystości. Dlaczego? Dlatego, że to jest moment, kiedy w procesji, w pięknie przybranych ludowych strojach, z feretronami, z dziewczynkami sypiącymi kwiatki, można wyjść w przestrzeń publiczną, w przestrzeń świata i pokazać to, co dla ludzi, dla wiernych jest najważniejsze. Od lat uroczystość Bożego Ciała wiąże się również z wieczornymi koncertami wieńczącymi uroczystości Bożego Ciała. Te koncerty rozlały się na całą Polskę, ale źródło tych koncertów i serce nadal bije w Rzeszowie.

0: Nie lękaj się. Jednego serca, jedynego ducha, wyśpiewany na koncercie w Rzeszowie w 2025 roku. A jak będzie w tym roku? Już za chwilę. Oprócz organizatorów, którzy są z nami nadal w Rzeszowie, czyli jest z nami Jan Budziaszek, pomysłodawca, i ksiądz Andrzej Cypryś, filar organizacyjny. Zostanę przy takich krótkich tytułach. Jest z nami również dobiegł w Warszawie w studiu Maksymilian Motyka, szef biura prasowego Fundacji Południe, która to fundacja organizuje taką latorośl jednego serca, jednego ducha. Gdzie?
1: W Starym Sączu.
0: Jak rozumiem, macie taką pieczęć i wsparcie jednego serca, jednego ducha od początku.
1: No tak, to się zaczęło w zeszłym roku i pan Jan Budziaszek, który jest tutaj też gościem audycji, również pojawił się w zeszłym roku na jednej z naszych prób w Starym Sączu i to się stało na tej podstawie, że po prostu pan Jan Budziaszek zna się z panem Mieczysławem Zagórowskim, który w Starym Sączu bardzo mocno działa, również w kwestiach uduchawiających, że tak to ujmę, i po prostu narodził się taki pomysł, żeby spróbować zrobić koncert uwielbieniowy, czyli właśnie takiego jednego serca, jednego ducha, które zrobimy również właśnie w Starym Sączu. Został ten pomysł tak poddany dosyć głośno. My bardziej jako też orkiestra Sceny Zawiślan troszeczkę odpowiedzieliśmy na to wezwanie i dołączyliśmy do tej całej inicjatywy. No i rezultatem jest to, że w tym roku druga edycja tego koncertu odbędzie się w Starym Sączu.
0: A jak to wydarzenie zabrzmiało rok temu?
1: Jak zabrzmiało? Wydaje mi się, że ono...
0: Jak rezonowało wśród mieszkańców?
1: No powiem tak, sytuacja wyglądała w ten sposób, że jak orkiestra wyszła na scenę, a byłem jednym z grajków wtedy w zeszłym roku, no to zobaczyliśmy cały starosądecki rynek wypełniony niemalże po brzegi i mieliśmy taki jeden element podczas koncertu, że tam była wspólna modlitwa uwielbieniowa i wymyśliliśmy sobie, że trzeba rozdać wszystkim, wszystkim widzom świece. Kupiliśmy 3000, rozeszły się wszystkie, więc wychodzi na to, że było przynajmniej 3000 osób.
2: Takie było nasze marzenie. W związku z czym jeden z najważniejszych dni w przeciągu roku całego, kiedy Pan Jezus idzie osobiście na nasze ulice, duże, małe, wszyscy za ścianki, i mówi: przyjdźcie wieczorem, zapraszam was wszystkich na ucztę. Na ucztę bierzcie, jesteście z tego wszyscy zaproszeni, jesteście na ucztę baranka. I naszym marzeniem było, naszym marzeniem było spotkać się i zrobić uwielbieniowy koncert, ale na najwyższym światowym poziomie, jak tylko to jest możliwe w Polsce, od strony wykonawczej i od strony technicznej, bo tu muszą ludzie, którzy przyjdą tutaj, to muszą mieć dobre warunki do słuchania i przede wszystkim nie wszyscy znają teksty, że

0: aby teksty były dostępne na dużych telebimach. I oczywiście, a że to się rozsypało po całej Polsce, to nikt nie potrafi tego, jeżeli to jest Boże, to nikt nie potrafi tego zniszczyć. A jeżeli ludzkie, to umrze i to widać, dalej w Starym Sączu jest.
1: Tak, tak, serce cieszy, serce rośnie, bo to jest w jakiś sposób takie promieniowanie dobra. Proszę zobaczyć, że słońce się nie umniejsza, posyłając promienie. I myślę, że idziemy w kierunku właśnie słońca. Ciekawe porównanie, nie? Jak idziemy w stronę słońca, wszystko jest jasne. Jak odchodzimy od słońca, to widzimy przed sobą nasz cień. I myślę, że te różne promienie słońca, które się rzeczywiście tu i ówdzie ukazują, ujawniają, to służy ludziom i dlatego trzeba się cieszyć. Trzeba się cieszyć, że ludzie chcą uwielbiać. Kolejna sprawa jest taka, że szereg osób uczestniczy w koncercie rzeszowskim, słuchając w radio, patrząc w telewizję, patrząc w internet, ale to nie jest to samo, kiedy coś współtworzą, kiedy próbują to jakby sprawiać. I to nie jest ważne, czy to jest duże, czy to jest małe. To powinno przede wszystkim być prawdziwe, szczere.
2: Moja mama pracuje w kulturze lokalnej, ma zespół folklorystyczny regionalny. No i oprócz samego krzewienia tej tradycji, podkreślania jakby ciągłości tej tradycji, że dbamy o tą historię, mamy przyśpiewki i tak dalej, również bardzo istotną kwestią jest również to, że te zespoły regionalne chociażby kolędują w święta, albo jeśli są jakieś ważne uroczystości typu, nie wiem, albo odpust, albo właśnie Boże Ciało na przykład chociażby w parafiach, no to często się zdarza tak, że właśnie członkowie tego zespołu albo przychodzą w tych regionalnych strojach, albo śpiewają, biorą taki czynny udział w tym wszystkim. I to jest taki ewenement, który no, zauważam, że chociażby u mnie w mojej rodzinnej parafii, miejscowość pod Nowym Sączem, 3000 osób w Ptaszkowej, zresztą bardzo trójkowa miejscowość, bo same trójki ma w kodzie pocztowym, a jesteśmy w trójce, warto to podkreślić. Jedyna zresztą miejscowość, która ma 5 tych samych cyfr w kodzie pocztowym, taka ciekawostka. I również właśnie w takich nawet małych wsiach jest to zauważalne, że osoby, nawet czasami się zdarza, że ktoś nawet nie jest w zespole regionalnym, ale po prostu ma jakiś, nie wiem, jakiś kaftanik regionalny, coś, nie wiem, cokolwiek powiązanego i po prostu ubierają to i traktują to jako taki swój strój galowy.
3: I śpiewają.
2: Tak jest. Jest to bardzo mocno zakorzenione chociażby w tej kulturze południa. No i tak też zostałem wychowany od samego początku u siebie w domu.
0: Ja może jeszcze dodam, że kiedyś zapytano matki Teresy z Kalkuty, dlaczego tak dużo zła jest na świecie. I ona odpowiedziała dziennikarzowi, może dlatego, że we mnie jest za mało dobra, żeby zarażać tutaj moich przynajmniej najbliższych. A co trzeba zrobić, żeby to wszystko poprawić? Ona mówiła, pan zacznie zmieniać siebie, a ja siebie. I tak zaczniemy naprawę całego świata. Być może, że jeszcze w nas jest za mało dobra, żeby zarażać wszystkie zakątki Polski.
1: Dzisiejszy świat płynie. Ludzie jeżdżą tu, tam. To się wszystko jakby miesza. Nie chciałbym dzielić Polaków na regiony północ, południe. Tam śpiewają, tu jest więcej, tu jest mniej. Jest różnie. I na południu, i północy. Nie będziemy zbawiać całego świata. Możemy dawać świadectwo, możemy dawać siebie, wyrażać swoją wiarę tu, gdzie jesteśmy.

0: No to mamy teraz na łączu Warszawę śpiewającą. Basia Pospieszalska, witamy cię pięknie.
1: No witam wszystkich serdecznie, ty się
0: tak
1: dzień dobry.
0: Przysłuchiwałaś. Basiu, będziesz śpiewać na koncercie nie po raz pierwszy.
1: No nie, nie po raz pierwszy, no chyba już piąty, może szósty, taka moja tradycja. To jest wyjazd do moich przyjaciół wspaniałych do Rzeszowa, no i do najwspanialszego miejsca na ziemi. To nie, absolutnie, to jest ogromna radość i zaszczyt, że ja mogę spędzić ten najpiękniejsze święto w roku, po prostu moje ukochane w Rzeszowie, wśród Bożych ludzi wierzących, kochających Chrystusa. Jedno z ważniejszych wydarzeń muzycznych w roku, myślę. No ale też oczywiście towarzyskich, no bo wiadomo, że przyjazd tam to nie jest tylko na chwilę, tylko trzeba tam zawsze pobyć trochę dłużej, porozmawiać, poprzebywać, pocieszyć się wspólnie tą radością. Także no tak, to jest wydarzenie, to nie jest koncert.
0: Basiu, tak. A czy też wcześniej trochę dostajesz repertuar czy informacje?
1: Znaczy zawsze jest słynny telefon od organizatorów, którzy to roku wygląda tak samo, że oni siedzą w piątkę chyba czy w szóstkę i dzwonią razem po prostu i wszyscy rozmawiamy ze sobą i oni obwieszczają mi, że mnie zapraszają na koncert, a potem dzwonią, żeby powiedzieć, co będę śpiewać. No także no, to jest
0: to w tym roku tradycja. Zaśpiewasz?
1: Ojej, no jeden z moich ukochanych utworów i też bardzo się cieszę. To jest utwór oczywiście, a tekst jest autorstwa mojej ulubionej autorki, czyli Beaty Mencel. Już chyba 4 razy śpiewałam na tym koncercie właśnie jej utwór, czyli tekst jest Beatki, a muzykę napisała moja ciocia.

życia, Lidia Pospieszalska. No i jest to utwór Oddaję Ci życie swe. Przepiękna modlitwa, którą jak poznawałam muzykę uwielbieniową,

0: Jestem wzruszona, że akurat ten utwór mogę zaśpiewać, także no. Tutaj widzę, że dopasowanie mamy wspaniałe z organizatorami.
1: Co to jest za tajna piątka, która wyzwania do muzyków?
2: Jedziemy na imieniny do Marcina Pospieszalskiego 11 listopada. I tam ksiądz Andrzej, ksiądz Mariusz, Marcin Litka. No i tym piątym kołem u wozu jestem ja. I wtedy przymierzamy się, co by w tym roku zagrać. W tym roku, w czasie tego naszego posiedzenia, postanowiliśmy, żeby wprowadzić jak najwięcej utworów, takich, żeby ludzie na placu mogli śpiewać razem z nami. No i tak oddaję ci życie swe. To jest no, jeden z najpiękniejszych utworów. Podejrzewam, że on się zmieści w ścisłej czołówce wszystkich utworów, 250 albo 300 nawet, które nagraliśmy do tej pory. To będzie jeden z najważniejszych utworów, a sobie nie wyobrażam innego wykonania jak Basi, właśnie Pospieszalskiej.
1: O, i nadal jest dyskusja, czy ciążenie Litka. Nie, nie, nie, to musi być klasycznie. Ty, Janku, nie, nie, nie, to musi być bardziej rozrywkowo.
2: Nie tyle rozrywkowo, co bardziej tak, żeby tłum mógł śpiewać. Bo wiadomo, że tłum na pielgrzymce nie idą zawodowcy, którzy dbają o poziom artystyczny, tylko po to, żeby się pomodlić. I takie są dwa trendy. Jak pani redaktor to wszystko pamięta dla mnie. To jest zaskoczenie, że to już tyle lat sobie gadamy, a tu takie niektóre szczegóły.
1: Smaczki.
2: Nie, no generalnie wszyscy wiemy, o co chodzi. Nie? A poza tym to jest
1: w tym roku wygrała wasza koncepcja.
2: Bo to nie jest koncert ze sceny, tylko to jest rodzina jednego serca, jednego ducha na placu, a my jesteśmy tylko od zapalenia świeczki, prawda? Natomiast musi być taki poziom, żeby można było to pokazać wszystkim najbardziej, powiedzmy, zaciekłym, że tak powiem, krytykom na świecie, jeżeli chodzi o poziom artystyczny. To są dwa elementy najważniejsze w tym koncercie.
1: To ja teraz zapytam się muzyków, bo mamy tutaj z jednej strony wokalistkę Basię Pospieszalską. Chciałam dodać skrzypaczkę, ale może zostaniemy przy tej wokalistce, prawda?
0: Tak, wokalistka.
1: I tutaj w studiu mamy Maksymiliana Motykę, który jest kontrabasistą.
2: Tak.
1: I gra w zespole, który będzie śpiewał Jednego Serca, Jednego Ducha właśnie w Starym Sączu. Ta atmosfera, która jest pod sceną, ci wszyscy ludzie, którzy przychodzą, dla was jako muzyków, jakie mają znaczenie? Czy wy czujecie ten klimat i to jest taka wymiana emocji? Max.
3: Dobrze, dobra, czyli ja zacznę, bo myślałem, żeby może panie przodem, żeby jednak może lepiej zaczęły.
1: Basiu, wybacz.
3: Ale dobrze. Sytuacja to tak, wygląda to w taki sposób, że jak się jest na tej scenie, no to właśnie ilość tych osób, no i ogólnie to, że ktoś przyszedł na ten koncert, tym bardziej dla mnie, kiedy to było wydarzenie robione też pierwszy raz i naprawdę nie spodziewaliśmy się, jaki będzie odzew faktycznie ludzi, tak jak zobaczyliśmy ten cały plac, no to to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie.
1: Ugięły się wam trochę nogi?
3: Tak, i mam taką ciekawą anegdotę a propos tego właśnie momentu, ponieważ my byliśmy wszyscy no, nagłośnieni oczywiście jako cała orkiestra i mieliśmy też podaną linię zwrotną z dyrygentką, że dyrygentka miała swoją własną linię, każdy był przypięty do bodypaku albo do jakiegoś odsłuchu i po prostu mieliśmy dyrygentkę zawsze na uchu, żeby można było coś powiedzieć. I dyrygentka Justyna Zawiślan była w namiocie obok i się przygotowywała tam razem z nagłośnieniowcem, co jeszcze ustalała ostatnie rzeczy. My już jako orkiestra na scenie i pada nagle w uszach pytanie od Justyny: ej, przyszedł ktoś w ogóle? I cała orkiestra nagle na scenie zaczęła w ogóle się śmiać, co musiało też komicznie wyglądać z perspektywy w ogóle widowni, że nagle orkiestra cała weszła w taki jeden wspólny brecht, nie wiedząc w ogóle, co jest powodem tego do śmiechu, ale już wracając do samego koncertu, to oczywiście jak ludzie się angażują, jak właśnie coś zostanie odegranego, zagranego z utworów, które ludzie znają i sami się do tego włączają, no to to jest bardzo fajne.
1: Jest albo moc?
3: Jest taka duża moc. Albo też, kiedy zrobimy, mamy utwory takie, które wręcz same prowokują na przykład do klaskania, albo do jakiegoś zaangażowania się w inny sposób, aniżeli na przykład śpiewanie, no to również wygląda to mega fajnie. Bo tu warto też zwrócić uwagę, że Symfonia Ducha, bo tak się nazywa koncert w Starym Sączu, konstruujemy ją w taki sposób, że to jest koncert, podczas którego próbujemy zadowolić jak największą ilość gustów muzycznych, uwielbieniowych, jak tylko się da. Bo jest klasyczne polskie uwielbienie, znane bardzo dobrze z Rzeszowa, ale próbujemy też sięgać trochę po amerykański gospel, szukamy też trochę klasyczne, klasyki, mamy tenor z Sądecczyzny i również śpiewaczkę dwóch solistów, którzy śpiewają

partię klasyczną, trochę operową, można wręcz powiedzieć. Mamy właśnie gospel, taki trochę już zataczający amerykański, jest klasyczne polskie uwielbienie, także próbujemy zachęcić jak najwięcej, zachęcić i też tak trochę, szukam słowa, po prostu, żeby każdy z tego koncertu coś wyniósł ciekawego dla siebie, żeby również miał oprócz samego uwielbienia również takie bardzo duże wrażenie kulturowe, bo uważam, że to jest też taka istotna rzecz w sumie naszej tożsamości kulturowej i narodowej, że my również opieramy bardzo dużo wokoło właśnie naszej religijności, duchowości i to jest no, bardzo istotnym naszą częścią. No, chociażby no, jednym z takich przypadków jest to, że przecież Bogu Rodzica była przez chwilę naszym hymnem w czasie naszej historii, czy no, czyli utwór odnoszący się stricte do warstwy sakrum. Także to jest, wydaje mi się, że to jest zapisane w naszej historii i tak próbujemy, powiedziałbym, tak trochę po to sięgać.

0: Basia?
1: Dobrze. No, rzeczywiście, no, dla mnie koncert Jednego Serca, Jednego Ducha to jest chyba jedyny koncert, na którym ja po prostu nie siedzę w garderobie i nie czekam na swoje wyjście na scenę, tylko po prostu ja stoję tam na publiczności po prostu z tymi ludźmi, bo to tam przyjeżdżam też i zawsze mnie to cieszy, że mogę po prostu śpiewać pod sceną z tam rzeszą właśnie tych wiernych, no tak myślę, że można ich nazwać. No i właśnie niesamowity jest też odbiór właśnie, że to jest, oczywiście jest dużo wesołych utworów, bardzo takich właśnie uwielbieniowych, nawet skocznych, ale przecież właśnie fenomen tego koncertu jest taki, że się przeplatają też utwory klasyczne, że nawet jakiś Mozart albo Händel tam się zapodzieje czasami po prostu, a że ludzie tego słuchają z takim samym skupieniem i uwagą i że jest też dużo przestrzeni na spokojną modlitwę i bije takie niesamowite właśnie jakaś łagodność od tych ludzi, że to nie jest tłum, który przyszedł się pobawić na koncercie tak i że tam się nie liczą tylko emocjonalne przeżycia, ale ludzie tam wchodzą rzeczywiście w tą modlitwę i to naprawdę się czuje, że ludzie są po prostu wdzięczni, cieszą się, że mogą tam być, że sobie powoli przychodzą wcześniej, że też długo zostają później, że w ogóle nie chcą schodzić z placu, tak? Zostają sami, jeszcze śpiewają po koncercie. Już słynne zakończenia koncertu, które się nie kończą właściwie. I my już dawno jesteśmy tam po trzecim żurku na bankiecie, a tam jeszcze słychać śpiewy z pola. Więc no to widać, że ludzie to naprawdę przeżywają, że to nie jest tylko wydarzenie artystyczne, to jest modlitwa, na którą wszyscy czekają, także sama też bardzo głęboko to przeżywam i cieszę się, że mogę tam też być po prostu z tymi ludźmi.
0: Śpiewają ludzie do późnych godzin, chyba że pogoda zmieni plany. Czy w tym roku panowie macie już wszystko obliczone, przewidziane, sprawdzone, że deszczu nie będzie wieczorem?
2: To nie ma najmniejszego znaczenia. Oczywiście przyjemnie by było, gdyby było sucho i słonecznie. Natomiast muszę wam powiedzieć, że najwięcej uzdrowień i fizycznych, i duchowych było na koncertach, gdzie dzielało. Po prostu trudno być, żeby lato była ściana wody w 2010 roku, zresztą pięknie sfilmowana jest. I tysiące, powiedzmy, ludzi, ile tam było, stoi w tłumie i śpiewa i modli się. I taki jeden przykład podam. Po koncercie przychodzi za kulisy chłopak, totalnie zmoczony i ja mówię: kolego, my tu mamy dach nad głową, jak byście przeżyli w tej ścianie wody? A on taki zdziwiony mówi: a co, a deszcz padał? Nie wiedział, że deszcz padał. Bo mówię, jak jest duchowi dobrze, to nie ma tego problemu, że jest głodno, chłodno, mokro, tylko mówię, musi być duchowi dobrze. Jak jest duchowi dobrze, te sprawy fizyczne w ogóle nie mają najmniejszego znaczenia.
0: To ja się
2: oczywiście
0: i tak zapytam.
2: Mówię, jeszcze raz mówię, że miło by było, gdyby była piękna pogoda.
0: To ja jednak do księdza Andrzeja, jeszcze filara organizacyjnego. Czy były takie momenty w historii tych 23 koncertów, że rzeczywiście ksiądz myślał sobie: matko, co będzie, za chwilę zaleje instrumenty, za chwilę padnie prąd?
3: Jest to, tak mówiąc po ludzku, zwyczajne. Kiedy patrzymy, mówimy prąd, mówimy instrumenty, mówimy bezpieczeństwo ludzi, za to odpowiadamy i staramy się to zrobić jak najlepiej. Jednak to jest jakby pewnego rodzaju wymiana i oczekiwań, i wymiana nastrojów, wymiana daru wiary, daru jedności, daru miłości. Patrzymy na scenę, patrzymy na ludzi, widzimy deszcz, ale za chwileczkę jakby nawet w tych strugach deszczu widzimy ludzkie rozśpiewane, rozmodlone twarze i te twarze mówią:

0: więcej niż krople deszczu. Ci ludzie porywają i czasem człowiek mówi, Panie Boże, no dlaczego? Panie Boże, czy nie mogło być lepiej? To jakby ustępuje miejsca, ten ludzki taki odbiór ustępuje jednak miejsca czemuś ważniejszemu. Ja myślę, że to jest już no, 24 lata, można powiedzieć ściśle rzecz biorąc, 25 koncertów, bo w roku pandemii mieliśmy dwa koncerty. Koncert online, który był bardzo udany, myślę, był bardzo na tamte czasy bardzo taki wymowny. I mimo, że to już jest 25 razy, 24 lata, my tego wydarzenia uczymy się cały czas. I może być tak, że im jeszcze dłużej ten koncert trwać będzie, będziemy ciągle mówić, mniej rozumiem, bo to jest jeszcze większe, to jest jeszcze głębsze. To tak jak Pan Bóg. Zgłębiamy Jego tajemnicę nie na zasadzie, że mamy zagadkę i co to jest, tylko to jest to jakieś misterium, które ciągle odkrywamy. Dlatego tutaj to, co ludzkie, jest takie zwyczajne, jest takie normalne, to wszyscy przeżywamy. Ale pamiętajmy, żeby pośród tego wszystkiego, co ludzkie, żeby widzieć coś więcej. Ja nie wiem, co to jest do końca. Uczę się tego i pokornie mówię, robimy, co umiemy, jak umiemy, ile umiemy.
1: Ile możemy.
0: A Pan Bóg da dużo, dużo, dużo więcej.
2: Basiu, jeszcze pytanie do ciebie, zanim popędzisz, bo przecież pędzisz cały czas w stronę Rzeszowa. Czy ty tę energię przewoziłaś do Warszawy? Czy ty zauważyłaś w Warszawie, była taka potrzeba wśród znajomych, żeby no, też zorganizować podobny koncert?
3: W Warszawie może niekoniecznie. Ja też powiem szczerze, nie, no już od 8 lat czy 9 raczej już połowicznie jestem w Gdańsku też, więc raczej tutaj się angażowałam w tego typu wydarzenia. Jakieś takie pomniejsze może koncerty, ale na przykład ostatnio bardzo mieliśmy ciekawe spotkanie, uwaga, w Świnoujściu, czyli na drugim końcu Polski, znalazły się osoby, które słuchają koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha i zostaliśmy tam zaproszeni z Hubertem Kowalskim zresztą, który jest dyrygentem już co roku na tym naszym koncercie. I właśnie tam też powstaje taki pomysł, żeby zrobić w trochę w innym terminie i może w innym formacie, ale właśnie tego typu koncert uwielbieniowy w charakterze właśnie koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha.
2: Niesamowite.
3: I, no i właśnie żeby tą Polskę objąć tym uwielbieniem od południa aż po same krańce na północy w Świnoujściu, więc jest taki pomysł i będziemy jakoś no, działać w tym kierunku, także to mogę powiedzieć. Ale oczywiście ja co roku zapraszam jak największą liczbę przyjaciół, żeby przyjechali do Rzeszowa. I w tym roku też oczywiście będą moi przyjaciele, także cieszę się bardzo, nawet z Gdańska przyjadą, także no.
2: Basia Pospieszalska, bardzo ci dziękuję. Dzisiaj na scenie i pod sceną koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha Basia już pędzi do Rzeszowa. Dziękujemy ci bardzo.
3: Z Panem Bogiem.
1: Do zobaczenia.

0: gramy i śpiewamy trochę z Rzeszowa, trochę ze Starego Sącza w Dzień Bożego Ciała, zapraszając na dzisiejsze wieczorne koncerty jednego serca, jednego ducha. No i udało nam się na chwilę złapać pana, który pędzi do Rzeszowa na koncert. Adam Krylik, witamy cię pięknie.
1: Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Tak, pędzę i chciałbym się tam znaleźć w odpowiednim czasie i miejscu. Oczywiście mam nadzieję, że trafię na miejsce.
0: Podobno zabierasz całą rodzinę ze sobą.
1: No, miała być cała rodzina, zabieram tylko dwójkę dzieci, więc to nie będzie cała rodzina, tylko to będzie powiedzmy tam dwie trzecie rodziny. Ale tak, zabieramy już to już z mojej strony jest drugi taki wyjazd. W zeszłym roku zostałem pierwszy raz zaproszony, mimo że obserwuję koncert Jednego Serca, Jednego Ducha już od wielu, wielu lat, bo to od 2003 roku już jest, więc to jest już ponad 20 lat. No i mam tę przyjemność, że już po raz drugi mnie zostałem tam zaproszony, więc bardzo, bardzo się cieszę.
0: Adam, byłeś tam po raz pierwszy w tamtym roku. Jakie tobie towarzyszyły emocje jako wokaliście?
1: Niesamowite emocje i niesamowite wrażenie, dlatego że no wcześniej właśnie obserwowałem tylko na zdjęciach czy na jakichś takich filmach, relacjach telewizyjnych czasami gdzieś tam internetowych, no i robiło to już na mnie ogromne wrażenie. Natomiast no popatrzenie na to ze samej sceny, to morze ludzi, tam jest taka piękna Niecka w takim parku, nie pamiętam teraz nazwy tego. Sybiraku, właśnie. Tam jest taka piękna Niecka, w której no, też bardzo fajnie widać. To jest taki też naturalne ukształtowanie terenu, które powoduje, że ta publiczność jest jeszcze bardziej widoczna dla artystów na scenie. Więc też ta komunikacja jest dużo, dużo fajniejsza, lepsza.
0: Czekałeś na telefon w tym roku?
1: Powiem szczerze, że no, nawet się nie spodziewałem, bo pomyślałem, no już byłem zaproszony, no to jest mi i tak bardzo niezmiernie miło. Się nie spodziewałem, ale zanim jeszcze zacząłem o tym myśleć, że już to już są te okolice Bożego Ciała, że no już pewnie organizują koncert, to już jakby powiedzmy jeszcze z miesiąc wcześniej dostałem takie zaproszenie, więc już wiedziałem od dłuższego czasu, że będę w tym roku również uczestniczył i mam tę przyjemność znowu tam być.
0: Adam, to jeszcze takie prywatne pytanie. Jedziesz tam z dwójką dzieci, one stoją potem pod sceną.
1: Tak,
0: uczestniczą w tym koncercie.
1: Uczestniczą,
0: czym dla nich jest ten koncert?
1: I myślę, że to świadectwo wiary duże, że widzą ludzi dorosłych, zresztą w każdym wieku, że oni się modlą śpiewając, modlą się uwielbiając Pana Boga właśnie poprzez śpiew. My mamy tę wielką przyjemność bycia w środowisku, które przyjemność i taki komfort pewien duchowy bycia w środowisku ludzi wierzących. To są szkoły Sternika, to są szkoły, teraz nie wiem, obchodziliśmy chwilę temu rocznicę Komunii Świętej naszej najmłodszej córki, to było przygotowane z wielką uwagą, tak? To nie są rzeczy, to u nas święta nie są pomijalne, nie są pomijane, nie są takie przy okazji, nie są to święta komercyjne. Oni to czują też jakby od dziecka, od początku, tak? Że po prostu ludzie wierzący swoją wiarę wyrażają. To nie jest tak, że to chowamy pod koc. To może nie jest dla nich coś takiego, że to jest coś wyjątkowego akurat dla tych moich dzieci, bo one powiedzmy w takim sosie się wychowują od początku. Natomiast wierzę, że to działa na osoby, które gdzieś się wahają, które są gdzieś na jakiejś granicy decyzji, czy pójść za Panem Bogiem, czy nie pójść. Tak? I takie wydarzenia na pewno są pomocne w takiej decyzji, w takim kroku, bo wiemy, że wiara nie jest po prostu jakimś tylko uniesieniem. To jest decyzja, więc potrzebujemy tej decyzji i takie momenty nas do tej decyzji na pewno przybliżają.
0: Adam Krylik, no to pędź do Rzeszowa, wszyscy tam na ciebie czekają. My też czekamy, kto będzie mógł, będzie. Dziękujemy ci pięknie.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: I pytanie
2: Czekamy tutaj. Przyjeżdżaj w końcu, nie spóźnię się.
1: Będę. Już pędzę. Jestem już widzę, już tam chyba was nawet słyszę.
0: Z Zagór. Dzięki. Wszyscy skupiają się już na koncercie, czy na przykład muzycy i cały Rzeszów.

0: bierze udział w takiej centralnej uroczystości procesji Bożego Ciała?
1: Oczywiście uroczystość Bożego Ciała gromadzi nas wszystkich na procesjach i te procesje są organizowane zarówno w parafiach poszczególnych, jak i jest organizowana w Rzeszowie procesja centralna. Ksiądz biskup ordynariusz odprawia mszę świętą przy kościele Farnym. Później jest procesja, dochodzimy do Bazyliki Ojców Bernardynów, tam gdzie jest Matka Boża Rzeszowska. I tam przy ostatnim ołtarzu pan Jan Budziaszek, nasz tutaj duch ożywiający koncertu, ma okazję, żeby jeszcze raz wszystkich zgromadzonych na placu zaprosić na wieczorne spotkanie uwielbieniowe do Parku Sybiraków. To jest taki most, który łączy nasze procesje, przeżywanie Eucharystii, przeżywanie procesji z koncertem uwielbienia. Jedno drugiemu służy, jedno w jakiś sposób z drugiego wynika. I wydaje mi się, że to nie chodzi tylko o to, żeby jakby w tym czasie się zmieścić, tylko żeby pokazać pewną jedność. Co to jest? Rok temu, kiedy Ojciec Święty Leon XIV z Rzymu pozdrowił wszystkich uczestniczących w koncertach uwielbienia, tak jak to jest w Rzeszowie na koncercie Jednego Serca, Jednego Ducha, zaznaczył, ku czemu to prowadzi. To jest jakby droga z Jezusem i droga do Jezusa. I wydaje się, że takie przeżywanie uroczystości Bożego Ciała jakby pokazuje całość, głębię tego wydarzenia. Owszem, ten dzień jest bardzo podzielony, bo są różne prace dla zespołu technicznego, dla muzyków, dla techników i dla tych, którzy śpiewają w chórze, ale myślę, że to wszystko jest na tyle zsynchronizowane po to, żeby nie zatracić tego szczególnego charakteru uroczystości Bożego Ciała.
0: Patrzę się na Maksa. Podobnie jest w Starym Sączu?
2: Oczywiście, że podobnie jest w Starym
0: Piękna
2: Sączu.
0: Piękna procesja z ludowymi feretronami, a dopiero potem koncert.
2: Tak jest. Mało tego, na tej samej scenie, na której odbywa się koncert, w ciągu dnia odbywa się tam msza święta normalnie, więc ona jest tam zorganizowana w taki sposób, że bodajże ona jest o 10:00. Także jak ktoś słucha nas w Starym Sączu, to zapraszamy serdecznie na rynek w Starym Sączu, żeby wziąć udział w mszy na Boże Ciało, razem z procesją, która tam będzie się odbywać w okolicach rynku w Starym Sączu, a po południu do nas na koncert. Mamy patronat honorowy właśnie biskupa Tarnowskiego, księdza biskupa Andrzeja Jerza, a również współorganizację oczywiście koncertu, również razem z nami wzięły na siebie dwie starosądeckie parafie, świętej Elżbiety Węgierskiej i parafia Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu. O godzinie 19:00 na rynku w Starym Sączu, a jeżeli ktoś z Państwa nie da rady dotrzeć, to serdecznie zapraszamy na media społecznościowe, na naszego YouTube'a, będziemy transmitować również ten koncert w internecie, także jeśli ktoś nie będzie w stanie dołączyć na miejscu, to jest również szansa, żeby również nas wysłuchać wszędzie na świecie.
0: A w Rzeszowie, w Parku Sybiraków, wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 19:00 supportem.
1: Tak, jest najpierw support, a o 19:30 startujemy z koncertem głównym, na który bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Kto może, niech przyjeżdża. Kto nie może przyjechać, niech ogląda, słucha, bo tych transmisji będzie dużo.
0: Dziękuję za te dwie godziny, no bo to są też godziny, kiedy trwają przygotowania, organizacja, a Jan Budziaszek, pomysłodawca, muzyk, perkusista, duch sprawczy tych koncertów, dzielnie razem z nami był, razem z księdzem Andrzejem Cyprysiem, powiem to, filarem organizacyjnym. I powiem to raz jeszcze, gdyby nie ksiądz Andrzej, to nie udałoby się tak sprawnie tych wszystkich muzyków dzisiaj tutaj u nas w studiu gościć, bo jak ksiądz Andrzej zarządzi, to muzycy się słuchają. Bardzo pięknie dziękujemy. Z nami również była pani Małgorzata Komorowska, harfistka i jeszcze dwie wokalistki.
3: Ela i Madzia. A jeszcze ja dodam osobiście, że ja jestem wdzięczny za przepiękny, ciepły głos pani redaktor Agnieszki.
0: Bardzo dziękujemy. I Marcin Pospieszalski, i Hubert Kowalski, ksiądz Mariusz Mig, Basia Pospieszalska, Adam Krylik i ze mną razem
2: Maksymilian Motyka,
0: który za chwilę pędzi do Starego Sącza. Dziękujemy pięknie panom. No i zapraszamy, obiecuję, że kiedyś uda nam się tam w końcu pojechać osobiście.
2: Dziękujemy.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79.

0: 69 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Habemus Papa.
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 czerwca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zamieszki w południowej Anglii w związku ze śmiercią 18-letniego Henry'ego Nowaka. Jest duże prawdopodobieństwo, że zginiecie albo zostaniecie ranni, mówi do poborowych w Rosji szef NATO. Są pierwsze oznaki przełomu w walce z epidemią eboli w Kongo. 11 policjantów zostało rannych podczas zamieszek, które wybuchły wieczorem w Southampton w południowej Anglii w związku ze śmiercią Henry'ego Nowaka. Dwie osoby aresztowano. Protesty zorganizowano po opublikowaniu nagrania z kamer umieszczonych w mundurach funkcjonariuszy, gdzie widać brak ich reakcji na słowa 18-letniego studenta mówiącego, że został pchnięty nożem i nie może oddychać. Ambasada RP w Londynie wydała oświadczenie, w którym czytamy: jesteśmy jak wiele osób w Zjednoczonym Królestwie i w Polsce wstrząśnięci tą zbrodnią i ujawnionymi szczegółami. Władze brytyjskie zapowiadają, że po wyroku skazującym sprawcę kolejnym krokiem będą czynności wyjaśniające działania służb. Apele do Niemiec o zniesienie kontroli granicznych, wizy dla Rosjan i ograniczenia w ochronie dla Ukraińców to tematy spotkania ministrów spraw wewnętrznych unijnych krajów w Luksemburgu. Kontrole graniczne, które Niemcy wprowadziły jesienią 2 lata temu i co pół roku przedłużają, były od początku krytykowane przez Polskę. Teraz nasze stanowisko wzmocnił raport Komisji Europejskiej.
10: Komisja Europejska uważa, że kontrole graniczne są niepotrzebne i oczekuje, że Niemcy zaczną je stopniowo znosić. Nie tylko Polska krytykowała Niemcy za wprowadzone kontrole. Dlatego na dzisiejszej naradzie szef niemieckiego MSZ-u będzie miał niełatwą przeprawę. Ministrowie mają też rozmawiać na temat wykluczenia z unijnej tymczasowej ochrony dla uchodźców Ukraińców w wieku poborowym. Komisja chce poznać stanowiska europejskich rządów, zanim zaproponuje regulacje w tej sprawie. I ostatnia kwestia to apel 11 krajów, w tym Polski, o dodatkowe ograniczenia wizowe dla Rosjan. W liście do Komisji Europejskiej te państwa napisały, że niepokojąca jest rosnąca liczba rosyjskich turystów spędzająca wakacje na europejskich plażach czy w kurortach w czasie, kiedy w Ukraińców uderzają rosyjskie rakiety i drony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
9: A propos poborowych, ale tych z drugiej strony, szef NATO podczas wizyty w Kijowie i na wspólnej z prezydentem Zełenskim konferencji prasowej zwrócił się do młodych Rosjan, ostrzegając ich, że są okłamywani. Mężczyźni tacy jak wy nie będą przeszkoleni. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zostaniecie ranni na polu walki. Jeśli zostaniecie ranni, najprawdopodobniej zostaniecie pozostawieni w błocie i będziecie cierpieć. Więc kiedy mówimy o dziesiątkach tysięcy rosyjskich ofiar, to nie jest abstrakcja. To prawdopodobnie będziesz ty. Nasza determinacja we wspieraniu Ukrainy jest niezachwiana, zapewnił w Kijowie szef NATO Mark Rutte. Z kolei szef Światowej Organizacji Zdrowia poinformował po powrocie z Konga, że po miesiącach walki z ebolą pojawiły się pierwsze oznaki przełomu. Liczba podejrzewanych przypadków gwałtownie spadła. Epidemia miała ogromną przewagę na starcie i wciąż jesteśmy w tyle, ale nadrabiamy zaległości, stwierdził Tedros Ghebreyesus. Od początku kryzysu potwierdzono 344 zakażenia.

0: zdarzenia i 60 zgonów. Liczba podejrzewanych przypadków spadła jednak w ciągu tygodnia z ponad 1000 do 116. Warszawa ma dziś swoje święto. Ustanowione zostało przed 7 laty z okazji pierwszych częściowo wolnych wyborów, mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
1: Na Placu Zamkowym zorganizowaliśmy różne wydarzenia, które nawiążą do historii, do klimatu stolicy. Koncert z przedwojennymi szlagierami. Na scenie wystąpią Nic Płonie, Michał Fok oraz Mała Orkiestra Dancingowa, więc oczywiście usłyszymy muzykę, która jest inspirowana warszawskimi tradycjami i dawnymi dancingami. A wieczorem zapraszamy na pokazy filmowe. Wyświetlimy m.in. film Andrzeja Wajdy Niewinni Czarodzieje.
0: Początek stołecznego świętowania na Placu Zamkowym o 16. Na koniec w serwisie Trójki Nosorożec. Muzycy z zespołu Sabaton zostali ojcami chrzestnymi młodego nosorożca. Nietypową uroczystość zorganizowano w ZOO w Pilźnie przy okazji koncertu szwedzkiej grupy w Czechach.
2: Zespół, który w swoich utworach porusza tematykę militarną i wojenną, nadał nosorożcowi Apu drugie imię Karel. Jak wyjaśnili muzycy, to nawiązanie do Karela Janouszka, generała i lotnika, który podczas II wojny światowej przedostał się z okupowanej Czechosłowacji do Anglii, gdzie współtworzył czechosłowackie jednostki w ramach Królewskich Sił Powietrznych. Po wojnie Janouszek był represjonowany przez komunistyczne władze Czechosłowacji. Sabaton upamiętnił jego losy w utworze Far From The Fame. Tradycja nadawania imion zwierzętom przez gwiazdy muzyki metalowej wiąże się z festiwalem organizowanym w sąsiedztwie pilzneńskiego ZOO. Przed 12 laty symbolicznym opiekunem innego nosorożca został Alice Cooper, a w ubiegłym roku jednego z żółwi ochrzciła Sharon Den Adel, wokalistka zespołu Within Temptation. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieści sportowe, Krzysztof Łoniewski.
4: Maja Chwalińska sensacyjną półfinalistką Roland Garros 7-6 i 6-3 pokonała zdecydowanie wyżej notowaną Rosjankę Annę Kalińską i tak skomentowała swój najważniejszy sukces w karierze na pomeczowej konferencji prasowej w Paryżu. To było duże wyzwanie, warunki do gry były trudne, było bardzo wiecznie, co wymuszało maksymalną koncentrację. To, z czego jestem zadowolona, to, że pozostałam spokojna w pierwszym secie, kiedy prowadziłam już 5-1 w gemach, a rywalka wyrównała i zaczęła grać dużo bardziej agresywnie.
5: Stay calm when there was like 5-1 up and Anna, I think she started to play much more aggressive.
4: Stwierdziła Maja Chwalińska. Jej dzisiejszą półfinałową rywalką będzie inna Rosjanka Diana Schneider, chętnie przyjmująca ordery od Władimira Putina. Sensacyjnie w trzech setach pokonała liderkę światowego rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę. W turnieju panów w półfinale zagrają dwaj Włosi, Flavio Cobolli i Matteo Arnaldi. Pierwszy w czterech setach pokonał Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a, drugi w jakiejś mierze skorzystał z kreczu rodaka Matteo Berrettiniego. W kraju nasi piłkarze po 2 zremisowali z Nigerią na PGE Narodowym w Warszawie. Gola na wagę remisu, zresztą zjawiskowego, strzelił w ostatniej akcji meczu Przemysław Wiśniewski. Mecz podsumuje były reprezentant Polski Grzegorz Mielcarski.
6: Myślę, że jeżeli miał się zdarzyć taki mecz, w którym Robert Lewandowski jest mniej skuteczny, to dobrze, że to był mecz towarzyski, bo współczuję mu. Widać było momentami takie zrezygnowanie, że tak trochę frustracji, ale są takie mecze w życiu i dobrze, że to był mecz towarzyski, aczkolwiek starali się zawodnicy i ja nie będę może za to bił brawo, bo to jest ich jakby praca i obowiązek i jak to podkreślałem też duma, że mogą dla tej reprezentacji tych kibiców grać, ale widać, że tutaj naprawdę serce zostawili ich.
4: Kończymy koszykówką z odmiany 3-3. Mistrzostwa świata w tej konkurencji trwają w samym centrum Warszawy i właśnie wypisały się z nich nasze panie. Po wczorajszych porażkach z Azerbejdżanem i Holandią odpadły z turnieju po fazie grupowej. Szkoda.
0: Szkoda tak, że dziś sporo chmur, chociaż z przejaśnieniami, bez opadów jedynie na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz na zachodzie ziemi łódzkiej i Opolszczyźnie, po południu na Podkarpaciu i zachodzie może zagrzmieć. Na termometrach od 19 stopni na krańcach wschodnich, wybrzeżu i obszarach podgórskich do 26 w centrum.
7: Autopromocja.
8: Proszę Państwa, 4 czerwca.
9: Historyczne wybory z 89 roku. Pamiętasz?
8: Nie było mnie na świecie.
9: Mnie też nie.
8: Ale pan był i pamięta.
10: Halo, halo.
9: Bart Solidarności z gitarą na wyborczym tournée.
10: Dowiedziałem się, że ma być spotkanie z żołnierzami Ludowego Wojska.
8: To musiały być emocje.
9: A, były.
11: Nie ma możliwości rozdzielenia pamięci od emocji.
8: Emocje to chyba słowo klucz.
12: Moglibyśmy być oskarżeni o fałszerstwo.
13: I za chwilę się wszystko odwróci.
14: Ja nie mogę powiedzieć, że mnie to wisi.
9: Wybory sprzed 30...

0: 37 lat w osobistych wspomnieniach.
1: Proszę Państwa, 4 czerwca o 16, czyli 4.
0: Michał Jędrkowiak.
1: Michał Matus. Zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
3: Żegnamy reklamy.
13: Dzień dobry, jest 11 minut po godzinie 8.
14: Darczoskłon.
13: Darczoskłon w wersji Max. Dwugodzinne spotkanie dzisiaj, troszeczkę o zadęciu kulinarno-gimnastycznym. Zaczynamy długi weekend, to pretekst, aby odpocząć, nieco zwolnić, podładować akumulatory. A teraz ciekawe, komu z Państwa uruchomią się pewne wspomnienia z dzieciństwa, bo tak się kiedyś zaczynała sobota.

8.15. To zaczynamy dwie godziny konfrontacji z rzeczywistością. Zrobimy kulinarny rachunek sumienia z kucharzem Grzegorzem Łapanowskim, kucharzem z misją, dodam. Rozmowę zaczniemy od grillowania, w końcu to nasz narodowy sport. A także zastanowimy się, czy Polacy w ogóle jedzą sensownie. Będzie też o jedzeniu na czas. W drugiej godzinie spróbujemy przepalić zbędne kalorie. W studiu Trójki odwiedzą nas Jola Rusin-Krzepota i Sebastian Krzepota. Zbieżność nazwisk tutaj nieprzypadkowa. To małżeństwo bardzo sportowe. Porozmawiamy o tym, jakie wzorce ze sportu zawodowego można przenieść do życia codziennego zwykłych ludzi. Wyjaśnię, Jola prowadziła Igę Świątek od 14 roku życia pod względem przygotowania motorycznego i doprowadziła do pierwszego wielkiego szlema, a Sebastian pracuje w piłce nożnej i również odpowiada za przygotowanie fizyczne zawodników. Pomówimy o niedzielnym triatlonie w Warszawie, zawodach w dyscyplinie łączącej pływanie, jazdę na rowerze i bieganie. Jakże to przyjemne aktywności. Zachęcam do telefonowania w sprawie kulinarnych i sportowych. Jakie plany mają Państwo na długi weekend? Dwie dwójki i siedem trójek. Staszek Perzyna czuwa i czeka na telefony, a Katarzyna First-Wojtkowska realizuje i kontroluje sytuację przy ogromnej konsolecie. Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy.

0: Dwie dwójki, siedem trójek, odzew od państwa natychmiastowy.
1: W sobotę planuję przebiec półmaraton w Wrocławiu. Jadę z Gdańska i się doczekać nie mogę.
0: No my też się nie możemy doczekać. W takim razie proszę nam raportować. Może w trzeciej stronie medalu w niedzielę po 17. Wtedy z chęcią odbieramy też właśnie raporty sportowe od państwa. No dobrze, zastanawiamy się, co państwo będą czynić w ten długi weekend. A wiadomo, że bez paliwa to i rakieta nie poleci. Ciekawe, co państwo mają w swoich kulinarnych planach. Z mikrofonem na lokalnym bazarku grasowała Anna Lwowa.
2: Jakie plany jedzeniowe na ten długi weekend?
3: Myślę, że dużo świeżych owoców i warzyw w diecie, tak? Mam nadzieję, że pogoda się poprawi, będzie ciepło, więc oprócz tych truskawek to fajnie by było, jakby się pojawiły arbuzy, które na upały są na pewno fantastyczne. I pojawiają się czereśnie, na razie mamy importowane, tak? Bądź z krajów Unii Europejskiej, ale myślę, że też mogłyby gościć.
4: To jest mięska z Podlasia, normalnie żywione.
5: To znaczy ja będę biały barszcz gotowała.
2: A co jeszcze?
5: To znaczy na pewno będzie coś z grilla. Będę piekła kurczaki. Także no bardzo takie rzeczy lubię i moja rodzina również. Jeszcze poproszę nóżki.
6: Niczego nie będę gotować. Szybkie dania, które się robi w ciągu 25 minut, czyli mięso, które się podsmaża, do tego różnego rodzaju ryż.
7: Ja będę tak, barszczyk biały gotować na pewno. Zrobię sobie gołąbeczki, bo lubię. No i na gryla coś, bo karkówkę sporządzę. Steki zrobię z wołowinki, bo lubię. Chyba wystarczy.
2: Trochę owoców i warzyw. Ja lubię na przykład szparagi z grilla. Cóż jemy? No wszystko, co nam smakuje.
0: No właśnie, czy wszystko, co nam smakuje, da się zjeść? Chyba wszystkiego nie. No dobrze, gramy i za chwilę będziemy rozmawiać z Grzegorzem Łapanowskim, kucharzem z misją.

0: Trójce o poranku Grzegorz Łapanowski, kucharz z misją, jak się zaraz okaże. Ale najpierw oddajmy się rozkoszom podniebienia i to, co jest najważniejsze w długi weekend, w każdy długi weekend, jak jest ciepło na dworze, to grillowanie. To prawda, że to jest nasz sport narodowy?
1: Myślę, że my lubimy tak myśleć, ale nie jesteśmy bynajmniej jedyni. Gotowanie na otwartym ogniu czy na żarze w wielu kulturach jest czymś najbardziej pierwotnym, a może nawet we wszystkich. Stany pewnie mogą nam się kojarzyć z barbecue. W Tajlandii, w Wietnamie, w Japonii, w Ameryce Południowej, w Grecji jest cała masa nacji, które grillują i robią to fenomenalnie. Myślę, że nasz grill ma jakiś swój charakter narodowy, ale pamiętam, jak rozmawialiśmy pierwszy raz przez telefon i powiedziałeś, że no taki prosty temat sobie grillowania, ja się tak myślę, prosty? No okej, okay. To tak jakby powiedzieć, że temat makaronu i czy temat pizzy jest prosty, a żyjemy w świecie tak jakby wąskiej i głębokiej specjalizacji, że mam wrażenie, że ludzie się już nie doktoryzują, tylko robią profesury w tym temacie. I my mamy w Polsce paru dobrych zawodników w tej dziedzinie. Kilku szefów kuchni, którzy zarówno jakby dosyć mocno jest rozwinięte w Polsce kultura barbecue, bo już nie mówię o wędzeniu. Był taki szał, myślę, że 10 lat temu na kuchnię molekularną. To trochę przeminęło. Teraz wróciliśmy bardziej, to się po angielsku nazywa casual, czyli taka, można powiedzieć, codzienna kuchnia, ale jednak dobrze bardzo zrobiona. Jest, mam wrażenie, że taki dosyć powszechny, przynajmniej w branży, powrót do rzemiosła, do takiego naprawdę porządnego gotowania, ale jednocześnie grillowanie i w ogóle praca na otwartym ogniu, ona wraca w wielkim stylu. Wydaje mi się, że jednoznaczne skojarzenie może być z kiełbasą, karkówką, kaszanką. Z grilla można zrobić praktycznie wszystko i można zrobić dania niezwykle wykwintne. To wcale nie musi być bardzo skomplikowane. Najprostszą techniką, którą relatywnie niedawno mogę powiedzieć, że odkryłem, wystarczy nam dwie cegły albo cztery, ale dwie też wystarczą. I takie

igły metalowe, trochę jak do szaszłyków. I jak mamy delikatne kawałki mięs, ryb, owoców morza, to nabijamy na te szpady ten kawałek mięsa czy warzywa i po prostu opieramy o te dwie cegły, gdzie jedna jest bliżej, druga trochę dalej, a między nimi jest po prostu, są rozżarzone węgle. I tyle. I po prostu ja

0: na poparcie tej tezy. Ostatnio robiliśmy kacze albo gęsie serca. Wystarczy je przekroić na pół. Ja je myję, żeby tam ewentualnie się pozbyć jakichś tam resztek. Troszkę je oczyszczam z takich błonek i ewentualnie odrobiny tłuszczu, ale to robi się minutę dosłownie. Jakość mięsa, jak najlepszy stek. To się robi medium, czyli tak jakby na, powiedzmy, że no, nie krwisto, ale takie średnio wysmażone. Zajmuje to moment, bo ja przekrawam te serca na pół, nabijam to na te szpikulce i to jest taki smak. I to kosztuje 10 zł, może 15 zł za kilogram. 15 zł za kilogram, gdzie wysokiej jakości wołowina będzie kosztowała, no niestety w Warszawie te ceny, no to jest między 200 a 300 zł kosztuje kilogram sezonowanej wołowiny. No to są... Ale nie trzeba po tak drogie produkty sięgać. Jest cała masa warzyw, które się świetnie nadają do grillowania. To niby banalna rzecz jest, ale wszystko można zgrillować, tylko że w kuchni możemy podzielić te produkty spożywcze na takie, które potrzebują dosłownie moment, jak na przykład pomidorki koktajlowe, albo pierś z kurczaka, albo kawałek ryby. No bo to jest moment nad grillem i to się nadaje do tak zwanego grillowania bezpośredniego, czyli bardzo wysoka temperatura, krótko, duże uderzenie temperatury. Często wystarczy szczypta soli, zawsze kłodawskiej, kamiennej, niejodowanej do przetworów i odrobina oliwy. I tyle, bo przy tej wysokiej temperaturze mamy smak tego konkretnego produktu, i smak dymu, coś co lubimy. Ale są elementy takie jak golonki, jak żebra, jak mostki, jak policzki, czy ozory, czy buraki, albo dynie, albo ziemniaki. Czyli można powiedzieć, że takie produkty twarde. I teraz cała zabawa polega na tym, że one się też nadają do grillowania, tylko możemy wcześniej je przygotować, czyli je upiec, udusić, ugotować i potem osuszyć, ewentualnie znowu dać szczyptę soli i oliwę. Jak chcecie rozmaryn, tymianek też, tylko pamiętajcie, że to łatwiej jest wtedy taki produkt przypalić. I, czyli mamy na przykład gotowy policzek, albo gotowy ozór, albo gotowy upieczony kawałek dyni, albo buraka. Dajemy szczyptę soli, oliwę i wrzucamy to na grill na bardzo duże uderzenie, czyli de facto robimy regenerację tak naprawdę. Czyli tylko odgrzewamy ten produkt i dajemy mu dosłownie odrobinę, to się nazywa reakcja Maillarda, czyli coś, co kochają kucharze, ale nie lubią tego pewnie dietetycy, albo lubią, ale mówią, że trzeba na to uważać, no bo trzeba na to uważać. Można to określić może tak z braku lepszego określenia karmelizacją, ale tak, bo to jest karmelizacja białek i cukrów, które są zawarte w produktach. No i to jest po prostu brązowienie. I jak się brązowieje, to jeszcze pachnie i to jest coś, co bardzo lubimy.
1: Ja przed śniadaniem, więc mam ślinotok, no ale chciałem zapytać o to, czego się u nas nie grilluje, a jest proste do przyrządzenia, ale powiedziałeś już tyle nazw, że wydaje mi się, że już chyba wszystko mamy, możemy mieć gotowe i pójść do sklepu i kupić. Zapytam się w takim razie, jak w prosty sposób przygotować takie no, najbardziej popularne rzeczy do grillowania, bo to trzeba unurzać w jakimś maceracie, żeby to miało smak, czy wystarczy sól, pieprz i jazda?
0: Faktycznie mam wrażenie, że my jesteśmy takim krajem, który lubi marynować. Karkówkę, czy pierś z kurczaka na przykład, czy krewetki, cokolwiek. No to jednak u nas się stosuje taką szkołę, żeby rzeczy marynować. Ja lubię w drugą stronę. Ja lubię właśnie dać tylko sól i oliwę, mieć dobry produkt i właśnie ten dym. Może być tymianek, może trochę czosnku, może trochę skórki z cytryny, tylko że warto jest pamiętać o tym, oczywiście trochę cukru może być, trochę octu, trochę cytryny, ale że ta bardzo wysoka temperatura, ona powoduje tą karmelizację i teraz trzeba uważać, bo łatwo jest spalić przyprawy i łatwo jest spalić cukry, a produkt może nie dojść. Więc można na przykład zrobić taki numer, że dać szczyptę soli i oliwę albo olej i dać ten ładny kolor, żeby faktycznie mieć tą reakcję Maillarda. Natomiast potem stosować glazury, czyli mamy taki klej na bazie miodu, soku z cytryny, z pomarańczy, może z limonki, no z czego tak chcemy, ale głównie chodzi o to, żeby tam był balans, żeby to było słodkie, słone, kwaśne, tłuste, ostre, żeby tam się dużo działo. I jak mamy już ten ładny kolor, to dopiero wtedy jeszcze malujemy to tą słodką glazurą i wtedy wracamy, i jak ten produkt już prawie doszedł, wracamy tylko na moment na grill, żeby jeszcze odrobinę skarmelizować te cukry, ale nie przez sadzić, bo jednak przypalony miód czy przypalony cukier to nie jest nic, ani przypalony rozmaryn czy czosnek to nie jest nic przyjemnego. Więc z tym trzeba być ostrożnym, ale oczywiście jakby jest ogromna szkoła marynowania i myślę, że w tym też jest mądrość. Na tym polega szaleństwo kuchni, że tu nie ma jednej do końca odpowiedzi. To jest trochę jak z muzyką. Jest tyle wariancji, że to bardziej jest kwestia stylu.

0: stylu i tego, kto co lubi robić. Chociaż jest coś oczywiście takiego, moim zdaniem, jak zgodność ze sztuką i gdyby tego nie było, to nie byłoby szkół gastronomicznych, chociażby klasycznej francuskiej kuchni, na której w dużej mierze ta europejska kuchnia jest zbudowana.
1: Ślinka leci, prawdaż? No, z Grzegorzem Łapanowskim można mówić i mówić, rozmawiać, a tak naprawdę słuchać i słuchać, i posłuchamy go jeszcze za chwilę.

0: Tak jak powiedziałem na wstępie, Grzegorz Łapanowski, kucharz z misją. Teraz pytam cię, po dobroci, czy jedzenie ma znaczenie?
1: Myślę, że jedzenie ma ogromne znaczenie z jednej strony, a z drugiej strony, no właśnie, warto też mieć do tego tematu dystans i nie popadać w jakąś skrajną obsesję, bo myślę, że tych kilkadziesiąt lat temu dużo mniej było, przepraszam za nomenklaturę, ale korby na punkcie jedzenia, jakoś ludzie żyli. Może żyjemy w innych czasach, pewnie dużo więcej wiemy i dużo więcej wiedzą i eksperci, i dużo więcej wie każdy z nas. Same badania pokazują, że z jedzeniem dzieje się coś dziwnego w naszym społeczeństwie. Wielu z nas choruje i wiele tych chorób, na które cierpimy, ma w dużej mierze swoje źródło w jedzeniu. Wydaje się to być oczywiste też z drugiej strony, no bo po II wojnie światowej tak umiejętnie zwiększyliśmy skalę produkcji, udało się doprowadzić do tego, że jedzenie jest dużo, dużo tańsze. On jest powszechnie też dostępny. Taki smak jak słodki, słony czy tłusty, które w naturalny sposób pożądamy, stały się na wyciągnięcie ręki właściwie to jest żaden problem, żeby to osiągnąć. I bardzo trudno jest nam się przed tym powstrzymać. Tak jesteśmy zaprogramowani, to jest absolutnie naturalne dla nas, zarówno dla dzieci, jak i dla osób starszych, a z drugiej strony nie musimy się tyle ruszać. Czyli my się nie musimy starać, nie musimy polować, a mamy to wszystko jakby podane na tacy. I to jest przekleństwo świata, w którym żyjemy, a już nie mówiąc o tym, ile w social mediach i w reklamach jest obrazów pięknego jedzenia, które kusi nas na każdym rogu. Nie tylko słodycze, ale właśnie i słodkie, i tłuste, i wysoko przetworzone jedzenie. I my się na to w pewnej mierze można powiedzieć, że nabieramy. To jest takie ładne powiedzenie, że jak człowiek jest młody, to chce zmienić cały świat, jak człowiek jest w średnim wieku, to chce zmienić najbliższe otoczenie, jak człowiek już jest starszy, to chce już zmienić tylko samego siebie. Myślę, że generalnie ten obszar jedzenia jest dosyć dużym wyzwaniem dla nas dzisiaj, chociażby dlatego, że czasu mamy relatywnie mało, a dobre jedzenie niestety ono trochę kosztuje, bo nawet jeżeli nie kosztuje tak dużo pieniędzy, to ono kosztuje czas, a dzisiaj czas jest największą walutą. Trzeba jasno powiedzieć, że no jakby przychodzi taki moment w życiu, że naprawdę trzeba wybrać, że to nie da rady tak żyć bez konsekwencji. No więc jestem na etapie nawrócenia.
0: Gotowy do kompromisu, tak?
1: No, życie jest podobno sztuką kompromisu. No, więcej roweru, mniej boczku.
0: Przez lata byłeś zaangażowany właśnie w promowanie takiego świadomego jedzenia. Polacy odżywiają się dobrze.
1: Z jednej strony obserwujemy taki ogromny wzrost dostępu do wiedzy. Część z nas jakby jest dużo bardziej świadoma. Raz, że mamy taki, można powiedzieć, wręcz geometryczny przyrost wiedzy, a z drugiej strony jakby część społeczeństwa jest tym bardzo zainteresowana. No ale badania mówią same przez się, że odsetek otyłości i nadwagi i wśród osób dorosłych, i wśród ludzi młodych jest naprawdę ogromny. A z drugiej strony ja obserwuję bardzo dużo młodych ludzi, które ćwiczy. Jest wysportowany. Nie wiem, czy to, wiesz, ktoś by z boku powiedział, boże, mają obsesję na płcie swojego ciała. Nie wiem, ja widzę młodych ludzi, co ćwiczą. Mi się to bardzo podoba. Robiliśmy nawet teraz taki odcinek o diecie Gen Z i no, mają bardzo twarde dane. Oni stosują aplikacje, używają AI-a do tego, żeby sobie zoptymalizować dietę. Oni podchodzą do tego bardzo merytorycznie i ja myślę, że my stoimy przed następną ogromną rewolucją, no bo jednak te możliwości dzisiaj zbadania się, dostosowania, robienia takiej diety celowanej, z drugiej strony zastosowania żywności funkcjonalnej, suplementów, mamy ogromne. No, oczywiście potem jest pytanie z jednej strony trochę o finanse, z drugiej strony trochę o czas, ale ja myślę, że przede wszystkim na samym końcu to jest pytanie o to, czy my chcemy. I czy żyjemy w kulturze, która jednak z jednej strony to popularyzuje, a z drugiej strony daje dostęp do tego. Myślę, że tu nie ma łatwych odpowiedzi. No, nie studiowałem tego tematu mocno, ale wiele z tych mód przychodzi do nas z zachodu i okazuje się, że wynalezienie tych leków, które pozwalają bardzo mocno chudnąć, ono w ogóle redefiniuje rynek, nawet produktów spożywczych. To pewnie jeszcze przed nami. Natomiast mi się osobiście podoba taki trend właśnie sportowy.
0: Trochę więcej spalać niż się przyswaja.
1: Słuchaj, no skoro nie pracujemy fizycznie, a z drugiej strony jesteśmy poddani ogromnej presji takiej, wiesz, takim napięciom, no jakby te napięcia łatwo jest rozwiązać, no właśnie, kieliszkiem, czy

0: czymś słodkim, czymś tłustym, albo sportem. Znowu, no to każdy z nas już musi sobie wybrać, czym to sobie tą lukę zapełni. W kontekście jedzenia myślę, że tak patrząc nawet na te ostatnie wyróżnienia, które na szczęście do Polski trafiły dzięki między innymi Polskiej Organizacji Turystycznej i ogromnemu wysiłkowi całej branży, no to my jesteśmy naprawdę fascynującym rynkiem. My jesteśmy ambitni, mamy świetnych kucharzy i kucharki. Na tle Europy dobrą relację ceny do jakości. To jest dla nas drogie, oczywiście, natomiast no, naprawdę możemy w Polsce zjeść wybitne jedzenie i cały czas jeszcze ten surowiec bywa okej. Okay. Mamy bardzo dobrą wołowinę, bardzo dobrą gęsinę, mamy fajne ryby słodkowodne, trochę mało ich jemy, ale one są. Świetne pieczywo, czasem fenomenalne warzywa, także naprawdę jakby jakość surowca bywa świetna. Sery zagrodowe chociażby.
1: Bardzo dziękuję. Grzegorz Łapanowski, kucharz z misją, to ja będę podkreślał. I fajna robota z tą popularyzacją właśnie świadomości i jedzenia, że warto jednak czytać etykietki i rozumieć to, co tam jest napisane.
0: To zachęcam do obejrzenia Jedzenie ma znaczenie w TVP. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję. A ja muszę jednak pamiętać o tym, żeby do sklepu chodzić z okularami, bo jednak już ręka coraz krótsza.

0: 12 minut do godziny 9. Przypominam numer 2 2 7 3. Myślałem, że ja będę państwa aktywizował, ale tu jest robota już wykonana i państwo często są już w drodze gdzieś.
1: W związku z prośbą o informowanie, jak spędzamy długi weekend, to chciałbym zameldować, że właśnie startuję po kolegę i jedziemy do Berlina na koncert Czyka White'a. No będzie jeszcze kebab do tego. Może być coś lepszego?
2: Chciałem powiedzieć, że jadę sobie wejść na Babią Górę. Z okazji dbania o zdrowie. Dzisiaj na Babią Górę, a jutro na Mazury do Nowego Zdroju popływać kajakiem po rzece Krutynia. Piękny szlak kajakowy.
0: Piękny szlak, potwierdzam, płynąłem, czy też spływałem.

0: I to nie na czas, w ogóle się wtedy nie spieszyłem. A teraz o konkurencji sportowej, czy też dyscyplinie sportowej, tu mówię w cudzysłowie, bo trochę nie rozumiem, o co chodzi, ale zaraz się wszystkiego dowiemy. Mamy takiego zawodnika Joey'ego Chestnata, który ponoć jest najlepszy na świecie. No i najbardziej znaną imprezą w tym sporcie są coroczne mistrzostwa w jedzeniu jak największej liczby hot dogów w 10 minut. Teraz w trójce przyjrzymy się sportowi zwanemu competitive eating, czyli jedzeniu na czas. Paweł Turski.
1: Stany Zjednoczone. Japonia. Wielka Brytania. A także Kanada czy Australia. W każdym z tych krajów jedzenie na czas ma własną ligę. W Japonii i w USA zawody są tak bardzo popularne, że emitowane są także w telewizji. Amerykańskie zawody transmituje ESPN, stacja słynąca z futbolu amerykańskiego, baseballu czy NBA. W Polsce ligi ani oficjalnych mistrzostw w jedzeniu na czas nie ma. Nie oznacza to jednak, że nie ma też zawodników.
2: Moje największe sukcesy to pierwsze miejsce w Mistrzostwach Poznania w jedzeniu pączków na czas w latach 2026 pierwsze miejsce, 2025 pierwsze miejsce.
1: Mówi o swoich osiągnięciach Jędrzej Bestia z Kalisza Adamczewski.
2: Udało mi się zdobyć pierwsze miejsce w wyzwaniu ostrości w pizzerii Bydgoszczy i zdobyć drugie miejsce w finale nieoficjalnych mistrzostw w Polski w jedzeniu burgerów na czas w Łodzi.
1: Czy byście wystartowały w zawodach jedzenia na czas?
3: Tak, nie. Jesteśmy sportowcami, nie możemy tyle jeść.
4: Dzisiaj nie.
1: A kiedy indziej?
4: Może tak.
1: A w czym by pan był najmocniejszy?
4: Lody.
1: Ile by pan lodów zjadł?
4: Z litr. Minutę.
1: Czy naród jest gotowy?
5: Jest gotowy. Czuję to w moim sercu, że jestem gotowy zjeść 30 pączków na zawodach.
1: Do startu w zawodach nie można jednak stanąć od tak.
2: Jeśli chodzi o samo przygotowanie, to zależy, czy jest to konkurencja na ilość, na czas, czy na ostrość. Przed jedzeniem na ilość, to jak dzień wcześniej nie jem nic, piję tylko wodę. Jeśli chodzi o jedzenie na szybkość, to wtedy zjem coś małego. Natomiast jeśli chodzi o jedzenie na ostrość, to bardzo lubię zjeść sobie około 50-100 gramów masła, bo kapsaicyna dobrze rozpuszcza się w tłuszczu.
1: Jędrzej Bestia z Kalisza Adamczewski, patrząc na światową stawkę jedzenia na czas, jest zawodnikiem amatorem. Nie oznacza to jednak, że nie zdarza mu się trenować.
2: Zupełnie amatorsko. Od czasu do czasu zamówię sobie burgera, czy dwa, czy trzy. I jak mam chęć, to sobie zjem jak najszybciej, czy coś innego robię. Raczej nie. Tak jak w każdym sporcie, warto być atletą, dobrze zbudowanym w formie. Natomiast ja swoje życie poświęciłem sportowi umysłowemu, jakim są szachy. I nie mam czasu na trening siłowy, motoryczny, aczkolwiek profesjonaliści to robią i jest to jak najbardziej wskazane.
1: Polski mistrz chciałby zaangażować się w profesjonalny trening przygotowujący pod zawody jedzenia na czas. Na razie jednak, co ciekawe, szachy są w naszym kraju bardziej lukratywnym sportem.
0: I bardzo dobrze, Jędrzej Bestia z Kalisza Adamczewski jest prezesem Kaliskiego Towarzystwa Szachowego. Materiał przygotował Paweł Turski, a rekord świata w jedzeniu hot dogów to 83 w 10 minut. Dziękuję za uwagę, słyszymy się chwilę po 9:00.

0: autopromocja.
1: Na szczęście zespół Republika grał w Trójce częściej. Zawsze były to niezapomniane koncerty. Republika w Trójce. Koncert z 1998 roku, przypomnimy, już dziś między 18 a 19.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
7: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz

0: potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wrak poszukiwanego od drugiej w nocy śmigłowca odnaleziono na zboczach góry Lubogoszcz w Małopolsce. Strażacy walczyli z pożarem w zakładzie utylizacji odpadów w miejscowości Ciepielówek w województwie lubuskim. Co najmniej 8 osób zginęło, a 15 zostało rannych w kolejnym ataku Izraela na miasto Gaza. Wrak poszukiwanego w nocy śmigłowca Robinson i ciało prawdopodobnie pilota odnaleziono rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym, poinformowała małopolska policja. Okoliczności katastrofy będą wyjaśniały Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura. O drugiej w nocy Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała służby ratunkowe o utracie łączności z pilotem maszyny. W poszukiwaniach uczestniczyli policjanci, strażacy, ratownicy GOPR i specjalistyczne grupy poszukiwawcze. Wykorzystano drony i kłady, a w gotowości był policyjny śmigłowiec. Jego użycie uniemożliwiła jednak mgła. Według nieoficjalnych informacji śmigłowiec wykonywał prywatny lot z Węgier do Polski. Strażacy walczyli z pożarem hali w zakładzie utylizacji odpadów w miejscowości Ciepielówek w województwie lubuskim. Ogień został opanowany, mówi Arkadiusz Kaniak ze Straży Pożarnej.
6: Pierwsze zastępy Straży Pożarnej, które pojawiły się na miejscu, zostały w pełni rozwinięty pożar w głównej hali o powierzchni około 3000 m2 w części, w której składowane były odpady. Strażacy szybko przystąpili do działań gaśniczych. Zadysponowana również została specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Poznania, która nie stwierdziła zagrożenia dla pobliskich mieszkańców oraz środowiska.
5: Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Ogień udało się opanować po 4 godzinach akcji gaśniczej. Nikt nie został ranny. Z kolei 66-letni mężczyzna usłyszał zarzuty po poniedziałkowym pożarze hali w Płocku. Ogień zniszczył obiekt, w którym były m.in. sklepy i drukarnia. Jak mówi rzecznik tamtejszej prokuratury Bartosz Maliszewski, zarzuty dotyczą nieumyślnego spowodowania pożaru.
7: Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Mężczyzna ten przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Złożył bardzo obszerne wyjaśnienia. Wyjaśnienia te w ogromnej części korelują z już zgromadzonym materiałem dowodowym.
5: Śledczy będą jeszcze ustalali wysokość strat i analizowali nagrania z monitoringu. Czekają też na możliwość przeprowadzenia oględzin pogorzeliska. Co najmniej 8 osób zginęło, a 15 zostało rannych w ataku Izraela na miasto Gaza, podała obrona cywilna strefy Gazy, cytowana przez AFP. Mimo obowiązującego od października rozejmu, w strefie Gazy niemal codziennie dochodzi do ataków Izraela, który utrzymuje, że są one wymierzone w terrorystów. Pozostajemy na Bliskim Wschodzie. Zdaniem prezydenta USA zawieszenie broni z Iranem nadal obowiązuje, choć obie strony kontynuują wzajemne ataki. Jak podkreślił Donald Trump, irański ostrzał jest odpowiedzią na amerykańskie uderzenia.
8: Donald Trump pomniejszył wagę ostatnich irańskich ataków na amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie oraz lotnisko w tym kraju.
9: Not a big deal.
8: To nie jest wielki problem. Ktoś może powiedzieć, że zostali trochę sprowokowani, bo podjęliśmy twarde kroki z różnych powodów. Tłumacząc irańskie ataki, Trump powiedział również, że w tamtej części świata zawieszenie broni oznacza po prostu strzelanie z większą powściągliwością. Iran oświadczył, że jego atak na bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w Kuwejcie był odpowiedzią na uderzenia amerykańskich sił zbrojnych, które Centralne Dowództwo Sił USA określiło jako obronne. W osobnym ataku na lotnisko w Kuwejcie zginęła jedna osoba, a kilkadziesiąt zostało rannych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
5: Większość Polaków pozytywnie ocenia wybory z czerwca 1989 roku, wynika z raportu Narodowego Centrum Kultury. Dziś mija 37 lat od pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do przywróconego Senatu. Jeden z autorów raportu, Antoni Głowacki, mówi, że większość respondentów ma pozytywne opinie o tych wydarzeniach.
10: Pytaliśmy Polaków chociażby o to, czy wybory z 4 czerwca 1989 roku to są wydarzenia pozytywne czy negatywne, bo wiemy, że jest też takie przekonanie, że jest to rocznica jakoś polaryzująca, że są różne opinie na jej temat. Natomiast widzimy, że same wydarzenia z czerwca 1989 roku są oceniane przez zdecydowaną większość.

0: pozytywnie, bo 66% ocenia je zdecydowanie pozytywnie, kolejne 39% raczej pozytywnie.
1: W głosowaniu z czerwca 1989 roku zwycięstwo odniosła Solidarność.
2: Klimat.
1: Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 17% prądu. Do 17% zalecane jest zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania jej nadmiaru. Prawie w całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe. Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że w niektórych miejscach jest średnie, a w niektórych małe. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy w Trójce i Krzysztof Łoniewski.
4: Maja Chwalińska gra dziś o finał wielkoszlemowego Roland Garros. Jej rywalką będzie wspierająca jakoby nieświadomie reżim Władimira Putina Diana Schneider. Ten mecz na korcie Filipa Szatry koło 17. Wcześniej w pierwszym półfinale od 15. zagrają Ukrainka Marta Kostiuk i kolejna Rosjanka Mira Andrzejewa. Ciągle trudno pojąć, dlaczego rosyjscy tenisiści rywalizują w najlepsze. W kraju nasi piłkarze cudem uniknęli porażki w towarzyskim meczu przeciwko Nigerii w Warszawie. Gola na 2-2 Przemysław Wiśniewski strzelił w ostatniej akcji meczu. Zresztą było to trafienie palce lizać. Kto nie widział, ten gapa.
5: Zobaczyłem, że mam po prostu przestrzeń przed sobą i no postanowiłem uderzyć tylko. I na początku miałem wrzutkę, bo widziałem, że tam paru zawodników jest na wrzutkę. Też słyszałem, że wrzuć, wrzuć, ale jak zobaczyłem, że mam przestrzeń, no to mówię co, zamknę oczy i strzelę. Ładniejszego nie strzeliłem.
4: Mówił Przemysław Wiśniewski. Nasze koszykarki z odmiany 3-3 nie poradziły sobie z presją mistrzostw świata rozgrywanych przed własną publicznością. Odpadły z turnieju w Warszawie już po fazie grupowej. Gwoździem do trumny były wczorajsze porażki z Azerbejdżanem i Holandią. W tradycyjnej koszykówce tej nocy wystartował finał Ligi NBA. New York Knicks pokonali w Frost Bank Center San Antonio Spurs 105-95. Jeremy Sochan nie pojawił się na boisku, całe spotkanie obejrzał z ławki rezerwowych Knicks. A nasze siatkarki właśnie rozpoczynają mecz w Lidze Narodów z Czeszkami. To turniej rozgrywany w Nankin w Chinach. Więcej informacji na ten temat na pewno przemyci prowadzący dzisiejszą audycję Dariusz Urbanowicz.
1: Dziś zobaczymy niestety deszczową przestrzeń przed sobą. W niemal całym kraju może przelotnie padać, po południu zagrzmieć. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 4 województw w zachodniej Polsce i 2 na południowym wschodzie. Na zachodzie burzą będą towarzyszyły silne porywy wiatru, a na wschodzie silne opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni na krańcach wschodnich, wybrzeżu i na obszarach podgórskich do 26 w centrum kraju.
6: Autopromocja.
3: 4 czerwca 1989 roku to kluczowa data w najnowszej historii Polski. Do dziś znaczenie pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu budzi emocje. Porozmawiamy o tym już dziś od 10 do 11 przy okrągłym stole.
7: Ten system już był całkowicie niewydolny.
8: Żadne dyskusje nie przewidywały zmiany ustroju gospodarczego.
3: Zaprasza Renata Grochal od 13 przy stole z Tomaszem Lipińskim.
9: Wydarzyło coś zupełnie niesamowitego, bo to było tak, jakby nagle coś puściło, wiesz, nagle coś się otworzyło.
3: Zaprasza Michał Nogaś o 21:00 przy stole z młodym pokoleniem.
10: Zniszczyliście świat, w którym my mamy podobno żyć i się rozmnażać.
11: Mamy prawo oczekiwać pewnych rzeczy od państwa.
12: Potrzebujemy mieć kogoś, kto powie rzeczy, które są super niewygodne.
3: Zaprasza Paulina Wilk. A dziś w Trójce także audycje pełne muzyki. Muzyczna Poczta UKF, w tonacji Trójki, Koncert Republiki, Elementy i Off Control.
6: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19:00 w

0: W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin' Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: Godzina 9:10. To jest Darczo Skłon w wersji Max.
0: Darczo Skłon.
6: Katarzyna Fiorys-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Dariusz Urbanowicz. Przed nami jeszcze godzinka rozmów. Tym bardziej, w tej godzinie bardziej o sporcie niż o jedzeniu, także będziemy przepalać te kalorie, których się nabawiliśmy po 8:00. No dobrze, to trzeba zacząć z przytupem.
7: Nie bez racji i kozery, zwroty ćwiczki 2 i 4. Oto cała mądrość i polityka. Gdy nadzieje wszelkie prysną, mięśnie oraz chęci zwisną, wtedy w sukurs przyjdzie ci gimnastyka. Otwórz okno swe na oścież, ćwicz przysiady 7, 8. Im dumniej żywy, prostym korniejszy skłon. W ciele, co ma zdrowy chuch, prawidłowy mieszka duch, wnet polepszy ci się słuch i trafisz w ton. Gnębi ludzi w całym świecie wirus grypy 9, 10. Chorób wszelkich ząb nastrąży wszerz i w głąb. Gdy smawie parzą łeb, kubłem wody siły krzep, zimny prysznic weź, aż cięższe niknie ziąb. To nie pora na rozmowy, skłony ćwicz, a reszta z głowy i ponurak wnet się z nami będzie śmiać. Komu tam za mało jeszcze, kim niezdrowe trzęsą dreszcze, temu mogę ostre wciry zaraz dać. Cholery w miejscu biegi 3 i 4. Gimnastyka to ozdoba, istny cud. Po co ścigać się na wierzchni? Tu jesteśmy niezależni i wiadomo, że nikt się nie wyrwie w cud. Po co ścigać się na wierzchni? Tu jesteśmy niezależni i wiadomo, że nikt się nie wyrwie w przód.
6: Wielki Piotr Frączewski namawiał nas do gimnastyki. Ja namawiam do gimnastyki w Darczoskłonie w piątki około 8:50. Polecam, zapraszam. Albo do odsłuchu na naszej stronie trójki. No dobrze, sprawdzamy, co państwo porabiają w ten długi weekend, jakie plany. I z mikrofonem sprawdzała to wszystko Anna Lwowa.
8: No niestety długi weekend, ale ktoś musi pracować, więc
9: idziemy do pracy.
8: Aczkolwiek myślę, że z uroków pogody po pracy też będę korzystać.
10: Na spacery chodzę codziennie, jestem na emeryturze. Ja jestem codziennie, mam specjalną rzecz, czyli jestem na emeryturze. Deser życia.
11: To znaczy, wie pani co, planuję jechać na działkę. Także myślę, że na świeżym powietrzu to będzie najlepszy odpoczynek po takim wytężonym tygodniu pracy. I będzie to dłuższy weekend, także to będzie dla mnie najlepszy relaks. Na świeżym powietrzu, grill, wśród zieleni. To znaczy ja jedę akurat do rodziny, także na pewno będziemy w gronie rodzinnym spędzali taką imprezę.
12: Grillować, możemy grillować, tak? Chociaż no tak, koniec już maja, ale można grillować. Myślę, że dużo ruchu. Czasu na świeżym powietrzu, może rower.
13: No na pewno idę na godzinę 10:00 na mszę, a po mszy idę w procesji. A później właśnie spędzimy sobie taką rodzinnie przy grillu, przy na wsi. Też pojedziemy na wieś.
8: Co pani będzie robić tam na wsi? Jakie są plany?
13: Odpoczywać. Odpoczywać po całym tygodniu. Tym. No, myślę, że najlepszy taki relaks, nie?
6: Ania Lwowa z mikrofonem pytała słuchaczy, o co chodzi w długi weekend.

Cóż, gramy las, bo trzeba ruszyć do lasu, a po lesie rozmowa z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Dowiem się, czy da się jakieś wzorce z zawodowego sportu przeciągnąć sobie do naszego życia codziennego.

0: Narodów, turniej w Nankinie, więc taka sprzyjająca do śledzenia wydarzeń na siatkarskich parkietach godzina. Pierwszy set 19-16 dla Polek, a teraz już goście w radiowym studiu Trójki. Jola Rusin-Krzepota.
1: Witam.
0: Cześć. I Sebastian Krzepota.
2: Dzień dobry.
0: Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, można powiedzieć wzorcowe małżeństwo sportowe, pochłonięci no, takim wyczynem, trzeba powiedzieć, i dbaniem o tym, aby sportowcy wyczynowi byli przygotowani do startów. O tym za chwilę. Najpierw o tym, że Jola pracowała z Igą Świątek przed tym pierwszym wielkim szlemem od 14 roku życia.
1: Od 14, tak. O,
0: no, taki newralgiczny czas,
1: tak,
0: prawda,
1: tak,
0: na to, żeby zbudować zawodnika.
1: 4 lata takiego okresu rozwojowego mocno.
0: A teraz pracujesz z Martą Kostiuk, która jest w półfinale Rolanda Garrosa.
1: Tak, i w międzyczasie pracowałam jeszcze z Mają Chwalińską, tak, więc rok temu trzeba było, no niestety, wybrać jakieś większą, z Martą troszeczkę większa intensywność tych wyjazdów była, tego trenowania, już po prostu ta praca na z kilkoma osobami była już no, mega utrudniona, tak, więc pozostałam z Martą, no a z Mają 2 lata miałyśmy fajnego okresu przepracowanego, 2023-2025.
0: To życzymy sobie, nie tylko tobie, ale życzymy sobie finału Kostiuk-Chwalińska,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, no jestem ogromnie nudna, może i nudna, dumna z tego, że no, dziewczyny, no, generalnie wszystkie trzy doszły do takiego fajnego poziomu, no i no, w sumie grają między sobą. I może fajny finał właśnie być. No, to jest.
0: Śledząc mecze właśnie teraz na Rolandzie, pokazuje się w grafikach, w infografikach taki współczynnik movement, czyli to jest taka wydajność ruchu po korcie. W uproszczeniu podejrzewam, bo jak się spodziewam, fachowcy i trenerzy mają dostęp do bardziej szczegółowych danych, ale ten wskaźnik Maja zawyża. Jak była średnia, tam załóżmy 7, to Maja miała 9 z haczykiem. O co w tym chodzi? To jest właśnie ta wydajność ruchu na korcie, to jest to, nad czym ty pracujesz jako trener przygotowania fizycznego? To jest to, że zawodniczka musi zdążyć do każdej piłki, żeby siadając mieć tę restytucję szybką, żeby po prostu po minucie wstać i już mieć uregulowany oddech?
1: Tak. Ogólnikowo tak to można ująć. Natomiast, tak jak mówię, wszystkie trzy zawodniczki są kompletnie różne osobowości, kompletnie różne dziewczyny fizycznie zbudowane i z różnymi fizycznymi atutami. I to podejście do każdej z nich jest kompletnie inne. Tak więc ten trening motoryczny rozkłada się na naprawdę wiele części, na wiele elementów i te elementy jeszcze na kolejne elementy można rozłożyć. Mówię tutaj o szybkości, właśnie o tej pracy nóg, o sprawności, o sile, o wytrzymałości. Tak więc złożyć cały ten proces do kupy, to jest naprawdę no, ogromny taki bardzo szczegółowy program.
0: Ja tak się zastanawiam, jak wielkimi atletami są tenisiści, bo to jest, mecze trwają po kilka godzin. Umówmy się, kobiety grają ciut krócej, mężczyźni na wielkich szlemach to czasem 4-5 godzin to jest norma. Do tego nierzadko jeszcze grają równolegle w turnieju deblowym. Więc okej, w deblu jest trochę inna specyfika wysiłku, ale mimo wszystko jest to coś, co męczy. Turniej trwa tydzień, oczywiście jak się dobrze gra, się dochodzi do finału. 2 tygodnie, jeśli się dobrze gra na poziomie wielkiego szlema. Po czym, nie wiem, 2-3 dni jakiegoś odpoczynku, nierzadko spędzonego w samolocie i podróż na drugi koniec świata i znowu się ten kierat zaczyna turniejowy. Do tego trzeba coś potrenować, żeby jednak być przygotowanym i uzupełniać te braki, które się ma. To jest niesamowity wysiłek i jak mało odpoczynku mają sportowcy. O tym też za chwilę porozmawiamy w kontekście piłki nożnej, gdzie sezon trwa 11 miesięcy de facto.
1: Tak, no tutaj w tenisie, tenis dla mnie, pracowaliśmy w różnych sportach, i pływanie, i trochę żeglarstwo, i lekkoatletyka. Jestem generalnie z lekkiej atletyki, wywodzę się, jestem też trenerem lekkiej atletyki, no ale tenis jest takim chyba najbardziej dla mnie wymagającym właśnie sportem przez ten grafik, który jest mega trudny, roczny, w sensie grafik turniejowy.
0: Skarżą się na to zawodnicy, że jest za dużo tego.
1: Tak. I to się tak zmienia i to jest ciągle dokładane i coraz większe obciążenia, jest coraz więcej kontuzji, bo nie da rady inaczej tego

0: przeżyć, że tak powiem. Tu po prostu będzie coraz więcej kontuzji, dlatego coraz więcej też w treningu motorycznym stawiamy na prewencję, na te wszystkie urazy. Tego zawsze było dużo, natomiast jest tego coraz więcej. Czasem jest tak, że między turniejami jest tylko tydzień przerwy, czasem dwa tygodnie. Ale to jest ten czas właśnie, musisz wziąć odpoczynek, musisz się przygotować, musisz te parametry popodnosić do góry, niektóre ustabilizować. Tak więc to jest naprawdę bardzo trudne połapać to wszystko i mieć tego zawodnika takiego w miarę świeżego w trakcie sezonu.
1: Podobnie jest, teraz zapytam Sebastiana, podobnie jest w piłce nożnej. Tak jak powiedziałem, sezon trwa 11 miesięcy. Najpierw liga, równolegle mecze pucharowe, być może mecze europejskie. Mówimy też o takim poziomie, no, na najwyższym poziomie krajowym, czy też w Europie. A na koniec jeszcze na deser. Akurat naszym piłkarzom nie było dane, ale jeszcze miesiąc mundialu. Jak to wytrzymać fizycznie?
2: Zgadza się. No, tutaj Jola wcześniej wspomniała, że tenis jest najbardziej chyba wymagającą dyscypliną, jeśli chodzi o te oczekiwania miejsc, gdzie grasz, gdzie zmieniasz strefy czasowe, że grasz turnieje co tydzień, grając w finale, czasami przekładasz, można powiedzieć, pierwszą rundę, czy dostajesz dziką kartę, czy masz wolny los po to, żeby od razu zagrać na innym krańcu świata. W piłce nożnej jest troszeczkę inaczej, bo jednego plus tych rozgrywek krajowych, które wyznaczają twój rytm, taki można powiedzieć codzienny, te zmiany czasu dzieją się bardziej incydentalnie. Niemniej jednak obserwując dzisiaj PSG, patrząc na to, co przez dwa lata ci goście przeżyli w ramach rozgrywek i Ligi Mistrzów, i oczywiście ligowych swoich, i później jeszcze Mistrzostw Świata drużyn najlepszych, można powiedzieć, no to jest duża umiejętność zarządzania po pierwsze czasem ludzkim, czyli zawodników, a po drugie z odpowiednim, można powiedzieć, logistycznym dopasowaniem do doby człowieka i możliwości przelotu, zmiany stref czasowych, całego supportu tego sportowca. Piłka nożna, wydaje mi się, że to jest zupełnie inny sport. Jola tu wspomniała, my przed tutaj, czy przygodą, ulicę i ulicę
1: tak,
2: dalej.
1: Tak, Warszawa, obecnie jest Stal Rzeszów, dobrze pamiętam?
2: Tak, obecnie jest Stal Rzeszów. Mając doświadczenie tutaj ulicę dalej w różnych sportach, uważamy, że te różne sporty też mają wspólny mianownik, właśnie to duże obciążenie. I to duże obciążenie w przypadku jednego i drugiego sportu wiąże się też z tą rywalizacją, można powiedzieć, cotygodniową. Wcześniejsze sporty, w których uczestniczyliśmy, indywidualne, miały odstęp do dużych imprez, zdecydowanie większy odstęp czasowy. Tak więc to jest zupełnie inne przygotowanie, też nastawienia tego przygotowania prewencyjnego i odnośnie ciała, i odnośnie głowy. Te dwa sporty są mega wymagające, bo co tydzień jesteś weryfikowana. W przypadku tenisa jedziesz na turniej co drugi dzień w wielkim szlemie. Czasami przełożone są mecze z pogody codziennie, a czasami bywa tak, że zawodnicy są w stanie dokończyć mecz w jednego dnia i grać w tym samym dniu kolejny mecz. Piłka nożna ma jeszcze inny akcent. To jest sport drużynowy, nie możemy o tym zapominać. I oprócz tego, że ktoś ma swoje nawyki, bazuje na swoim talencie, ma swoich predyspozycjach, przez sztab musi być prowadzony indywidualnie, przez siebie musi w podejściu być prowadzony indywidualnie, a na samym końcu jeszcze musi wejść z kolegami, koleżankami, wiem, że też żeński futbol się rozwija, dogadać się między sobą i jak gdyby całość stanowi o wyniku. Tak więc to jest jeszcze kolejny aspekt, który decyduje o tym, że ta dyscyplina jest mega wymagająca.
1: Wrócimy za chwilę do tej rozmowy. Ciąg dalszy spotkania z Jolą Rusin-Krzepotą i Sebastianem Krzepotą po Trikim.

0: 32 minuty po godzinie 9 rozmawiamy z Julą Rusin-Krzepotą i Sebastianem Krzepotą. Dostaliśmy dawkę sportu zawodowego przed chwilą, a teraz chciałbym się dowiedzieć, jakie wzorce z tego wyczynu, z tego profesjonalnego traktowania swojego organizmu można przenieść na codzienność. Jakie czynności, aktywności, nawyki, rutyny są pożądane dla człowieka, który spędza wiele, wiele godzin siedząc w pracy? Jula. Co jest takiego, co ty, będąc no, aktywnym, bardzo aktywnym człowiekiem, ale sama robisz, a co robią i na przykład Iga, Marta czy Maja?
1: Wiesz co, no, ja akurat jestem osobą, która całe życie była w sporcie i jestem bardzo aktywna, jeżeli chodzi o taką rutynę treningową. Na takich turniejach, czy w ogóle w życiu sportowca, no, każdy ma swoją rutynę, ale ta rutyna nie jest taka sama dla wszystkich. Mhm. No wiadomo, że to są, to jest rozciąganie, to są te wszystkie rzeczy, te prewencyjne, kręgosłupa, stawów, stóp, bardzo ważna część, na którą trzeba zwrócić uwagę, ale ja bym chyba największy nacisk chyba położyła na jedzenie. Na zwrócenie uwagi na to, co jemy. Ja wiem, że to brzmi troszeczkę, no tak...
0: No jesteśmy tym, czym jemy, więc to jest
1: tak,
0: bardzo ważne.
1: Tak, tak. I dużo się o tym mówi. Natomiast tak mówię, nawiązując jeszcze do sportu. W tenisie, tak jak Sebastian mówił, dużo latamy, dużo zmieniamy stref czasowych. Ta flora bakteryjna jest kompletnie inna na każdym kontynencie. Tu jest zawsze zaburzenie tej flory i na to się nigdy nie zwraca uwagi. Natomiast tutaj bardzo wielką i ogromną uwagę zwracamy na to, jak się je i co się je. Tak więc no myślę, że na co dzień to jedzenie, nasza jelita, nasza flora, ona
0: podobno
1: wpływa...
0: jelita i brzuch to jest drugi mózg.
1: To jest tak mocne połączenie. Z tego wynikają, wiadomo, różne choroby.

0: No to już jest tak oczywiste, że myślę, że nie trzeba rozwijać tego tematu. Natomiast z mojej strony to chyba to jest taka rzecz, która jest najważniejsza, jeżeli chodzi o codzienne funkcjonowanie. Myślę, że każdy musi gdzieś tam odnaleźć, poczuć siebie jako człowieka, co jest w życiu potrzebne. I to troszeczkę jest zaburzone w dzisiejszych czasach. Ludzie czytają dużo poradników, gdzieś tam żyją według tych poradników i troszeczkę to nie zgadza się z ich takim, z ich osobowością, z ich podejściem też do różnych rzeczy.
1: Z zegarem biologicznym.
0: Z zegarem biologicznym.
1: Trybem dnia i tak dalej.
0: Tak, tak.
1: I
0: wszyscy chcą spełnić te oczekiwania tego biednego podręcznika, tych rzeczy, które są tam napisane.
1: A na końcu jesteśmy my, prawda?
0: Tak, dokładnie. Dokładnie tak. I tutaj myślę, proste rzeczy, proste rutyny, rower, wstajesz rano, wiadomo, że każdemu się nie chce, nam też się nie chce. Wszyscy jesteśmy leniwi generalnie z natury. Natomiast...
1: No jakby nie lenistwo, to by nie było postępu cywilizacyjnego.
0: Dokładnie.
1: Sebastian, a ty co jakby zaszczepiasz w sobie, co kreujesz, promujesz właśnie z takiego czegoś, co robią zawodnicy, a dobrze by było, żeby sobie ludzie uświadomili i mieli to w nawyku?
2: Ja słuchając was tutaj, od razu pierwsze przemyślenie, to co dla nas jest oczywiste, można powiedzieć, wychowaliśmy się w świecie sportu, czy sami go dotykając na jakimś poziomie, czy obcując z tym sportem w różnych rolach, w których dzisiaj jesteśmy, czy wcześniej byliśmy. Są pewne oczywiste rzeczy, ale dla normalnego człowieka myślę, że zwróciłbym uwagę, to jest połączenie tego, co w sporcie jest potrzebne. Po pierwsze, regeneracja, najlepsza to jest sen. Po drugie, to co Jelo powiedziała, jedzenie, nawodnienie. Po trzecie, to co ja próbuję robić, czy dzisiaj, czy razem robiliśmy w sportach indywidualnych, czy później w sporcie drużynowym, jak się znalazłem w Legii, później z Jackiem Magierą w reprezentacji U20, a dzisiaj jestem w Stali Rzeszów. Moją główną drogą jest przekazywanie właśnie tych nawyków, ale nawyki polegają na tym, że dzieciaki, młodzież, a później dorośli sportowcy mają zrozumieć siebie, swoje potrzeby w ramach swoich potrzeb i tego, na czym bazują, powinni mieć podstawę o tych, co Jola powiedziała, czyli te cztery rzeczy, które ja wymieniłem. I na samym końcu dzisiaj technologia jest tak mocna i dostęp do wiedzy jest tak mocny, że mają tutaj dostęp do sportowców, którzy opowiadają o tym, co przeżywali. Każdy z tego może coś wybrać dla siebie. To, co Jola podkreśliła, ważne jest, żeby nie naśladować jeden do jednego, tylko żeby znaleźć swoją drogę. To robimy w Stali, budując świadomość po pierwsze zawodnikom, po drugie rodzicom, po trzecie razem z nimi dajemy podobny przekaz trenerom, którzy pracują z nimi na co dzień, bo to jest najważniejsze, to są pedagogowie. I żeby ten dzieciak, a później młody sportowiec, w przypadku Stali Rzeszów, młody piłkarz, dzisiaj mamy drużynę, która jest najmłodsza, jeśli chodzi o rozgrywki centralne w Polsce, myślę jako nieliczna w Europie. Pierwsi zawodnicy wychodzą do klubów ekstraklasy, czy do klubów europejskich, topowych. I staramy się tam im zbudować nawyki, które pozwolą im zrozumieć, jakie mają dominanty, pracować nad deficytami i dbać o podstawowe rzeczy. Czyli codzienny ruch oni to mają. Codzienna regeneracja, czyli dbanie o sen, żywienie i jedzenie. I te relacje socjalne i umiejscowienie swojej osobowości w tych relacjach socjalnych w przypadku piłki nożnej jest klucz do tego, żeby być na najwyższym poziomie. To jest moje patrzenie na to.
1: Ja w darczo skłonię w tej krótkiej audycji piątkowej, przypomnę 8:50 w poranku, próbuję uświadomić ludziom, że żeby się nie wystrzegali aktywności, niech po prostu siedząc w samochodzie, w drodze do pracy, w której siedzą, potem wracają do domu też samochodem, by usiąść przed telewizorem, jednak pamiętali o tym, że trzeba wyjść po schodach, że trzeba robić po prostu rzeczy, być aktywnym.
2: Ja myślę, że największym moim sukcesem, ale tak naprawdę naszego przyjaciela też, przyjaciół czy Kuby, czy Botka, to jest to, że dostaliśmy nowe pokolenie, mieliśmy przygody ze sportowcami, dostaliśmy młode pokolenie chłopaków, którzy od dzieciaka siedzieli przed komputerem, byli, są w tym wybitni. A patrząc, nie pracujemy już razem od 5

0: 10 lat, ale patrząc na ich social media, patrząc na to, jakie nawyki im zbudowaliśmy, no tam są dzisiaj już mężczyźni, można powiedzieć, którzy zmienili...
1: Mówisz o tej drużynie...
0: AGO Esport,
1: tak, którzy zmienili która grała w gry.
0: Tak, którzy zmienili swoje parametry i nawyki.
1: Zawodowo, dodam.
0: Dokładnie. I dzisiaj wyglądają, nie chcę powiedzieć jak sportowcy, ale są smukli, są zdrowi, sami pokazują, że warto po prostu być aktywnym, dobrze jeść, dobrze pić i dają, przenoszą tą wiedzę już jak gdyby do swojego środowiska. Tak więc myślę, że to przekazanie w innej branży, ale młodemu pokoleniu, to jest największy ten sukces przenoszenia sportu do e-sportu, czyli do normalnego dzisiaj dzieciaka kolejnego pokolenia.
1: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to pomoże Państwu właśnie w zrozumieniu, przede wszystkim uświadomieniu sobie tego, że trzeba bardzo pilnować tego, aby codzienna jakaś dawka ruchu była. Niekoniecznie trzeba iść na sport, nie wiadomo jaki, nie trzeba być Ironmanem, o czym się za chwilę przekonamy, ale wystarczy po prostu się ruszać i chcieć być aktywnym. Jola Rusin-Krzepota, dzięki Sebastian serdecznie. Krzepota, bardzo dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie, no i Wawa Muffin Bless. Kto był na koncercie w Trójce, ten wie, kto nie był, niech sobie na pewno sięgnie do internetów, na naszego YouTube'a, bo ten koncert był wielki.
2: A teraz miło mi powitać Państwa. Yes, I...

0: Za kwadrans 9, a teraz pomyślimy o tym, co się dzieje w weekend. No praktycznie cały weekend wydarzeń wokół Enea Ironman 70.3 Warsaw Poland. 70.3 to połówka, czyli niespełna 2 km pływania, 90 km na rowerze, a na deser pół maraton do przebiegnięcia. Nie dla wszystkich, o czym przekonuje trener, były triatlonista, trener Mikołaj Luft, który zakłada, że wiele ludzi chce się porwać na Ironmana, ale może lepiej zacząć jednak od nieco krótszych dystansów.
1: Ironman wymaga bardzo dużo wyrzeczeń i solidnych przygotowań, ale taka codzienna aktywność, jakieś przygotowanie do krótkiego dystansu czy do sprinterskiego triatlonu jest jak najbardziej wskazane. Sprint to jest oficjalnie to jest 750 metrów pływania, 20 km na rowerze i 5 km biegu. Są też inne dystanse bardzo popularne, jak na przykład 1/8 Ironmana, bardzo podobny dystans. No to elicie ten dystans zajmuje niecałą godzinę, amatorom półtorej godziny, godzina 40. W spokojnym tempie myślę, że można to zrobić.
0: Tak, jeśli ktoś myśli o Ironmanie, to lepiej zacząć właśnie małymi łyżeczkami to jemy. To jest fajny sport, ale wymagający i obciążający na dłuższą metę. No a wtedy też to, co przed chwilą mówiła Jola Ruśnik-Krzepota, to co ważne ze sportu wyczynowego do zastosowania w rzeczywistości codziennej, to dieta. Jeszcze raz Mikołaj Luft.
1: Są osoby, które przejdą koło cukierni, wezmą głęboki wdech i już im kilogram skacze, a są tacy, którzy przepalą wszystko. Dlatego warto się skonsultować z dietetykiem, zwłaszcza jeżeli widzimy, że ta waga stoi i jest troszkę za wysoka.
0: No właśnie, trzeba to robić z głową, pytać fachowców, nie bać się tego. Karolina Filipkowska, facetka od pogody z Instagrama, a także pogodynka z Polsatu, wystartuje w tym tłumie, który wyruszy w niedzielę znad Oceanu Zegrzyńskiego. Tam pływanie, potem jazda na rowerze do Warszawy i bieganie po m.in. Nowym Świecie i kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Zmierzy się z trasą połówki triatlonowej. Karolina, o tym jak te przygotowania w jej przypadku, amatorki jakby nie było, wyglądały.
2: Zaczęłam przygotowania w styczniu, czyli takie pół roku treningu pod ten start. Początek oczywiście lekki, bo trzeba było znowu wejść w to duże obciążenie treningowe. Od 3 miesięcy jest intensywnie, pojawiły się zakładeczki, po 2 treningi dziennie i tak naprawdę jest wszystko już ułożone w moim życiu jak na razie pod ten start, więc mam nadzieję, że ta ciężka praca się opłaci i że będzie radość na mecie.
0: No właśnie, a żeby dobiec, no tacy amatorzy to mniej więcej no 5 godzin i więcej spędzą na trasie, więc to jest wysiłek przeogromny, długotrwały, więc trzeba się jakoś no, pożywiać, bo bez paliwa wiadomo i rakieta nie poleci. Karolina Filipkowska o jedzeniu.
2: Jedzenie traktuję jak paliwo i żele energetyczne i bardzo duża ilość węglowodanów. To jest nie do przejedzenia i widać, że nie da się dostarczyć większej ilości energii jeszcze, bo spalana ilość kalorii jest naprawdę olbrzymia.
0: Ironman Warsaw w niedzielę bardzo obecny na naszej antenie, bo stamtąd z mety zawodów na Podzamczu poprowadzimy trzecią stronę medalu. Ja już mówię my, a to będzie Krzysztof Łoniewski, Adam Malecki.

Zagadany, zasłuchany w muzyce, zapomniałem, że przecież wynik siatkarski sam się nie poda. Liga Narodów, kobiety grają w Nankinie, Polki mierzą się z Czeszkami, prowadzą 1-0 po pierwszym secie 25-22, w drugim na razie 17-15, także wygląda to optymistycznie. Żegnamy się powoli, Darczoskłon Max zmierza ku końcowi. Realizacja Katarzyna Filc-Wojtkowska, bardzo dziękuję. Wydawca Stanisław Perzyna, bardzo, bardzo dziękuję. Ja się nazywam Dariusz Urbanowicz, zachęcam do aktywności, ale jak ktoś będzie chciał się zmierzyć z jakimś długotrwałym serialem w ten weekend, to też polecam.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
2: Jeszcze to.
3: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
1: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
4: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
3: Dajcie wszyscy święto.
1: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
9: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
8: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
10: Cicho, wiem.

0: Żegnamy reklamy.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 30-letni pilot zginął w katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Długi weekend dopiero się rozpoczął, a policja już odnotowuje ofiary braku rozwagi na drogach. Gwałtowny spadek poziomu tlenu w Odrze. Ochrona środowiska bada, czy powodem jest złota alga. Katastrofa śmigłowca w Małopolsce. Nie żyje pilot. Po całonocnych poszukiwaniach rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym odnaleziono wrak maszyny. O szczegółach Paweł Pawlica.
2: Lekki śmigłowiec wracał po wykonaniu zagranicznego, komercyjnego lotu. Na pokładzie był 30-letni pilot, który w nocy informował kontrolerów, że lot utrudniają mu warunki pogodowe, między innymi gęsta mgła. Po tym komunikacie kontakt się urwał, a kontrolerzy poinformowali o możliwym wypadku służby ratunkowe. Przez całą noc poszukiwania prowadziło ponad 100 strażaków, policjantów i ratowników GOPR, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
3: Został znaleziony wrak tego śmigłowca na zboczu góry Lubogoszcz. Oprócz śmigłowca zostały znalezione zwłoki. Wszystko wskazuje na to, że są to zwłoki 30-letniego pilota tej maszyny.
2: Okoliczności katastrofy będą wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura. Na miejsce wypadku wkrótce mają dotrzeć policyjni, technicy i biegli. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: 5 osób zginęło na drogach w Polsce w ciągu minionej doby. W 70 wypadkach rannych zostało 80 osób. Policja prowadzi działania związane z długim czerwcowym weekendem, mówi Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej.
4: Dziś dodatkowo przed nami uroczystości Bożego Ciała i tutaj do służby w tym dniu zostało skierowanych ponad 5 tysięcy policjantów ruchu drogowego i nie tylko, są też policjanci innych pionów, natomiast skupiamy się również na tym bezpieczeństwie uczestników procesji.
1: Wczoraj policja zatrzymała ponad 240 kierowców prowadzących auto po spożyciu alkoholu. Gwałtownie spadł poziom tlenu w Odrze w okolicach Szczecina. Dochodzi do śnięcia ryb. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykrył podwyższone zasolenie wody i pobrał próbki do badań na obecność złotej algi. Sytuację monitoruje Aneta Łuczkowska.
5: Tlenu jest 3 razy mniej niż do przeżycia potrzebują ryby. Winne są niesprzyjające warunki pogodowe, mówi Marek Synowiecki z Wód Polskich w Szczecinie.
6: Kilka dni wysokich temperatur oraz miejscami niski stan wody, a także zjawisko umiarkowanej cofki, która zakłóciła bieg nurtu rzeki.
5: A do tego dużo zanieczyszczeń, które od kilku dni nie mogą spłynąć w kierunku morza. Wstępne wyniki badań pokazują, że woda jest też mocno zasolona. Czy są w niej złote algi? Odpowiadające za katastrofę na Odrze sprzed 4 lat będzie wiadomo po weekendzie, gdy dotrą szczegółowe wyniki. Na razie nadzieję na poprawę sytuacji daje zmiana pogody. Wiatr wieje z południa.
6: Mówiąc potocznie, ruszył też nurt Odry i dopływów, a to sprzyjać będzie zmianie wody, szczególnie w tych zastoiskach, gdzie notowaliśmy przypadki ścięcia ryb.
5: Polski Związek Wędkarski szacuje, że przyducha zdziesiątkowała wpuszczony niedawno do rzeki na rybek. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Dawa Sherpa, nepalski wspinacz, który zaginął w ubiegłym tygodniu na Mount Everestie, został odnaleziony żywy. Natknęła się na niego ekipa zajmująca się wywozem śmieci, gdy resztkami sił szedł w kierunku bazy. Po samotnym zejściu z góry ma liczne odmrożenia i jest poważnie osłabiony. Według pisma The Tourism Times, Dawa Sherpa prowadził na szczyt klienta z Polski. Śmigłowiec przetransportuje go na leczenie do szpitala. Marsjańska sonda NASA o nazwie MAVEN została uznana za utraconą. Po 6 miesiącach radiowej ciszy agencja kosmiczna potwierdziła, że trwająca ponad 10 lat misja sondy dobiegła końca.
7: Sonda MAVEN wystrzelona w 2013 roku w celu badania atmosfery czerwonej planety z orbity w niewyjaśnionych okolicznościach zamilkła na początku grudnia po przejściu za tarczą Marsa. Dane wskazywały, że sonda wpadła w szybki ruch obrotowy, co zakłóciło jej orbitę i doprowadziło do wyczerpania pokładowych akumulatorów. Komisja powołana przez NASA poinformowała, że sonda jest bezużyteczna i nie ma możliwości odzyskania. Trwa dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyny wystąpienia tego problemu. Oprócz badania marsjańskiej pogody i obserwacji zabłąkanej komety międzygwiezdnej w ubiegłym roku, sonda MAVEN pomogła w przekazywaniu informacji z łazików NASA znajdujących się na powierzchni planety. NASA zgodnie podkreśliła, że dokonała ona zdumiewających odkryć. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami na zachodzie i południowym wschodzie. Na termometrach od 19 stopni na krańcach wschodnich i wybrzeżu do 26 w centrum kraju. Kolejne dni długiego weekendu także pod znakiem dynamicznej pogody. Grażyna Domowa.

0: Dąbrowska z IMGW mówi, że jutro najcieplej będzie na południu.
1: Temperatura od 15 nad morzem i w Kotlinach Sudeckich do 26 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich, natomiast w burzach porywy wiatru osiągać mogą do 75 km na godzinę.
0: W sobotę i w niedzielę również pochmurno z przelotnymi opadami i burzami.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Przy okrągłym stole.
14: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. 4 czerwca w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów. I dzisiaj porozmawiamy z bohaterkami tamtych wydarzeń. Trzy kobiety, trzy ważne kobiety, trzy ważne głosy. Barbara Labuda, była działaczka opozycji demokratycznej w PRL, była posłanka, minister w kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Witam panią.
15: Dobry.
14: Małgorzata Niezabitowska, dziennikarka, autorka książek, była rzeczniczka rządu Tadeusza Mazowieckiego.
16: Dzień dobry.
14: I łączymy się zdalnie z panią Grażyną Staniszewską, działaczką opozycji demokratycznej, jedyną kobietą, która wzięła udział w obradach plenarnych Okrągłego Stołu po stronie opozycji demokratycznej. Witam panią.
17: Dzień dobry.
14: Szanowne panie, właśnie od tego chciałam zacząć. Na 58 uczestników obrad plenarnych Okrągłego Stołu, który poprzedził czerwcowe wybory, dwie kobiety, tylko dwie kobiety, właśnie pani Grażyna Staniszewska, druga kobieta to była Anna Przecławska, reprezentantka strony rządowej. I tutaj mam cytat z książki Kobiety Solidarności, pani Barbara Labuda. Ja bardzo chciałam być przy okrągłym stole, rozmawiałam o tym z Jackiem Kuroniem, że mam pomysły, ale efekt był taki, że nie brałam udziału w obradach, tylko robiłam biuletyn, w którym opisywałam te rozmowy. Dlaczego
15: ale,
14: tak było?
15: Ale wywalczyłam Grażynkę.
14: Tak.
15: I to było bardzo piękne zwycięstwo. Powiedziałam Jackowi wtedy, że Jacek musi któraś z nas być. Musi. To po prostu jest nie do pomyślenia, żeby w sytuacji, gdy wy będziecie gadać z czerwonymi, mówię teraz naszym językiem dawnym, a my brałyśmy udział bardzo czynny, organizowałyśmy wszystko w podziemiu, jak wy siedzieliście w więzieniu. Budowałyśmy struktury w bardzo trudnych czasach. Bardzo trudnych. Byłyśmy szefami tych struktur.

0: faktów. Myśmy je wymyślały i nimi dowodziły, żeby żadna z nas z różnych części Polski nie uczestniczyła w tym. To jest nie do pomyślenia. Jacek się tym przejął. I wymyślił, Grażyna, nie pamiętasz dokładnie pewnie tak samo jak i ja, ale wymyślił ciebie, zaproponował tobie. Tak to było?
1: Basiu, ja pamiętam, że to ty zaproponowałaś. Także i że Władek Frasyniuk w imieniu waszej dwójki zgłosił to na jednym ze spotkań i tak się stało.
2: Ja chcę powiedzieć, że
3: Małgorzata Niezabitowska.
2: Ja chcę powiedzieć, że to w ogóle jest wręcz skandaliczne, jak o tym słuchamy. Że oto Basia musiała walczyć i rozmawiać z Jackiem Kuraniem czy z Władkiem Frasyniukiem, żeby jedna kobieta uczestniczyła przy tych wszystkich zasługach, które tu wymieniła, a w samej Solidarności jeszcze w 80-81 roku w naszym wielkim ruchu wolnościowym, gdzie było prawie 10 milionów, 54% stanowiły kobiety. Oczywiście później była Solidarność Podziemna, ale w niej również, tutaj znowu nawiązuję do tego, co mówiła Basia, kobiety odgrywały wielką rolę. I po tym wszystkim jest walka o jedną kobietę. No naprawdę to było bardzo przykre. Ja muszę powiedzieć, że jako dziennikarka tygodnika Solidarność, tu zresztą przyniosłam pierwszy historyczny numer właśnie na wybory, zresztą z wywiadem tutaj z Lechem Wałęsą, z tytułem, który uważam, że do dzisiaj jest aktualny. Będziemy mieli taką Polskę, na jaką zasłużymy. Zrobiłam to w maju w Gdańsku 1989 roku, ale mój drugi tekst w tymże tygodniku to był reportaż o Grażynie Staniszewskiej i jej działalności i również regionie pod Beskidzkim, bo uważałam, że naprawdę jest tak mało o kobietach, że zaraz po Lechu to w tygodniku był duży tekst, oczywiście nie od razu, duży reportaż o Grażynce.
3: Pytanie do pani Grażyny Staniszewskiej. Pamiętam taki cytat chyba z książki właśnie Kobiety Solidarności, że pani w różowym żakiecie przemawiała razem z Lechem Wałęsą?
1: Tak. To było na podsumowanie tych dwumiesięcznych obrad Okrągłego Stołu i zasada była taka, że z każdej ze stron są tylko dwa wystąpienia, bo to wszystko było transmitowane, to nie mogło się za bardzo przedłużać i tak się przedłużyło, bo Miodowicz spowodował przerwę dość długą, ale były tylko dwa wystąpienia i główne wystąpienie miał Lech Wałęsa, polityczne, natomiast ja takie uzupełniające i dotyczące sytuacji ekonomicznej ludzi, no i w ogóle kraju.
3: Dlaczego komuniści wtedy zdecydowali się na taką bezkrwawą rewolucję? Czy właśnie przez to, że ta sytuacja ekonomiczna była taka, że co chwilę wybuchały kolejne strajki i właściwie zdali sobie sprawę z tego, że dalej już ten system nie pociągnie? Pani Barbara Labuda?
0: Tak, dokładnie z tego powodu. Ten system już był całkowicie niewydolny ekonomicznie, ale też politycznie. On się chwiał, no ale miał to wielkie wsparcie sowieckie. Polska w okresie Solidarności pierwszej tak zwanej, czyli w 80 roku była po prostu taką oazą wolności w morzu totalitaryzmu. Wszystkie inne wokół nas to były kraje sowieckie, trzymane pod butem sowieckim. Ten system był niewydolny ekonomicznie, ale także właśnie taki spróchniały moralnie, spróchniały politycznie z jednej strony, a z drugiej strony my w podziemiu 10 lat. Jak długo można ciągnąć walkę podziemną, będąc ciągle ściganym człowiekiem, ciągle w pogotowiu, ciągle w stresie? Jak długo można prowadzić działalność normalną? To jest niemożliwe. Myśmy byli po prostu podziemną organizacją i z naszej strony też była część działaczy, która się nie chciała tego Okrągłego Stołu, bo woleli taką walkę, której my, kierownictwo wówczas Solidarności Podziemnej, na którą się nie zgadzaliśmy, czyli pogrążenie kraju w kolejnym nieudanym, bohaterskim, krwawym powstaniu. Na szczęście udało się to pięknie i widziałam przed chwilą fragment rozmowy z Lechem Wałąsą, który zrobiła właśnie Małgorzata Niezabitowska. On tam mówi bardzo mądre rzeczy, a ty mu stawiasz fantastyczne pytania. On tłumaczy, dlaczego ludzie się nie cieszyli. Część osób się nie cieszyło z takiego cudownego, wielkiego zwycięstwa, które przynieśliśmy nie tylko sobie, Polsce, ale przynieśliśmy Europie i całemu światu.
2: To było uderzające, że w okresie Solidarności, tej 80-81, oczywiście nie przez cały czas, bo później już było bardzo źle, ponieważ w 81, zwłaszcza od późnej wiosny i lata, komuniści robili wszystko, żeby w sklepach były absolutnie puste półki. Tylko ocet i sól. W związku z tym narastało coraz bardziej takie desperacja społeczna. Ja zresztą brałam udział oczywiście jako reporterka tygodnika w takim przejmującym marszu kobiet w Łodzi pod hasłem nawiązującym do

0: hasła komunistycznego, głodni wszystkich krajów, łączcie się. Ale chcę powiedzieć, że wcześniej, przez bardzo długi czas, w różnych momentach, był niesamowity nastrój. Był wspaniały nastrój wolnościowy, wielkiego przebudzenia, wielkiego połączenia się milionów ludzi. A ja tego nie czułam. Nie wiem, Basiu, czy ty czułaś to w 89? Oczywiście była akcja wyborcza, tam się wiele działo i tak dalej, ale nie czułam w powietrzu tego uniesienia.
1: Była nadzieja, tak? Ludzie poszli głosować. Ludzie po prostu wygonili komunę poprzez głosy swoje. Uwierzyli prawdopodobnie w to, co myśmy mówili w tych naszych podziemnych mediach, że twój głos się liczy. Poszli dość tłumnie, ale jednak nie za bardzo tłumnie.
0: 62%.
1: Ale jak na wtedy, tak. I po tych bojkotach to było w jakimś sensie zwycięstwo, ale jednak 40% osób zostało w domu.
0: To nas rozczarowało, muszę powiedzieć. Tak. To było rozczarowujące.
1: Natomiast to, że było, to było właśnie zwycięstwo, po prostu kartkę wyborczą, wiarę, że my mamy rację i że zmienimy Polskę. Bo te postulaty dotyczyły po prostu demokratyzacji kraju. Wtedy się mówiło demokratyzacja, bo większość ludzi nie wierzyła w to, że można mieć pełną demokrację.
2: Grażyna Staniszewska.
3: Do okrągłego stołu dlatego doszło, że tamta strona była słaba, ale my także byliśmy coraz słabsi. I jeżeli by to porównywać z dzisiejszymi czasami, to nie ma takiej sytuacji. Każdej ze stron wydaje się, że jest mocna i że może wbić przeciwnika w ziemię, zdeptać i wziąć całość władzy. To nie jest atmosfera do tego, żeby się okrągły stół udał.
2: Pani Grażyno, ale jak wyglądały te rozmowy właściwie z samymi mężczyznami, dwie kobiety, na 58 uczestników, tak jak mówiłam, dwie kobiety, a na ponad 700 osób, które brały udział w sumie w tych stolikach i podstolikach, było 55 kobiet. Czy to, że było tak mało kobiet, przełożyło się później na różne postulaty, żłobki, przedszkola, rząd Bieleckiego, zero kobiet, rząd Tadeusza Mazowieckiego, jedna kobieta, Izabela Cywińska, minister kultury?
3: W ogóle tego wątku nie do reprezentacji kobiet nie było w czasie obrad okrągłego stołu. Nie pamiętam, żeby w którymkolwiek momencie żebyśmy się tym zajmowali. To osoby takie jak Basia Labuda cały czas dbały o to, żeby kobiety się pokazywały, żeby było więcej kobiet. Natomiast w samych obradach zajmowaliśmy się, jakkolwiek to górnolotnie brzmi, ale Polską. Cały czas zajmowaliśmy się Polską, sytuacją całego społeczeństwa i to było kluczowe. Czy uda się jakoś wyjść z tej zapaści i z tego dreptania w jednym miejscu, bo takie poczucie przynajmniej ja miałam, że i tamta strona i my wciąż drepczemy w jednym miejscu i nie możemy przeskoczyć jakiejś takiej niewidzialnej bariery. I to mimo wszystko dzięki tym wyborom właśnie udało się przeskoczyć. Dla mnie było zaskoczeniem, bo ja myślałam, że my nie mamy zbyt wielu szans w wyborach. Sondaży opinii publicznej nie było wówczas, znaczy były, ale one nie były publiczne. One były tylko do dyspozycji PZPR-u. Także myśmy tak na wyczucie mogli liczyć, mogli szacować swój własny wynik. Ten wybór i ta wysoka wygrana była dla mnie była ogromnym, ogromnym zaskoczeniem, ale też i podniosła mnie na duchu, że właśnie warto było. I że teraz ważne jest, co z tym zrobimy, z tym zaufaniem społecznym.
0: Ja bym Małgorzata chciała powiedzieć, że nikt się nie spodziewał, bo komuniści, tutaj nawiązując do jakichś badań, które mieli, a sławił się pan Czarzasty zresztą, ale chyba niespokrewniony z obecnym panem Czarzastym, który prorokował, że w ogóle będzie fantastyczne zwycięstwo strony rządowo-partyjnej, bo tak się nazywała. Natomiast ponieśli oni druzgoczącą klęskę. Mieliśmy w Senacie na 100 miejsc 99, w Sejmie na miejsca do zdobycia wolnych wyborach, tak przeznaczonych dla tak zwanych bezpartyjnych, aczkolwiek komuna wstawiała tam również takich cichopartyjnych, ale tam zdobyliśmy 161 miejsc, wszystkie miejsca, a co było najbardziej upokarzające, że oni ze wszystkich swoich miejsc, których mieli bardzo dużo, zdobyli w pierwszej turze 3 miejsca, zaledwie 3 miejsca. Sejm był nieobsadzony po pierwszej turze, w ich części zagwarantowanej. I

0: Te trzy osoby były też popierane przez Solidarność, a największą klęską pokazującą była oczywiście przegrana, właściwie zmiażdżenie listy krajowej, na której znajdowali się czołowi
1: aparatczycy.
0: Czołowi aparatczycy. Także muszę powiedzieć, że rano 5 czerwca myśmy się zgromadzili oczywiście w tygodniku i tam był niesamowity podział, ponieważ cała młodzież, czy młodzi ludzie, młodzi dziennikarze, myśmy szaleli z radości. Natomiast pan Tadeusz i jakby starsi byli trochę przerażeni, co się teraz stanie. Czy teraz na przykład nie wycofają się ze wszystkiego przy takiej klęsce. Także to był ten pierwszy moment, był bardzo niepokojący. Dopiero później nastąpiła druga tura i uzupełnili.
2: A w którym momencie pojawiło się takie przeświadczenie w Solidarności u Tadeusza Mazowieckiego, że będzie tworzył rząd, że opozycja demokratyczna będzie tworzyła rząd? Bo przypominam sobie w książce profesora Antoniego Dudka, który opisuje czasy od 89 do 2023 roku historię. Tadeusz Mazowiecki tak uspokajał, mówił, nie spieszcie się, nie tak szybko, że właściwie no, nie był przekonany chyba do tego, że...
0: Znaczy nie, pan Tadeusz oczywiście był przekonany do Okrągłego Stołu, w którym przecież miał bardzo ważną rolę, był szefem jednego z trzech stolików. Wcześniej w sławnej Magdalence też odgrywał w tych negocjacjach bardzo ważną rolę, był szefem doradcy Solidarności, więc on był za tym. Natomiast nie startował w wyborach, ponieważ tutaj się nie zgodził, bo on uważał, że należy dopuścić szerzej różne organizacje podziemne opozycyjne, między innymi Polskę Walczącą, Solidarność Walczącą. Tego nie zrobiono i on się trochę zdystansował. Natomiast jak do tego doszło, to oczywiście jest dalsza historia, prawda? Najpierw miał być rząd Kiszczaka, nie udało się tego rządu stworzyć. Rząd Rakowskiego się podał do dymisji, bo musiał się podać do dymisji. No i wtedy Wałęsie, który był inspirowany i pomagali mu bracia Kaczyńscy, którzy wtedy byli u jego boku, rozbił no, ten jakby taki zwartą grupę, czyli PZPR komunistów z ich akolitami, z ich satelitami, czyli Stronnictwem Demokratycznym i ZSL, czyli Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym. I w momencie, kiedy została rozbita ta koalicja komunistyczna, można było w ogóle mówić o rządzie Solidarności, też zresztą koalicyjnym, ale już trochę na innej zasadzie. No i wtedy było trzech kandydatów, Geremek, Kuroń, Mazowiecki. Wybrano jakby oczywiście w różnych rozmowach Mazowieckiego i tak jak pan Tadeusz mi opowiadał, rozmawiał z Lechem, no i Lech mu zaproponował, na co pan Tadeusz, oni byli na pan cały czas. Mówi, panie Lechu, to pan powinien być. Na co Lech powiedział, ja będę was ubezpieczał. No nie do końca nas ubezpieczał, wydał nam wojnę na górze, ale to już dalsza historia. I w tym momencie no pan Tadeusz po nocy spędzonej częściowo w redakcji, częściowo w Laskach, gdzie pojechał jakby, żeby się skupić i zastanowić, czy wziąć przeogromną odpowiedzialność, zgodził się na to. I to był 24 sierpnia, kiedy został desygnowany na premiera.
2: Barbara Labuda?
1: Do wątku dodam to, że nie tylko w Polsce znaczna część osób bała się tych rządów naszych, ale na całym świecie. Amerykanie byli przerażeni, Francuzi byli przerażeni, Niemcy byli przerażeni, Włosi byli przerażeni. Ja to wszystko wiem poprzez współpracę, którą mieliśmy bardzo ścisłą jako region Dolny Śląska. Ja byłam we władzach podziemnych Dolnego Śląska ze związkowcami. Ja byli przekonani niezwiązkowcy, natomiast wszystkie władze polityczne, że nastąpi, że my po prostu wywołaliśmy w jakimś sensie my, czyli ci, którzy przejęli władzę pokojowo w Polsce, wielki kryzys międzynarodowy, a nawet straszono trzecią wojną światową, uważając, że jest wejście otwarte Sowietów do Polski i wojna jest nieunikniona. Mówię o otwartym wejściu, ponieważ wojska sowieckie, trzeba przypomnieć, były cały czas na terenie Polski. Polska w jakimś sensie była okupowana przez armię sowiecką. I uważam, że zręczność naszych polityków i polityczek solidarnościowych, umiejętność negocjacyjne, których nie wiedzieliśmy, że mamy tak wspaniałe, dyplomatyczne, polityczne, szukanie kontaktów po całym świecie, w czym celował między innymi Bronisław Geremek, który odegrał fantastyczną rolę, był bardzo szanowany na Zachodzie, by przekonywać przywódców zachodnich, że my nie dopuścimy do tego, żeby to upadło, żeby Solidarność upadła i wierzymy w to, że Rosjanie nie wejdą, Sowieci nie wejdą, znaczy w sensie dodatkowych oddziałów, które wzmocnią to, co już było na terenie Polski. Więc to była bardzo, bardzo trudna i bardzo niebezpieczna sytuacja. Cały czas wszystko wisiało na włosku przez wiele miesięcy. No i później był stan wojenny.
0: Ale ty mówisz teraz stan wojenny, mówisz

0: Pamiętasz o Solidarności 80-81.
1: Tak, tak.
0: Myśmy się przeskoczyły do rządu, ale dalej masz absolutną rację. Również podczas naszego rządu, już absolutnie suwerennego, myśmy byli w jakimś sensie dalej trzymani w takich kleszczach militarnych, dlatego że mieliśmy ponad 60 tysięcy żołnierzy sowieckich i to wszystkiego. Mieliśmy rakiety z głowicami nuklearnymi na naszym terenie. Mieliśmy i flotę sowiecką, i lotnictwo, i rakiety, i wojska lądowe. Więc i dopiero się zaczęły, w lutym 90 roku, zaczęły się pierwsze negocjacje o wycofywaniu wojsk, co trwało jeszcze, prawda, parę lat.
1: Popchnęliśmy tak daleko, mówię Sowietów, że zaczęli wycofywać wojska z DDR-u, tak czyli z Niemiec. Niemcy wtedy były podzielone na tak zwane federalne, wschodnie i zachodnie. I te wschodnie były pod dominacją sowiecką. I wtedy myśmy w jakimś sensie, mogę powiedzieć, bez megalomanii żadnej, jako Solidarność, jako Polska, pomogli w wyzwoleniu Niemiec wschodnich całkowicie. Mur upadł dzięki ludziom Solidarności, dzięki Solidarności, dzięki naszemu zrywowi, dzięki zrywowi tych 10 milionów, o których mówiła Małgosia.
2: Grażyna Staniszewska.
3: Jesienią 89 roku, ja pamiętam, jak Czałoszewsku wzywał cały Układ Warszawski, żeby zrobić porządek z tym bałaganem w Warszawie, bo się ta zaraza rozleje na inne kraje. My byliśmy jedynym krajem, w którym coś takiego się działo, a dookoła była głęboka komuna. Czałoszewsku wzywał, żeby zrobić ten porządek i jeszcze wtedy żył. Trudna sytuacja, była bardzo trudna sytuacja.
0: Ja bym chciała powiedzieć, tak, nawiązując do tego, co Grażynka powiedziała, że Rakowski przesłał list premierowi Mazowieckiemu, który właśnie Czałoszewsku rozesłał do wszystkich przywódców komunistycznych, wszystkich krajów właśnie tych satelickich, oczywiście także do Rosji Sowieckiej. Rakowski powiedział jednocześnie, bo premier oddzwonił, że absolutnie przeciw i że nikt za tym nie poszedł, ale takie wezwanie było. Naturalnie sytuacja była jeszcze niezwykle niestabilna i dlatego tak ważna dla nas była wizyta w Moskwie, do której zresztą szykowaliśmy się od początku naszego rządu, ale nie bardzo z drugiej strony, ale trzeba powiedzieć, że bardzo ważne z kolei było to, że tam był Gorbaczow, bo gdyby tam był Breżniew, ten, który umarł dla nas szczęśliwie, to do tego wszystkiego by nie doszło, bo to rzeczywiście był zamordysta skrajny. Natomiast Gorbaczow rozpoczął kilka lat wcześniej reformy w Związku Sowieckim. Oczywiście one nie były zbyt głębokie, ale jak na ten skamieniały reżim, to oczywiście on się zaczął już trochę roztapiać. A myśmy chcieli jechać i musieliśmy zresztą jechać do Moskwy, premier, żeby rozmawiać z Gorbaczowem i przedstawić nasz rząd i nasze postulaty, jakby otrzymać jakby ostateczne zrozumienie, potwierdzenie tego, że możemy działać jak chcemy i mamy wielką wolę. No ale niemniej te wojska, o których tutaj Basia mówiła, były na tyle istotne, że gdyby tam nie było jakiejś zgody, no to mielibyśmy sytuację wręcz dramatyczną, no ale rozmowy przebiegły dobrze. Nie wiem, czy mamy o tym opowiadać później, ale niewątpliwie to był decydujący moment. To był listopad, koniec listopada 89.
2: A czy społeczeństwo polskie rozumiało w ogóle to, co to znaczy demokratyzacja, Barbara Labuda?
1: No oczywiście, że nie. Ludzie się tego uczyli. Myśmy ich tego też uczyli przez ten wolny czas, że tak powiem, nasz wolny czas, czyli tą pierwszą Solidarność poprzez spotkania i wszechnicę. Ja zbudowałam pierwszą w Polsce wszechnicę, taką wolnościową, obywatelską, robotniczą, gdzie występowało bardzo dużo wybitnych osób, specjalistów i specjalistów z różnych dziedzin, w tym właśnie prawników, prawniczek, ekonomistów, ekonomistów. Oczywiście nasi wspaniali strategzy, czyli Kuroń, Michnik, Bronek, Bronisław Geremek. I przekazywaliśmy ludziom tą wiedzę o tym, czym jest demokracja, czym jest
2: podział obywatelskie.
1: Czym jest obywatelskie, to jakie są prawa pracownicze, prawdziwe prawa pracownicze, jak można się bronić. I te wszechnice powstawały w całej Polsce, ale oczywiście to było, przechodziło na to tysiące ludzi, dosłownie. Ja się bałam nawet, że się sufit kiedyś zawali w jednym z budynków, przyszło prawie 2000 ludzi na spotkanie z Kuroniem, ale także z Anną Walentynowicz. Ludzie przekazywali swoją nie tylko my byliśmy tymi mędrcami czy mędrczyniami, które występowały i ludzi oświecały, ludzie nas oświecali. Pierwszy raz w życiu często mieli okazję wyrazić swoje marzenia osobiste i marzenia polityczne. Pierwszy raz w ogóle mogli mówić o sobie publicznie, głośno, o tym, czego pragną, czego chcą, w jakiej Polsce

chcą żyć. Pamiętam taki wywiad, to jest krótka dygresja, Zełenskiego, który powiedział, że też się uczył demokracji i on chciał poznać to uczucie, pojechać do kraju, żeby zobaczyć, jak się czują ludzie, na czym polega uczucie, nie tylko wiedza. Bycia, życia, korzystania z życia, z egzystencji w kraju demokratycznym. I

0: przez wiele lat był bardzo niski. Pani Grażyna Staniszewska, od strony społecznej chcę panią zapytać, jak pani tamte czasy wspomina? Jakie były te rozmowy właśnie z ludźmi, którzy no, nigdy nie zetknęli się z demokracją przez całe lata w Polsce?
1: Znaczy, ludzie mieli dość tego, co było i chcieli się odciąć od tego, co było. Demokracja to było marzenie, to było zmierzanie ku jakiejś jaśniejszej przyszłości, ale też ludzi denerwował cały ustrój gospodarczy, który panował w Polsce. Praca, do której wówczas było tak, że każdy musiał mieć jakieś miejsce pracy. Czy ta praca była potrzebna z punktu widzenia produktu wytwarzanego przez na przykład fabrykę, czy nie, to praca musiała być. Bezrobocia nie było wówczas. Niektórzy potem do tego bardzo tęsknili. Także, ale mieli dość takiej pracy bezsensownej, pracy do szuflady. Jeżeli chodzi o naukowców, o pisarzy, dziennikarzy, że wiele rzeczy po prostu lądowało w szufladach i nigdy nie zaistniało, publicznie, bo w jakiś sposób przeszkadzało ogólnie obowiązującej linii.
0: Więc była cenzura.
1: Tego wszyscy mieli powyżej,
0: no to co?
1: Tak, tego wszyscy mieli powyżej uszu i mieli nadzieję, wszyscy mieliśmy nadzieję na zmiany, ale te zmiany powstawały w biegu. Nikt z nas nie był na tyle mądry, żeby powiedział, ja wszystko wiem, trzeba to tak i tak urządzić.
2: Jeśli mówimy o
0: Małgorzata Niezawitowska,
2: o demokracji, to ja może się cofnę, bo trochę mówimy cały czas, zresztą słusznie, o latach 80-81, przeskakując do 89-90. Ja chcę powiedzieć, że w 81 roku, kiedy powstał Tygodnik Solidarność, on powstał w ramach porozumień sierpniowych, że Związek będzie miał swój jeden, jedyny, tak się pięknie mówiło, organ, okropne słowo, w każdym razie swoje pismo. I to się ukazało na samym początku kwietnia 81 roku. Właśnie Tygodnik Solidarność, to pokazano w telewizji. Ja zobaczyłam, a byłam wcześniej dziennikarką, później już nie byłam dziennikarką, bo cenzura tak cięła moje teksty, że uznałam, że już nie będę. No ale jest Tygodnik Solidarność, i postanowiłam się zgłosić. Przyszłam, przyniosłam swoją sztukę o Solidarności, jakieś teksty. Przyszłam do działu społecznego, że chciałabym napisać o Solidarności, bo paradoksalnie było mnóstwo tekstów o Solidarności politycznych, jakichś wywiadów, dyskusji. Nie było reportaży. Ja byłam reporterką, mnie interesowała prawda, jaka jest ta Solidarność od środka. No i tam szefowa tego działu powiedziała do mnie tak, no dobrze, jak pani chce o Solidarności, niech pani napisze o demokracji wewnątrzzwiązkowej. Ja jeszcze wyszłam na korytarz, a wcześniej spotkałam tam chłopaka, który zresztą został później moim przyjacielem, Jarka Szczepańskiego, i powiedziałam, że właśnie chcę, szukam. On powiedział, wejdź tutaj, to zapytaj się. Wróciłam, trafiłam na niego i on mówi, no co, jak ci poszło? Ja mu mówię. On mówi, co? Demokracja wewnątrzzwiązkowa? Mówi, to jest sensacyjny temat, oczywiście ironicznie. I pojechałam do Krakowa, nie do huty, bo to za duże, ale wybrałam taki średni zakład przemysłowy. Najpierw poszłam do regionu, przeszłam wszystkie szczeble. Od regionu do tego zakładu, w zakładzie komisja, to duży taki zakład, prawie 3000, komisja zakładowa, później wydziałowe, później podwydziałowe i z wszystkimi rozmawiałam. I wszyscy na początku tam u góry w regionie, tak, oczywiście przyjechała dziewczyna Solidarności, nasz tygodnik. Tak, jest cudownie, wspaniale, mamy demokrację. No jak tak schodziłam, okazało się, że nie ma żadnej demokracji, że ci na dole, niżej w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, że nikt tam z nimi specjalnie nie rozmawia, jest jakieś zebranie, coś. No ja to opisałam. A puenta była taka, że jest to mój pierwszy reportaż, ukazuje się w tygodniku Solidarność i wzywa mnie szef, którego nie znałam, Tadeusz Mazowiecki, wielka postać, więc ja byłam pewna, żeby, no nie wiem, przywitać się, pogratulować. Ja wchodzę, a on tak macha tym pismem i mówi, co tu pani napisała? Ja mówię, jak to co? No prawdę, panie redaktorze. On mówi, wracam z Gdańska. Na prezydium Komisji Krajowej, czyli jakby w rządzie Solidarności, była tak potworna awantura o ten tekst, że jak to? Nasz tygodnik śmie nas krytykować, śmie pokazywać jakieś złe rzeczy. No więc zaczęła się dyskusja między mną a panem Tadeuszem, kiedy ja mówiłam, że oczywiście komuniści nas atakują, próbują, prawda, nas oczerniać, ale przecież wiemy, że to kłamstwo, ale my, dziennikarze Solidarności, powinniśmy pokazywać nasze błędy, bo to jest niesamowity ruch. Pierwszy raz w historii powstał ruch 10 milionów w parę tygodni. Jeszcze nie wiemy, jak to robić. Po trzech moich tekstach o Solidarności dostałam zakaz pisania o Solidarności. Aczkolwiek pan Tadeusz, jak przyszłam po list na Harvard, bo miałam, prawda, trzy listy, trzeba było przedstawić, poprosiłam pana Tadeusza. Jak mi wręczał ten list po dwóch dniach, powiedział,

0: Pani Małgosiu,
1: na stypendium.
0: Tak, pani Małgosiu, wtedy o Solidarności pani miała rację, ja się myliłem. Trzeba było...
1: A dlaczego pani się zdecydowała zostać rzeczniczką rządu? To, wiadomo było, że będą problemy, że będzie to trudny rząd, trudna sytuacja gospodarcza, będą reformy bolesne i to wszystko trzeba będzie ludziom tłumaczyć.
0: Tak, no ja byłam bardzo szczęśliwa, że z tych zmian, które się już działy, prawda, przy wszystkich zagrożeniach, ale jednak działy się wielkie rzeczy, no ale chciałam być reporterką, pisać zresztą książkę i tak dalej. Natomiast pan Tadeusz, pytany przez dziennikarzy, bo wtedy rola rzecznika była o wiele większa niż teraz, ponieważ, co nam nikt nie uwierzy teraz, politycy nie chcieli chodzić do mediów. W związku z tym zupełnie to się inaczej układało. W każdym razie pan Tadeusz powiedział w Sejmie, że rzecznikiem będzie kobieta. To wam mogę powiedzieć. I mąż, który słuchaliśmy tego przez radio, gdzieś tam pracując na prowincji, powiedział, to będziesz ty. Ja powiedziałam, wypluj te słowa, absolutnie nie. I później nie było tego telefonu, tylko jakaś prośba tam o pewne tam do wystąpienia pana Tadeusza, jakiejś części to napisałam. No ale już rząd powstał i pan Tadeusz mnie zaprosił. Ja właściwie jechałam trochę przerażona do tego Urzędu Rady Ministrów, tak się wtedy nazywało. Weszłam, pan Tadeusz do mnie mówi, pani Małgosiu, właśnie proszę panią, żeby była pani rzecznikiem, bo nie było wtedy feminatywów, a ja no bardzo inteligentnie, ale dlaczego ja, panie Tadeuszu? A pan Tadeusz na to, ale dlaczego ja, pani Małgosiu? No i właściwie w tym momencie, no był to taka chwila, że no, jeżeli jakkolwiek się czułam odpowiedzialna za kraj, a tak mnie wychowano, to zawdzięczam moim dziadkom, no to w tym momencie trzeba było brać odpowiedzialność. Powiedziałam, zgadzam się, a pan Tadeusz powiedział, wspaniale, bo wielu mi odmówiło różnych funkcji, nie rzecznika, ale ministerialnych. Nie pchano się wtedy absolutnie do władzy, ani do rządu.
1: Grażyna Staniszewska chciała się włączyć do rozmowy chyba.
2: Znaczy dokładnie tak było. Nikt się rzeczywiście nie pchał. Ja pamiętam, jak szukano ministra finansów. Z naszej strony nasze wielkie postacie przy okrągłym stole wszyscy odmówili. Zgodził się tylko Leszek Balcerowicz, a też pod warunkiem, że ministrem polityki społecznej zostanie Jacek Kuroń, który go będzie ubezpieczał, będzie taką przeciwwagą, ale rzeczywiście nikt się do rządu wówczas nie pchał.
1: Ale,
2: nie
1: ale to przeciwnie niż dzisiaj, ale jaki był powód? Czy ludzie mieli po prostu świadomość trudu, wyzwań, które...
2: Mieli świadomość odpowiedzialności, mieli świadomość i takie poczucie, że nie wszystko wiemy o stanie naszego państwa. Za dużo rzeczy ukrywano i nawet naukowcy do wielu rzeczy nie mieli dostępu. Także no to była ogromna odpowiedzialność i ogromne ryzyko, więc myślę, że dlatego po większość odmówiła.
0: Ja tylko
2: jedno ryzykować swojego dorobku.
0: Jedno zdanie tylko, że pan Tadeusz mi wtedy powiedział, każdy mi chce doradzać.
1: Barbara Labuda? Czy wy podczas działaczy Solidarności Opozycji Demokratycznej, podczas rozmów Okrągłego Stołu albo później, kiedy powstawał rząd Mazowieckiego, mieliście świadomość tego, że te wyzwania ekonomiczne będą tak duże i że szybko społeczeństwo może się odwrócić od nowego rządu?
3: Oczywiście. Przecież większość z nas nie była kompletnie naiwna. Znaczy ludzie byli przekonani, mówię o działaczach, działaczkach, że to jest bardzo ciężka praca, bardzo wielki trud, skazany właściwie prawdopodobnie na porażkę. Zwycięstwo nie będzie szybkie. Znaczy, gdybyśmy nie wierzyli i nie mieli tej nadziei, że się zmieni, że chcemy zmieniać, że to jest sens naszego życia. Przecież ludzie się angażowali po pachy, po całymi sobą, po prostu w ten ruch, bo on był cudowny. I on był wspaniały i to było wielkie półtora roku od 80 do stanu wojennego. Półtora roku takiego braterstwa, siostrzeństwa, wspierania się, zmieniania Polski. Tak, ale to brzmi trochę głupkowato, a to nie było nic głupkowatego. To po prostu było radosne, pełne nadziei, ale też pełne lęków. Garstka ekonomistów, o których wspominała Grażyna Tańska, oczywiście oni doskonale wiedzieli, że nasza sytuacja jest tragiczna ekonomicznie. Z kolei my, ci wojownicy, wiedzieliśmy, że polityczna jest tragiczna, że jest po prostu bardzo ciężko. Tak jak mówiłyśmy, może totalitaryzmu, zamordyzmu i my, wolna Polska, która, znaczy kraj, państwo, naród, społeczeństwo, który próbuje być wolne, uczy się wolności. I cały czas właśnie bez przerwy nawet i takie, nie wiem, piosenki i różne wiersze. Kiedy wejdą

0: bo byliśmy przekonani, że oni prawdopodobnie wejdą i że wszystko zostanie zgaszone, ale róbmy póki możemy. Tak jakby się to miało nie zdarzyć, mamy walczyć. I ta walka polegała między innymi na zmienianiu wszystkiego, uczeniu się, jak budować instytucje demokratyczne, jak współpracować z innymi, z naszymi przeciwnikami politycznymi. To było bardzo trudne i to zmieniało też Polskę. Zwłaszcza, że okazało się, że po drugiej stronie, czyli w PZPR, pojawili się też ludzie porządni, po prostu porządni ludzie, którzy dostali się później częściowo do Sejmu w 89 roku. Część PZPR-i, że tak powiem, to byli ludzie, którzy nas wspierali w głosowaniach. Inaczej my byśmy tych reform nie zrobili. To było niemożliwe.
1: No wiele osób po tamtej stronie, co wynika z różnych też wspomnień, pamiętników, zdawało sobie sprawę z tego, że ten system po prostu się kończy.
0: Tak, ale więc świadomość tego była moim zdaniem dość powszechna, ale ważny był stosunek do tego. Ja go porównuję z tym, to jak dzisiaj reagują ludzie. Właśnie nie widzę tej nadziei, tego przekonania, że i wiary, że można zmienić nawet najgorszej wyjść sytuacji i w dodatku cieszyć się z tego, co mamy. Myśmy się tam cieszyli z wszystkiego, co nam się udało codziennie, co godzinę zdobyć coś nowego. Jakieś kolejne małe poletko wolności dla innych i dla siebie.
1: Grażyna Staniszewska?
2: Jeżeli można, bo ja byłam przy stoliku gospodarczym, żadne dyskusje nie przewidywały zmiany ustroju gospodarczego. Żadne. Myśmy wiedzieli, że będziemy w Układzie Radzieckim, że własność prywatna jest niemożliwa, chociaż tak zwana wspólna własność środków produkcji była fikcją i to nie wychodziło, nie przynosiło żadnych dobrych efektów, ale nie wiadomo było, co dalej robić. Ja pamiętam przy tym stoliku gospodarczym strona PZPR-owska w pewnym momencie powiedziała, no dobrze, no to musimy coś robić, to zacznijmy od eksperymentu. Ten eksperyment to uwolnimy jedną z dziedzin, niech to będzie rolnictwo, wszędzie indziej ceny będą sztywne, ustalane przez Państwową Komisję Cen, bo nikt sobie z tego nie zdaje sprawy, że w Warszawie siedziało sobie gremium Państwowa Komisja Cen i ustalała ceny zapałek w Pcimiu Dolnym, w Warszawie i w Szczecinie. I wszędzie musiały być taka sama cena zapałek, traktorów, telewizorów i tak dalej. No i przy tym okrągłym stole strona PZPR-owska zaproponowała, żeby w ramach eksperymentu rolnictwo spróbować uwolnić. Nie, Państwowa Komisja nie będzie dyktowała cen. No i zobaczymy, do czego ten eksperyment doprowadzi, jak to będzie wszystko wyglądało. Jak dobrze, no to będziemy to próbowali poszerzać na następne dziedziny. Myśmy wtedy podnieśli larum, że jeżeli się uwolni ceny w rolnictwie, to znaczy, że się uwolni ceny żywności. A jeżeli się uwolni ceny żywności, to one jak amen w pacierzu wszystkie pójdą w górę, nie zaczną spadać. Tu ekonomiści PZPR-owcy zaczęli nas przekonywać, że to nieprawda. Jedne pójdą w górę, inne spadną. No i pamiętam, że myśmy się zaczęli domagać zabezpieczenia dla pracowników, że gdyby jednak poszły w górę, to musimy mieć to zabezpieczenie. No i wtedy wymyśliliśmy indeksację.
3: Fatalną.
2: Nadążały za kosztami żywności, i za co później Leszek Balcerowicz chciał nas zabić dosłownie, bo jedno i drugie, uwolnienie cen żywności i indeksacja spowodowała takie nakręcenie inflacji, że Balcerowicz, który no jest bardzo ortodoksyjnym ekonomistą, sam musiał podejmować decyzję, żeby drukować puste pieniądze, bo nie było z miesiąca na miesiąc środków na utrzymanie instytucji państwa.
3: Grażynko, nie, Balcerowicz nie podejmował tych decyzji. To był preliminarz budżetowy na każdy miesiąc. Jak myśmy objęli rząd, to był preliminarz budżetowy na sierpień i wrzesień. I jeśli mówimy o jakiejś ciężkiej sytuacji, jaka wtedy była, to na pierwszym posiedzeniu okazało się, że przez 12 dni, a właściwie 11, kiedy jeszcze administrował rząd Rakowskiego, zużyli wszystkie pieniądze, jakie były na cały miesiąc. I Jacek Kuroń ogłosił, że nie ma pieniędzy. Na 3 dni miała być wypłata emerytur i rent i nie ma pieniędzy. I wtedy Baka, który był szefem NBP, NBP-u powiedział, że żadnego dodruku oczywiście nie będzie, ponieważ oni nie mogą dodrukowywać powyżej tego preliminarza. No i zaczęła się wielka dyskusja, co zrobić, czy pożyczyć za granicą. Nikt nie chciał pożyczyć, nie można dodrukować. No po trzech dniach zerwano taką zupełnie pod

0: podstawową, takie zabezpieczenie finansowe ZUS-u, które właściwie było na najgorszy moment chyba wojny, ale został zerwany. Oczywiście później rząd musiał to zwrócić. Taka była sytuacja, no dramatyczna, absolutnie.
1: Ale byliśmy też zadłużeni.
0: No,
1: byliśmy zadłużeni na miliony, które spłaciliśmy dopiero niedawno.
2: To część zadłużenia
1: nie wiem,
2: też
1: czy ludzie
2: umorzone,
1: coś zdają z tego sprawę, że byliśmy zadłużeni po pachy, po prostu niesamowicie. I nie pamiętam, w 2010 czy 2012, to jest, można sprawdzić, dopiero udało się nam spłacić Nowej Polsce. W tak trudnej sytuacji rozpoczęły się rządy nasze, że tak powiem, w 1989 roku.
2: Demokratyczne, ale powoli zmierzamy do końca. Zostało nam jeszcze 10 minut rozmowy. Chciałabym zapytać panie, dlaczego my się nie potrafimy cieszyć z tych przełomowych wyborów, z tego z tej bezkrwawej rewolucji Barbara Labuda? Bo nie świętujemy 4 czerwca, tak. Były jakieś próby, ale dosyć nieudolne.
1: Tak, tak. Właśnie wrócę znowu do tego artykułu, na tego wywiadu, który fragment przeczytaj może Małgosia, jeśli pani się zgadza.
2: Proszę bardzo. Tak, pani Małgosia,
1: bo to świetne jej odpowiedzi udzielił na to pytanie.
0: Bo ja mam...
1: Lech Wałęsa właśnie w 1989 roku. Przeczytaj to kawałek.
0: Tak, ja może przeczytam pytanie najpierw. Pierwsze. Solidarność jest znów legalna. Aby tak się mogło, wielu ludzi walczyło przez 7 długich lat. Niektórzy stracili nawet życie. Poniesiono ogromne ofiary. Teraz jednak, kiedy to marzenie milionów wreszcie się spełniło, nie ma ani radości, ani entuzjazmu. Dlaczego? Teraz odpowiada Lech. My lubimy zwyciężać w wielkich bitwach, wśród huku armat i dźwięku werbli. Wtedy dopiero cenimy to, co uzyskaliśmy. Natomiast tym razem wszystko zostało załatwione drogą pokojową, w sposób płynny, na pozór łagodny. To ludzi dziwi. Jak to pytają? Komuniści dali tak bez bijatyki i dlatego... To zwycięstwo, które było bardzo trudne, lecz w innym stylu nie wywołuje entuzjazmu, a przeciwnie wzbudza nieufność.
1: Coś do tego, mianowicie, na to pytanie. Właśnie, bo to jest świetne pytanie, świetna odpowiedź Lecha i świetne pytanie Małgosi. W Polsce tak jest do dziś. To jest jakaś nasza cecha narodowa. Znaczy, my oczekujemy jakichś fajerwerków, jakichś wielkich, tam mówisz zresztą, piszesz tak. O tym, Małgorzata, klęczenia milionów ludzi, dziękowania, bram przystrojonych na zwycięstwo, a tutaj dokonało się to w sposób niespektakularny, ale ciężki, żmudny, wielkim kosztem, wielkimi poświęceniami. Myśmy różne rzeczy wynegocjowali. To jest coś fantastycznego. Po prostu zrobić tak wspaniałe wydarzenie, jako obalenie wielkiego systemu totalitarnego, w co nikt nie wierzył na świecie. Proszę mi wierzyć, nikt. Przyjeżdżali nas dziennikarze z Zachodu, mówili, po co wy to robicie, to szlachetne, ale to w ogóle zero sukcesu, to jest niemożliwe, nie uda wam się. A my parliśmy do tego właśnie w sposób, odmawiając jednocześnie, żeby były zamachy jakieś tam straszne, wysadzanie się dynamitem i tak dalej, co było do zrobienia, bo było pełno kopalń w Polsce i pełno broni, którą można było zdobyć. Myśmy odmówili. To była świadoma decyzja, nie przypadkowa. Świadoma decyzja nie sięgania po przemoc, nie używania bojówek i tak dalej i nie tworzenia ich. Zwyciężyliśmy w taki sposób i stąd, ponieważ zwyciężyliśmy poprzez pertraktację, negocjacje, siłę charakteru, siłę duchową naszego narodu, to wydaje się takie nieprawdopodobne, że powstały te kretyńskie teorie spiskowe, które działają do dziś. Idiotyczne oskarżanie wszystkich, którzy przyczynili się do tego zwycięstwa.
0: Zmowa jakaś, jakieś
2: tak, zmowa w Magdalence.
1: Nie, ludzie, błagam, uwierzmy w to wszyscy, że to było coś cudownego, że to jest nasza fantastyczna, po prostu międzynarodowa, nie wiem, jak szukają ludzie marki. Ja słyszę, o, my w Polsce nie mamy marki. Mamy markę. Tą marką jest ta umiejętność dogadania się, umiejętność stworzenia okrągłego stołu z przeciwników wzajemnie, żeśmy się nienawidzili, myśmy sobie nie ufali, prawda? Dogadania dla dobra wszystkich, dla dobra narodu, dla dobra społeczeństwa, dla dobra naszego kraju, dla dobra świata. To jest nasza marka i korzystajmy z niej do dziś, a nie podburzajmy, nie wzmacniajmy tych kretyńskich.
2: Ale to właśnie, czy to jest nasza marka wciąż? To zaraz do tego przejdziemy. Grażyna Staniszewska, też proszę panią odpowiedź na pytanie, dlaczego my się nie potrafimy cieszyć z tego 4 czerwca? Dlaczego to nie jest wielkie święto narodowe?
3: Znaczy, koleżanki mówiły, no po prostu oczekujemy bitwy, oczekujemy zwycięstwa w walce. Tak zostaliśmy wychowani. Tak jest napisana nasza historia w podręcznikach i tego oczekiwali.

0: To było niezwykłe, no i ale tak jak Basia mówiła, też i podejrzane. Ja chcę powiedzieć, że dopiero w 2014 roku, kiedy Rosjanie zaatakowali Ukrainę w Donbasie, dopiero wtedy niektórzy młodsi znacznie ode mnie, ludzie podeszli do mnie, wyście jednak mieli rację, u nas mogło się skończyć tak samo jak w Ukrainie. Dopiero w 2014 roku. Czy dzisiaj też ktoś tak myśli? Nie wiem. Raczej wracamy do tej nieufności. Choć powodzenie sztuki krakowskiej rok 1989 pokazuje, że może ten 4 czerwca 89 stać się jakimś symbolem takim pozytywnym.
1: Znaczy ja uważam, że przede wszystkim niestety myśmy zaniedbali już po roku 90, 91 i tak dalej, zaniedbaliśmy przede wszystkim wychowanie, edukację młodego pokolenia obywatelską, uczenia najnowszej historii, bo ja ku mojemu po prostu szokowi dowiedziałam się w 2010 na takim panelu, gdzie było mnóstwo młodych ludzi, że w ogóle nie uczą w szkołach o Solidarności, że w ogóle nie uczą o stanie wojennym, nie mówiąc o odzyskaniu wolności i tak dalej. Więc po pierwsze brak edukacji tego typu. To jest największe, moim zdaniem, największe zaniechanie trzeciej RP, to jest właśnie to. I przez to mamy teraz bardzo wiele sytuacji, że właśnie można ludzi omamić, można ludźmi manipulować. Nie mają wiedzy, nie mają świadomości, nie mają tej odpowiedzialności. Z drugiej strony, żeśmy w ogóle nie świętowali tego 4 czerwca. Przecież powinno być, ja nie mówię, że święto narodowe, chociaż też by mogło, ale niekoniecznie. Natomiast rodzaj świętowania, informowania, zrobienia z tego wielkiej sprawy, zaniedbaliśmy też przede wszystkim to na zewnątrz. Przecież symbolem później tej wielkiego upadku komunizmu, prawda, tego efektu domina.
2: Stał się mur, a nie my.
1: O dokładnie, tak, stał się mur, a nie my.
2: Mur berliński.
1: Ale nie tylko dlatego, że oczywiście upadek muru był bardzo wizualny, ale przede wszystkim dlatego, że myśmy to zaniedbali. Ja nad tym ogromnie boleję. Nie wiem, jak wy, na pewno przyjaciółki
0: ale,
1: też.
0: Ale zaniedbaliśmy dlatego, że sami mieliśmy dość własnej szkoły, do której chodziliśmy i której wciąż nam tłuczono o II wojnie światowej. No, wciąż tą państwowo-twórczą propagandę nam wciskano do głowy i my mieliśmy taki uraz i sami nie chcieliśmy, dopóki szkoły nie zapraszały, to my sami nigdy nie próbowaliśmy się, no nie wiem, wchodzić do szkoły i proponować spotkania.
2: To prawda. To prawda. Ja jeszcze jednak dodam do tego, dwa słowa do tego, co powiedziała Małgorzata Niezawisowska. Małgosia, ja akurat miałam szczęście być w kilku szkołach, gdzie mówiono i o stanie wojennym 89, więc też pewnie zależy od szkół, ale to...
1: Nie, ale ja mówię jedną rzeczą, przepraszam, są spotkania ze świadkami. Ja byłam w bardzo wielu szkołach, ja nigdy nie odmawiam.
2: To
1: fantastyczne i wspaniałe spotkania z młodzieżą.
2: Tak,
1: młodzież chce to wiedzieć, chce to znać, ale ja mówię o edukacji państwowej, która powinna. Tak. O tym mówię, kochani.
2: Ja nie mówię
1: o nas.
2: Ale
1: jako
2: ja akurat właśnie byłam w takiej, gdzie te nauczycielki tego uczyły.
1: No
2: właśnie
1: to wyjątkowo.
2: Dlatego między innymi to fakty, że młodzież zadaje bardzo precyzyjne, bardzo sensowne pytania i oni chcą tych uczuć. Ja mówię o uczuciach, bo to one są strasznie ważne. Nie tylko wiedzy, faktów, jak było, jak mogliśmy przetrwać ten czas komuny, czas stanu wojennego, jak mogliśmy budować nową Polskę, ale oni chcą powiedzieć, co myśmy wtedy czuli, co myśmy przeżywali.
3: Dlaczego w kraju Solidarności, Okrągłego Stołu dzisiaj właściwie jesteśmy podzieleni, polaryzacja to słowo zrobiło karierę w ostatnich latach, no i nie potrafimy ze sobą rozmawiać, politycy nie potrafią ze sobą rozmawiać. Barbara Labuda.
2: Bardzo mi się wydaje, że jest strasznie dużo mołostkowości, mściwości, nienawiści. To są uczucia, które są w wielu ludziach, to prawda, na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale u nas one w ostatnim czasie rozkwitły. Niestety uważam, że jest dwóch, po prostu impersonalnie osoby za to odpowiedzialne. Są konkretnie inni ludzie, którzy swoją psychopatią pozarażali. To jest może za proste wyjaśnienie, ale ja uważam, że tak jest. Między innymi jest to Jarek Kaczyński, który po prostu zaraził całą masę ludzi swoją nienawiścią. Nienawiść jest bardzo niszczącym uczuciem, bardzo złym i martwię się. Ja się tym po prostu zwyczajnie martwię, ale już nie chcę na ten temat mówić. Natomiast wydaje mi się, że ja nie wierzę w to, że w Polsce wśród Polaków jest więcej negatywnych uczuć niż w innych narodach, ale u nas one zostały tak zinstytucjonalizowane, bo są ujęte w sposób partyjniacki,

0: są ujęte poprzez urzędy. Ja widzę tą chorobę, tą zarazę właśnie nienawiści, zawiści, nękającą także Urząd Prezydencki. Są dwa takie nurty teraz w Polsce, które instytucje, czyli partia i PiS-owska i jej obrzeża, i Urząd Prezydencki. Mówię o ostatnim czasie.
1: Grażyna Staniszewska.
2: Świat dziennikarski też nie jest tutaj bez winy, bo konflikt jest bardzo medialny. Napuszczanie posła na posła jest bardzo medialne. Daje świetny program, świetne newsy. Natomiast rzeczy takie pozytywistyczne, oddolne, gdzie raczej się wszyscy uśmiechają, gdzie ze sobą współpracują, są mało medialne. Znacznie mniej medialne niż konflikt.
3: Czy ja uważam, że Małgorzata Niezawitowska?
2: Politycy się zachowują tak, jak chcą dziennikarze.
3: Chciałam oczywiście powiedzieć o roli mediów, które w okresie PiSu przez 8 lat telewizja i radio po prostu kształtowały pewną część umysłów właśnie w sposób pełen nienawiści, kłamstwa. Teraz jesteśmy znowu w Polskim Radiu, które staje się znowu radiem otwartym. Stało się radiem otwartym, ale przecież było absolutnie zakłamane i zmanipulowane. Poza tym są tak zwane media społecznościowe, które już nie są dla mnie społecznościowe, tylko znowu manipulowane przez algorytmy, tam gdzie można wpuszczać ogromne ilości kłamliwych, nienawistnych wiadomości, czy postaw, czy emocji. I to wszystko jeszcze wzburza i pogłębia ten podział, tak jak Basia i myślę, że też Grażyna ogromnie nad tym boleje. Jako człowiek Solidarności, bo przeżyłam czas, kiedy właśnie Solidarność, bez Solidarności byśmy nigdy nie zwyciężyli. Gdybyśmy byli podzieleni, tak wtedy, oczywiście był podział komuniści i my, ale to był zupełnie inny podział, natomiast jako naród, jako społeczeństwo byliśmy zjednoczeni. Gdyby tego nie było i tak samo w 89, gdybyśmy się nie porozumieli, to byśmy nie żyli dzisiaj w wolnym kraju.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moimi gościniami były Barbara Labuda, Małgorzata Niezawitowska i Grażyna Staniszewska. Ja się z Państwem żegnam, Renata Grochal, i świętujmy 4 czerwca.
3: Świętujmy.
4: Przy okrągłym stole.
5: Autopromocja.
4: Na szczęście zespół Republika grał w Trójce częściej. Zawsze były to niezapomniane koncerty. Republika w Trójce. Koncert z 1998 roku, przypomnimy, już dziś między 18 a 19.
5: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
13: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
14: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 czerwca, minęła 11. Robuel Dwójcik, zapraszam na serwis. Policja nie jest rasistowska, zapewnia szef jednostki Hampshire po śmierci 18-letniego studenta. Rosnąca liczba turystycznych wiz dla Rosjan to jeden z tematów unijnej narady w Luksemburgu. Maja

0: Lińska zagra dziś w półfinale French Open. Policja nie jest rasistowska, mówi szef komendy hrabstwa Hampshire po śmierci Henry'ego Nowaka. Alexis Boone odniósł się do zarzutów, które pojawiły się po publikacji nagrania pokazującego zatrzymanie ciężko rannego studenta. Komendant odrzucił także oskarżenia o nierówne traktowanie obywateli przez funkcjonariuszy.
1: Szef policji hrabstwa Hampshire przyznał, że rozumie emocje, jakie wywołało opublikowane nagranie. Podkreślił, że sprawę bada niezależny organ nadzorujący pracę policji i zaapelował o poczekanie na wyniki śledztwa. Czterej funkcjonariusze, którzy uczestniczyli w interwencji, nie pełnią obecnie służby patrolowej, choć formalnie nie zostali zawieszeni. Komendant Boone nie ukrywał również, że rodzina Henry'ego ma prawo czuć się skrzywdzona. Po raz pierwszy tak otwarcie odniósł się do decyzji podjętych przez policjantów na miejscu tragedii. Przepraszam za zakucie Henry'ego w kajdanki i jego zatrzymanie. Mówimy to całkowicie szczerze, powiedział w rozmowie z BBC. Słowa te padły po publikacji nagrania z policyjnej kamery. Widać na nim, jak ciężko ranny student mówił funkcjonariuszom, że został zraniony nożem i nie może oddychać. Mimo to został zakuty w kajdanki. Nagranie wywołało ogromne poruszenie w Wielkiej Brytanii, w Southampton. Doszło do protestów i starć z policją. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Polska domaga się ograniczenia wizowego dla Rosjan, mówi wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Rosnąca liczba Rosjan przyjeżdżających do wspólnoty to jeden z tematów unijnej narady w Luksemburgu. W ubiegłym roku wizy otrzymało ponad 600 tysięcy Rosjan, prawie pół miliona to były wizy turystyczne.
2: Nie może być tak, że z jednej strony są prowadzone sankcje, a z drugiej strony wydaje się kilkaset tysięcy wiz turystycznych tak naprawdę dla obywateli Rosji, które wypoczywają na plażach europejskich. Też podzielam się takiej dyskusji na ten temat, żeby wreszcie skończyć z takim trochę dualizmem. Z jednej strony jesteśmy bardzo pryncypialni, jeśli chodzi o relacje z Rosją, a z drugiej strony wydajemy wizy turystyczne, które nie powinny być wydawane.
0: Polska jest wśród 11 krajów, które zwróciły się w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Maja Chwalińska zagra dziś w półfinale French Open. To największy sukces w dotychczasowej karierze 24-letniej Polki, o której w samych superlatywach piszą również światowe media.
3: To sensacyjny awans, donosi niemiecka agencja DPA. Chwalińska, co za bajka, czytamy w La Gazzetta dello Sport. Paryski sen wciąż trwa, pisze z kolei o awansie Polki do półfinału French Open hiszpańska Barsa. Amerykański New York Times podkreśla natomiast, że Maja Chwalińska jest sensacją tegorocznych zmagań na paryskich kortach. 24-latce brakuje zarówno doświadczenia w turniejach wielkoszlemowych, jak i fizyczności, jaką ma większość jej rywalek, ale to nie miało znaczenia. Mierząca zaledwie 164 cm Chwalińska zaprezentowała sprytną grę, którą zdezorientowała Kalińską w chłodny, wietrzny dzień w Paryżu. Czytamy w artykule, w którym również znalazło się nawiązanie do sukcesów innej polskiej tenisistki Igi Świątek. Polską zawodniczkę w półfinale singla na kortach imienia Rolanda Garrosa trudno dzisiaj uznać za coś niespodziewanego, chyba że ta tenisistka nazywa się Maja Chwalińska, pisze New York Times. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Nie możemy się nachwalić Maji Chwalińskiej. Wystawa poświęcona wydarzeniom poznańskiego czerwca 1956 roku stanęła przed tamtejszym urzędem miasta. Ekspozycja składa się z dwóch części. Pierwsza jest poświęcona uczestnikom robotniczego zrywu sprzed 70 lat. Jej otwarciu przyglądał się uczestnik tych wydarzeń, Adam Tiun.
4: Młodzież i społeczeństwo się odważyło stawić czoła władzy, która nasza była bez skrupułów. Ja jako młody człowiek, biorąc udział w tym, to się chwileczkę zastanowiłem, bo wiedziałem, czego mogę się spotykać od władzy ludowej w ten czas. I podjąłem decyzję, nie mam rodzinki, nie mam dzieci, miałem 17 lat, krzyknąłem do kolegów, idziemy.
0: Poznań rozpoczął ogólnopolską kampanię promującą obchody rocznicy czerwca. Góry albo morze to kierunki wyjazdów na długi weekend najczęściej wskazywane przez podróżnych na warszawskich dworcach. O tym, dokąd jadą i co zamierzają robić, pytała Dagmara Kędzior.
5: Do Sopotu jedziemy. Będzie wypoczynek nad morzem, chociaż pogoda raczej barowa się zapowiada. Nocy nic nie jest w stanie zniechęcić.
6: Do pracy. Zawsze, jak na 2 tygodnie, do pracy.
7: Wyjazd jogowy. Trochę jogi, trochę góry. Pierwszy raz jestem i trochę zastanawiam się sama, co będzie.
8: Odpoczynek po urlopie.
0: Na długi weekend koleje wysłały na najpopularniejsze trasy dodatkowych 600 wagonów. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Tymczasem synoptycy ostrzegają przed burzami i gwałtownymi wzrostami stanów wody w województwach zachodniopomorskim i lubuskim, a także w części wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz lubelskiego i podkarpackiego. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 35 litrów deszczu. Burzom mają towarzyszyć silne porywy wiatru do 80 km na godzinę.
10: Autopromocja. Proszę Państwa, 4 czerwca.
11: Historyczne wybory z 80.

0: 1989 roku. Pamiętasz?
1: Nie było mnie na świecie.
0: Mnie też nie.
1: Ale pan był i pamięta.
2: Halo, halo.
0: Bart Solidarności z gitarą na wyborczym tournée.
3: Dowiedziałem się, że ma być spotkanie z żołnierzami Ludowego Wojska.
1: To musiały być emocje.
0: A, były.
4: Nie ma możliwości rozdzielenia pamięci od emocji.
1: Emocje to chyba słowo klucz.
5: Moglibyśmy być oskarżeni o fałszerstwo.
6: I za chwilę się wszystko odwróci.
7: Ja nie mogę powiedzieć, że mnie to wisi.
0: Wybory sprzed 37 lat w osobistych wspomnieniach.
1: Proszę Państwa, 4 czerwca o 16, czyli 4.
0: Michał Jędrkowiak.
1: Michał Matus. Zapraszamy.
8: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
15: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
16: Mikrofon,
17: kamera,
16: radiowe studio,
17: scena.
18: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
14: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
19: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
20: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
21: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
20: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
19: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
20: A, to tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
22: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
23: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
24: 8,5 minuty po 11.
25: Muzyczna Poczta UKF.
24: Dzień dobry, Katarzyna First-Wojtkowska, Piotrka myślę, jak dzisiaj nie pracuje, ale jest za nią Marek Pawlukiewicz, który świetnie z Państwem sobie poradzi, z telefonami od Państwa i z szukaniem piosenek, które Państwo zamówią. W końcu Marek pracował przy Muzycznej Poczcie UKF przez długie, długie lata, także jesteśmy właściwie jak starzy, dobrze znajomi muzyczno-pocztowi. Tomasz Żonda, to ja jestem ja. Ja będę z Państwem komunikował się drogą mailową ukf@polskiradio.pl, więc przypomnę jeszcze raz. 227 trójek, numer telefonu, adres mailowy ukf@polskiradio.pl. Na początek Photones.

15:10:05 to jest półfotona i zresztą nieprzypadkowo dziś na początek muzycznej poczty UKF, bo po godzinie 13:00 gościem Michała Nogasia będzie Tomek Lipiński, a Tomek wraz z Marcinem Czempielem między innymi pojawi się również w niedzielę po godzinie 10:00 w audycji Historia Pewnej Płyty. Wtedy opowiedzą o swoim zespole, który miał tylko jedną płytę, ale płytę, którą wiele osób pamięta świetnie do dziś, czyli płytę grupy Photones When I Die. 227-3-UKF-MAPOLSKIRADIO.PL. Kolejna propozycja to wiadomość od pana Darka z Ostrowca Świętokrzyskiego, który pisze tak. Proszę o piosenkę grupy Baim, Czary Mary z 1982 roku dla Mai CH.

0: Czary Mary to grupa Baim w Trójce w muzycznej poczcie UKF. A jeśli ktoś będzie chciał kiedyś w Polsce zrobić film pod tytułem Pogromcy Duchów, wersja polska, to ja myślę, że Baimu w tym filmie powinno nie zabraknąć. 227 trójek.
1: A witam, dzień dobry. Bo muzyczną pocztę UKF-u słucham i tak może byśmy puścili dzisiaj Kocham Wolność.

Kocham wolność, to zespół Chłopcy z Placu Broni. 227 3QKF @polskiradio.pl. Kolejna propozycja od państwa, tym razem od pana Leszka z Ziempinowa, który pyta, czy moglibyśmy dzisiaj odtworzyć w poczcie piosenkę Snowego White'a, Bird of Paradise.

Snowy White, Bird of Paradise. Trójka i muzyczna poczta UKF. Do godziny 13 czekamy na Państwa propozycje 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. A teraz zespół, który na swoich koncertach śpiewał piosenki.

0: Piosenki Manamu, piosenki Perfektu, ale teraz zaśpiewają własną.
1: Czy ja mógłbym poprosić dla mojej ukochanej żony piosenkę zespołu Metallica Nothing Else Matters oraz pozdrowić z Fuerteventury całe grono szanownej trójeczki i wszystkich słuchaczy?

Nothing Else Matters i grupa Metallica w trójce w muzycznej poczcie UKF. 22 7 3 UKF@polskiradio.pl. Pan Kamil napisał tak. Dzień dobry, proszę o, dla moich dzielnych córeczek, które jadą z nami od kilku godzin w podróży, o piosenkę Golden z filmu Huntrix. No, czyli w związku z tym wraz z zespołem Baim wywołaliśmy duchy, bo to utwór z filmu Łowczynie demonów.

0: Łowczynie demonów przez chwilę zapanowały w muzycznej poczcie UKF, ale wróćmy na ziemię. Teraz po polsku będzie. Artysta troszkę zapomniany, ale piosenki śpiewał absolutnie piękne.
1: Dzisiaj chciałbym przypomnieć zapomnianego artystę, jakim jest Stanisław Węglosz i fragment płyty Dziś dotarłem do rozstajnych dróg i tam jest taka piosenka, która była na liście trójkowej nawet w roku 82. Emanueli, część trzecia i ostatnia. Bardzo zakorzony utwór.

Stanisław Węglosz w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Kolejna propozycja na dziś to duet. Duet pani Krystyny Prońko i Haliny Frąckowiak. Piękny utwór, moim zdaniem przynajmniej, tam gdzie lekki wieje wiatr. Piękny i mądry.

0: Halina Frąckowiak i Krystyna Prońko. 2273.
1: Dzień dobry, dzwonię z epoki dinozaurów. Czy mogłam prosić piosenkę z tamtego okresu, jakąkolwiek, Bake City Rollers?

Bye Bye Baby, Bay City Rollers. Ta piosenka była na szczycie brytyjskiej listy przebojów w 1975 roku. A my wracamy do Państwa, wracamy. Ciągle jesteśmy wśród Państwa zamówień w muzycznej poczucie UKF. Teraz będzie zamówienie mailowe. Specjalnie dla Pana Adama z Leśnych Kaszub, Matafix, troszkę zapełniony utwór Big City Life.

0: Matafix. Nawet mam na moim biurku ich zdjęcie z autografem. A zespół Matafix w 2006 roku, czyli 20 lat temu, za tę piosenkę otrzymał w Sopocie bursztynowego Słowika. 2-2-7 trójek.
1: Dzień dobry, proszę pana, Grzegorz z tej strony. Chciałem zamówić dla mojej córki piosenkę Guns N' Roses November Rain.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super. Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
0: Żegnamy reklamy.
16: Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 4 czerwca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Odnaleziono wrak śmigłowca, który uległ katastrofie w Małopolsce. Nie żyje pilot maszyny. Zawieszenie broni z Iranem nadal obowiązuje, tak twierdzi Donald Trump. W serwisie także o nowych przepisach dla właścicieli hoteli dla zwierząt. Katastrofa śmigłowca w Małopolsce. Odnaleziono wrak, nie żyje pilot maszyny. Po całonocnych poszukiwaniach rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym natrafiono na szczątki maszyny.
17: Oprócz śmigłowca zostały znalezione zwłoki. Wszystko wskazuje na to, że są to zwłoki 30-letniego pilota tej maszyny. To teren bardzo trudno dostępny. Tam w ten rejon docierają policyjni technicy kryminalistyczni, policjanci dochodzeniowo-śledczy, będą prowadzone oględziny.
16: Mówiła rzeczniczka krakowskiej policji Katarzyna Cisło.

0: W nocy pilot zgłaszał, że lot utrudniają mu warunki pogodowe, m.in. gęsta mgła. Później kontakt się urwał. Okoliczności katastrofy będą wyjaśniać Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura. Warszawa chce, by amerykańskie wojska stacjonowały u nas na stałe. Pismo w tej sprawie do szefa Pentagonu wysłał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier pytany, czy dostał już odpowiedź od Amerykanów oraz gdzie mogłaby taka baza powstać, powiedział, że na razie mówimy o fazie rozmów.
1: Decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły. To też nie chcę wywoływać nadmiernej euforii, bo to jest proces planistyczny, negocjacji, dyskusji, ale jesteśmy na dobrej drodze. Pracujemy nad zwiększeniem obecności. Sojusz polsko-amerykański jest potrzebny. Żołnierze amerykańscy w Polsce mają działania odstraszające wobec naszych adwersarzy.
0: W tej chwili amerykańscy żołnierze przebywają w Polsce rotacyjnie. Działają w kilku lokalizacjach, m.in. w Poznaniu, Orzeszu, Drawsku Pomorskim i Powidzu, gdzie mieści się baza lotnicza. Donald Trump twierdzi, że zawieszenie broni z Iranem nadal obowiązuje, choć obie strony kontynuują wzajemne uderzenia. Prezydent USA bagatelizuje znaczenie irańskich ataków. To nic wielkiego, zdusiliśmy problem w zarodku, tak jak to robimy, mając najlepszą armię na świecie. Ale niektórzy powiedzieliby, że zostali nieco sprowokowani, ponieważ podjęliśmy zdecydowane działania z różnych powodów. Tłumacząc irańskie ataki, Trump stwierdził też, że w tamtej części świata zawieszenie broni oznacza po prostu strzelanie z większą powściągliwością. 12 osób zginęło, a 7 zostało rannych w pożarze domu opieki na Sri Lance. Dyrektor placówki został aresztowany pod zarzutem spowodowania śmierci w wyniku zaniedbania. Pożar wybuchł w domu dla seniorów w miejscowości w pobliżu stolicy kraju Colombo. Uratowano łącznie 51 pensjonariuszy, a ranni trafili do szpitala. Według wstępnych doniesień podczas pożaru wybuchła butla gazowa, co przyczyniło się do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Lokalne media informują, że uratowani mieszkańcy zostali tymczasowo zakwaterowani w pobliskiej szkole. Właściciele hoteli dla zwierząt oraz hodowli psów i kotów do 18 czerwca mają czas, by zarejestrować taką działalność u powiatowego lekarza weterynarii. Obowiązek taki wynika z nowych przepisów ustawy o zdrowiu zwierząt, wyjaśnia lubelska lekarz weterynarii Monika Michałowska.
2: Jeżeli tego zgłoszenia nie dokonają w tym terminie, będzie to oznaczało brak spełnienia warunków do dalszego prowadzenia działalności. Taka działalność musi być nadzorowana przez inspekcję weterynaryjną w celu zapewnienia zgodności prowadzenia tej działalności z obowiązującymi przepisami prawa. Ma to m.in. na celu zwiększenie nadzoru nad dobrostanem zwierząt.
0: Nowe przepisy ustawy o zdrowiu zwierząt weszły w życie w marcu.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w kraju jest dobra, miejscami bardzo dobra, ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad połowa energii elektrycznej. Susza hydrologiczna występuje w regionach w południowej, zachodniej, wschodniej i centralnej Polsce. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami, gwałtownymi wzrostami stanów wód w województwach zachodniopomorskim i lubuskim, a także w części wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz lubelskiego i podkarpackiego. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 35 litrów deszczu, a na termometrach dziś od 19 stopni na krańcach wschodnich i wybrzeżu do 26 w centrum.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
10: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
11: Mikrofon,
12: kamera,
11: radiowe studio,
12: scena.
13: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
9: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy.

0: wykonawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: Już prawie 7 minut po południu.
7: Muzyczna poczta UKF.
6: Katarzyna Firz-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. Witamy. Przed nami druga część Muzycznej Poczty UKF. Witamy tych, którzy dołączyli do nas dopiero w tej chwili, bo dziś poczta UKF troszkę wcześniej była od godziny 11. Będziemy do 13. Po 13. Michał Nogaś i spotkanie z Tomkiem Lipińskim. Ale zaczynamy od Państwa propozycji telefonicznej 227-3. Mogą Państwo też pisać ukf@polskiradio.pl.
8: Andrzej się kłania, jadę właśnie autem. Czy mogę zamówić sobie jakąś piosenkę? Ha, to się bardzo cieszę. Takie starocie mi wpadły do głowy. Jest to piosenka George'a Michaela, który wystąpił na koncercie u pana Pavarottiego i śpiewał z orkiestrą taki piękny kawałek, który nazywa się Brother, Can You Spare a Dime? Genialny kawałek.

George Michael koncertowo w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek, UKF @polskieradio.pl. Jeszcze przez nieco ponad 3 kwadranse czekamy na Państwa kolejne propozycje. Teraz prośba pana Piotra Zastrudy, który pisze tak. Dzień dobry. Choć dziś święto, to pracuję, bo chcę i lubię, a nie muszę. Dzięki temu mogę słuchać Trójeczki, bo mam taką możliwość. Poproszę o utwór Forest The Cure, ponieważ za tydzień z Wąsem wraz z moją partnerką Violą będziemy ich słuchać na żywo na koncercie w Austrii. Bilet to jest prezent urodzinowy od Violi, więc z dedykacją również dla niej chciałbym jej to wynagrodzić. Tak mniej więcej pisze pan Piotr, troszkę zmieniłem końcówkę listu. I co? Skoro koncertowo, to może przenieśmy się wraz z grupą The Cure do londyńskiego Hyde Parku.

0: Forest, grupa The Cure w Trójce Muzycznej poczcie UKF, ale nasze podróże właściwie przedwakacyjne, festiwalowe już trwają. Łączymy się z Mariuszem Owczarkiem.
1: Z nadjeziora Strzeszyńskiego pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie.
2: Pozdrawiamy serdecznie, trochę mało obiektywnie pozdrawiamy, ale bardzo serdecznie.
1: Za nami 16. edycja Enter Enea Festival pod patronatem Trójki. Byliśmy tutaj znów, z czego się bardzo cieszę. A jak było, to opowiemy Państwu w specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Specjalni goście, wśród nich
2: Leszek Możdżer.
1: Także Jerzy Gumny, dyrektor festiwalu, właściwie drugi z dwóch dyrektorów festiwalu. Specjalni goście, będziemy opowiadali także Państwu o tym, co się dzieje w Poznań Visual Park, w Galerii ABC, a dzieje się, jak zawsze, dużo dobrego.
2: Do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia w audycji Mało Obiektywnie. Leszek Możdżer.

0: Leszek Możdżer. Powiem mało obiektywnie. Warto posłuchać. 227 trójek.
1: Proszę pana, poproszę o utwór Obudź się oddziału zamkniętego z dedykacją dla syna.

0: Obudź się i grupa Oddział zamknięty w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Mogą państwo ciągle do nas pisać i dzwonić. Mogą państwo ciągle pisać, ciągle dzwonić. 227-3UKF@polskiradio.pl. Do państwa propozycji powrócimy już za chwilę.
1: Fajny film.
0: A w Krakowie jest Ryszard Tyźwiński.
2: Dzień dobry, witam, pozostaję w Krakowie, bo oczywiście trwa tu 66. Krakowski Festiwal Filmowy, a dzisiaj w Studiu Trójki w Małopolskim Ogrodzie Sztuki ze mną reżyser animacji Wojciech Sobczyk. Dzień dobry, witamy w Trójce.
3: Dzień dobry.
2: I właśnie muszę zauważyć, że pan to chyba się czuje na tym festiwalu jak u siebie.
3: Trochę jestem w Krakowie u siebie, no bo tutaj pracuję na Akademii Sztuk Pięknych od wielu lat, chyba z hakiem już ponad 20, więc rzeczywiście tak jakby zostałem u siebie.
2: Czyli mamy twórcę, który nie musiał specjalnie na festiwal przyjeżdżać, tak jak wiele innych osób, i też twórcę, który pokazał tutaj premierowo, to absolutna światowa premiera, film animowany właśnie Jesień 2026, i tak się składa, że pierwszy pokaz był właśnie w Akademii Sztuk Pięknych.
3: No właśnie, to tak się złożyło jakoś ciekawie, że sala na Akademii Sztuk Pięknych funkcjonuje w ramach festiwalu,

0: jako kino i tam był ten pierwszy pokaz. Chyba bym tego nie wymyślił, gdyby rzeczywiście to kiedykolwiek miał wymyślić, gdzie będę miał taką premierę, że to będzie właściwie tak u siebie.
1: Dlatego podkreślam właśnie, że jest pan u siebie. Piękny film, zachwyciła mnie ta animacja wcześniej, ale to jeszcze jest

0: stąd, że nie tyle wyobrażam sobie, co będzie teraz tej jesieni się działo, tylko chciałem zwrócić uwagę na czas taki teraźniejszy, tytułując ten film tą datą, żebyśmy nie szukali jakichś skojarzeń może gdzieś daleko historycznych, tylko to możemy odnosić jakby do czasu teraźniejszego. Jest to taki też trochę dla mnie zapis historyczny, ponieważ wcześniejsze filmy również tytułowałem w taki sposób, że dodawałem datę, więc to jest taki trochę licznik, który odmierza czas, tak w szczególności mój czas też, który gdzieś tam liczę sobie filmami. Natomiast taką podstawową sytuacją było to, że ja trochę wywodzę się z tego środowiska takich twórców, malarzy, którzy gdzieś jak podpisują obraz, to też tą datę stawiają. Więc stawiam tą datę, więc jest jesień 2026.
1: Wszystko jeszcze przed nami. Tak, rzeczywiście była wiosna 1999, później lato 2014, kolejny film. No i teraz jesień 2026, po tym już nawet widzimy po tej cezurze, jak długo jednak powstają animacje. Ale jeśli mieliśmy wiosnę, lato, jesień mamy, to będzie zima?
0: Zima, mam nadzieję, że będzie, ponieważ gdzieś ten projekt, jak już sporo lat temu wymyśliłem, że będę go kontynuował, to ta zima zawsze gdzieś tam na końcu, jako zwieńczenie całego projektu, była w mojej głowie. I projekt właściwie jest przygotowany, natomiast od samego projektu do produkcji to jest jeszcze kawałek drogi, a czy i kiedy zacznę tak naprawdę pracować nad jesienią, to jeszcze nie wiem do końca.
1: Nad zimą, bo jesień już mamy. Natomiast właśnie ta jesień jest chyba najbardziej nostalgiczna, troszkę smutna. Ludzie, zwierzęta, ptaki, ale no pewnie z tym właśnie nam się kojarzy i panu również ta pora roku.
0: No ja wykorzystuję te takie pejzaże jesienne jako scenografię do swojego filmu. Jest to film animowany, więc wszystko jest tam narysowane właściwie poklatkowo, klatka po klatce, potem pomalowane. Ale to są pejzaże jesieni, które no też wynikają, ten dobór wynika z obserwacji, no bo jeśli są ptaki, to co się z nimi dzieje, to też jest jakaś reakcja na to, jak ja, na które rzeczy zwracam uwagę, nie? Że te ptaki, powiedzmy, tam w pewnym momencie nie kończą najlepiej, więc to tak trochę zaspoilerując pewien wycinek sceny. Okej, ale inne pejzaże, one gdzieś dodają, one biorą się z tych klimatów jesiennych i budują mi właściwie taką opowieść, którą ja sobie tak trochę ją interpretuję jako opowieść o wewnętrznej jesieni człowieka, bo to do tego się gdzieś w gruncie rzeczy od tej strony znaczeniowej sprowadza ten film.
1: No oczywiście to piękna metafora. Polecamy wszystkim, którzy będą mieli okazję zobaczyć tę właśnie animację jesień 2026, a będzie taka okazja tutaj w Krakowie nawet jeszcze dzisiaj i to właściwie już niedługo, ale też na kolejnych festiwalach, chociażby w lipcu, tak?
0: Tak, na festiwalu Animator w Poznaniu 9 lipca, to już znam datę pokazu filmu, będzie ten film również prezentowany.
1: Trzymam kciuki za jesień 2026, bo to oczywiście jeden z konkursowych filmów na 66. Krakowskim Festiwalu Filmowym. Dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Był ze mną autor tego filmu, Wojciech Sobczyk.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy z Krakowa.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiał Ryszard Jaźwiński. A my ciągle myślami też troszkę jesteśmy w Paryżu.
3: Dzień dobry, mówi Izabela z Warszawy. Czy ja bym mogła prosić o piękną piosenkę, proszę wybrać, dla naszej tenisistki Mai, żeby dzisiaj jej się powiodło. Wszystkich pozdrawiam i dla kibiców także ślę życzenia, żeby dobrze trzymali kciuki. Wszystkiego dobrego.

0: Fight for your right. To grupa Beastie Boys w trójce w muzycznej poczcie UKF. Teraz troszkę zmienimy nastrój.
1: Mam na imię Ewa, dzwonię z Rybnika. Jestem waszą wierną słuchaczką już od lat 80. I mam takie małe marzenie. Siedzę sobie teraz na balkonie, piję kawę. I czy byłaby możliwość puszczenia na antenie piosenki Hanny Banaszak, Samba przed powstaniem? Byłabym bardzo wdzięczna.

Hanna Banaszak w Trójce i jej słynna samba przed rozstaniem. 22.7 Trójek, UKF @polskiradio.pl. Jeszcze 14 minut muzycznej poczty UKF przed nami. Pani Renata pisze tak. Proszę o Let's Dance Davida Bowie dla wszystkich w podróży, a szczególnie dla tych za kółkiem, jak mój osobisty kierowca.

0: Let's Dance i David Bowie, 227 trójek.
1: Dzień dobry, ja bym chciał prosić o piosenkę dla mojego syna, 8-latka, Redbone, Come and Get Your

Katarzyna Fisz-Zwojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. Dziękujemy. To była Muzyczna Poczta UKF. Po godzinie 13 Michał Nogaś i jego gość przy stole Tomek Lipiński. A na zakończenie Muzycznej Poczty UKF dziś jeszcze piosenka w wykonaniu 99 Souls, Brandy i Destiny's Child. Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Na szczęście zespół Republika grał w Trójce częściej. Zawsze były to niezapomniane koncerty. Republika w Trójce. Koncert z 1998 roku, przypomnimy, już dziś między 18 a 19.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
15: Zdrowit. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 czerwca, minęła 13. Karolina Kozińska zaprasza na serwis. W Paryżu wzbudza zachwyt i nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Maja Chwalińska będzie walczyć o finał turnieju Roland Garros. Trwa ustalanie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął pilot. Śpiewy, modlitwa i ulice zasypane kwiatami. W całym kraju procesje z okazji Bożego Ciała. Dziewczyna z Dąbrowy Górniczej powalczy dziś o finał turnieju Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska, rewelacja paryskiego turnieju, zmierzy się w półfinale z Rosjanką Dianą Schneider, która wczoraj sensacyjnie pokonała pierwszą rakietę świata Arynę Sabalenkę. Jak szanse Polki ocenią Francuzi, którzy śledzą turniej, sprawdzał Stefan Folzer.
16: Maja jest świetna, naprawdę. Ta mała dobrze sobie radzi, podoba mi się jej gra, dobrze się broni. Myślę, że może wejść do finału. Nie jest zbytnio zarozumiała, ale spokojna, więc może zajść daleko. Jest genialna, nadzwyczajna. Jest taka drobna, wygląda tak delikatnie, ale w rzeczywistości dobrze ukrywa swoją grę. Jest niewygodna dla wszystkich, jej gra bardzo innym przeszkadza. W półfinale wszystko jest możliwe, gra jest bardzo otwarta. Są nowe twarze, a to jest dobre.
1: Półfinał z udziałem Polki rozpocznie się między 17 a 18. Eksperci od wypadków lotniczych ustalają przyczynę katastrofy śmigłowca w okolicach Mszany Dolnej w Małopolsce. Śmigłowiec Robinson rozbił się na zbocze góry Lubogorz w Beskidzie Wyspowym. Pilot nie przeżył.

0: Na miejscu katastrofy pracują już śledczy, mówi Anna Zbroja z małopolskiej policji.
1: Jest to teren rzeczywiście bardzo trudno dostępny, teren bardzo stromy. Na miejscu już są nasi specjaliści z laboratorium kryminalistycznego i z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy będą wykonywać na miejscu oględziny. Będzie na miejscu obecny prokurator, który będzie decydował o naszych czynnościach, jak również przede wszystkim Komisja Wypadków Lotniczych.
0: Śmigłowiec wracał z Węgier. Za sterami siedział 30-letni pilot, który w nocy informował kontrolerów, że lot utrudnia gęsta mgła. Po tym komunikacie maszyna zniknęła z radarów. Ulicami wielu polskich miast przy dźwiękach dzwonów przeszły dziś barwne procesje z okazji Święta Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt katolickich, w czasie którego wierni wyznają wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Tłumy krakowian przeszły w procesji z Wawelu na rynek główny.
2: To jest emanacja chrześcijaństwa, wspólnoty jako takiej.
3: Chciałabym dziecku pokazać tradycję. Ja zawsze stroiłam się właśnie w strój krakowski, teraz ona się stroi w strój krakowski.
4: Dla każdego katolika jest to jeden z ważniejszych dni w roku, także warto tu być na tym święcie. No, żeby zamanifestować swoją wiarę, swoje wyznanie.
5: Co roku staramy się, żeby nasze córki uczestniczyły aktywnie w Bożym Ciele. Ubieramy je w strój krakowski i przekazujemy taką tradycję, bo tak nas uczyli nasi rodzice i nasi dziadkowie.
6: Bóg wychodzi do nas, do ludzi, przechadza się, można powiedzieć, między wszystkimi. Tu są wierzący, niewierzący. To jest takie świadectwo naszej wiary.
0: Procesja zmierza do czterech ołtarzy. Przy każdym odmawiana jest modlitwa i czytana Ewangelia. Na zakończenie kapłan udziela błogosławieństwa. W Polsce po raz pierwszy uroczystości Bożego Ciała odbyły się właśnie w Krakowie w XIV wieku. Wilno dla wielu stało się celem wyjazdu na długi czerwcowy weekend. Turystów nie zniechęciły nawet majowe incydenty z udziałem dronów i ogłoszenia czerwonego alertu w litewskiej stolicy. Z turystami rozmawiał Kamil Zalewski.
7: Coś tam było, widzieliśmy, coś było, coś się działo z tymi dronami. Zamierzenia były już dużo wcześniejsze, także...
8: Chcieliśmy się właśnie w tym miejscu znaleźć, tutaj przy Ostrej Bramie i udało się.
9: Na bieżąco byliśmy tutaj informowani ze strony przewodnika lokalnego, którego mamy tutaj na miejscu.
10: Jestem przewodnikiem po Wilnie, mam na imię Lucyna i Lienienie. Z moich obserwacji niektórzy czasami się pytają i się martwią, ale nie widzimy jak na razie powodów do paniki, więc moje grupy czują się bezpiecznie.
11: Po prostu podchodzimy do tego spokojnie. Jeśli tutaj mieszkają ludzie i się nie boją, czemu my mamy się tu bać jako turysta? No, my przyjeżdżamy na parę dni, także nie jesteśmy tutaj na stałe.
0: Wilno od lat jest w czołówce miast odwiedzanych przez polskich turystów na Litwie. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami w sześciu województwach zachodniej i południowo-wschodniej Polski na termometrach od 19 do 26 stopni.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
21: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
22: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl.

0: Możesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Katarzyna First-Wojtkowska i Michał Nogaś. Kłaniamy się i zaczynamy.
1: Przy stole.
3: A tę część naszych spotkań przy wspomnianym stole zaczniemy od piosenki.

0: Centrala to jest utwór, którym się powitaliśmy w audycji przy stole. Państwa i moim gościem 4 czerwca 2026 roku jest autor tych słów i wokalista Tomek Lipiński. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry.
0: Witamy w Trójce. To może zacznijmy od wspomnienia związanego z tym utworem, zanim przejdziemy do wspomnień o wyjątkowym dniu w naszej historii współczesnej. Czy pamiętasz, kiedy i w jakich okolicznościach pisałeś Centralę?
1: Miałem taką zabawę sam ze sobą w czasach ponurego PRL-u. Kiedy długo czekałem na autobus na przykład, to tak sobie wyobrażałem, że wysyłam sygnał do centrali i centrala wysyła do mnie autobus. No, taka zabawa na zabicie czasu. Ale oczywiście centrala była tym słowem, które w tamtej rzeczywistości mówiło bardzo dużo. Tak? No, to był system centralnie zarządzany, centralnie sterowany, gospodarka była centralnie planowana i centralnie zarządzana. Gospodarczo Polska właściwie była jedną wielką korporacją, która dzieliła się na centrale, centrala handlu zagranicznego, centrale no, najrozmaitsze. I to było magiczne słowo. Poza tym były automaty telefoniczne, które miały takie plakietki po usłyszeniu sygnału centrali. Należy wybrać numer i tak dalej, i tak dalej. I nie wiem oczywiście, jak to mi się wszystko złożyło ostatecznie w ten tekst, bo ten cały proces pisania tekstów jest właściwie dość tajemniczy, bo nagle skądś, nie wiadomo skąd, pojawia się jakiś pomysł i nie wiadomo właściwie dlaczego. Bob Dylan, zapytany kiedyś o jedną ze swoich piosenek, powiedział, no tego się nie da po prostu usiąść i napisać, wymyślić, tak? To jest tajemnica, tak? To nie wiadomo, jak się dzieje, więc ja nie potrafię tak intelektualnie, wiesz, opisać, prześledzić i opisać tego procesu, bo po prostu z niczego nagle przychodzi ci do głowy coś, nie wiadomo jak to się dzieje. Układasz to później oczywiście. Dużo łatwiej jest mi opowiedzieć o tym, jak ta muzyka powstała, wiesz, bo to jest proces bardziej namacalny. Tworzy się nie tylko w głowie, ale też przy pomocy rąk i techniki. No ten riff centrali, który właściwie został w połowie przynajmniej wygenerowany przez urządzenie Phaser amerykańskie, które trafiło w moje ręce wtedy i tak zwane alikwoty, czyli tony składowe podczas grania dwóch akordów a-moll, F-dur. Zaczęła się pojawiać ta melodia i Robert Brylewski zwrócił mi, zobacz jaka, ja mówię, o czekaj, to zróbmy coś z tym, wiesz. I to jest takie bardziej konkretne z tekstami, to jest bardzo, bardzo ulotna historia i tajemnicza.
0: To słowo centrala, które się pojawia i to twoje wyjaśnienie jego dotyczące, dla młodszych słuchaczek i słuchaczy może być nie to, że odkryciem, ale jakąś opowieścią o czasach bardzo dawnych. My obaj, jak tu siedzimy w studiu, pamiętamy czasy komuny i zmiany, która przyszła pod koniec lat 80. Ale może warto powiedzieć i uzmysłowić, że było kilka poziomów centrali. Na poziomie województwa centrala była w mieście wojewódzkim.
1: No były same, tak, wszystko
0: tak,
1: było.
0: Potem
1: tak.
0: Warszawa była tak. centralą, ale jeszcze nad warszawską centralą była moskiewska.
1: Tak, tak, tak. No to taki bardzo właśnie typowy system hierarchiczny, właściwie model parawojskowy, można powiedzieć. Ja jako uczeń liceum przeczytałem z ciekawości taką niewielką, niezbyt grubą książeczkę, która się nazywa Krótka historia WKPB. I to był taki katechizm partyjny, tak? Bo to

0: To była cała historia, jak powstała ta partia bolszewików Lenina i tak dalej. A tam są zawarte wszystkie tezy Lenina, właściwie cała jego koncepcja funkcjonowania świata. I to jest świat zbudowany w sposób właśnie paramilitarny, hierarchiczny, scentralizowany, wielopoziomowy, gdzie z dołu do góry płyną meldunki, a z góry na dół płyną rozkazy. I to jest ciekawe, bo w podobny sposób przecież zbudowane są korporacje biznesowe na świecie, prawda, że wiemy o tym, że są grupy korporacji, w których znajduje się bardzo wiele różnych brandów, a one jeszcze nad sobą mają grupy inwestycyjne, są dwie właściwie największe grupy inwestycyjne na świecie, które na dodatek jeszcze nawzajem posiadają swoje własne akcje. Więc ten centralistyczno-hierarchiczny model nie jest wyłącznością tamtego systemu, on tylko miał inny obraz po prostu w tamtym systemie.
1: Ale ciekawe jest też to, że dzisiaj związki w tym kapitalizmie 3.0, w którym żyjemy, między wielkimi korporacjami a polityką są ogromne. Widzieliśmy to chociażby na zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na drugą kadencję, ale też wielu polityków marzy o takim odtworzeniu systemu scentralizowanego, ale w warunkach właśnie kapitalistycznych.
0: No, ja to trochę widzę tak, że to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, to nie tyle była jakaś radykalna zmiana, tylko raczej zdjęcie maski, wiesz, to znaczy Donald Trump
1: wcale... Już nikt nie udaje.
0: Tak, po prostu on w swoim, jakby to powiedzieć, nieskomplikowaniu po prostu uznał, że nie warto, tak, że... Można to prościej załatwiać. I no wiesz, prezydenci Stanów Zjednoczonych wygrywali zawsze, czy na ogół ci, którzy mieli największe budżety. I właściwie jak się w czasie każdej kampanii liczy się te pieniądze, prawda? Kto na kogo wpłaca i ten, kto ma najwięcej tych sponsorów, miliarderów, ten na ogół wygrywa wybory. Więc nie oszukujmy się, tak to wygląda, wiesz. I ten dzisiejszy kapitalizm, jak go nazywałeś, 3.0, tak? On trochę odtwarza feudalizm, to znaczy to zmierza w kierunku takiego cyfrowego feudalizmu, gdzie mamy na samym szczycie bardzo wąską grupę arystokracji, prawda, finansowej, która na dobrą sprawę kontroluje całość gospodarki i całość polityki. A dobrze wiemy też, że ten model, który w największym stopniu zrealizowany jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, no ale wielu chce iść tą samą drogą, że ma też ten aspekt, no chciałem powiedzieć religijny, ale raczej powiedziałbym kultowo-fanatyczny, prawda? Te wszystkie opowieści o Armagedonie, prawda, o tym, że trzeba wywołać wojnę na Bliskim Wschodzie, bo wtedy nastąpi koniec świata i zstąpi Jezus i zbawi tych wszystkich, którzy są razem z Trumpem. No to jest koncepcja, nam się może wydawać szalona, ale miliony ludzi w to wierzą. I to jest niebywałe, więc ten mariaż fanatyzmu religijnego z bardzo silnie scentralizowaną władzą, ciekawa przyszłość nas czeka.
1: Tak mówi Tomek Lipiński, który dziś gości przy Myśliwieckiej 357 4 czerwca. Za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz piosenka.

0: To, co czujesz, to, co wiesz. To jest kolejny utwór Tomka Lipińskiego i Brygady Kryzys, który wybrzmiewa na naszej antenie w dniu szczególnym, 4 czerwca. Może warto wspomnieć, że teksty Tomka, w cudzysłowie odarte z muzyki, pojawiły się w wydanym tomie To, co czujesz, to, co wiesz. Tomek Lipiński. Wybór, opracowanie, posłowie Artur Burszta, fotografie Michała Wasążnika. Tom poetycki. Twoje piosenki stały się, zawsze były, ale teraz już nie da się od tego uciec.
1: Nie chciałem tego.
0: Stały się poezją i czytane bez muzyki w tle robią wrażenie i są opowieścią o Polsce sprzed lat, ale też o tej Polsce bardzo nam współczesnej. Oczywiście trudno uciec od porównań, bo już sam wspomniałeś o Dylanie, który dostał Nobla za swoje teksty do utworów, które sam wykonuje. No, wielu takich wagabundów literackich, poetów, którzy też chwytali za gitarę, mamy w historii także polskiej muzyki. Czujesz się kimś takim, takim historykiem, który zapisuje emocje i pokazuje, jak żyjemy my Polacy w kolejnych dekadach?
1: Znaczy, wiesz co, no, byłbym szalenie
0: nieskromny,
1: gdybym... Nie, bo rzeczywiście, wiesz co, no, nigdy nie było moją intencją, albo inaczej powiem, wiesz, no, ja nigdy w życiu nie prosiłem o żadne, wiesz, zaszczyty, nagrody, wiesz, i tak dalej. I właściwie zawsze jestem, szczerze mówiąc, trochę się nieswojo czuję.

0: Wiesz, jak ludzie mnie przedstawiają, wiesz, używając wielu szalenie ważkich słów, o tak bym powiedział. Wiesz, ten pomysł tej książeczki małej Artura Bursztyn, wiesz, z moimi tekstami, to był jego pomysł. I to on jakby wpadł na to, że te teksty można przedstawić jako teksty po prostu, jako, no nie chcę powiedzieć wiersze znowu, bo też nigdy w życiu nie myślałem o sobie jako o poecie. Ja jestem trochę na bakier w ogóle z poezją, bo ja, polska poezja jest pełna metafor i jakichś takich, wiesz, no to wszystko jest takie szalenie napuszone i takie, wszyscy chcą być szalenie poetyccy, wiesz.
1: A ty lubisz prosto między
0: oczy?
1: A ja
0: lubię bardzo prostotę, to znaczy jeżeli jakiekolwiek odwołania do poezji, to raczej do, załóżmy do poezji haiku, wiesz, czy do jakichś bardzo prostych form, które swoją prostotą zmuszają do pewnej kondensacji przekazu, tak bym to nazwał. To jest to, co mnie kręci jakoś najbardziej. Dlatego ja się nie uważam za poetę, nie uważam się za pisarza, chociaż napisałem dwie książki właśnie, nie uważam się za literata. Ja, jak już muszę, to mówię, że jestem opowiadaczem historii.
1: Ale doceniasz wagę tego, co napisałeś, albo co to może dla ludzi znaczyć?
0: To znaczy, no, mam dowody tego, wiesz, to znaczy spotykam do dziś, a to już jest prawie 50 lat, ludzi, którzy chcą tego słuchać, chcą jakby mieć kontakt z tym, to ja to sobie poczytuję za rodzaj takiego szczęścia, rodzaj błogosławieństwa, powiedzmy, takiego życiowego, bo cała moja postawa właściwie wynikała z jakiejś takiej mojej, z jednej strony, z potrzeby, z tego, że ja bardzo chciałem to robić, tak, bo w moim młodym życiu muzyka, piosenki, to co niosły ze sobą, ze świata były bardzo ważne i w znacznym stopniu mnie ukształtowały, więc w jakiś naturalny sposób chciałem też robić coś takiego ważnego, wiesz, no, trochę być też odkrywcą, no bo to jest droga w nieznane, prawda, odkrywa się nowe przestrzenie i je się próbuje jakoś udostępniać ludziom i raczej to zawsze było tak, że ja po prostu robiłem to, co umiałem i jeśli jakoś to rezonowało z ludźmi, spotykało się z jakimś odzewem, no to ja uważałem, że mam po prostu bardzo dużo szczęścia i do dzisiaj tak uważam. Cała ta moja droga, ona nie była zaplanowana w długiej perspektywie. To były na ogół krótkie, mniej lub bardziej krótkie projekty tak naprawdę, tak jak to widać zresztą, jak sam to widzę teraz. Aczkolwiek ja je widzę jako pewną konsekwencję, tylko że to właśnie nie był jakiś plan z jakimś wyznaczonym celem, wiesz, to była raczej taka wędrówka w nieznanej. Pod tym względem tak, no to trochę się czuję jak taki, jeśli miałbym się znowu utożsamiać z jakąś formą funkcjonowania, no to właśnie traveling stranger, wiesz, ktoś, kto wędruje przez świat, przez ludzkie umysły i stara się jakoś, nie wiem, może pomóc, może zostawić coś fajnego po sobie.
1: Z tego tekstu utworu To, co czujesz, to, co wiesz, wyjmuje jedną linijkę. Przestaniemy się bać.
0: Tak.
1: Chciałem cię zapytać o to, czy ty 4 czerwca 1989 roku miałeś takie wrażenie, że przestałeś się bać. I co mówiły do ciebie twarze ludzi, których wtedy mijałeś na ulicy?
0: Coś takiego wydarzyło się wcześniej. To znaczy rzeczywiście ten system miał w sobie coś takiego, że no, fundamentem było to, że trzeba się było bać, tak? No bo on był to system jednak oparty na
1: zarządzanie
0: na strachu,
1: przez
0: tak?
1: strach.
0: Zarządzanie przez strach, tak. Pierwszy moment, kiedy to zniknęło, to był pierwszy dzień strajku generalnego w 80 roku, w sierpniu. Ja wylądowałem wtedy we Wrocławiu, pojechałem do Wrocławia w jakiejś tam sprawie i wszystko stanęło, jak tylko przyjechałem do Wrocławia, stanęły pociągi, autobusy, no krótko mówiąc, Polska stanęła. I się wydarzyło coś zupełnie niesamowitego, bo to było tak, jakby nagle coś puściło, wiesz, nagle coś się otworzyło. Ludzie zaczęli się inaczej poruszać. Ludzie zaczęli się uśmiechać do siebie. Nawet radiowozy policyjne, Nyski, zatrzymywały się na przystankach i woziły ludzi, słuchaj, bo nie działała komunikacja miejska. To było takie doświadczenie solidarności w jej najbardziej autentycznym, namacalnym wymiarze. Takim bezpośrednim, codziennym, naturalnym. Jeszcze nikt nie mówił o Solidarności, nikt nie wiedział, że to się będzie tak nazywać. I to był ten moment. Oczywiście czerwiec był powrotem tak naprawdę do tego. To znaczy cała, w mojej, przynajmniej w moim widzeniu, cała ta historia stanu wojennego to była taka ostatnia instancja tej władzy. Właściwie no, nic więcej, to musieliby nas zabijać. Tak,
1: ostatni rzut centrali.
0: Ostatni rzut centrali, tak. I oczywiście w całym kontekście międzynarodowym wiadomo było, że to już się kończy, że to jest jeszcze ostatnie. Póki się da, tak, trzymamy to wszystko, ale wiadomo, że będziemy musieli to puścić. No i wtedy była

ustawa Wilcz-Karakowskiego, wolność gospodarcza. Pamiętajmy, że to nastąpiło przed okrągłym stołem, żeby ten cały, jeszcze te resztki kapitału można było zagospodarować.

0: tego, co było. I to było szalenie wyzwalające i dające bardzo dużo optymizmu. Ja pamiętam, że rzeczywiście wszyscy jakoś wtedy złapali taką fajną energię. Ach, to nareszcie już po prostu nikt nam nie będzie przeszkadzał żyć, tak? Pracować, robić biznesy. Nareszcie, bo tamta rzeczywistość była cała wtłoczona w kratki, tak? To znaczy każdy zawód był zdefiniowany. Do każdego zawodu były przypisane widełki płac, tak? W zależności od stażu pracy i tam różnych innych czynników. Wiesz, nie było na przykład zawodu menadżer muzyczny, w związku z tym po to, żeby menadżerowie muzyczni zarabiali pieniądze, nie będąc członkami jakiejś organizacji typu tam Pagard czy coś takiego, trzeba było oszukiwać, tak? No, trzeba było albo dopisywać ich do ZAX-ów, albo dzielić się z nimi honorariami z koncertów, no bo jakby nie było podstawy prawnej. To jest taki przykład, jak to wszystko, jaka to była paranoja. Bez względu na to, jak wielką publiczność przyciągałeś, jeżeli nie miałeś uprawnień tak zwanych do wykonywania zawodu artysty scenicznego, no to zarabiałeś jakieś mikroskopijne pieniądze. Wiesz, stawka amatorska to było 100 zł, zdaje się, ile pamiętam, czy 150. Później taka była po dwóch, tam trzech latach można było aspirować do 400 zł, a w tym samym czasie inni artyści, którzy mieli uprawnienia, zarabiali 1500 zł za koncert wczesnych i nijak to nie odzwierciedlało popularności, więc wiesz, no wszystko po prostu stało na głowie. Moment, w którym wiedzieliśmy, że to wszystko się nareszcie kończy, no trudno było się nie cieszyć. Wiesz.
1: A dzisiaj, lata, dekady później, kiedy myślimy o 4 dniu czerwca 1989 roku, jesteśmy podzieleni. I za chwilę o tym opowiemy, to znaczy ja cię zapytam, ale wcześniej piosenka, być może z najkrótszym twoim tekstem.

0: Tomek Lipiński dzisiaj gości przy Myśliwieckiej 357. Cztery linijki o murze, który miał runąć, paść między nami i nic nas już nie dzieli. To jest piosenka, do której napisałeś tekst. No, być może wtedy myślałeś, że to będzie profetyczne.
1: Tymczasem nie, to w ogóle była miłosna piosenka.
0: Aha, a teraz się okazało.
1: Love song, tak, wiesz, i gdyby znowu nie ten kontekst historyczny, to kto wie, jakby to się potoczyło, ale to było ciekawe, bo trójka puściła właśnie w momencie, w którym dostała wiadomość agencyjną o tym, że mur runął, tak, w Berlinie, puściła właśnie tę piosenkę, no i tak to już zostało.
0: Czyli wbrew intencji autora to się stała piosenka geopolityczna.
1: Może nie wbrew, pomimo. Ale to jest tak z piosenkami. Piosenki żyją swoim własnym życiem. To słuchacze nadają im życie po prostu, tak? Znaczy piosenki żyją wtedy, kiedy słuchacze ich słuchają, a każdy słuchacz słucha trochę inaczej każdej piosenki, bo jest innym człowiekiem i słuchaczka.
0: Ale dzisiaj w kontekście tego, co powiedziałem przed piosenką niedługą, o podziałach, nawet na rok 1989 i na 1980 już można patrzeć z dwóch, a być może i większej liczby perspektyw. To jest oczywiście historia w jakimś sensie o demokracji, o wolności słowa i myślenia, ale z drugiej strony to jest opowieść o wspólnocie. Byłoby dobrze myśleć o takim dniu jak dzisiejszy, jako o święcie wspólnoty, ale w 2026 roku jesteśmy podzieleni być może jak nigdy wcześniej. Jak ty na to patrzysz?
1: Może nie jak nigdy wcześniej, bo jak przypomnimy sobie dwudziestolecie międzywojenne i późniejszych...
0: No albo czasu zbiorów, prawda?
1: Czasu zbiorów,
0: to rozumiem,
1: dokładnie,
0: tak.
1: Czy przedrozbiorowe. Nawet historia Konstytucji 3 Maja i Targowicy, wiesz, no to...
0: To może powiem tak, jak dawno nie jesteśmy podzieleni.
1: O. Tak, tak, to na pewno, tak. Czy wiesz co, no, to jest oczywiście bardzo smutne. Historia jest niestety zakładnikiem walki politycznej zawsze, ponieważ nasze wszystkie pamięci są subiektywne i w związku z tym właściwie przeszłość funkcjonuje tylko w opowieściach tak naprawdę, no, czasami popieranych jakimiś artefaktami, prawda, przedmiotami, obiektami, ale je też można dobierać w odpowiednim kontekście, więc nie istnieje obiektywna przeszłość, do której moglibyśmy się odnieść wszyscy i wszyscy znaleźć ten wspólny mianownik. I dlatego wtedy, kiedy przeszłość staje się zakładnikiem walki, doraźnej walki politycznej, no właściwie nie ma na to antidotum na dobrą sprawę, bo gubimy tą wspólną podstawę. Poza tym jasne jest też, że politycy walczą między sobą nami, to znaczy my jesteśmy tą bronią, tak? Znaczy nami się manipuluje, nas się przyciąga do jednej albo drugiej strony, starając się rozbudzić czy do trzeciej, czy do czwartej, czy piątej, czy dziesiątej, starając się możliwie jak najskuteczniej rozbudzić gorące emocje. Dzisiaj są do tego narzędzia, to jest być może najważniejszy aspekt, dlatego że współczesny internet i platformy społecznościowe, zwane czasami mediami społecznościowymi, to są narzędzia, z czego ludzie sobie na co dzień może nie zdają sprawy. To są gigantyczne i perfekcyjne narzędzia nie tylko inwigilacji, to znaczy zbierania wszelkich danych o nas, ale również manipulacji. Wiemy o tym od dawna, wiemy o tym co najmniej od czasów Cambridge Analytica, że personalizując feed tak zwany, tak, który dostajemy w tych mediach, można bardzo skutecznie wpływać na postawy ludzi w skali wystarczającej do zmieniania wyniku wyborów. Więc gdzie jest demokracja dzisiaj? To są czasy potwornego zamętu, potwornego przemodelowania całej planety. Niestety tym przemodelowaniem zajęli się ludzie chciwi i rządni władzy, więc ten model jest także podporządkowany chciwości i rządzy władzy. I no to, co się dzieje w Polsce, jest siłą rzeczy dzisiaj odzwierciedleniem tego, jakimś odbiciem. To znaczy, to nie jesteśmy wyjątkiem na świecie.
0: To oni podzielili nas, tak. Pisałeś w tekście Nie wierzę politykom, który myślę zawsze będzie aktualny. Warto o tym pamiętać niestety. Także w takim dniu jak ten. Ale nawiązuję do tego tekstu dlatego, że wydaje mi się, że te lata demokracji po roku 89

0: pokazały coś bardzo bolesnego. To znaczy całkowity kryzys autorytetu. Tak. Odeszli ludzie, którzy pomagali nam rozumieć i docierać do wolności, a miejsce autorytetów, i to w różnych dziedzinach życia, każdą pustą przestrzeń, nie tylko moim zdaniem, wypełnili właśnie politycy.
1: Politycy, influencerzy.
0: Którzy mówią rzeczy im wygodne i pasujące, a ludzie zaczynają w to wierzyć bezkrytycznie. Czy to się da jeszcze odwrócić twoim zdaniem?
1: Wiesz, no to się kiedyś pewnie odwróci. Cykle, wiesz, cykliczna natura rzeczywistości. Zawsze jak wahadło się odwija w jedną stronę, to później się odwija w drugą stronę. Problem polega na tym, że państwo moim zdaniem, czy w ogóle jakakolwiek forma organizacji ludzkiej, najlepiej funkcjonuje wtedy, kiedy skrajności nie są decydujące o tym, co się dzieje. To znaczy, kiedy ten cały ciężar funkcjonowania jest bliżej środka. I wtedy te skrajności, one oczywiście mają swoją rolę, bo one, powiedzmy, balansują tą całą sytuację, tak? To jest tak jakby taka łódź, która ma takie dwa pływaki, lewy i prawy, tak? Że trochę się przechyla tu, trochę się przechyla na lewo, trochę na prawo, ale generalnie ma ten kadłub, który płynie do przodu. Dzisiaj przy tej polaryzacji, z jaką mamy do czynienia, tak jak mówię, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, nie ma tego kadłuba tak naprawdę, znaczy jego nie ma, tak? Znaczy są ludzie, którzy chętnie by zasiedli w tym kadłubie, natomiast nie ma tego kadłuba, bo walka polityczna i w ogóle postawy i tak dalej, wszystko jest ekstremalnie spolaryzowane. Więc to się wszystko chyboczy, trudno temu nadać kierunek i tak dalej, i tak dalej. To się kiedyś odwróci, ale moim zdaniem, no zanim się odwróci, to konsekwencja, z jaką trwają próby totalnego przemodelowania w tej chwili, właściwie no, całego modelu funkcjonowania świata, tak? Znaczy ten model postzimnowojenny, który przeprowadził nas od podziału świata na te dwa bloki cirka ku globalizacji ekonomicznej, ten okres się skończył. Zaczyna się okres komasacji władzy w podobny sposób, jak się kapitał, prawda, kumuluje. Kapitał jest jak magnes, prawda, stąd te wszystkie antytrustowe posunięcia i tak dalej. No dzisiaj w ogóle ich nie ma, tak? Dzisiaj jest taka komasacja kapitału na bardzo wąskiej przestrzeni i to samo się dzieje w polityce. To znaczy ewidentnie to oczywiście widać wyraźnie, że wracamy do sytuacji, że mamy niewielu bardzo silnych graczy, prawda, Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja, przede wszystkim Indie.
0: No i Unia Europejska.
1: No i Unia Europejska, tak, która jest zupełnie inną strukturą niż tamte wszystkie, bo tamte wszystkie struktury są znowu bardzo hierarchicznie i centralnie zbudowane. W związku
0: i dość
1: z tym,
0: jednolite.
1: Dość jednolite, zarządzane centralnie, silną ręką, w związku z tym mogące szybciej reagować na to, co się dzieje. I mamy naszą Unię Europejską, w której mamy wszystkie nasze wspaniałe wartości, które tak cenimy, ale które prowadzą do tego, że dyskusje czasami trwają w nieskończoność, zanim się podejmie decyzja. A poza tym Unia jest niestety obciążona tym, czym wszystkie duże struktury są obciążone. To znaczy im struktura jest większa, tym więcej energii, sił i środków musi poświęcać na podtrzymywanie własnego funkcjonowania jako struktury. To jest zwykle jeden z powodów, dla którego imperia upadają, tak? Bo są zbyt rozległe, zbyt drogie, jest zbyt wiele kosztuje w różnych wymiarach utrzymanie tego wszystkiego. No, Imperium Rzymskie się tak rozkawałkowało, sowieckie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też podobna historia, że to może podobnie wyglądać.
0: Na zakończenie jeszcze jedna myśl bardzo istotna a propos tego, o czym rozmawiamy, i ona niepokoi bardzo wiele osób. Pewnie nas siedzących w studiu w tej chwili także, że wszystkie te mechanizmy, o których mówimy, od tego wciskania się polityki w każdą wolną przestrzeń życia, po działalność platform społecznościowych, wszystko to, zdaniem wielu, zniechęca młodych ludzi, którzy wkraczają w dorosłość, do samodzielnego myślenia. I że skutki, konsekwencje tego mogą być zgubne nie tylko dla pokoleń już funkcjonujących, tego pokolenia, ale i kolejnych.
1: Znaczy tutaj pewnym znowu przykładem może być to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, że tamtejszy model edukacyjny doprowadził do tego, że tam jest po prostu społeczeństwo pełne pół i ćwierć analfabetów, tak? I to nie jest znowu jakaś fantazja moja, czy próba dyskredytowania Amerykanów, ale no takie są fakty. Człowiek im mniej używa swojego mózgu w celach poznawczych i im mniej rozwiązuje przy pomocy tego mózgu problemów, tym bardziej ten mózg podlega atrofii. Mózg jest żywym organem i istnieje coś takiego jak neuroplastyczność mózgu.

0: A to polega na tym, że przy każdym nowym zadaniu mózg wytwarza nowe połączenia nerwowe. Jeżeli nie rozwiązuje nowych zadań, wygasza je i one zanikają. Więc jeżeli zastępujemy myślenie, zwłaszcza myślenie kreatywne, które jest jakby kwintesencją rozwiązywania problemu, bo tworzysz coś z niczego, więc to jest coś specyficznego. Jeżeli się tego nie robi, jeżeli się nie używa mózgu, mózg zanika. Po prostu, najnormalniej w świecie i ludzie głupieją. Więc to takie szaleństwo posługiwania się czatami GPT i różnymi innymi tego typu narzędziami zamiast podejmowania wysiłku intelektualnego już dzisiaj z badań wynika, że prowadzi do obniżenia sprawności intelektualnej, do obniżenia zasobu słów, jakimi się ludzie posługują i tak dalej, i tak dalej. Więc ewidentnie coś takiego istnieje. No, fakt, że te media społecznościowe, czy jakkolwiek je nazwiemy, uzależniają, jest faktem stwierdzonym. No, są już nawet procesy na ten temat i tak dalej, i tak dalej. Tam zostały wbudowane mechanizmy uzależnienia. Wbudowując je, czy tworząc je, korzystano z całej przebogatej wiedzy na temat funkcjonowania właśnie mózgu, neurolingwistyki i tak dalej, i tak dalej. Więc są to narzędzia tak naprawdę, no nie chcę tutaj używać wielkich słów, ale omamienia, tak, i zniewolenia. Znaczy ludzie są naprawdę uzależnieni. Ja też jestem uzależniony. Ja się łapię na tym, że ja potrafię na przykład, ojej, to ja już godzinę siedzę i oglądam jakieś głupoty, wiesz. Przy czym, co jest ciekawe, że oczywiście oprócz tych, nie wiem, już 80 chyba procent głupot, a jeszcze AI oczywiście karmi się swoimi halucynacjami, więc ja mam nadzieję, że to zdechnie w pewnym momencie, ale oprócz tego wszystkiego jest też mnóstwo wiedzy, to znaczy to jest druga strona tego medalu. Jeśli ktoś chce dzisiaj zdobywać wiedzę, edukować się i rozwijać, to nie było takiego w naszej pamięci historycznej narzędzia jak internet. Wiesz, jest po prostu wszystko. I w związku z tym jest też bardzo dużo ludzi młodych także, którzy korzystają z tego i którzy są fantastycznie zorientowani w świecie i inteligentni, i kreatywni, i mają duże mózgi. Czy w każdym razie sprawne z większą ilością połączeń. Więc nie jestem do końca pesymistą. Wiesz, w końcu zawsze jest tak, że świat popycha naprzód te kilkanaście procent odmieńców, którzy są inni niż wszyscy.
1: Jedyne wyjście, obudzić się.
0: Okay.
1: W piosence Mówię Ci, że śpiewał Tomek Lipiński. Podsumowanie, poza opowieścią o wadze dzisiejszego dnia i o tym, jak się Polska zmieniła, podsumowanie naszej rozmowy istotne jest chyba też takie. Po prostu nie przestawajmy używać mózgu.
0: Jak najbardziej. Szanujmy się po prostu jako ludzie. Wiesz, ja mam takie doświadczenie koncertowe, prawda? Znaczy od półtora roku właściwie prawie nie gram, ale przychodzą na koncerty różni ludzie, wiesz. Ludzie, którzy głosują na to, na siamto albo nie głosują. I oni wszyscy nagle są razem, rozumiesz? Oni się są fajni wobec siebie, uśmiechają się, są mili, razem tam, nie wiem, kiełbaski pieką, wiesz. Dopóki nie zaczynamy rozmawiać o polityce, jesteśmy fajnymi ludźmi. Spróbujmy być fajnymi ludźmi po prostu.
1: Apeluje o to Tomek Lipiński, a skoro mówisz o koncertach i o występach, to chciałem na koniec cię poprosić o złożenie deklaracji. Chcielibyśmy cię zaprosić jako program trzeci do studia imienia Agnieszki Osieckiej po wakacjach, byśmy odbyli spotkanie wokół dwóch innych twoich książek, czyli dwóch tomów autobiografii, bo drugi się właśnie ukazał. Tak. Czy byś to zaproszenie przyjął, a przy okazji byś wziął gitarę i może byśmy wspólnie posłuchali tych utworów, które z kolei można znaleźć w tomie To, co czujesz, to, aha, co wiesz.
0: Słuchaj, no czemu nie? Na jesieni jakoś, tak?
1: Tak.
0: Okay,
1: może w okolicach 11 listopada będzie okazja porozmawiać o naszej historii.
0: Możemy spróbować.
1: Tomek Lipiński się zobowiązał niniejszym, tak delikatnie, ale my będziemy dociskać, żeby to się udało. Tak.
0: Okay, dziękuję
1: bardzo ci dziękuję. Naszym gościem 4 czerwca był Tomek Lipiński, Katarzyna Fiest-Wojtkowska i Michał Nogaś. Kłaniamy się.

0: przy stole.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 czerwca, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Samochód osobowy wpadł do rzeki. Komisja Europejska domaga się od Niemiec zniesienia kontroli na granicach. Do apelu przyłącza się Polska. Eksperci od wypadków lotniczych badają, co było przyczyną katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Tragiczny wypadek w miejscowości Osiek nad Notecią w Wielkopolsce. Z nieustalonych na razie przyczyn samochód osobowy zjechał na lewy pas i wpadł do rzeki. Nie żyje 23-letni pasażer auta.
10: Kierujący zdołał samodzielnie wydostać się z pojazdu, natomiast jego pasażer, 23-letni mieszkaniec gminy Wyżysk, został w pojeździe. Pomoc została wezwana dopiero po kilkunastu minutach przez innego kierującego, który najechał na wypadek. Przybyli na miejsce strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad Notecią, wyciągnęli pasażera. Niestety, 23-latek był już bez oznak życia.
9: Mówił młodszy aspirant Wojciech Zeszot z policji w Pile. Kierowca był trzeźwy, ale badania wykazały w jego organizmie obecność marihuany. Niemcy odrzucają wezwania Komisji Europejskiej oraz Polski do zniesienia kontroli granicznych. Podczas spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Luksemburgu przedstawiciele komisji argumentowali, że utrzymywanie kontroli nie ma już uzasadnienia, ale Berlin jest innego zdania. Relacja Beaty Płomeckiej.
11: Minister z Luksemburga zabrał głos jako pierwszy. Relacjonował mi jeden z dyplomatów z dużego unijnego kraju. Także inni ministrowie zwracali uwagę, że funkcjonalność strefy Schengen musi być utrzymana, a kontrole powodują, że trzeszczy ona w szwach. Zniesienia kontroli przez Niemcy na granicy z Polską domagał się też wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
12: My zrobiliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo, żeby uszczelnić granicę z Białorusią, a więc ten kanał migracyjny przez Białoruś praktycznie u nas jest zamknięty i to w pewien sposób powinno zostać zauważone.
11: Wiceminister zapowiedział też gotowość do rozmów z Niemcami.
12: My nie zniesiemy tej kontroli granicznej, dopóki Niemcy też nie zrobią tego po swojej stronie.
11: Niemcy w marcu przedłużyły o kolejne pół roku kontrole graniczne. Zatem Polska ma do września czas, by porozmawiać o ich zniesieniu. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
9: Przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Lotniczych wkrótce mają pojawić się na miejscu katastrofy śmigłowca w okolicach Kasiny Wielkiej w powiecie

0: Imanowskim. Lekka maszyna Robinson rozbiła się w nocy. Na zboczu góry zginął 30-letni pilot.
1: Działania służb koncentrują się w tym momencie na zabezpieczaniu miejsca katastrofy. Teren wokół rozbitej maszyny został otaśmowany, mówi Andrzej Górszczyk z limanowskiej policji.
2: Będą się rozpoczynały oględziny śledcze miejsca zdarzenia. Teren jest zabezpieczony przed wstępem osób postronnych. Czekamy na członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, która tak naprawdę będzie wyjaśniać przyczyny tego zdarzenia tragicznego.
1: W zabezpieczaniu miejsca wypadku bierze udział kilkadziesiąt osób. Służby podkreślają, że do wypadku doszło w bardzo trudnym, górskim zalesionym terenie. Dotrzeć można tam jedynie quadem lub pieszo. Miejsce katastrofy znajduje się z dala od popularnych szlaków turystycznych. Z Kasiny Wielkiej, Krystyna Pasek, Radio Kraków.
0: Trwa walka o życie 24-letniej Klaudii, która wczoraj na pokładzie wojskowego samolotu została przewieziona z Pekinu do szpitala we Wrocławiu. Podczas podróży towarzyszyła jej mama, Joanna Uciechowska, szczęśliwa, że mogła wreszcie zobaczyć córkę.
3: To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne, ale to, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. Gdyby nie pomoc MON-u, musielibyśmy sobie radzić sami, czyli trzeba by było prywatny transport medyczny, więc wiązałoby się to z dużymi kosztami. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
0: U Klaudii zdiagnozowano w Pekinie m.in. zapalenie mózgu będące powikłaniem nowotworu jajnika. Stan jest bardzo poważny, ale stabilny. Kościół katolicki obchodzi święto Bożego Ciała. Po liturgii ulicami wielu miast wyruszyły procesje z Najświętszym Sakramentem. Tego dnia tradycyjnie układane są także kwietne dywany. To zwyczaj kultywowany na ziemiach polskich nieprzerwanie od ponad 200 lat. W Zalesiu Śląskim pani Małgorzata Majnusz kwietne kobierce układała od świtu.
4: Tu układałam i tu nasza ulica Świętej Jadwigi ma swój ołtarz tu właśnie. Od godziny 5:00 to już taka tradycja jest. Od bzu począwszy przez margaretki, róże, piwonie, łubin też, kąkole. Wszystko co tylko kwitnie i rośnie, to wszystko jest tu ułożone.
0: Tradycja układania kwietnych dywanów została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami w 6 województwach w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, a na termometrach od 19 stopni na krańcach wschodnich i wybrzeżu do 26 w centrum.
6: Autopromocja.
7: Proszę Państwa, 4 czerwca.
8: Historyczne wybory z 89 roku. Pamiętasz?
7: Nie było mnie na świecie.
8: Mnie też nie.
7: Ale pan był i pamięta.
9: Halo, halo.
8: Bart Solidarności z gitarą na wyborczym tournée.
9: Dowiedziałem się, że ma być spotkanie z żołnierzami Ludowego Wojska.
7: To musiały być emocje.
8: A, były.
10: Nie ma możliwości rozdzielenia pamięci od emocji.
7: Emocje to chyba słowo klucz.
11: Moglibyśmy być oskarżeni o fałszerstwo.
12: I za chwilę się wszystko odwróci.
13: Ja nie mogę powiedzieć, że mnie to wisi.
8: Wybory sprzed 37 lat w osobistych wspomnieniach.
7: Proszę Państwa, 4 czerwca o 16, czyli 4.
8: Michał Jędrkowiak.
7: Michał Matus. Zapraszamy.
6: Autopromocja.
14: Zapraszamy do reklamy.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
17: Oszczędzam.
16: O, a ile?
17: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
18: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Już dziś startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przewoje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
20: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie

0: objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super! Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Zł 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: W tonacji trójki.
12: Zbliża się 14.10, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Dziś świąteczne, dwugodzinne wydanie tonacji i będziemy słuchać wyłącznie polskich nagrań z okresu przełomu i transformacji. Mowa oczywiście o pierwszych po II wojnie światowej, częściowo wolnych wyborach z 4 czerwca 1989 roku. Zaczynamy od piosenki autorstwa naszego niedawnego gościa, z którym rozmawiał Michał Nogaś. Tomek Lipiński i Tilt.

Wspaniały tekst wspaniałego artysty Tomek Lipiński, grupa Tilt. Jeszcze będzie przepięknie. Piosenka, którą Tomek pisał w roku 1989. Oczywiście tekst do utworu w tym czasie właśnie pisał. Dziś będziemy słuchać muzyki, tak jak już powiedziałem, z okresu przełomu lata 80, rok 88, 89, w paru przypadkach 90. W latach 80. wielu polskich muzyków, artystów pisało teksty nawiązujące do życia w PRL-u. Dziś między innymi właśnie piosenki z tego typu tekstami. Kult.

To był fragment drugiego albumu Kultu z roku 1987. Posłuchaj to do ciebie. Hej, czy nie wiecie? Uniwersalny tekst Kazika nic nie stracił na aktualności, niestety. W latach 80. bardzo aktywna była scena rzeszowska w naszym kraju i za chwilę główni przedstawiciele tejże. Rok 1984.

Ja wiem, ty wiesz, legenda polskiego punk rocka i też hardcore punku, czyli Moskwa z Łodzi pod przewodnictwem Gumy. Piosenka, która nie znalazła się na debiutanckiej płycie, ale została dołączona do reedycji w roku 1989, bo była po prostu odrobinę późniejsza. A wcześniej również legenda, ale polskiego postpunku, czyli rzeszowska grupa z Mizernym na czele, 1984, ewentualnie rok 1984. A teraz już Sztywny Palazzi.

która ukazała się w roku 1989. A teraz warszawskie Róże Europy.

będą stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta,

Utwór jeszcze sprzed przełomu, chwilę przed przełomem powstał i też znalazł się na płycie zespołu Róże Europy. Mamy dla was Kamienie, fragment debiutanckiej płyty tej formacji, a teraz już Tilaf.

Zielone Żabki, zespół, który powstał w roku 1987 w Jaworze i już w tym samym roku dawał koncerty w Jarocinie na rynku, akustyczne koncerty, by rok później być jedną z głównych atrakcji festiwalu w Jarocinie i zdobywając pierwszą nagrodę, główną nagrodę, czyli Złotego Kameleona, którego notabene członek zespołu potłukł zaraz na scenie i rozrzucił części kameleona wśród publiczności, twierdząc, że to dzięki wam jesteśmy.

Wolny naród i Izrael, śpiewał Maleo. Na zakończenie pierwszej godziny tonacji drugi najważniejszy zespół nowofalowej sceny rzeszowskiej z lat 80. One Million Bulgarians.

Teraz albo nigdy, piosenka One Million Bulgarians z mieszanym angielsko-polskim tekstem, a to dlatego, że album ukazał się za granicą. I teraz już na zakończenie pierwszej godziny krakowska formacja Made in Poland i wspomnienie świata.

0: autopromocja.
1: Na szczęście zespół Republika grał w Trójce częściej. Zawsze były to niezapomniane koncerty. Republika w Trójce. Koncert z 1998 roku, przypomnimy, już dziś między 18 a 19.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz.

0: wiesz, jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 czerwca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Maja Chwalińska przed życiową szansą zagrał finał turnieju Rolanda Garrosa. Lubelszczyzna i Podkarpacie objęte alertami, tam burze mogą być wyjątkowo groźne. Kosmiczny spektakl na niebie. Nad północnym horyzontem tej nocy pojawi się zorza polarna. W Paryżu trwa odliczanie do półfinału Rolanda Garrosa, w którym zagra rewelacja tegorocznej edycji French Open, czyli Maja Chwalińska. Za chwilę rozpocznie się pierwszy półfinał, w którym zagrają Ukrainka Marta Kostiuk z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. I po tym spotkaniu na kort wyjdą Polka i Rosjanka Diana Schneider, sensacyjna pogromczyni liderki rankingu Aryny Sabalenki. Na występ Maji Chwalińskiej czekają już kibice, rozmawiał z nimi Stefan Folzer.
11: Ja myślę, że przez to, że Sabalenka jednak przegrała ten półfinał, no to myślę, że jest jakaś szansa na finał.
12: Czekamy na finał. Bilety mamy, więc na pewno mamy nadzieję zobaczyć Maję w finale.
13: Jest fantastyczna. No dawno takiego tenisa chyba nie widzieliśmy w takim wykonaniu.
14: Bardzo mi się podoba ta gra. No bardzo fajna, niekonwencjonalna, zupełnie inna niż reszta tenisistek.
15: No jest zaskakująco, wszystkich zaskoczyła przede wszystkim sukcesem. No i wydaje się też bardzo sympatyczną osobą i aż chce się jej po prostu kibicować, nie?
10: Ja oczywiście czekamy na finał, a ten już w sobotę. Ostrzeżenia przed gwałtowną pogodą wydano dla niemal całego kraju. Burze szczególnie groźne mogą wystąpić na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
16: Na tym obszarze spodziewać się możemy burz, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu z sumą do około 35 litrów na metr kwadratowy oraz lokalnie porywy wiatru do 60 km na godzinę oraz grad.
10: Mówiła synoptyk Dorota Pacocha. Mieszkańcy zachodniej i centralnej części Dolnego Śląska oraz części Lubuskiego mogą spodziewać się obfitego deszczu do 40 litrów na metr kwadratowy. To odpowiedź na gospodarczy szantaż Moskwy. Unia Europejska przygotowuje pakiet pomocy gospodarczej dla Armenii w reakcji na ograniczenia handlowe wprowadzone przez Rosję. Na początek komisja przekaże 50 milionów euro, poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Olof Gill. Niedawne ograniczenia nałożone przez Rosję na Armenię są niczym innym jak ekonomiczną presją i są one nie do zaakceptowania. Rozszerzając ograniczenia eksportowe na produkty z Armenii, Moskwa wykorzystuje stosunki gospodarcze jako narzędzie wywierania presji politycznej. Zbyt dobrze to znamy. Rosja chce w ten sposób ukarać Armenię za zbliżenie z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. W najbliższą niedzielę w tym kraju odbędą się wybory parlamentarne. Pijani pasażerowie mogą stracić prawo do latania. Brytyjski rząd planuje stworzyć ogólnokrajową czarną listę agresywnych pasażerów. Rząd w Londynie mówi, że problem nasila się szczególnie w sezonie letnim.

0: letnimi stanowi prawdziwe wyzwanie dla obsługi samolotów.
1: Brytyjskie Ministerstwo Transportu chce dać przewoźnikom możliwość wymiany informacji o najbardziej agresywnych podróżnych. Chodzi o osoby, które dopuszczają się przemocy, obrażają załogi lub zakłócają podróż do tego stopnia, że konieczna jest interwencja służb. Obecnie pasażer, który otrzyma zakaz lotów od jednej linii lotniczej, często bez problemu może kupić bilet u innego przewoźnika. Rząd uważa, że taki system nie działa skutecznie i dlatego szuka sposobu na jego uszczelnienie. Impulsem do zmian była rosnąca liczba incydentów w transporcie. Linie lotnicze od lat alarmują, że coraz częściej dochodzi do awantur na pokładach samolotów, a ich przyczyną bardzo często jest alkohol. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Tej nocy na niebie czeka nas prawdziwy spektakl. W ziemię uderzy potężna fala wysokoenergetycznych cząsteczek powstałych w kilku rozbłyskach słonecznych jednocześnie. Taka prognoza oznacza dużą szansę pojawienia się zorzy polarnej nad Polską, mówi Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu.
2: No i mamy informację, że Słońce wyrzuciło niedawno kolejną chmurę naładowanych cząstek, protonów i elektronów, czyli najogólniej mówiąc chaotyczny prąd elektryczny. Ale właśnie, jeżeli wpada w klatkę pola magnetycznego naszej Ziemi, no to wówczas te elektrony i protony zbliżają się z górnymi warstwami atmosfery, a atmosfera zaczyna świecić. No i my mamy wspaniały spektakl.
0: Zorzy należy wypatrywać nad północnym horyzontem i warto być czujnym, bo może rozbłysnąć jedynie na kilka minut. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: To jeszcze raz ostrzegamy przed burzami. Te w 6 województwach w sumie, w zachodniej i południowo-wschodniej Polsce, na termometrach od 19 stopni na krańcach wschodnich i wybrzeżu do 26 w centrum.
4: Autopromocja.
5: Proszę Państwa, 4 czerwca.
6: Historyczne wybory z 89 roku. Pamiętasz?
5: Nie było mnie na świecie.
6: Mnie też nie.
5: Ale Pan był i pamięta.
7: Halo, halo.
6: Bart Solidarności z gitarą na wyborczym turnę.
7: Dowiedziałem się, że ma być spotkanie z żołnierzami Ludowego Wojska.
5: To musiały być emocje.
6: A, były.
8: Nie ma możliwości rozdzielenia pamięci od emocji.
5: Emocje to chyba słowo klucz.
9: Moglibyśmy być oskarżeni o fałszerstwo.
10: I za chwilę się wszystko odwróci.
11: Ja nie mogę powiedzieć, że mnie to wisi.
6: Wybory sprzed 37 lat w osobistych wspomnieniach.
5: Proszę Państwa, 4 czerwca o 16, czyli 4.
6: Michał Jędrkowiak.
5: Michał Matus. Zapraszamy.
4: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
20: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
19: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
20: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
21: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
22: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean.

0: kafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
1: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: W donacji Trójki.
6: Minęła 15:09, przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Pierwsza część tonacji kończyła się utworem krakowskiej grupy Made in Poland. Drugą zaczyna zespół z tego samego miasta. Chłopcy z Placu Broni.

Śpiewał Bogdan Łyszkiewicz, Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność. Jedna z piosenek najbardziej kojarzących się z wyborami roku 1989. W tej części tonacji będziemy słuchać piosenek.

Tomek Lipiński i Tilt Boski. Duży przebój tego artysty, jego zespołu z lat 80. Nie wszystkie teksty polskich przebojów z lat 88, 89, 90 dotyczyły polityki i teraz właśnie taki przykład. Lech Janerka.

Paragwaj, czy też jak wolał wówczas Lechianerka, Paragwaj. Utwór z drugiego solowego albumu artysty zatytułowanego Piosenki. A teraz po raz wtóry w dzisiejszej tonacji Kult.

Kult, oni chcą ciebie. Kult z czasów tych najlepszych w całym swoim, w całej swojej działalności, które trwały praktycznie do końca, co najmniej do końca ubiegłego wieku. Jak już wspominałem, na liście przebojów programu trzeciego w roku 1989

gościły bardzo różne piosenki z różnymi tekstami, nie zawsze politycznymi, właściwie w mniejszości to były teksty polityczne i wtedy właśnie karierę rozpoczynał zespół, który został z nami do dziś, nadal nagrywa. No i za chwilę ich pierwszy i zarazem jedyny przebój numer jeden.

Demono i kochać inaczej. Wracamy teraz do grupy Chłopcy z Placu Broni, a to dlatego, że lider grupy, Bogdan Łyszkiewicz, był jednym z najinteligentniejszych i najciekawszych polskich autorów piosenek z przełomu lat 80. i 90. Obok oczywiście Kazika, Lecha Janerki czy Tomka Lipińskiego. I za chwilę kolejny taki przykład. Chłopcy z Placu Broni.

Nasz nowy hymn i Chłopcy z Placu Broni. Teraz zespół Kobra Nocka w jednym z największych przebojów roku 1989 i zarazem największym swoim przeboju.

Kobra Nocka i Kocham Cię jak Irlandię. A teraz fragment jednej z najlepszych płyt polskich drugiej połowy lat 90. Taniec lekkich goryli.

Śpiewał Jarek Janiszewski, własny tekst artysty, kompozycja wspólna z gitarzystą grupy Bielizna, Jarkiem Figurą. Taniec lekkich goryli to tytuł debiutanckiej płyty Bielizny, najlepszej w dorobku tego trójmiejskiego zespołu. Za chwilę grupa Big Cyc ze zdecydowanie najlepszego okresu w swojej działalności, czyli z płyty Z partyjnym pozdrowieniem.

Berlin Zachodni. Czasy polskiej transformacji oczami członków zespołu Big Cyc. Tonacja dzisiejsza powoli dobiega końca. Po 16 do trójki zaproszą właściwie państwa Michał Matus i Michał Jędrkowiak, a my już bardzo dziękujemy. Elżbieta Malinowska, która audycję realizowała, i Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Na zakończenie z zupełnie innej beczki, chociaż także z roku 1989, Marek Grechuta. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
7: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na

0: Grill Megapaka 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
2: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
1: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
3: Cicho, wiem. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 czerwca, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Paryski sen Mai Chwalińskiej trwa w najlepsze. Wkrótce walka Polki o finał Rolanda Garrosa. Warszawa będzie naciskać na Berlin w sprawie zniesienia kontroli granicznych. 4 ofiary katastrofy samolotu w Chorwacji. Zachwyca kibiców tenisa na całym świecie, oczarowała Paryż i wciąż nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Maja Chwalińska przed życiową szansą awansu do finału Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider, która grała z Polką raz w Stambule. Tamto spotkanie wygrała i doskonale zapamiętała swoją rywalkę. To bardzo podstępna zawodniczka, więc nie dziwi mnie, że jest dobra. Czasami po prostu potrzeba czasu, ale tak, jest bardzo podstępna z dropshotami, slice'ami. Oczywiście jest leworęczna, więc to będzie dla mnie duża zmiana w jutrzejszym meczu. Cieszę się z jej powodu. Tak, spodziewam się trudnej walki. Czuję, że obie damy z siebie wszystko. Panie zagrają zaraz po pierwszym półfinale, który właśnie trwa w Paryżu. Rosjanka Mira Andrijewa gromi Ukrainkę Martię Kostiuk. Pierwszego seta wygrała 6-1, w drugim prowadzi 3-0. Warszawa będzie naciskać na Berlin w sprawie zniesienia kontroli granicznych. Utrzymywane przez Niemcy kontrole na wszystkich granicach były jednym z tematów unijnej narady ministerialnej w Luksemburgu. Zdaniem wiceszefa MSWiA Macieja Duszczyka nie ma już powodów dla przedłużania kontroli.
8: My zrobiliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo, żeby uszczelnić granicę z Białorusią, a więc ten kanał migracyjny przez Białoruś praktycznie u nas jest zamknięty. Oczywiście mamy problem trochę z kanałem, który jeszcze idzie przez Litwę, przez Łotwę, ale on też, Litwini i Łotyszy zrobią bardzo dużo, żeby go zamknąć i to w pewien sposób powinno zostać zauważone przez Niemcy, które jednak prowadzą tą kontrolę graniczną już długo.
7: Na Niemcy presję wywiera także Komisja Europejska, która opublikowała krytyczny raport i wezwała do zniesienia kontroli. Ulicami wielu polskich miast przy dźwiękach dzwonów przeszły dziś barwne procesje z okazji Święta Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt katolickich. W Warszawie centralna procesja przeszła pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa z archikatedry na Plac Piłsudskiego.
9: Nie ograniczajmy procesji eucharystycznej tylko do jednego dnia w roku, ale niech Chrystus codziennie, a szczególnie w każdą niedzielę, wychodzi z naszych świątyń w milionach procesji.
10: Jestem bardzo wierząca. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważny dzień.
11: Żeśmy tutaj przyszli w kilka rodzin, wszyscy mamy po kilkoro dzieci. Uważam, że to jest bardzo ważne wydarzenie, żeby tutaj trwać w jedności duchowej z całą Warszawą i razem się modlić, razem uwielbiać Pana Boga, razem prosić o łaski, o zmiłowanie.
12: Tradycja jest święta.
7: W Polsce po raz pierwszy uroczystości Bożego Ciała odbyły się w XIV wieku. Premier Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów do honorowego komitetu budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego. Monument ma stanąć przed kancelarią premiera za rok w związku z 100. rocznicą urodzin pierwszego szefa rządu w III RP.
13: 4 czerwca 18...

0: 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera III Rzeczpospolitej. W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed kancelarią premiera. A do honorowego komitetu budowy pomnika zapraszam wszystkich byłych premierów.
1: 4 czerwca jest obchodzony jako Dzień Wolności i Praw Obywatelskich dla upamiętnienia wyborów z 1989 roku. 4 osoby zginęły, a 2 nadal są poszukiwane po katastrofie niewielkiego samolotu w pobliżu chorwackiego kurortu Medulin na półwyspie Istria.
2: Według chorwackich służb na pokładzie znajdowało się 6 osób. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, policję, pogotowie ratunkowe oraz ekspertów zajmujących się badaniem wypadków lotniczych. 4 osoby znaleziono martwe we wraku niewielkiego samolotu. Ratownicy nadal poszukują 2 pasażerów maszyny. Okoliczności tragedii nie są jeszcze znane. Trwa zabezpieczanie miejsca katastrofy i identyfikacja ofiar, dlatego władze nie podały, do kogo należał samolot ani jakiej narodowości były ofiary. Kurort Medulin, położony niedaleko Puli, należy do najpopularniejszych miejsc wypoczynku na chorwackim wybrzeżu Adriatyku na półwyspie Istria. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: I ta relacja kończy ten serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Po południu i wieczorem w zachodniej połowie kraju sporo chmur, aż do wystąpienia późnym popołudniem i wieczorem lokalnie burz z gradem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie także burze z silnymi opadami deszczu. Aktualnie na termometrach od 16 stopni w Zakopanem, 22 nad morzem do 26 na ziemi lubuskiej.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Co za dzień.
13: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Andrzej Zaucha w nowym, swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Hardzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: Już 10 minut po godzinie 16.
9: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: Michał Jędrkowiak.
8: Michał Matus.
9: Za konsoletą Elżbieta Malinowska.
7: Proszę Państwa, 4 czerwca.
8: 4 czerwca Boże Ciało mamy.
9: Ale też rocznicę, 37. pierwszych częściowo wolnych wyborów. Ja nic nie pamiętam, bo też nie mogę pamiętać. Nie było mnie na świecie, ciebie zresztą też nie.
8: No ale chyba dobrze byłoby pamiętać, mimo że się wtedy nie żyło. Ale te historyczne teksty to jednak historyczne teksty. Ważne, ale dobrze, żeby było też ciekawie.
9: Dlatego postanowiliśmy poszukać emocji w tym wszystkim. Emocji takich osobistych, czasem małych. Chodzi nam o historię państwa. Osobiste na tle tej wielkiej historii.
8: I ciągle szukamy, dlatego to jest też zadanie dla państwa. Nam te emocje z 4 czerwca 1989 roku przybliżyć. Liczymy na telefony 2 2 7 3. Będziemy odbierać w trakcie utworów.
9: Ciekawi nas bardzo, co państwo myśleli, idąc na wybory.
8: Ja sobie wyobrażam jakąś nadzieję. Ale czy nadzieje na koniec epoki PRL? Myśleli o tym państwo, wrzucając kartkę?
9: Albo co państwo sobie pomyśleli, widząc wyniki?
8: Radość, a może strach, że teraz to się zacznie?
9: A może to była ulga? 22 i 7 trójek. Telefon do państwa dyspozycji. Czekamy.
8: A to Republika, Biała Flaga. 11 minut po godzinie 16.

0: 15 minut po godzinie 16. Tu program trzeci Polskiego Radia. 2 2 7 3. To jest telefon do Państwa dyspozycji. Mamy już słuchacza.
1: Pana Andrzeja, dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu. Chciałem powiedzieć o największym przewale, jaki był w czasie tych pierwszych wyborów. Kiedy odbywały się wybory, były dwie listy. Była lista krajowa, to byli partyjniacy, którzy musieli przejść do Sejmu, to była lista obowiązkowa, i byli kandydaci Solidarności zgłoszeni przez społeczeństwo. I warunkiem uznania głosu za ważne było skreślenie, z listy krajowej miały zostać tylko, przepraszam.
0: Trzeba było skreślić, żeby nie doszli do władzy.
2: Tak. I wszyscy na liście krajowej ze złości po komunizmie robili wielki znak X, czyli po przekątnej kartki przekreślali całą listę krajową. Po prostu wściekłość w tamtych czasach na tą komunę była tak wielka, że nikt nie bawił się o wykreślanie poszczególnych osób z tej listy. I kto przeszedł do Sejmu wówczas? Pierwsza osoba i ostatnia, ponieważ znak X umożliwiał pierwszej osobie z listy i ostatniej, często były nieskreślone, bo X się rozszerzał na kartkę. I pytałem kolegi z innej komisji wyborczej, ja byłem mężem zaufania niestety Wałęsy, bo innej alternatywy nie mieliśmy, jak uznawali te głosy, za ważne czy nieważne. Oczywiście wszystkie były przekreślone te nazwiska, ale chodziły tylko pierwsze nazwisko i ostatnie, bo wszyscy zamiast jedną kreseczką przekreślać wzdłuż, przekreślali wielkim znakiem X na kartce. To był największy przewał, jaki pamiętam.
0: Dziękujemy bardzo za ten głos, panie Andrzeju. Czekamy też na głos od innych naszych słuchaczy. 2 2 7 3.
3: Proszę państwa, 4 czerwca.
0: 4 czerwca, co się stało?
1: Skończył się komunizm.
0: Na pewno coś pękło. Zanim był ten 4 czerwca, to był 3 czerwca, spotkałem się z profesorem Andrzejem Friszkę, historykiem w siedzibie Polskiej Akademii Nauki. Namówiłem na chwilę rozmowę o tamtych latach. Mamy więc historyka stojącego po solidarnościowej stronie i emocje z 3 czerwca.
4: No to były ogromne emocje. W Polsce wybory tego rodzaju się nie odbyły w zasadzie nigdy po wojnie. A i przed wojną, to już mało kto pamiętał, ale to właściwie była rzecz dosyć niezwykła. No była to kampania ogromna i właściwie wolna, mimo wszystko wolna. To znaczy nie było aresztowań w czasie kampanii, nie było rozbijania wieców, nie było oskarżeń tam, że ktoś nadużył wolności słowa. W pewnym sensie było to rzeczywiście święto wolności, ale cały czas z niepewnością. Czy ten okres kampanii nie zakończy się jakimś jeszcze niebezpiecznym ruchem ze strony władzy? No a po drugie, czy właśnie, czy zdołamy wybrać tylu kandydatów, żeby rzeczywiście zmienić realnie sytuację w Polsce? Zmienić realnie sytuację.

0: W Polsce. Nikt nie mówił o przejęciu władzy. To było w ogóle niewyobrażalne.
1: No to jest coś, co jak się zna historię z książek i relacji, jak ja, jeśli chodzi o 89 rok, no to gdzieś jednak umyka ta perspektywa tamtych czasów, no bo wtedy nikt się nie spodziewał ostatecznego obrotu spraw, nikt nie zakładał, że było to możliwe, co było ostatecznie możliwe.
2: Tak, te emocje w czasie wyborów i po wyborach, to się gdzieś tam często przebija, ta nadzieja, głosowanie i radość. A przed co takiego?
1: Też emocje i to właściwie od samego początku 1989 roku.
0: Najpierw czy będą te rozmowy okrągłego stołu, potem czy należy na nie iść. Jak wiadomo, nie wszyscy byli za. Potem wokół ich przebiegu, potem wokół ich finału. Na co w końcu się zgodzimy? Na co nasi liderzy się zgodzili? Czy to jest dobra zgoda? Czy zdążymy zrobić tą kampanię wyborczą? Bo to przecież bardzo krótki czas. Z niczego właściwie. O dostęp do środków masowego przekazu, czyli telewizji, radia. Wokół Gazety Wyborczej. Właściwie tam każdy tydzień przynosił silne emocje. No i w końcu, prawda, głosowanie i ich wyniki z tak wielkim zwycięstwem na tą naszą listę. Przy czym to zawsze trzeba pamiętać, że na miejsca w Sejmie, no to głosowaliśmy na pewną pulę możliwą. I też były emocje, czy różni kandydaci wysunięci z dołu, ale często za nimi stała partia, że oni pozwolą nam zebrać, no nikomu chyba nie przyszło do głowy, że wszystkie możliwe mandaty, ale taką dużą część tych mandatów. Okazało się, że zebraliśmy wszystkie. A jeśli chodzi o Senat, no to właściwie w komplecie, prawda? Ostatecznie tylko jeden senator na 100 nie był z listy Solidarności. I parę osób dopiero w drugiej turze przeszło, ale no to było przygniatające zwycięstwo. Więc to oczywiście na kolejnych etapach rodziło i dyskusje, i obawy, i poczucie wielkiej możliwości, która się otworzyła, no ale też i niepokoju, że to się zawali, że zostaniemy oszukani, że nastąpi jakaś kontra, która wywróci cały ten proces.
2: I teraz tak, to było 8 lat po wybuchu stanu wojennego. Ja próbuję sobie wyobrazić, na ile ten stan wojenny w pamięci ludzi w tym 89 roku budował ten strach. A 8 lat temu od dzisiaj. Co się działo 8 lat temu? To było jakieś półtora roku przed pandemią. Niby dawno. W Stanach rządził Donald Trump. To była jego pierwsza kadencja.
1: I nakładał cła na Chiny. Sprawdziłem.
2: No, brzmi jakby to było wczoraj. Co się jeszcze działo 8 lat temu?
1: No to mamy tak. Mistrzostwa Świata piłkarskie w Rosji. W Tajlandii była uwięziona w jaskini grupa chłopców i trwająca wiele dni akcja poszukiwawcza i ratunkowa. We Francji protesty żółtych kamizelek.
2: Niby dawno, a niedawno.
1: Czyli chyba w tym 89 roku można się było bać, bo my tu o jakichś tam światowych wydarzeniach rozmawiamy, ale jak się samemu w stanie wojennym straciło wolność, to się raczej dobrze pamiętało.
0: Przecież bardzo wielu ludzi, którzy siedziało w więzieniach, było na liście kandydatów. No a jeszcze wcześniej, przed 13 grudnia, no to ci ludzie ważniejsi, a może i wszyscy w ogóle, mieli to w pamięci. No to był okres takiej szarpaniny w Polsce ogromnej, kiedy władzy trzeba było wydzierać po kawałeczku różne decyzje i różne zmiany. No a władza oczywiście traktowała to jako ustępstwa tymczasowe. W związku z tym pytanie, czy oni też nie traktują teraz tych zmian jako ustępstwa tymczasowe i za chwilę się wszystko odwróci. Ten element cały czas był obecny. Tu nie było marszu, że tak powiem, w jedną stronę i wszyscy są zadowoleni, bo dostali mandaty, bo mają dostać mandaty. To wszystko jeszcze było pod wielkim znakiem zapytania, przynajmniej w naszej świadomości.
1: To cały czas profesor Andrzej Friszke, historyk, w 89 roku działający nie tylko zawodowo, ale też udzielający się po stronie Solidarności. Dużo emocji w tych opowieściach, a historia bez emocji to nie jest historia. I o tym mówił mi dyrektor Muzeum Historii Polski, doktor habilitowany Marcin Napiórkowski, pomysłodawca i współscenarzysta musicalu 1989 Pozytywny mit.
3: Wybitny badacz mózgu Antonio Damasio powtarza często, że nie jesteśmy myślącymi maszynami, tak jak chciał Kartezjusz, którym zdarza się czuć, lecz jesteśmy czującymi maszynami, którym zdarza się myśleć. emocje są fundamentem naszego myślenia, podejmowania decyzji, ale też, jak pokazują nam badania neurokognitywistyczne, są fundamentem naszej pamięci. Nie ma możliwości rozdzielenia pamięci i tej

0: indywidualnej, tej zbiorowej, od emocji, która tej pamięci towarzyszy.
1: Pamięć to emocje, dlatego o te emocje właśnie Państwa prosimy. 22 i 7 trójek, telefon jest do Państwa dyspozycji.
2: Można by powiedzieć, że to trochę nasz i Państwa obowiązek.
0: My przyswajamy fakty na bazie emocji i możemy się zastanowić, co zrobić, żeby prawdzie historycznej, żeby faktom dać skrzydła, żeby fakty w ten sposób opakować w emocje, żeby one były atrakcyjne, ciekawe. Musimy pokazać bezpośredni związek tego, co się wydarzyło w przeszłości z naszym codziennym życiem.
2: No to teraz chyba nie mają Państwo wyboru.
1: 22 i 7 trójek.
2: Czekamy na historię, na emocje, na opowieści o tym, jak Państwu się głosowało 4 czerwca 1989 roku, albo jakie emocje Państwo przeżywali w trakcie tych wyborów i po nich.

0: 29 minut po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzwonią Państwo w sprawie emocji z 4 czerwca 1989 roku. Jest z nami na linii pan Paweł z Gdyni, dumny z tego, że zagłosował w 1989 roku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, to był wielki akt, akt dziejowy. Zresztą ja uważam osobiście, że ta sprawa związana z wyborami tego dnia była dniem historycznym i przede wszystkim pomagająca stworzyć wielką rzecz, demokrację. I ja już wtedy podchodziłem do urny z taką nadzieją, że to jest akt już wcześniej wymieniony, tak, nazwany, ale powiem szczerze, że byłem przekonany o tym, że tak się stanie i tak się stało. Rzeczywiście, każdy z nas budował to na swój sposób i jestem dumny z tego, że mamy taką historię, jaka się toczyła przez te 30 lat.
0: To jeszcze może teraz, żeby zamknąć te pana opowieści, dumę, tak, z zagłosowania. Proszę. Czy ma pan poczucie, tak, że 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm?
1: Myślę, że nie do końca, ale jest to jeden z dowodów na to, że dzwoniąc teraz do państwa, do trójki, można mówić o wszystkim swobodnie. I to jest właśnie wolność.
0: Dziękujemy właśnie za ten telefon.
2: Pozdrawiamy.
0: O więcej. Pozdrawiamy.
1: Dziękuję. Proszę, proszę.
3: Proszę państwa, 4 czerwca.
2: Rozmawiamy o 1989 roku, o czerwcu, o wyborach, ale nic nie dzieje się bez przyczyny.
0: Cofnijmy się o 9 lat. Jest rok 1980.
4: Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
2: W Gdańsku rodzi się Solidarność, zaczyna się karnawał Solidarności i to jest wielka radość dla milionów Polaków. W tym studenta prawa z Krakowa, Leszka Wójtowicza.
5: Halo, halo.
2: Nie tylko studiuje kodeksy i kazusy, ale też śpiewa. Pisze własne teksty, własną muzykę. I w tym 1980 roku jesienią Leszek Wójtowicz debiutuje w Piwnicy pod Baranami autorskim recitalem Niepewna Pora. A jedną z piosenek z tego recitalu jest Moja Litania. Śpiewa ją wtedy, nie wiedząc jeszcze, jak ważna to będzie piosenka i dla niego, i dla Solidarności, i można chyba powiedzieć, że również dla Polski.
5: Uznałem, że jeżeli się kocha, no ja nie ukrywam, że ja swój kraj kocham po prostu, to nie dość, że można, ale trzeba zadawać, bywa, że bardzo trudne pytania. I wymyśliłem, że skonstruuję taką litanię pytań. No i tak właśnie jest litania napisana i tak ją śpiewam.
6: Jaki jeszcze numer mi wytniesz, w którą ślepą skierujesz ulicę? Ile razy palce sobie przytnę, nim się wreszcie klamki uchwycę, by otworzyć drzwi do twego serca, które przeszło już tyle zawałów, czy nikogo więcej nie obudzą w twym imieniu oddane wystrzały. Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza, i nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany. Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Jakim ludziom jeszcze pozwolisz, by twym mózgiem byli i sumieniem? Kto z przyjaciół pokaże mi blachę, kładąc rękę na moim ramieniu, czy twój język nadal pozostanie arcyszyfrem nie do rozwiązania? Czy naprawdę zaczęłaś odpowiadać na najprostsze zadane pytania? Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza, i nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany. Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać,

nocy swoją twarz ukryjesz za zasłoną flagi transparentów. Ile lat będziesz mi przypominać rozpędzony burzą wrak okrętu, tą litanię.

0: którą ślepo skierujesz ulicę. Ile razy palca sobie przytnę, nim się wreszcie klamki uchwycą. Jak jeszcze numer mi wytniesz, w którą ślepo skierujesz ulicę. Ile razy.
1: To pukanie zza ściany, gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które dobrze znamy. Ładne, ładne.
2: Tak, Leszek Wójtowicz, Moja litania.
1: Jeśli się tak wsłuchać, no to ta piosenka mogłaby równie dobrze zostać napisana, nie wiem, wczoraj.
2: Ty tak myślisz, ja tak myślę i pan Leszek też tak myśli.
3: Ona jest właśnie cały czas aktualna i to jest z jednej strony powód do dumy, że coś byłem w stanie przewidzieć, a z drugiej strony to przeraża po prostu.
2: Piosenek, które dobrze się w tamten okres wpisały, Leszek Wójtowicz napisał zdecydowanie więcej i śpiewał je jawnie i potajemnie przez całe lata 80. Przyszedł 88, strajki, potem okrągły stół, podczas którego władza umówiła się z Solidarnością na częściowo wolne wybory.
1: A to oznaczało kampanię wyborczą, do której właściwie nikt nie był przygotowany, jak
2: otóż
1: wspominał profesor Friszk.
2: Dla kandydatów Strony Demokratycznej z Krakowa było oczywiste, kogo chcą mieć u swego boku.
3: Przyjeżdżał zaprzyjaźniony dżentelmen, wsiadałem do samochodu, oczywiście zabierając gitarę ze sobą, ubierałem się, no bo to w czerwiec to było ciepło, jak z rycin Grodgera, czyli biała koszula, czarne spodnie. I uczestniczyłem w spotkaniach wyborczych Józefy Henelowej, czyli publicystki Tygodnika Powszechnego, Jerzego Zdrady, historyka i działacza opozycji, Jana Marii Rokity, lidera NZS-u i działacza Komitetu Obywatelskiego. Oni kandydowali do Sejmu, natomiast również w tych spotkaniach, w których miałem przyjemność występować, uczestniczyli Krzysztof Kozłowski, czyli wicenaczelny Tygodnika Powszechnego, oraz pan profesor Roman Ciesielski. Zresztą otrzymali gigantyczną ilość głosów wszyscy, a zwłaszcza redaktor Kozłowski, który dostał bagatela 412 197 głosów. A pan profesor Roman Ciesielski 364 090 głosów.
1: To jest pamięć, co do głosu.
3: Nie, ja to czytam z kartki. Wie pan, ja jestem prawnikiem z wykształcenia, to ja się wolę przygotować odpowiednio.
1: A wracając do tej kampanii wyborczej.
2: Tak, pan Leszek sporo się z kandydatami najeździł.
3: Jakieś świetlice, jakieś domy kultury. Ba, wiec wyborczy. Pamiętam w Myślenicach, gdzie redaktor Kozłowski tak się rozglądał, mówi, Jezus, ale no, naprawdę tylu przyszło. Wręcz nie dowierzał, że idziemy razem w stronę tak wielkiego sukcesu. No tam jest rynek dosyć duży w Myślenicach, który był pełen ludzi.
2: Ale jedno z tych wyborczych spotkań było zupełnie inne niż inne. Leszek Wójtowicz znów wsiadł do auta, wiedział, że jedzie na jakieś wydarzenie. Powiedzieli mu, że do klubu garnizonowego.
3: Że ma być spotkanie z żołnierzami Ludowego Wojska Polskiego. A to już była kwestia wręcz sensacyjna. Duża sala, taka dosyć drewnem wyłożona, no to ze sceną, no i tyle. Nie wiem, czy było po pierwsze Lenina, proszę mi głowy nie ucinać, nie pamiętam, ale mogło być. No i pojawili się właśnie redaktor Kozłowski, redaktor Henelowa, obecny profesor Jerzy Zdrada, Jan Maria Rokita. Tylko wojska nie ma. Plotka stugemna poszła, że w Krakowie przebywał Zbigniew Brzeziński. I ktoś puścił plotkę, że on się wybiera na to spotkanie. A to było w ogóle nie do pomyślenia dla ówczesnej kadry oficerskiej. No bo jakżeż, jakiś załóżnik Waszyngtonu będzie nam tutaj uczestniczył w takim spotkaniu. No to wojsko zostało wywiezione. Było z paru oficerów, którzy nam tłumaczyli, myśląc, że jesteśmy na tyle głupi, że w to uwierzymy, że no, zorganizowano nagłe zajęcia poligonu.

0: Gonowe i już. Jakieś dwa, no góra, 2,5 tygodnia później w końcu się to spotkanie odbyło. Rzeczywiście była pełna sala żołnierzy. Tam zresztą jeden pan oficer się strasznie wygłupił, bo przedstawiał obecnego profesora Jerzego Zdradę i mówi: pan doktor Zdrada, pracownik uczelni, który przestał pracować na uczelni. Na co Zdrada wstał i mówi: ja bardzo przepraszam, ale ja nie przestałem pracować, znaczy przestałem, ale dlatego, że mnie wyrzucono z pracy po wprowadzeniu stanu wojennego. No więc właśnie pan doktor przestał pracować. Nie, ja powtarzam, ja zostałem wyrzucony. To już nadało pewien kierunek tego spotkania, że się żołnierze dowiedzieli, że ich dowódcy kłamią.
1: Ciekawi mnie ten moment, w którym pan śpiewał moją litanię tym żołnierzom. Czy pan patrzył na ich twarze? Czy pan w ogóle patrzy na twarze ludzi, którzy...
0: Ale oczywiście, że tak.
1: Śpiewali?
0: To nie jest piosenka, którą się śpiewa jak piosenkę Biesiadną. To nie tędy droga. Ale jeden, drugi coś tam szeptał pod nosem, kawałki refrenu. No czuło się, że oni... No nie wszyscy oczywiście. No. Ale ja jestem przekonany, że znaczna część... Zresztą, wie pan... Ta piosenka, to jest jedna z głównych nagród w Opolu w 1981 roku i to obejrzała jakaś potworna ilość ludzi, także ta piosenka ludziom weszła w pamięć po prostu. Ci żołnierze zadawali bardzo inteligentne pytania i czuło się, że ta kadra już ideologicznie nie ma nad nimi żadnej władzy, żadnego wpływu. To były rozmowy, jakich wcześniej poza karnawałem Solidarności nie było po prostu. To był potężny wyłom monopolu realnego socjalizmu.
1: Nie wiemy, jak w wyborach zagłosowali ci konkretni żołnierze biorący udział w tym spotkaniu, niestety.
2: Ale wiemy, że w wyborach 1989 roku kandydaci Listy Krajowej, czyli przedstawiciele dotychczasowych władz, przepadli zupełnie. I to nawet w zamkniętych obwodach wyborczych, w których głosowali żołnierze Ludowego Wojska Polskiego.
1: Ciekawe, jakby to wyglądało, gdyby sprawdzić rozkład głosów wśród samych przedstawicieli władz państwowych. Czy głosowali na siebie?
2: Próbował to podejrzeć Chris Niedenthal, słynny fotograf, autor zdjęcia tego z transporterem opancerzonym przed kinem Moskwa z czasem apokalipsy na afiszu z początku stanu wojennego. I on fotografował właśnie wybory 4 czerwca.
3: Niektórzy pojechali do Gdańska, żeby Wałęsa fotografować, a pojechałem, miałem bliżej po prostu do Królikarni w Warszawie i zrobiłem zdjęcie, jak Jaruzelski głosuje. Taki poważny, w ciemnych okularach pan wsadza papierek do urny. Ale potem właśnie przez to, że to nie było specjalnie ciekawe, to ja po prostu siadłem w samochód i pojechałem właśnie przed siebie i wylądowałem właściwie gdzieś pod Korzenicami. Nie wiem, dlaczego akurat taki kierunek wybrałem, ale tak mnie samochód zaprowadził. I tam właśnie moje najlepsze zdjęcia były tam, przez to, że to była wieś. To jak tam ludzie głosowali, to było ciekawsze niż jak, bo oni tak uroczyście się ubierali do tego wszystkiego i małe dzieci. Więc to już było lepsze zdjęcie niż sam Jaruzelski głosujący.
2: Co tam się udało znaleźć? O tym za chwilę.
1: A my czekamy na państwa telefony 22 i 7 trójek.

0: 22.7 Trójek, dzwonią państwo. Zadzwonił pan Jarosław z województwa pomorskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jakie pan ma wspomnienie związane z wyborami z 89 roku?
1: 1 czerwca 89 roku zdał egzamin na studium wojskowym w ramach egzaminów z 4 roku. I tak się złożyło, że były pytania polityczne. Jak wiadomo, trzeba było tak odpowiedzieć, aby pozostać sobą i zdać egzamin, co było bardzo trudne.
0: Udało się panu?
1: Dniach, proszę?
0: Udało się panu?
1: Tak, udało mi się, mimo że musiałem mocno błądzić podczas pytania o powstanie warszawskie, ponieważ oczekiwana odpowiedź była taka, że było to coś negatywnego, a ja ze swoim podejściem takim no, mocno patriotycznym i będąc zwolennikiem tego działania wtedy szeregów jaka, musiałem mocno wirować, aby ten egzamin zdać i powiedzieć swoje, a tak, żeby jeszcze pytający uznali.
0: Ale to wynikało, ale to wynikało tylko i wyłącznie z pana sprytu, tak pan myśli? Czy też może z jakiegoś takiego jednak cichego przyzwolenia i przymrużenia oczu przez tych egzaminujących wojskowych?
1: Mogło tak być. Tak, nie będę mówił, że byłem aż tak bardzo sprytny, a co oni myśleli, to już pozostanie ich tajemnicą. Natomiast 4 czerwca po 3 dniach to wszystko okazało się już nieważne. Chociaż przecież wiemy, że to się tak PRL się od razu nie skończył. Jednakże nadzieja była wielka i uważam, że ta nadzieja powinna trwać do dzisiaj w nas, bo to jest nasza najważniejsza data w ostatniej historii.
0: Dziękujemy panu pięknie za telefon. 2027 Trójek, czekamy na kolejne telefony.
2: Proszę państwa, 4 czerwca.
0: 1989 rok. Okrągły stół w Polsce prowadzi do częściowo wolnych wyborów. To pierwsza taka sytuacja w bloku wschodnim. No i to musi być, jest spektakularny absolutnie temat dla fotografa, na zdjęcia. Dla zachodniej prasy fotografował wtedy Chris Nidenthal. Może nie Jaruzelski wrzucający kartę do urny, ale przełom. To jednak musi ładnie na zdjęciach wychodzić.
3: Zależy jaki przełom, bo jak słuchałem Chrisa Nidenthala w jego archiwum, no to powiedział mi tak.
4: Dla mnie 89 rok to nie jest tylko Polska, tylko to też jest aksamitna rewolucja i padający mur w Berlinie i Rumunia i Bułgaria i tak dalej, więc tego jest strasznie dużo. Ja cały rok od stycznia do grudnia pracowałem, a polska część niestety jest najmniej ciekawa z tego wszystkiego, dlatego świat myśli, że to Niemcy zburzyli komunizm, a nie Polacy, bo wybory nie są specjalnie fotogeniczne, to jest po prostu ktoś wsadza papierek do urny i tyle, właśnie trudno zrobić dobre zdjęcie z tego.
3: Jak pan sięga do tych starych slajdów, to wracają te emocje z tamtych czasów?
4: Tak, oczywiście, bo przeżywam za każdym razem, jak otwieram te szafki, wyciągam te koszulki i patrzę.

0: Czyli się czasami nie mogę nadziwić, że raz, że tyle zrobiłem, a dwa, że tam są fajne rzeczy, które od razu pamięć wraca moja do tych dni, kiedy to wszystko się odbywało, czyli i te rzucanie papierków do urny i potem na placu Konstytucji te wyniki, jak się pokazywały i reakcje ludzi, stali wokół i dyskutowali i krzyczeli albo się cieszyli i tak dalej. Każde zdjęcie ma swoją historię i każde zdjęcie ma swoje emocje. No tak, tak, ja nie mogę powiedzieć, że mnie to wisi, że tak powiem.
1: A jakie to są emocje?
0: Znaczy, to jest po prostu pamięć, że dokumentowałeś właściwie tworzącą się historię, że byłeś świadkiem historii. Jednak fajnie, że to robiłeś właśnie i dobrze, że to zrobiłeś, a jeszcze lepiej, jeżeli dobrze to zrobiłeś.
2: A wcześniej słyszeliśmy, że mówił, że Jaruzelski wrzucający kartę do urny to była nuda, a to, co najlepsze z dnia wyborów zrobił Chris Nidenthal, to zdjęcia na pewnej podwarszawskiej wsi.
1: No tak, bo jak Chris Nidenthal pojechał na tę wieś, to od razu w oczy rzuciło mu się to, jak te wybory inaczej na wsi wyglądały.
0: Te punkty wyborcze trochę inaczej wyglądały, bo jeszcze wtedy przed tym budynkiem mogły stać banery w ogóle Solidarności i tak dalej, samochody oblepione plakatami Solidarności, więc to, co dzisiaj by nie było dozwolone, to wtedy jak gdyby było normalne. Jak zobaczyłem właśnie te wszystkie samochody z tymi transparentami i plakatami, to pomyślałem, no może tutaj będzie jakieś zdjęcie i rzeczywiście.
3: Ale przyłapał pan też na podwórku fajną scenę.
0: No właśnie, no to tak chodziłem, jak to fotograf wącha, patrzy, chodzi i raptem patrzę, że na podwórku siedzi jakiś mężczyzna na krześle i jakaś kobieta go szczyży po prostu. A w tle inni z tej rodziny po prostu bawili się z jakąś piłką czy coś takiego. Trochę abstrakcyjna scena, ale jak krzyknąłem za płotu, czy ja mogę wejść i coś tam robić, to oni nie bardzo chcieli. W końcu jakoś, jak już podszedłem bliżej i namówiłem ich i oni powiedzieli, no dobra. Spytałem potem tego pana, dlaczego się szczerze teraz akurat taki dzień, a on powiedział, no to jest pierwszy raz, kiedy głosuje, tak naprawdę głosuje i poprosił chyba córkę właśnie, żeby go ostrzegła, że on musi iść na te wybory, bo jeszcze nie był, że idzie na te wybory, ale musi być elegancki, więc po prostu sobie szczerze włosy. Trzeba opowiedzieć tę historię wokół tego zdjęcia. To nie jest zdjęcie, które samo w sobie jest czytelne, poza tym, że siedzi facet i jest strzyżony. Ale to jest jak gdyby ten największy symbol tego, co się działo, że to był taki święty dzień, że pan zdecydował się oszczędzić, zanim pójdzie głosować.
2: Ciekawy jestem, czy państwo takie scenki pamiętają ze swojego życia, z 4 czerwca 1989 roku. Czekamy na państwa opowieści razem z Michałem pod numerem 22 i 7 trójek. Po 17 porozmawiamy też o liczeniu głosów.
1: Chciałoby się powiedzieć, panowie, policzmy głosy, ale to było 3 lata później. O liczeniu w 89 głosów w wyborach też będzie.
2: To liczenie to też źle musiało wyglądać na zdjęciach.
1: Ale nawet gdyby wyglądało dobrze, to by i tak nic nie dało.
2: Nie dałoby nic.
1: No bo wszędzie indziej było bardziej.
0: Najciekawszy oczywiście był upadek muru w Berlinie. Jak to zaczęło padać, no to już był samokraj. Gdzie się nie patrzyłeś, to było zdjęcie. I euforia ludzka i z jednej strony, i z drugiej strony. I kawałki tego muru spadały, a żołnierze NRD-owcy go rozebrali kawałek. I wszystko było fotogeniczne. To było trudno uwierzyć, co tam się dzieje. Ludzie się całowali pod tym murem, pili szampan i tak dalej, więc było co robić. Natomiast aksamitna rewolucja w Pradze, trochę inaczej, bo nie było muru. Ale jednak jak dzień w dzień tam kilkaset tysięcy ludzi okupuje plac Wacława, krzyczą i śpiewają i tak dalej, a potem pod koniec wyciągali kluczyki domowe, samochodowe czy dzwoneczki w ogóle i dzwonili do siebie, żeby wydzwonić komunistów. I ten tłum, to było imponujące.
4: Chiny?
0: Też Chiny, rzeczywiście, to tylko oficjalna wizyta Gorbaczowa do Chin. Też byłem akredytowany w Moskwie, to ja mogłem jechać za Gorbaczowym, gdziekolwiek on nie jechał w świecie, więc jak on w maju pojechał do Chin, żeby się spotkać z kimkolwiek, kto tam wtedy był szefem, to akurat studenci już od miesiąca okupowali plac Tiananmen, czyli plac niebiańskiego spokoju i to już trwało. To było niesamowite rzecz, patrząc na ten plac Tiananmen, olbrzymi plac i setki tysięcy studentów. Ja nie czułem żadnego zagrożenia. Przez to, że Gorbaczow wyjechał, to ja wyjechałem. No i Chińczycy poczekali chwilę i potem rzucili się na tych studentów, zabijając, no Bóg wie ile tysięcy. Tylko tyle, że dla Polski to było bardzo kiepskie, przez to, że cały świat miał mieć na pierwszych stronach gazet pierwsze wolne wybory w komunistycznym państwie, że to Polska właśnie ma te wybory, a tutaj raptem masakra w Chinach, więc Polska spadła na trzecią stronę, czy którąś tam, więc cały ten wysiłek tych wyborów właściwie może nie spalił na panewce, ale poleciało to trochę do tyłu.
2: Za 6 minut 17.
1: Gramy dziś muzykę przełomu, czasów transformacji. Ira, mój dom teraz w trójce i ten tekst. Słuchajmy się.

0: autopromocja.
1: Na szczęście zespół Republika grał w Trójce częściej. Zawsze były to niezapomniane koncerty. Republika w Trójce. Koncert z 1998 roku, przypomnimy, już dziś między 18 a 19.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A

0: smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 czerwca, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Dziewczyna z Dąbrowy Górniczej, Maja Chwalińska, za chwilę powalczy o finał turnieju Rolanda Garrosa. To kolejny etap walki o zdrowie 24-letniej Klaudii, teraz już pod okiem naszych lekarzy. Polska za wprowadzeniem restrykcji wizowych dla Rosjan. Przez paryski turniej idzie jak burza i wciąż nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Lada chwila. Rozpocznie się mecz, na który czeka cała Polska. Maja Chwalińska kontra Diana Schneider z Rosji. A ze mną w studiu Dariusz Urbanowicz. Darku, jedno już wiemy. Z kim Maja, na co ogromnie oczywiście liczymy, spotkałaby się w finale.
8: No właśnie, liczyliśmy na polsko-ukraiński finał, ale to się nie stanie. Marta Kostiuk odpadła, bowiem po przegranej ze świetnie dysponowaną dzisiaj Mirrą Andrejewą mam podejrzenie, że Kostiuk była nieco przemotywowana, strasznie nabuzowana, wychodziła na kort. A Maja Chwalińska to absolutna sensacja paryskiego wielkiego szlema. Półfinalistka ma za sobą nie tylko turniej główny, ale i przeprawę przez kwalifikacje. Na rozkładzie ma mistrzynię olimpijską, Qin Wenzheng z Chin i inne gwiazdy, Elis Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry i wczoraj Annę Kalińską. A na drodze Chwalińskiej stanie potężna Diana Schneider, którą trudno podejrzewać o finezyjny tenis, ale możemy się spodziewać za to huraganowych ataków, które Maja odpiera z wielkim wdziękiem. Schneider wczoraj odesłała do domu broniącą tytułu światową jedynkę Arynę Sabalenkę.
7: Dariusz Urbanowicz, dziękuję za relację i do usłyszenia. A w rodzinnej Dąbrowie Górniczej chyba nie ma dziś osoby, która nie będzie śledzić wydarzeń na paryskim korcie. Zajrzyjmy zatem do tamtejszej strefy kibica.
9: Kibicujemy Majce, jasne. Przyszliśmy pokibicować Majce.
10: To jest duma, że ona stąd pochodzi?
11: Oczywiście.
9: Tak, myślę, że tak, że jesteśmy zadowoleni, że to nasza tutaj krajanka, jak najbardziej, pewnie.
7: Grzegorz Niedbalik, jeden z pomysłodawców strefy kibica, rozważa dziś tylko jeden scenariusz.
12: Gra bardzo inteligentny tenis, przy tym jest tak skromna, tak ujmująca. Także tutaj całą Dąbrową bardzo mocno kibicujemy naszej Mai. No i mamy nadzieję, że to zwycięstwo będzie dzisiaj i Maja zagra na wielkim finale Rolanda Garrosa.
7: To dodajmy jeszcze, że fenomenalne występy w Paryżu to dla Mai Chwalińskiej kolosalny skok w rankingu. Zaczynając turniej była na 114 miejscu. Jeśli awansuje do finału, będzie 21 na świecie. Lekarze na razie nie mówią o rokowaniach, jest zdecydowanie za wcześnie. 24-letnia Klaudia Uciechowska wczoraj na pokładzie wojskowego samolotu trafiła z Pekinu do szpitala we Wrocławiu. Kobieta od wielu tygodni jest nieprzytomna. Zdiagnozowano u niej guza jajnika. W wyniku powikłań doszło do zapalenia otrzewne i zapalenia mózgu. Stan kobiety jest bardzo poważny, ale jej bliscy, w tym przyjaciel Adam Kotowski, wierzą, że najgorsze ma już za sobą.
13: Nie ujmując niczego szpitalowi w Pekinie, który miałem okazję widzieć na własne oczy, to nie wyobrażam sobie, żeby rehabilitacja, nauka życia na nowo miała się odbywać w języku chińskim. Także fakt, że trafiła do Polski, no, jest tutaj kluczowy. Aczkolwiek trzeba czekać na to, co powiedzą nasi polscy lekarze.
7: 24-latka w Polsce zdobyła licencjat z sinologii. Marzyła, by kontynuować studia w Chinach. Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości za brak wdrożenia dyrektywy klimatycznej dotyczącej sektora lotniczego. Nasz kraj może stanąć w obliczu gigantycznych kar finansowych. Pozwana została także w tej sprawie Hiszpania. Polska nie zdążyła przyjąć odpowiednich przepisów przed upływem terminu w grudniu 2023 roku. Unijne kraje za wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń

0: wizowych dla Rosjan. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Luksemburgu. W ubiegłym roku Rosjanom wydano prawie 500 000 wiz turystycznych.
1: Polska była jednym z pierwszych krajów, który zaapelował o dodatkowe restrykcje wizowe dla Rosjan.
2: To jest niezrozumiałe, kiedy obywatele Unii Europejskiej, którzy też również mieszkają blisko granicy, słyszą wybuchy bomb rosyjskich, jadą na wakacje, spotykają tam Rosjan, którzy chodzą w koszulkach z Putinem.
1: Mówił w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. A tak komentowała minister spraw wewnętrznych Finlandii Mari Rantanen. Zbyt dużo wiz turystycznych wydawanych Rosjanom jest absolutnie nie do zaakceptowania. Coraz więcej unijnych krajów chce także wprowadzenia zakazu wjazdu do Unii dla rosyjskich weteranów. Dla ludzi, którzy zabijają i niszczą Ukrainę, nie powinno być miejsca w Europie. Komentował Igor Taro, estoński minister spraw wewnętrznych. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: To jeszcze raz Dariusz Urbanowicz i Serwis Sportowy.
4: Tak, witam serdecznie ponownie. Przenosimy się na kort Filipa Chartiera w Paryżu. Trwa tam sesja półfinału w turnieju singlistek. W wielkim finale nie zagra trenowana przez Sandrę Zaniewską i Olę Rusin-Krzepotę Marta Kościuk. Ukrainka przegrała z Rosjanką Mirą Andrejewą do 1-3. Z przyczyn oczywistych panie nie podały sobie rąk po pojedynku. Andrejewa czeka na rywalkę, z którą zmierzy się w sobotnim finale. Grają właśnie Maja Chwalińska i Rosjanka Diana Schneider. Wyniku jeszcze nie ma, bo nie zaczęły, ale rozgrzewają się. Była tenisistka Magdalena Feister z optymizmem oczekuje tego spotkania.
5: Moim zdaniem ma dużą szansę, żeby wejść dzisiaj do finału. Pokazuje dużą klasę, duży profesjonalizm. Maja jest tam, jest skoncentrowana, gra swój tenis, nie robi błędów. I myślę, że bardzo zasługuje na ten sukces. Wiem, jak bardzo pracowała na wszystkie lata. No, wszystkie dziewczyny pracują, tak? I wszystkie zawodniczki się starają, ale ona jest bardzo profesjonalna. I myślę, że dzisiaj masz dużą szansę, żeby wygrać. Ale i tak super sukces, no i naprawdę, no, kto by się spodziewał.
4: Maja gra dziś w celedonowej bluzce, czarnych spodenkach. Ten strój już jej przynosił szczęście w Paryżu. Trzymamy kciuki. A zdobywcami i obrońcami tytułu w mixtach Sara Errań i Andrea Vavasori. Włosi w finale pokonali Kanadyjkę Gabriele Dabrowski i Amerykanina Iwana Kinga 4-6, 6-3 i 10-4. A na obrzeżach Wielkiego Szlema, gdzieś pomiędzy tym paryskim a londyńskim Wimbledonem, a dokładnie na trawnikach Birmingham, Kamil Majszczak zagra w ćwierćfinale rozgrywanego tam Challengera po zwycięstwie z Felixem Gillem 2-6-3. O półfinał Majszczak zagra z Japończykiem Sho Shimabukuro. Polki wygrały z Czeszkami 3-0 w drugim meczu Ligi Narodów Siatkarek w Nankinie, mówi Oliwia Sieracka.
6: To są moje pierwsze chwile w kadrze narodowej i staram się jak na maksa z tego wyciągnąć i no, czuję się wdzięczna i muszę czuć odwagę będąc na boisku.
4: To pierwsze spotkanie naszej zawodniczki. Jutro Polki zagrają z Serbkami. Tymczasem w kadrze siatkarzy ostatnie szlify przed Ligą Narodów. Trener Nikola Grbicz powołał Marcela Bakaja i Jana Firleja na rozegranie. Na środku będziemy mieli do dyspozycji Szymona Jakubiszaka, Bartłomieja Alemańskiego, Jakuba Majchrzaka i Adriana Markiewicza. Obok kapitana Aleksandra Śliwki grupę przyjmujących tworzą Bartosz Firszt, Michał Gierżot i Bartosz Zych. Atakującymi będą Bartosz Gomułka i Aleksiej Nasewicz. Na libero dwójka Jakub Ciunajtis i Maksymilian Granieczny.
0: Po południu i wieczorem w zachodniej połowie kraju spore zachmurzenie, aż do wystąpienia późnym popołudniem i wieczorem burz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zagrzmieć może także na południowym wschodzie, a na termometrach od 16 stopni w Zakopanem do 26 na ziemi lubuskiej.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które

0: Które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich Kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
13: 12 minut po godzinie 17. Michał Jędrkowiak, Michał Matus i Elżbieta Malinowska.
12: Proszę Państwa, 4 czerwca.
13: 4 czerwca 89 roku to były emocje.
14: Radość, nadzieja, gniew, złość, niepokój, wszystkie odcienie tych emocji.
13: Radość i nadzieja pewnie raczej po solidarnościowej stronie. Był też niepokój o brutalne reakcje władzy. Wspomniany przez profesora historii Andrzeja Friszkę, z którym rozmawiałem w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, opowiadał mi o różnych listach wyborczych i o tej liście krajowej. W tym przypadku ważne było to, żeby oddając pustą, żeby nie oddawać pustej kartki z listą krajową, bo wtedy głosowało się na jej wszystkich przedstawicieli, a byli tam wyłącznie przedstawiciele partii. No i żeby na nich nie zagłosować, trzeba było tę listę całą skreślić.
14: Tak, o tym wspominał nasz słuchacz, który był mężem zaufania w jednej z komisji w Gdańsku. Dzwonił do nas 20-27 trójek, ten telefon cały czas do Państwa dyspozycji.
13: Mężem zaufania był też profesor Friszkę i patrzył na liczenie głosów.
15: Była taka możliwość, że w regionie danym można było wejść do komisji wyborczej jako obserwator z ramienia komitetu wyborczego, w moim wypadku Jana Józefa Lipskiego. No i uczestniczyć w związku z tym przez cały ten dzień w obserwowaniu tego, co się dzieje w komisji wyborczej, czy nie ma jakichś nadużyć i tak dalej. Ktoś nie dosypuje, nie odsypuje, no wiadomo o co chodzi. No więc siedziałem tam cały czas, patrzyłem. Ta komisja pracowała normalnie, nic złego się tam nie działo. Ci ludzie, którzy tam reprezentowali miejscową, głównie no, administrację, szkoła, tam jakieś drobne urzędy lokalne, no tak jak to zwykle w komisjach wyborczych było. Byli zupełnie mili i sympatyczni, nie było tam też żadnych napięć, choć reprezentowali na ogół, że tak powiem, istniejące organizacje PZPR, ISD, ZSL i tak dalej. Zamknięto punkty wyborcze, skończyło się głosowanie, no to zaczęło się liczenie głosów. Oczywiście tam trzeba było mieć oczy dobrze otwarte, czy się nie odbędzie jakaś manipulacja, tak to nazwijmy.

0: wiem, ale nie było żadnej takiej manipulacji. Wszystko się odbywało jak trzeba. Uczestniczyłem o tyle, że tak powiem, tam składałem na te kubki czy coś. No jeszcze jedne ręce do pracy.
1: I ta jedna kubka rosła, ku pewnie zaskoczeniu wszystkich w komisji.
0: No tak, było to zaskoczenie. Może najbardziej było silne przy okazji tej właśnie skreślanej tej listy krajowej, o której mówiłem, bo to od razu było takie widoczne. I na ogół to wszystko było skreślane na krzyż. No a oczywiście kubka naszych rosła, znaczy z Komitetu Obywatelskiego.
1: Euforia po tym, gdy to liczenie się skończyło i wynik był jednoznaczny?
0: Pewnie, że euforia, no ale też i prawda chęć dowiedzenia się, czy gdzie indziej jest tak samo. Dosyć szybko wiedzieliśmy, że gdzie indziej jest tak samo, ale i trochę niepokoju właśnie. Czy władze po takiej porażce nie spróbują przewrócić stolik, jak się to mówi? No był taki lekki niepokój przez parę dni, no ale ostatecznie ten niepokój został też wyjaśniony przez przedstawicieli władz. Już nie pamiętam, czy to samego Urbana, czy kogoś z dygnitarzy, że wyniki są uznawane, będą uznawane i są podstawą do dalszych działań.
2: Z tym liczeniem głosów też były bardzo ciekawe historie, na przykład historia eksperymentu z komputerami, które miały liczyć głosy i liczyły. O tym powiemy za chwil parę.
1: Teraz liczymy na Państwa telefony, 2 2 7 3 i na Państwa osobiste historie związane z wyborami 4 czerwca 89
2: Mogą
1: roku.
2: Państwo na przykład opowiedzieć, jak się Państwu żyło, bo te lata 80., początek 90. to był trudny czas gospodarczo, ekonomicznie. Prywatyzacja państwowych firm na przykład, będąca elementem realizacji planu Balcerowicza, miała swoją cenę. Z archiwum Polskiego Radia.
3: Groźne słowo bezrobocie. Likwidujemy niektóre struktury organizacyjne, jednostki gospodarcze, tak to brzmi oficjalnie, ale w praktyce znaczy to, że z pracy zwalniani są ludzie, że szukać będą nowej pracy i to są też nowe, całkiem nieznane nam doświadczenia. Pierwsze kroki kierują do Wydziałów Zatrudnienia. Maria Kończar, zastępca dyrektora Wydziału Zatrudnienia Urzędu Wojewódzkiego, mówi, jak jest w Poznaniu, ale można to przenieść na cały niemal kraj.
4: Dla przykładu, na koniec czerwca na jedną osobę zarejestrowaną w Wydziałach Zatrudnienia w naszym województwie przypadało około 3000 wolnych miejsc pracy. Na koniec września około 500, na koniec grudnia 280, w połowie stycznia 6 wolnych miejsc pracy.
5: A dzisiaj?
4: Chyba jedno wolne miejsce pracy przypada. Z tym, że struktura tych wolnych miejsc pracy jest tak różna, że ci zarejestrowani nie mogą skorzystać, no bo na ogół rejestrują się ludzie z nie takim zawodem, jakie akurat są wolne miejsca pracy i w tym jest cały problem.
1: Jak Państwo pamiętają tamte lata, 2 2 7 3, czekamy na Państwa głosy, będziemy odbierać w trakcie tego, kiedy Państwo będą słuchali. Kochana Polsko, OSTR, 17 po 17.
6: Co jest? To jest ta miłość. To jest ta miłość.

0: 20 minut po 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, Kochana Polsko, OSTR, to za nami, a państwo dzwonią pod 2 2 7 3. Przed momentem pan Radek do nas zadzwonił i powiedział, że nie same wybory 89 roku były dla niego najważniejsze, ale wyprowadzenie sztandaru PZPR.
1: Jest z nami pan Robert ze Świdnika, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Tak, jakie pan ma wspomnienie?
2: Zdarzyło mi się, że akurat też odbywałem zasadniczą służbę wojskową. W wojsku byłem i od razu powiem, byłem już po pierwszym roku tej służby w czerwcu, przeszło, ale właśnie jakie nastroje były. Najbardziej to się wszystkiego obawiali najstarsi żołnierze. Żołnierze starszego rocznika, że powtórzy się historia sprzed 8 lat, że znowu może będzie jakiś kolejny stan wojenny i że nie wrócą do domu na jesień w październiku. A my, moi tak zwani falowcy z jednej fali, jak żeśmy przyszli, no to wszyscy sami solidarnościowcy byliśmy. Niestety. Nie wiem, jak stare wojsko głosowało, aczkolwiek...
1: Dlaczego niestety?
2: Powiedziałem, że niestety nie wiem, jak głosowali moi starsi
1: w tym sensie,
2: koledzy.
1: Rozumiem.
2: Nie wiem, co oni robili. Oni między sobą dyskutowali. Strasznie się bali przedłużenia służby, że będzie kolejny stan wojenny. A nam w połowie służby to było... No, po prostu racja stanu była wyższa. Co będzie? Dopiero za rok wychodzimy, to jeszcze jakoś to będzie.
0: Radość była z tym głosowaniem?
2: Tak, wszyscy jednakowo poszliśmy, zresztą to było obligatoryjne. To w ogóle komisja była na terenie jednostki, tam nie było, że ktoś się wyłamał, że ktoś się wstrzymuje, nie pójdzie. Cała kompania poszliśmy jednakowo. No i aha, jeszcze taki motyw trójkowy. Miałem właśnie taką okoliczność, służyłem z panem Pawłem Zegarłowiczem, późniejszym dyrektorem trójki. On jako podchorąży. I nie wiem, czy nie był mężem zaufania w trakcie tych wyborów.
0: Świat jest mały.
2: Ale pan Zegarłowicz po prostu był moim kolegą jako podchorąży. No, starszy stopniem.
0: 2 2 7 3. To telefon do nas. Czekamy na więcej takich opowieści pełnych emocji. Dziękujemy bardzo, panie Robercie.
3: Proszę państwa, 4 czerwca.
1: Michał, pamiętasz swój pierwszy komputer?
0: Michale, pamiętam. To był 95 rok. Widzę, jak jadę na tylnym siedzeniu auta. Tata prowadzi. Zawozimy Optimusa do domu. Magia, science fiction w domu.
1: To był 95 rok. W 89 komputery owszem były, ale nie było ich zbyt wiele. Służyły głównie do liczenia, do obsługiwania baz danych. Ty pewnie grałeś głównie na tym komputerze.
0: Oczywiście.
1: No właśnie. A wyniki wyborów
0: to... taka baza danych.
1: No właśnie. Otóż to. Profesor Jacek Baluch, slawista, członek Solidarności z Krakowa, internowany w stanie wojennym, wpadł w tym 89 roku na pomysł, żeby oddawane w wyborach głosy liczyć zupełnie niezależnie. Stworzyć takie centrum komputerowe i tam przy pomocy tych właśnie nowoczesnych komputerów to wszystko sumować. Opowiedział mi o tym jego syn, też profesor Wojciech Baluch, który sam w tym przedsięwzięciu brał udział i to był udział, dodam, kluczowy dla powodzenia całej operacji, jak się potem okazało.
4: Informatycy i UJOT-owscy, i AG-owscy powiedzieli, że to jest zdecydowanie za mało czasu, żeby przygotować od strony technicznej takie przedsięwzięcie. No a ponieważ mój ojciec był w jakiś sposób zdeterminowany bardziej, żeby to przeprowadzić, zapytał mojego szwagra Tomka Nodzyńskiego, czy on by taki program mógł napisać. Tomek był akurat po studiach informatycznych. No i powiedział, że tak. I rzeczywiście w 3 dni był program, zrobiliśmy jego testy i okazało się, że jako tako działa. To było

0: albo jakaś uniwersytecka katedra, albo wydawnictwo. No i tam stało te, nie wiem ile to było, 4 czy 5 komputerów pospinanych na różne sposoby. To były, że tak powiem, przypadkowe, losowe komputery przyniesione z różnych uczelni. To był jakiś taki ekran, ogromna puszka. To co mieliśmy na ekranach wpisując te dane, to były takie bardzo proste tabelki i nic więcej. To wyglądało raczej jak z takich filmów sprzed pół wieku, stare książki, jakieś biurka przypadkowe, gdzieniegdzie krzesło, wytarty dywan. Od momentu, kiedy zamknięto lokale wyborcze i zaczęły spływać pierwsze raporty z tych lokali, do samego rana, do 6 rano, myśmy to liczyli, wprowadzali te dane. Mężowie, dzisiaj byśmy powiedzieli też mężczyźnie zaufania, przynosili po prostu raporty do nas. Już nie pamiętam, czy to było kserowane, czy oni to przepisywali, ale to po prostu były jakaś forma raportów z komisji. Dwie panie w drzwiach odbierały te dane, one trafiały na jakąś tam stertę danych poukładanych i następnie były rozdzielane do osób. To było niedużo, u mnie były 3 czy 4 osoby, które po prostu to w tabelki ręcznie wklepywały. Ktoś, kto pamięta, jak w dawnych czasach się właśnie te wszystkie programy trzeba było przepuszczać, żeby one się uruchomiły i czekało się tam, prawda, wiele minut, zanim one podadzą wynik, no to tak to wyglądało. To jest rzecz, która mi została w pamięci, bo było widać taką ogromną mobilizację, rzeczywiście wspólnotę, solidarność tych ludzi. Nie było ani entuzjazmu jakiegoś wielkiego, ani lęku. Był taki spokój, zaangażowanie i pamiętam jedną osobę, nawet pamiętam nazwisko, ale nie wymienię jednak. Powiem tylko tyle, że to była osoba z rudymi włosami. To jest ten obraz, kiedy patrzę z góry na tego mężczyznę, starszego już wtedy ode mnie. Już w późniejszych czasach on się znalazł po tej stronie przeciwnej czy innej w stosunku do tej, w której ja byłem w latach 90., jeśli chodzi o zaangażowanie polityczne. I to jest taka rzecz, która mi została w pamięci. Z jednej strony trochę smutna, że do takich podziałów doszło, do których oczywiście musiało dojść wcześniej czy później, ale z drugiej strony takie bardzo mocne doświadczenie właśnie tego rodzaju wspólnoty, która mi się wydaje, że jest najfajniejsza. Te dane się liczyły. Trzeba było długo czekać, a czasem się to zawieszało na przykład i trzeba było w związku z tym odwiesić, jeszcze raz to uruchomić, więc to była taka walka z czasem związana również z tym, że ta technologia była bardzo, bardzo w tamtych czasach zawodna. To była taka walka z tym systemem. No a noc nie jest aż tak długa, że można było w nieskończoność bawić się w te obliczenia. Ja mam taką naturę dla siebie dość uciążliwą, że ja muszę mieć wszystko pod kontrolą. Zauważyłem, że zdecydowanie jesteśmy bardzo do tyłu z czasem. Wpisując w takim tempie, jak wpisujemy dane, to będziemy bardzo, bardzo mieli to późno. No i wtedy byłoby to bez sensu wywieszanie naszych własnych danych po danych rządowych. Mijałoby się z celem. Zawahałem się, co zrobić. No i wtedy szybko policzyłem, jakie będziemy mieli straty z dokładności i zdecydowałem, że będziemy wprowadzać krótsze dane, że to będzie różnica około 0,2% wyniku. A wtedy studiowałem przez jeden, jedyny rok informatykę, a poza tym jestem po klasie matematycznej, więc stąd takie bardzo banalne obliczenia potrafiłem zrobić. Było to duże ryzyko, bo w końcu myśmy brali też odpowiedzialność na siebie. No, można sobie łatwo wyobrazić, jakby to wyglądało, gdyby się okazało, że one są błędne. Moglibyśmy być oskarżeni o fałszerstwo, o manipulowanie, czyli na nas by spadło takie odium, właśnie nie na nas, tylko na całą opozycję i Solidarność za naszą sprawą. Więc tak naprawdę to była ogromna odpowiedzialność. I to było wielokrotnie przeliczane, sprawdzane i planowane, czy jesteśmy w stanie rzeczywiście to policzyć. Sprawdzaliśmy też, pamiętam, częściowo ręcznie obliczenia komputerów. Tak, byliśmy świadomi, że to nie może być taka zabawa, tylko że my sobie coś tam wklikamy, napiszemy, potem wywiesimy, no a potem wszystko jedno, to tak naprawdę, co tam się pojawiło. To była duża odpowiedzialność, ta praca.
1: Wyobraź sobie, deklarujesz, że policzysz wszystkie głosy w mieście. Wpisujesz dane do komputerów. Te komputery się wieszają. Jeszcze zmienia

0: Masz sposób wpisywania tych danych. Sprawdzasz wszystko ręcznie.
1: Matko Boska.
0: No i to wszystko w jedną noc. Wyobrażasz to sobie?
1: Aż się ze stresu spociłem.
0: No właśnie. I rano, po sprawdzeniu wszystkich wyników, po
1: jeszcze
0: porównaniu z tymi wywieszonymi na drzwiach poszczególnych lokali wyborczych.
1: Matko Boska.
0: Okazuje się, że nie dość, że wygrali twoi, to i liczby w tych tabelkach się zgadzają.
2: To nas ogromnie ucieszyło oczywiście, no bo z jednej strony spełniliśmy to nasze zadanie, spełniliśmy to, czego od nas oczekiwano. Ja mimo tego, że jestem dziś humanistą, do tej pory kocham matematykę i bardzo w nią mocno wierzę. No i to, że udało się to wszystko tak ładnie poskładać w tych wzorach, algorytmach i że to zapracowało, to była również taka radość kogoś, kto tak jak mówię, bardzo lubi cyferki, liczby, wzory i jak to nam pomaga w życiu. W sytuacji, w której rzeczywiście jest coś, co jest dla nas jako ogółu ważne, istotne, to jest to rzecz, która może nas połączyć, prawda? I mówi też to, że jesteśmy jednak sprawczy, że potrafimy sobie radzić w tej wspólnocie z takimi dużymi zadaniami, potrafimy sobie zaufać, bo przecież ci wszyscy ludzie, którzy po nocy do nas przyjeżdżali, musieli ufać, że to ma jakikolwiek sens. No i tak powiem górnolotnie, to daje taką wiarę w człowieka. To jest moje właściwie najważniejsze wydarzenie w życiu, jeśli chodzi o takie społeczno-polityczne zaangażowanie. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem więcej, ani wcześniej, ani później.
0: Tę historię opowiedział profesor Wojciech Baluch, wtedy student informatyki, który teraz wykłada na Wydziale, Michale, jak myślisz?
1: Na Wydziale Informatyki.
0: Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Komputery w wyborach 89 roku zaskoczyły mnie, muszę powiedzieć, kiedy przeglądałem album zdjęcia Chrisa Nidentala. Tam pojawiła się fotografia z kawiarni Niespodzianka, sztabu Solidarności, z ludźmi śpiącymi na podłodze pomiędzy komputerami właśnie.
0: To jest ta kawiarnia, dawna kawiarnia, przed którą każdego roku odbywa się toast za wolność.
1: Tak jest. Warszawska kawiarnia, która już nie istnieje, ale toasty jak najbardziej się odbywają. A państwo jak? Świętowali wyniki z 1989 roku? Pamiętają państwo samo głosowanie? Oczekiwanie na wynik wyborów? Emocje, które temu wszystkiemu towarzyszyły? 2 2 7 3 czekamy na telefony od państwa w tej sprawie.
3: To nie karnawał, ale tańczyć z nią chcę.

0: Nie pytaj o nią. Eldo, 25 minut do godziny 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzwonią państwo pod 2273. Dodzwonił się do nas pan Jacek z Płocka, który maturę zdawał w 80 roku, więc Karnawał Solidarności przypadł na jego początek studiów. Jakie to były emocje, panie Jacku? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Emocje były mieszane, dlatego że niepokoje, które, czy już świadomie niepokoje roku 76, które w Płocku były no mniejsze niż w Radomiu i w Ursusie, ale jednak były. To była wielka niewiadoma. Ja pamiętam, że podczas praktyki robotniczej przyjechał ówczesny przewodniczący bodaj Rady Państwa, Henryk Jabłoński, z takim i był zorganizowany taki spęd, w którym no, to był już koniec lipca, początek sierpnia. Emocje były ogromne, bo wszystko, co nastąpiło potem, co się wiązało z na przykład relegowaniem ze studiów, czyli wojsko, to były ogromne obawy.
0: To bał się pan też potem 4 czerwca, że te wybory będą jakoś zagrożone?
1: No, na 4 czerwca czekaliśmy, bo już nie dało się słuchać i oglądać Urbana, tak, rzecznika rządu. I powiem tak, no... Ja mam bardzo mieszane uczucia w zestawieniu z tym, co dzieje się teraz. Jak bardzo to, co się wtedy niedoceniane, co się wydarzyło. Ja słuchałem ludzi, którzy mówili, słuchaczy, którzy wypowiadali się, że powiedzmy standard PZPR wyprowadzić, że to dla mnie najważniejsze jest to, co się stało później, czyli Armia Radziecka z tobą od dziecka, tak? Ja byłem w wojsku tuż po wybuchu w Czarnobylu, w Węgorzewie, tyle warzyw i owoców nie najadło się pewnie nigdy. I ten 86 rok to też był taki kiepski czas, tak? Bo to był powrót.
0: To wszystko było w pamięci w 89 roku podczas wyborów. Czekamy na państwa opowieści.
1: Czekaliśmy, jasna sprawa. Ja nie pamiętam wszystkich kandydatów, natomiast istotne miało znaczenie to, że z Płocka był przyszły premier.
0: Panie Jacku, tutaj musimy postawić kropkę. Nasi słuchacze, inni też pewnie chcieliby się wypowiedzieć. Dziękujemy bardzo za te głosy. Na głosy państwa emocji też czekamy. 2273.
2: Proszę państwa, 4 czerwca.
0: Zmieniło się wszystko.
3: Zmieniło się na pewno w sercach, gdzieś w głębi duszy, no bo na te wyniki oficjalne, pełne, trzeba było poczekać do 8 czerwca. 18 była jeszcze druga tura, to w przypadku 295 posłów i 8 senatorów.
0: Zmieniało się powoli, czasem latami. I jak natknąłem się na informację, że profesor Friszke, historyk, był mężem zaufania, to wiedziałem, że mam taki jeden osobisty wątek z jego życia dotyczący 89 roku, ale zastanowiłem się, jak to musiało z jego osobistej, ale też zawodowej perspektywy wyglądać, bo przecież dla historyka zajmującego się historią najnowszą otwarcie archiwów to musiało być coś niesamowitego, bo przychodzi 89 rok, następuje zmiana i co dzieje się z tymi archiwami?
3: Są niszczone, palone, cięte, zamykane w prywatnych szafach na długie lata.
0: Ale nie wszystkie, bo było takie jedno, może nie w 100% kompletne, ale z całymi dekadami nietkniętymi.
4: Przede wszystkim archiwum partii PZPR-u i jej poprzedniczek znajdowało się w gmachu, który został przejęty na siedzibę Senatu. I tam dzisiaj też jest Senat. Tam mieściło się Centralne Archiwum KCPZPR. Jak tam przyszykowywano Senat, no to trzeba było zamknąć bibliotekę, trzeba było zamknąć archiwum. No i było pytanie, co z tym dalej robić. Stojący na czele kancelarii Senatu moi znajomi, no taka prawda, w zasadzie chcieli się tego pozbyć jak najszybciej. Potrzebowali tych pomieszczeń. No i był taki moment pewnego zagrożenia, także nawet są listy moje do marszałka Stelmachowskiego właśnie o znaczeniu tego archiwum i o potrzebie, że tak powiem, zapewnienia mu dobrych warunków. I to dosyć szybko zostało, że tak powiem, tak załatwione, że te archiwa zostały umieszczone w sposób bezpieczny, sensowny i tak dalej. Ale zgodnie z regułami prawa, zresztą obowiązującego do dzisiaj, archiwum partii politycznej nie jest częścią Narodowego Zasobu Archiwalnego. Czyli ono nie podlega Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i regułom prawa, tylko jest własnością danej partii.

0: w tym wypadku PZPR, albo jej następcy prawnego, czyli Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, utworzonej w styczniu roku 90. No i w związku z tym tu muszę powiedzieć z pełną afirmacją i aprobatą Aleksandrze Kwaśniewskim, który jako przewodniczący SDRP podjął decyzję o przekazaniu archiwów PZPR do archiwum akt nowych. I bez żadnych działań, które niestety miały miejsce w MSW, czyli czyszczenia, wyrzucania tego, co kompromituje, nic takich rzeczy nie robiono. Przekazano cały zasób archiwalny PZPR-u, no i one zaczęły, te materiały, być udostępniane chyba już w 91 roku. Nawet mamy te materiały z roku 80-81. One są wydane drukiem, potężna księga, i możemy śledzić, jak ośrodek władzy się odnosił do powstania Solidarności, do różnych kryzysów po drodze, jak narastało to, co się zakończyło stanem wojennym. Mamy posiedzenia, mamy protokoły, mamy rozmaite opracowania. No to jest do tej pory podstawowy zasób archiwalny do badań nad okresem powojennym.
1: Jakie to były takie emocje, kiedy pierwszy raz pan mógł wejść właśnie do tego archiwum i zajrzeć tam do tych dokumentów?
0: No oczywiście, że to były emocje, to było... No bo właśnie, no archiwa PRL-u po wojnie były niedostępne również historykom partyjnym w zasadzie. Pojawienie się tej dokumentacji pozwoliło siąść do normalnych badań. No więc to były porządnie ułożone teczki, żeby tak dać wyobrażenie słuchacza, co to znaczy. No za lata 60. Wydział Nauki KC to jest około 1000 teczek.
1: A teczka to?
0: No teczki były różne. Mogły mieć 20 stron, a mogły mieć 500. Różnej wielkości były teczki. Bo zależnie jaka sprawa była. Każda była poświęcona jakiejś sprawie, jakimś naradom, jakiemuś wątkowi. No ale to była robota, no. To nie to, że tam 3 wizyty w archiwum już.
1: Dla pana, który się zajmował historią, to ten moment przełomu, to musiały być trudne decyzje, czy się zajmować tym, co się dzieje na bieżąco, czy zanurzać się w te archiwa, które były niesamowicie ekscytujące na pewno.
0: Dokładnie. I wie pan, o sobie nie będę mówił, ale tak, też miałem oczywiście możliwość i propozycję, żeby wejść tam do, może nie tyle do polityki, co do nowej administracji państwowej. Natomiast no, na przykład właśnie profesor Paczkowski, zmarły teraz, no miał propozycję też, parę propozycji, łącznie z propozycją ambasadora za granicą. Wybrał archiwa, wybrał dalsze badania, no i stworzył instytut, w którym pracuje do dzisiaj. To były decyzje, no ale trzeba wiedzieć, co się chce w życiu robić. Czy się chce robić karierę państwową po rewolucji, bo to była swego rodzaju rewolucja, czy jednak zostajemy w zawodzie.
1: I wybrał pan zawód.
0: Tak jest.
1: Nie było wątpliwości?
0: Nie, skąd? Absolutnie. Uważam, że dobrze zrobiłem.
2: To jest jednak dylemat. Próbować tworzyć historię, czy ją badać?
3: A jakie państwo mieli dylematy w 89 roku i później? 22 i 7 trójek. Czekamy na państwa głosy.
2: Polsko, Krzysztof Zalewski.

0: Monstrum.
1: Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku były wybory.
2: Niektórzy twierdzą, że skończył się komunizm, inni, że to wcale nie było zwycięstwo Solidarności, tylko układanie się z komunistami. Wielu ludzi jednak szuka w tym dniu symbolu rewolucji, która się wtedy dokonała, ale to nie był punkt, to był proces, bardziej może ewolucja, co wyraźnie było czuć w naszych rozmowach.
1: Wyraźnie było też słychać to w opowieściach z państwa strony. 2 2 7 3, ten telefon cały czas jest aktywny. Rozmawiałem też z Chrisem Niedentalem, fotografem, który dla Time'a robił zdjęcia w Polsce. To ten fotograf, autor zdjęcia ze stanu wojennego sprzed kina Moskwa z transporterem i czasem apokalipsy na afiszu. On wspominał, że wrzucanie kartki do urny to nie był zbyt spektakularny moment, ale opowiadał też o tym procesie, tym, co działo się później, tym jak, gdy pojawiła się informacja, że Jaruzelski ma zostać prezydentem, to zaczęły się protesty młodych ludzi i wspominał takie wydarzenie, w którym ZOMO szykowało się do rozbicia tłumu i polewania armatkami wodnymi tych protestujących, ale potem między ZOMO a protestujących wjechała taka uliczna polewaczka, co było takim śmiesznym akcentem, ale jednocześnie pokazało, że no to już nie jest do końca ta Polska, ta po wyborach 4 czerwca 1989 roku, co ta Polska, która była przed tymi wyborami. Wspominał też to strzyżenie na dzień wyborów gdzieś na polskiej wsi. Takie małe, osobiste wydarzenie.
2: Te prywatne, małe wydarzenia dziejące się na tle wielkich historycznych zmian to jest coś, co sprawia, że ta historia zupełnie inaczej się czyta. Można chyba tak powiedzieć. Państwo dzisiaj opowiadali o swoich wspomnieniach z 4 czerwca 89 roku i nie tylko. I to są opowieści, które mnie bardzo wciągają w tę historię, bo ona staje się przez to jakaś taka prawdziwsza.
1: No to są właśnie też takie sytuacje, o których mówił mi Chris Niedental, fotograf, który lubi podglądać te boki. I o takie historie podpytywałem też dyrektora Muzeum Historii Polski, Marcina Napiórkowskiego, który jest też pomysłodawcą musicalu 1989 Pozytywny mit. Mówił mi o tym, jak opowiadać historię, żeby była żywa.
3: Chris Niedental i w ogóle fotografia daje nam w tej materii bardzo dobre wskazówki. Jeśli przyjrzymy się tym zdjęciom z tego okresu, które stały się najbardziej ikoniczne, to one nie przedstawiały stricte przełomowych momentów, ale właśnie raczej przełomowe emocje, jakieś napięcie, które pozwalają nam wczuć się w jakiś sposób w emocje, w doświadczenia osób, które na własne oczy widziały to, co my oglądamy zapośredniczone przez klisze, przez obiektyw aparatu. Roland Barthes, francuski badacz, który napisał książkę o fotografii światłoobrazu, wskazuje, że każde zdjęcie ma dwa wymiary, studium i punktum. Studium to jest to, co na zdjęciu faktycznie widać, to jest też cały ten kontekst, wiemy, że to jest jakiś ważny moment, wiemy, co to są za ludzie, a punktum to jakiś taki jeden magiczny, niezwykły szczegół, który przykuwa naszą uwagę, sprawia, że wciągani jesteśmy w to zdjęcie i my, opowiadając o historii przełomowych wydarzeń, zbyt często próbujemy to opowiadać przez studium. O, to, co się wydarzyło, było niezwykle istotne, bo miało swoje następstwa, powiedzmy o przyczynach i skutkach, nakreślmy szeroki obraz. Tymczasem drogą do rzeczywistego wejścia w historię, jak się okazuje, jest zwykle właśnie to punktum, to jedno małe nakłucie, otworek, przez który zostajemy wessani do przeszłości.

0: przyszłości. Kiedy więc chcemy lepiej zrozumieć rok 89, kluczem do tego jest ustawienie dużego zoomu najlepiej na twarz ludzką.
1: No i właśnie dlatego tak bardzo zależy nam na Państwa głosach, opowieściach, historiach, bo one pozwalają nam, tym, którzy 1989 rok znają tylko z opowieści, nie mogą go pamiętać, jakoś się z tą historią zżyć.
2: Przed chwilą, dosłownie minutkę, udało mi się porozmawiać z jednym słuchaczem, który wspominał, że 89 rok z jego perspektywy nie zmienił nic, bo po prostu było biednie i to się w ogóle nie zmieniło. Natomiast odnosząc się do tego, co pan Napiórkowski przed chwilą powiedział o tym punktum, to pociągnąłem go jeszcze za język, jeśli chodzi o ten temat, żeby mi o swoim punktum 89 roku opowiedział, o tej sytuacji, która jego samego wciągnęła w historię, a Marcin Napiórkowski, dyrektor Muzeum Historii Polski, miał w 89 roku 4 lata i wciągnęła go w ten 89 rok historię Jacka Kuronia, jednego z liderów Solidarności.
0: Od pani Danuty Kuroń, partnerki drugiej żony Jacka Kuronia, wiem, że w ramach przygotowań do Okrągłego Stołu Jacek Kuroń nie tylko studiował różne dokumenty, ale zamknął się w łazience i stał bardzo długo przed lustrem. Okazało się, że ćwiczy gest podawania ręki. Tłumaczył, że no jakoś będę się musiał z tym Kiszczakiem przywitać. Po raz pierwszy spotkam człowieka, przez którego tyle czasu spędziłem za kratami, przez którego życie straciła moja ukochana pierwsza żona Gaja. Będę musiał jakoś zareagować. I ten obraz, nigdy nie uwieczniono oczywiście, Jacka Kuronia, ćwiczącego gest podawania ręki. To jest coś, co jest dla mnie niesamowicie poruszającym takim punktem. Tego typu sytuacje, sceny, one są tworzywem tej opowieści, tego mitu roku 89, którego bardzo potrzebujemy.
1: I od Państwa dzisiaj trochę tych historii dostaliśmy.
2: Tak, chyba mi najbardziej w pamięci zostanie ten pierwszy telefon z dzisiejszej audycji, gdzie jeden ze słuchaczy, który był mężem zaufania, opowiadał o liczeniu głosów i tym skreślaniu listy krajowej, gdzie niektórzy ludzie, nie dociągając X-a przez całą listę krajową, zapewnili ostatecznie miejsce w Sejmie pierwszej i ostatniej osobie z tej listy krajowej, na której byli wyłącznie przedstawiciele partii PZPR.
1: W audycji wyborczej Solidarności słuchałem tych audycji bardzo wiele z naszego archiwum. Ten wątek często się pojawiał. Było tłumaczone, jak wypełniać tę kartę, żeby była ważna, tak jak chcemy, żeby była ważna.
2: Dziękujemy Państwu za ten udział w dzisiejszej audycji. Michał Jatkowiak razem ze mną ją prowadził.
1: Dziękuję pięknie.
2: Michał Matus po drugiej stronie i Elżbieta Malinowska, która tę audycję realizowała. Żegnamy się z Państwem piosenką z musicalu 1989. Pozytywny mit.
3: Przed nami bagno, czerwoni pójdą na dno. Siedzimy dawno w

0: oczy.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
15: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
16: Mikrofon,
17: kamera,
16: radiowe studio,
17: scena.
18: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
14: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
19: Gabinet masażu, słucham.
20: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
19: Cześć, a co się dzieje?
20: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
19: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
20: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
19: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
21: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 000.

0: 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 czerwca, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Już oczarowała Paryż i wciąż jej mało. Maja Chwalińska walczy o finał turnieju Rolanda Garrosa. Wierni przeszli dziś w barwnych procesjach ulicami miast, miasteczek i wsi z okazji Święta Bożego Ciała. Ta sprawa wywołała skandal na Wyspach Brytyjskich. Zginął niewinny 18-latek, a policjanci biorący udział w interwencji nadal pracują w policji. Walczy o marzenia i pisze historię tenisa. Maja Chwalińska walczy w półfinale turnieju Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki Rosjanka Diana Schneider, a ze mną w studiu Dariusz Urbanowicz. Darku, jak mecz?
4: Wyjaśnijmy od razu. Schneider to numer 23 światowego rankingu, Maja Chwalińska 114. Zrobiło się nagle nawet 3-1 dla Mai, przełamała serwis Schneider, potem na 2-3. Maja została odłamana 3-3, było 5-4, teraz 5-5, no i jest kolejny GM 15-15, podaje Maja Chwalińska. Maja zachwyca, Maja po prostu porywa tłum, gra przeinteligentnie, to się naprawdę świetnie ogląda. Polecam.
3: Oczywiście polecamy, niech Maja czaruje dalej. Dariusz Urbanowicz, na tę chwilę dziękuję. Przy dźwiękach dzwonów ulicami wielu polskich miast przeszły barwne procesje z okazji Święta Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt katolickich, w czasie którego wierni wyznają wiarę w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Najstarsza w Polsce procesja przeszła ulicami Krakowa od Wawelu na Rynek Główny. W homilii do wiernych kardynał Grzegorz Ryś sporo uwagi poświęcił konfliktom między różnymi wyznaniami.
5: Może ktoś pójdzie szpitalną koło cerkwi, to się pomódlcie za Kościół prawosławny. Może ktoś będzie wracał do domu grodzką, pomódlcie się za luteran. Byłoby dobrze, żeby ta modlitwa wracała jak refren dzisiaj w nas, abyśmy byli jedno. Wiecie, dlaczego potrzebujemy się tak modlić? Bo jeśli nie będziemy się to modlić, to jak Pan da nam jedność, to my jej nie przyjmiemy.
3: W Sosnowcu doszło do groźnego incydentu. Procesję Bożego Ciała próbował zakłócić mężczyzna uzbrojony w noże. Na szczęście został obezwładniony przez policję. Żaden z uczestników uroczystości nie odniósł obrażeń. Niezależny Urząd do Spraw Postępowania Policji ma zbadać, czy policjanci w trakcie aresztowania studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka kierowali się rasizmem. Policjanci, którzy brali udział w interwencji, nie zostali zawieszeni, nadal pracują w policji. We wtorek na ulicach w Southampton doszło do ulicznych protestów po opublikowaniu nagrania, na którym widać brak reakcji policjantów podczas zatrzymania studenta, kiedy kilkakrotnie mówił, że jest ranny i ma trudności z oddychaniem. Policja zgodnie ze zgłoszeniem rzekomego ataku na tle rasistowskim uznała Nowaka nie za ofiarę, ale za napastnika. Tymczasem student został napadnięty przez migranta z Indii, ugodzony nożem. Zmarł, zanim trafił do szpitala. Kilka osób zostało rannych po awarii Boeinga 787 Dreamliner Lufthansa na lotnisku we Frankfurcie. Podczas postoju przy bramce odlotów doszło do nagłego załamania przedniego podwozia. Na pokładzie samolotu znajdowali się członkowie załogi i personel naziemny, ale nie było jeszcze pasażerów. Maszyna miała lecieć do Los Angeles w Stanach Zjednoczonych.
6: Otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie, który podczas procesji Bożego Ciała zaczął wykrzykiwać, trzymając w ręku noże. Mężczyzna ten natychmiast został obezwładniony i zatrzymany przez policjantów, którzy zabezpieczali tą procesję. Był to 52-letni mieszkańc Sosnowca, który w chwili zdarzenia miał około 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. I jest zatrzymany na tą chwilę do dalszej kolejności.
3: Śnięte ryby w rzece Stobnica w Lutczy na Podkarpaciu. Na razie nie udało się ustalić źródła skażenia. Pobrano próbki do badań.
7: Dostaliśmy informację od wędkarzy najprawdopodobniej. Zauważono tam śnięte ryby. Pojechały tam do nas nasi strażacy. Dodatkowo zostały powiadomione służby i inspekcje dodatkowe.
8: Klimat.
3: W całej Polsce dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. 52% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Wieczorem burze możliwe w regionach Polski zachodniej, południowo-zachodniej oraz na Podkarpaciu. Aktualnie na termometrach tylko 16 stopni w Zakopanem, 22 stopnie nad morzem, do 26 na ziemi lubuskiej.
2: Zapraszam.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Enea Ironman 70.3 Warsaw. Już 7 czerwca oczy triatlonowego świata będą skierowane na Warszawę. W programie weekendu także klimatyczny Night Run w piątkowy wieczór 5 czerwca oraz krótkie biegi dla najmłodszych sportowców. Szczegóły i zapisy na ironmanwarsaw.com. Poleca Radiowa Trójka.
7: Rozpocznij wakacje w Bieszczadach. Festiwal Ze Wsię Budzi Wcisnej od 26 do 28 czerwca. Międzynarodowy line-up. Zagrają m.in. Too Many Zoos, Booz & Glory, KSU, T-Love, Pijama Porno, Fisze Made Tworzywo. Scena otoczona lasem i górami. Kup bilet na zewsiebudzi.pl. Wejdź znajomych i przyjeżdżajcie. Muzyka, przygoda, Bieszczady. Poleca Radiowa Trójka.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Kłaniamy się bardzo, witamy bardzo serdecznie tu. Polskie Radio, program
14: Trzeci!
13: Bardzo jest nam miło, że słychać nas w Mikołajkach. Bardzo nam jest miło, że słychać nas w Szklarskiej Porębie. Bardzo jest nam miło, że słychać nas wszędzie tam, gdzie Państwo włączyli radio. Mikołajki dzisiaj z stolicą mikołajkową. Szklarska Poręba, zimową stolicą Trójki, a my jesteśmy w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie, gdzie 333 osoby, szczęśliwcy, którzy otrzymali zaproszenie i przynieśli pocztówki do Świętego Mikołaja, wezmą dzisiaj udział w specjalnym mikołajkowym koncercie. Gwiazdą koncertu jest Republika!

Leszek Wionik na gitarze basowej. Zbyszek Krzywański, gitara. Sławek Ziemski na perkusji. Grzegorz Czechowski, dziękujemy wam bardzo. To jest nasz trzeci koncert w Trójce. I myślimy, że nie ostatni.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Rozpocznij wakacje w Bieszczadach. Festiwal Ze Wsię Budzi Wcisnej. Od 26 do 28 czerwca. Międzynarodowy line-up. Zagrają m.in. Too Many Zoos, Booze and Glory, KSU, T-Laf, Pijama Porno, Fisze Made Tworzywo. Scena otoczona lasem i górami. Kup bilet na zewsiebudzi.pl. Wejdź znajomych i przyjeżdżajcie. Muzyka, przygoda, Bieszczady. Poleca Radiowa Trójka.
6: Już dziś startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przewoje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
11: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 4 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Świetna gra Mai Chwalińskiej w Paryżu, Polka walczy o finał French Open. Badania diagnostyczne przechodzi 24-letnia Klaudia we wrocławskim szpitalu wojskowym. Brytyjski premier oskarża Ilona Muska o próbę siania podziałów w związku ze sprawą Henry'ego Nowaka. Na początek Paryż, Maja Chwalińska walczy o finał French Open. Mecz na kortach

0: Króla Andegarosa śledzi Dariusz Urbanowicz, który jest ze mną w studiu. Możemy być dobrej myśli?
1: Zawsze możemy być dobrej myśli, jeśli chodzi o Maję Chwalińską, bo gra jak z nut. Szczególnie pierwszy set, w którym losy się odmieniały, ale w końcu obróciły korzystną stroną się do naszej Mai. Wygrała po tiebreaku, w którym było 7-4. W drugim już nie jest tak łatwo. W tej chwili to Rosjanka Diana Schneider prowadzi 4-3. Zatem no, jest w tym secie krok bliżej do wygranej, no ale pamiętajmy, że Maja ma ten pierwszy set wygrany. Jakaś przerwa medyczna w tej chwili. Czekamy na rozstrzygnięcia.
0: Dariusz Urbanowicz, dziękujemy. Maja Chwalińska pochodzi z Dąbrowy Górniczej, w której jest dziś specjalna strefa kibica. Zajrzała do niej Dagmara Kędzior.
2: Jest utalentowana i na pewno dzisiaj wygra.
3: Czujemy dumę. Nasza córka trenowała z nią, jak miały 7-8 lat. Tylko nasza niestety nie poszła w kierunku zawodniczym, no a Majka robi co...
4: Znamy od pierwszego uderzenia.
3: Także tym bardziej jej kibicujemy.
5: Zawsze było widać w niej tą iskrę. Tak. Od początku naprawdę było widać, jak Maja zaserwowała, to czuło się, że to jest coś takiego, czego nie ma każdy.
0: Do Paryża na korty Rolanda Garrosa wrócimy za chwilę w sporcie. We wrocławskim szpitalu wojskowym badania diagnostyczne 24-letniej Klaudii. Kobieta została rządowym samolotem ewakuowana z Chin. Jej stan lekarze oceniają jako bardzo poważny, ale stabilny.
6: Klaudia przechodzi obecnie kompleksową diagnostykę. Wyniki będziemy sukcesywnie poznawać w najbliższych dniach. Lekarze na razie nie informują szczegółowo o jej stanie zdrowia. Rzecznik szpitala Jan Kutny przekazał jedynie, że dziewczyna przebywa na intensywnej terapii.
7: Jest podłączona, mówię, do nowego po prostu do sprzętu, który jest na wyposażeniu tejże kliniki. Diagnostyka. Diagnostyka i szukanie nowych sposobów na sposób leczenia.
6: Klaudia przyleciała wczoraj do Polski rządowym samolotem. Na pokładzie była również jej mama, Joanna.
8: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne. To, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję.
6: Klaudia przebywała w chińskim szpitalu od kwietnia. Zdiagnozowano u niej m.in. zapalenie mózgu będące powikłaniem potworniaka jajnika. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Premier Keir Starmer zarzuca Elonowi Muskowi ingerowanie w brytyjską politykę i podsycanie niepokojów społecznych. Miliarder zamieścił w swoich mediach społecznościowych wiele wpisów dotyczących sprawy Henry'ego Nowaka. W serwisie X pojawiło się 110 jego postów i retweetów. Odsetek wszystkich wpisów Muska dotyczących Wielkiej Brytanii był w tym tygodniu najwyższy od 10 lat. Podczas wizyty w Yorku Keir Starmer oskarżył Elona Muska o próbę siania podziałów. Szef brytyjskiego rządu oświadczył, że rodzina zabitego 18-letniego studenta apeluje o spokój. To tragiczna sprawa. Na pierwszym miejscu musimy postawić Henry'ego Nowaka i jego rodzinę. Był wyjątkowym, życzliwym i powszechnie lubianym młodym człowiekiem. Pojawiają się oczywiście pytania dotyczące działań policji w tej sprawie i trzeba na nie odpowiedzieć. Bada je obecnie niezależne biuro do spraw pracy policji. Należy pozwolić tej instytucji spokojnie wykonać swoje zadanie. Przede wszystkim jednak musimy wysłuchać rodziny Henry'ego. Do morderstwa Henry'ego Nowaka doszło w grudniu 2025 roku. Jego zabójca, 23-latek, w poniedziałek został skazany na dożywocie. Organ policyjnego nadzoru będzie sprawdzał, czy policjanci, którzy uwierzyli napastnikowi, że jest ofiarą, nie kierowali się pobudkami rasistowskimi. 15 plaż przygotowało na lato Wilno. W litewskiej stolicy czynne są już kąpieliska nad rzeką i jeziorami. I na wielu jest rozbudowana infrastruktura rekreacyjna, relacjonuje Kamil Zalewski.
9: Na każdej plaży w Wilnie są ratownicy, przygotowano przebieralnie, miejsca do grillowania, a także place zabaw. Wszędzie są też toalety. Na jednej z plaż jest nawet sauna. Przez całe lato codziennie będzie publikowana temperatura wody, a także informacje o jej jakości. Najpopularniejsze plaże miejskie w litewskiej stolicy znajdują się na Zielonych Jeziorach oraz w dzielnicach Żirmuny i Wołokumpie nad rzeką Wilią. Zostały one wyróżnione w tym roku błękitną flagą. Oznacza to, że spełniają międzynarodowe standardy dotyczące m.in. jakości wody oraz bezpieczeństwa. Władze Wilna podkreślają, że do każdego z kąpielisk można dotrzeć z centrum miasta w około pół godziny. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport w studiu, Dariusz Urbanowicz.
1: I od razu zaglądamy do deszczowego dziś Paryża na korty Rolanda Garrosa, a dokładnie na przykryty dziś dachem kort główny imienia Filipa Chartiera. Polka Maja Chwalińska gra w półfinale z Dianą Schneider. Polka prowadzi 1-0 w setach po tiebreaku, zakończonym do 4 i bardzo zaciętym secie, gdzie walka ta była istna szermierka na tenisowych warunkach. Punkt za punkt Maja nieustająco zachwyca, choć na chwilę przy stanie 1-2 przed chwilą konsultowała się z lekarzem. Wydaje się, że jest delikatnie przeziębiona. Teraz z przerwy medycznej korzystała Rosjanka. Jest 4-3 dla Schneider w secie numer 2. Na zwyciężczynie w finale czeka już Mirra Andrejewa, która pokonała w jednostronnym pojedynku Martę Kostiuk 6-1, 6-3. Trudno nie sympatyzować z Ukrainką prowadzoną przez polski sztab, Sandrę Zaniewską i trenerkę przygotowania fizycznego Jolę Rusin-Krzepotę. Belgę Arnaud Delis z grupy Lotto Intermarché wygrał czwarty etap kolarskiego wyścigu Tour de Wallonie. Drugie miejsce zajął nowy lider w klasyfikacji generalnej, Amerykanin Riley Sheehan NSN. Meta wyścigu jutro. Po dwóch porażkach grupowych polscy koszykarze 3-3 zagrają dziś dwa mecze o utrzymanie w Mistrzostwach Świata. Podopieczni trenera Piotra Rękiela z Czechami zagrają o 19.45, a z USA o 21.35. Lider polskiego zespołu Przemysław Zamojski podkreśla, że biało-czerwoni potrafią wychodzić z opresji i nie zamierzają się poddać.
4: Przywołam takie fajne wspomnienie z Wiednia, pierwszy dzień. Jedna porażka, druga porażka po dogrywce, dzisiaj jest dokładnie tak samo. Na następny dzień turniejowy wygraliśmy dwa spotkania, wyszliśmy z pierwszego miejsca w grupie, więc będziemy gotowi. Regeneracja, małe poprawki taktyczne, wyświeżenie i jedziemy z nową energią w czwartek.
1: Wczoraj za turniejową burtę wypadły nasze koszykarki. A polskie siatkarki wygrały z Czeszkami w Nankinie w drugim meczu turnieju Ligi Narodów. Było 3-0. Jeszcze odrobina tenisa. Kamil Majchrzak po zbyt szybkim pożegnaniu z paryskim Wielkim Szlemem już zaczął sezon na trawie i przygotowania do Wimbledonu w Birmingham. Awansował do ćwierćfinału Challengera po wygranej z Felixem Gillem 6-3, 6-3.
11: Zagrałem lepsze spotkanie niż wczoraj, więc to jest na pewno duży pozytyw. Coraz lepiej się czuję na trawie i jutro zmierzę się w ćwierćfinale z Japończykiem, z którym rok temu na Challengerze w Anglii przegrałem na trawie, więc spodziewam się bardzo trudnego spotkania i zobaczymy, jak ono się ułoży. Dam z siebie wszystko, a teraz wszyscy wracamy do oglądania Mai.
1: Maja serwuje 30-15. Miejmy nadzieję, że za chwilę będzie 4-4.
0: Wieczorem burze możliwe na zachodzie kraju i na Podkarpaciu. W nocy prognozowane są na Pomorzu i w Wielkopolsce, na zachodzie deszcz, a na termometrach od 11 do 16 stopni.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowid.
17: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
18: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
19: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
20: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
17: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
21: Ach, co za dzień.
22: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
24: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
25: Halo, halo, czy nas słyszycie?
24: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papam.
24: Plebiscyt Polskie Radio PL.
3: Żegnamy reklamy.
5: Trójka.

0: Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Jest 19:10.
2: Elementy.
1: Dobry wieczór, jak co tydzień o tej porze. Maciej Jankowski przy mikrofonie. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Przez najbliższe 2 godziny będziemy słuchać muzyki, jak zwykle. I jak zwykle będzie to muzyka zróżnicowana, natomiast orbitująca wokół, no właśnie, bitów, bo to jest chyba ten główny element, który spaja wszystkie utwory pojawiające się w tej audycji. Zaczniemy od płyty, która dziś kończy 5 lat. Mam wrażenie, jakby wyszła dopiero wczoraj. Why July to nagranie z tego albumu.

To jest duet z Kanady. Ja miałem taki moment w swoim życiu, że bardzo dużo takich duetów wyszukiwałem i to jest no właśnie taka ekipa, która została ze mną na bardzo długo. Cleopatrick tak się nazywają i bardzo ciekawe jest w nich to, że ten duet tworzą panowie, którzy znają się od lat najmłodszych, zdaje się w najwcześniejszych klasach szkoły podstawowej już się poznali i od zawsze chcieli wspólnie robić muzykę. Efektem tego spotkania była między innymi płyta, debiutancka płyta, długo grająca Bummer, która ukazała się dokładnie 5 lat temu, 4 czerwca 2021 roku i z tej płyty nagranie Why July od niego zaczęliśmy. Nowości też w elementach nie zabraknie, z tej okazji też dziś na pewno dużo więcej gitar, bo tych gitarowych nowości sporo się ukazało. Mount Kimby tymczasem, You Look Certain.

Bardzo doceniam te połączenia garażowych brudów od Mount Kimby, ekipy z Londynu, rockowej ekipy z Londynu, a tutaj Andrea Balenci tej wrażliwości dodała zdecydowanie więcej niż ta ilość, do której jesteśmy być może przyzwyczajeni w przypadku Mount Kimby. You look certain, I'm not so sure. To nagranie z płyty z 2017 roku, Love What Survives. Bardzo dobrze wspominam moment premiery tej płyty, to był wrzesień, mimo że trzeba było powoli już myśleć o powrocie na uczelnię, no to bardzo dobrze się tego słuchało jeszcze w takim późnoletnim okresie. Tribu and Arc, zapowiadałem ich płytę, która jest już w całości dostępna. Hagnail to jedno z nagrań, które na dziś wybrałem z tego właśnie albumu z kwietnia. Sometimes it feels like you come.

0: To nagranie pełne emocji, pełne niepewności, także pod koniec dużo takich dźwięków dysonujących się pojawia i to idealnie pasuje do tych emocji, które towarzyszyły nam tutaj w redakcji, bo tak się składa, że oglądaliśmy mecz oczywiście. Dariusz Urbanowicz był nieopodal studia, Darku.
1: Tak, i samo to, że już się ten mecz skończył, to znaczy, że nie było seta numer 3. Maja Chwalińska w finale Rolanda Garrosa. Nieprawdopodobna historia. Maja przeszła przez kwalifikacje, przeszła przez turniej jak burza i teraz zagra w finale z Mirną Andrejewą, z młodą Rosjanką. Świetnie dzisiaj zagrała. Diana Schneider, no to jest potężna zawodniczka, dużo cięższa, wyższa od Polki, a Maja jak zwykle kombinacyjnie, spokojnie, cierpliwie, długie wymiany. Kilka było wymian powyżej 20 piłek, więc to coś niesamowitego. 7-6 pierwszy set, w drugim 6-4, tutaj byliśmy w serwisie jeszcze, jak było 3-4, potem Maja wyrównała na 4-4, a potem już chyba Rosjanka się załamała, bo gładko kolejne dwa gemy dla Polki, wygrała pierwszą piłkę meczową i mamy to.
0: No długo, długo turniej francuski nie zatęsknił za polskimi zawodniczkami.
1: Tutaj wszystko się w przyrodzie musi zgadzać.
0: Absolutnie musi być balans. Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękuję. My będziemy jeszcze oczywiście donosić z kortów najświeższe wiadomości, oczywiście także finału można się spodziewać na antenie Trójki. Bardzo, bardzo intensywnie omawianego, obserwowanego, oglądanego i przekazywane informacje będą w serwisach sportowych jak zwykle. My tymczasem powracamy muzycznie do tego, co Treboy and Ark już przed chwilą nam zaproponowali. Hangnail, o tym nagraniu wspominałem wcześniej. To jest fragment ich płyty Goose z kwietnia tego roku. Tę płytę zapowiadaliśmy także w elementach singlem Parts and Labor. To jeszcze jedno nagranie, County Lines.

coraz więcej ich w świadomości słuchaczy garażowych brzmień gitarowych, Three Boy and Ark, zespół, który cały czas zyskuje popularność w streamingu, jeszcze nie aż tak rozchwytywany jak topowi z tej sceny, która zresztą od kilku ładnych lat cieszy się naprawdę świetnymi wynikami, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że od wielu już lat pozostają wierni temu, jakie założenie im towarzyszyło przy powoływaniu tego zespołu do życia. Life Preserver Extended to była ich pierwsza płyta sprzed 4 lat, no i teraz w kwietniu powrócili z płytą kolejną, Goose, to już ich trzecia. Wydawnictwo, czekam na więcej, czekam również na koncerty nigdy dość brytyjskiego garażowego rocka. Przy Wielkiej Brytanii pozostajemy, choć klimaty nieco inne, ale dziś dużo gitar, to zapewniam, że jeszcze one powrócą. Tymczasem trochę nawet dubu gdzieś w tych brzmieniach się pojawia. Green Tea Pang.

Na It Ain't The Same, wcześniej nagranie Mata G Freestyle, to dwa utwory z płyty Green Tea Pang. Fenomenalne rzeczy na tej płycie się dzieją. To płyta Man Made, która również

dziś obchodzi urodziny, piąte urodziny, 4 czerwca 2021 roku się ukazała i tutaj plejada gwiazd, jeżeli chodzi o londyńską scenę, londyńskich kompozytorów, między innymi

To w ramach płyty Tell Them It's Sunny, płyty ubiegłorocznej. My, kiedy Mike D swój debiutancki singiel opublikował jako Mike D, zaglądaliśmy do niego, słuchaliśmy, proponowaliśmy to nagranie. Teraz pojawił się bardzo niedawno temu w BBC, żeby zagrać go na żywo, a teraz mamy kolejny singiel zapowiadający nadchodzącą płytę What We Got.

Mike D, oczywiście przez lata związany z Beastie Boys, z tego jest najbardziej znany, ale teraz po raz pierwszy w 2026 roku rusza solowo, no właśnie, jako Mike D, choć oczywiście przez lata pojawiał się gościnnie na wielu albumach i do tego za chwilę przejdziemy, natomiast warto jest przypomnieć, że to jest drugi jego singiel po Switch Up, What We Got. Zachęcam do tego, żeby razem z nami obserwować Mike'a D, ponieważ nie ogłosił oficjalnie premiery płyty, ale te dwa single mogą oznaczać tylko jedno. Zresztą pierwsza solowa trasa koncertowa ruszyła. Na koncertach pojawiają się już kolejne niepublikowane utwory, więc to wszystko są sygnały, że za chwilę coś więcej od Mike'a dostaniemy. To teraz cofamy się do lat 90. bardzo intensywnych w karierze Mike'a D i The Beastie Boys oczywiście. No i tutaj Mike D razem z Uncle na jego płycie The Knock, Drums of Death. Piękna rzecz. Zachęcam do powrotu do tego albumu.

Jak sam Mike D w tekście wspomniał, James Lavell, DJ Shadow, a właściwie DJ Shadow, James Lavell, to jest ta ekipa odpowiedzialna za płytę Uncle z 98 roku, Science Fiction, ale pisane nieco inaczej niż to Science Fiction, które kojarzy nam się z ekranów. Trochę trip-hopu, trochę elektroniki, bardzo połamane dźwięki momentami, tak jak tu przed chwilą słyszeliśmy w utworze z Mike D właśnie. 98 rok wspomniany i dość świeżo po premierze debiutanckiej płyty DJ-a Shadowa, Introducing, absolutnej legendy, jeżeli chodzi o brzmienia winylowe. I ta płyta, Science Fiction właśnie, była w pewnych kręgach postrzegana nawet jako pewien duchowy następca Introducing właśnie. Tutaj DJ Shadow i James Lavell na pierwszym planie i mnóstwo artystów zaproszonych do wspólnych nagrań, między innymi Mike D, który przed momentem się pojawił z Uncle razem, czyli z Jamesem i z DJ-em Shadowem, ale także Richard Ashcroft w tym gronie się znalazł. Może trochę nieoczywisty, ale bardzo ciekawy.

Kilka ładnych lat minęło, odkąd ostatni raz słuchałem tej płyty, Science Fiction, 98 rok, no i oczywiście Uncle, tutaj także Richard Ashcroft, i taką mam refleksję, że gdybym usłyszał tak bez kontekstu zupełnie ten fragment, no właśnie tych smykowych pasaży pięknych, które pojawiają się w drugiej części i przechodzą później w ten taki breakdown, trochę bitowy, breakowy, trochę połamany, to chyba powiedziałbym rany. To brzmi jakby DJ Shadow zrobił kawałek z Richardem Ashcroftem. No dlatego, że właśnie to jest dokładnie to. Uncle i Richard Ashcroft prawie na koniec pierwszej godziny elementów. Wracamy po godzinie 20 po serwisie trójki.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Rozpocznij wakacje w Bieszczadach. Festiwal Ze Wsię Budzi wcisnej od 26 do 28 czerwca. Międzynarodowy line-up. Zagrają m.in. Too Many Zoos, Buzz and Glory, KSU, T-Love, Pijama Porno, Fisze Made Tworzywo. Scena otoczona lasem i górami. Kup bilet na zewsiebudzi.pl. Wejdź znajomych i przyjeżdżajcie. Muzyka, przygoda, Bieszczady. Poleca Radiowa Trójka.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 czerwca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Maja Chwalińska w finale French Open pokonała dużo wyżej notowaną Rosjankę w dwóch setach. Komisja Europejska pozywa Polskę za niewdrożone przepisy środowiskowe. Wzmożone policyjne kontrole na drogach, nie tylko prędkości.
13: Mandat karny, kredytowany, 300 zł i 5 punktów. Za brak badań technicznych dzisiaj zostanie dowód rejestracyjny elektronicznie zatrzymany.
12: Maja Chwalińska w finale wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała rosyjską tenisistkę Dianę Schneider 7-6, 6-4. Spotkanie na kortach Rolanda Garrosa śledził Dariusz Urbanowicz, który jest z nami w studiu. Po pierwszym secie wiedzieliśmy, że będzie dobrze.
14: Tak, ja wiedziałem, że już przed pierwszym setem, ale faktycznie Maja nas przekonała. A prawda jest taka, że najstarsi górale nie pamiętają, by kwalifikantka awansowała do finału Rolanda Garrosa. Na pewno w erze Open tak się nie zdarzyło. Nie chce się wierzyć w ten nieprawdopodobny sen, w którym

0: Główną rolą zachwyca nas wszystkich Maja Chwalińska, filigranowa. Tenisistka pokonała dziś w bardzo trudnym boju Darię Schneider. Rosjanka mimo ogromnej przewagi fizycznej jest zawodniczką uniwersalną, ale Maja odebrała jej wszystkie argumenty. Walka punkt za punkt w pierwszym secie zakończonym tiebreakiem 7-4. W drugiej partii to Rosjanka prowadziła grę, a Maja musiała gonić. Dogoniła na 4-4, ale dwa kolejne gemy to był popis i pełne rozbrojenie Schneider. Maja wygrała nie tylko swoim sprytem i inteligencją, ale też niekonwencjonalną grą, ale przede wszystkim wytrzymała trudy fizycznie. W finale Chwalińska zmierzy się z Marią Andrejewą. Proszę zanotować. Sobota, godzina 15. I teraz trzeba to przyznać, że jest to piękna historia.
1: Dokładnie. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy za relację. Komisja Europejska pozwała Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za niewdrożone przepisy środowiskowe. W Warszawie grożą wielomilionowe kary. Chodzi o regulacje dotyczące systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 w sektorze lotniczym. Jak relacjonuje Beata Płomecka, komisja zawnioskowała również o nałożenie kary finansowej.
2: Termin na wdrożenie przepisów minął w grudniu 2023 roku. To jedne z ważniejszych przepisów środowiskowych w Unii, które mają ograniczyć emisję dwutlenku węgla, przerzucając obowiązki także na linie lotnicze. Do tej pory mogły one korzystać z puli darmowych uprawnień do emisji CO2. Nowe przepisy wymuszają na przewoźnikach zakupy tych pozwoleń na aukcjach. Komisja Europejska dwukrotnie upominała Polskę za to, że nie przyjęła tych przepisów i nie wdrożyła do prawa krajowego. Za trzecim razem skierowała pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i zażądała ukarania Polski. To może być jednorazowa kara albo dzienna naliczana do czasu wdrożenia przepisów. Natomiast średni czas rozpatrywania spraw w Trybunale, jeśli nie ma trybu przyspieszonego, to około 2 lat. Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: To ogromny zaszczyt świętować 4 czerwca w Gdańsku, bo to miasto wolności, mówiła na Placu Solidarności marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. To tam odbyły się dziś główne obchody 37. rocznicy częściowo wolnych wyborów. Byliśmy zmobilizowani, ale nie myślałam, że rezultat będzie tak wspaniały, tak marszałkini wspominała wydarzenia sprzed lat.
3: Wyniki do Senatu pokazały siłę społeczeństwa obywatelskiego. To było po prostu niedowierzenie, magia. Udało się kartką do głosowania pokonać system komunistyczny. Oczywiście to nie dlatego, że głosowaliśmy, bo wiele rzeczy przez wiele lat się wydarzyło, bo był i grudzień, i był sierpień, ale udało się. Coś, co jeszcze kilka lat wcześniej wydawało się niemożliwe.
1: Jest obawa społeczna przed upolitycznieniem tego święta, mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, przytaczając raport Czy chcemy święta wolności.
4: Z badań jasno wynika, że 4 czerwca jest datą deklaratywnie ważną, ale w praktyce nie odgrywającą znaczącej roli, a co gorsza, nie generującą zaangażowania emocjonalnego.
1: Ostatnim punktem obchodów był premierowy pokaz filmu dokumentalnego o Jacku Kuroniu Nie palcie komitetów. Drogówka w akcji. Przez cały długi weekend na drogach prowadzone są kontrole. W ruch poszły radary.
5: Delikatnie wycofać i wjechać. Powód kontroli, prędkość. Ile? 21 km za dużo. Zmierzona prędkość 71 km na godzinę. Okazuje pani prędkość. Dowód osobisty może będzie?
6: Jezu, pierwszy raz za prędkość. Masakra!
5: Dobrze, zobaczymy jeszcze wyposażenie obowiązkowe pojazdu, czyli gaśnica i trójkąt. Może pani wysiąść z pojazdu?
6: Gaśnica jest tu.
5: Dobrze, wszystko jest. Dziękuję bardzo. Dzisiaj będzie mandat karny, kredytowany. 300 zł i 5 punktów. Za brak badań technicznych dzisiaj zostanie dowód rejestracyjny elektronicznie zatrzymany. No jak najszybciej jutro pojechać, po prostu będzie trzeba i ten przegląd odnowić. Pokwitowanie pani diagnoście. I diagnoza na podstawie pokwitowania odwiesi pani dowód rejestracyjny pojazdu.
1: Policjanci wzmożone kontrole będą prowadzić do niedzieli. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wieczorem na zachodzie kraju i na Podkarpaciu. W nocy prognozowane na Pomorzu i w Wielkopolsce burze. Na zachodzie deszcz, a na termometrach od 11 do 16 stopni.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
7: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: 6 minut po 20:00.

0: Elementy.
1: Drugą godzinę rozpoczynamy. Elżbieta Malinowska realizuje, Maciej Jankowski przy mikrofonie. Jeszcze do 21:00 będziemy z Państwem. Mi to druga godzina jakoś tak się utarło. Przez ostatnie kilka tygodni przynajmniej tak robiliśmy, że nieco bardziej, nieco spokojniejsze, nieco więcej instrumentalnych może tak nagrań pojawia się w tej drugiej godzinie. Nie inaczej będzie dziś, choć też rocznicowo. To za chwilę.

I Am 16 na początek drugiej godziny elementów. June, czyli jedno z tych nagrań łączących jazz, łączących kulturę beatową, co bardzo popularne. No i gdzieś to zahacza też o tę sferę lo-fi, która bardzo popularna niegdyś była w streamingu. Zresztą popularna jest cały czas. Wspominałem w pierwszej godzinie o Mulatę. To jest jeden z tych producentów polskich, którzy biorą udział w nagraniach wielu artystów zagranicznych i polskich, ale też dużo robi bitów takich, które samodzielnie gdzieś funkcjonują sobie w streamingu. No i właśnie to jest ten klimat, po który często sięga, więc zachęcam do eksploracji. To jest także dzisiejsza audycja, jest także poświęcona, tak jak wspominałem, w godzinie pierwszej, tym płytom, które dziś jakieś jubileusze obchodzą. Tak się składa, że 4 czerwca jest dniem, w którym przed laty ukazało się mnóstwo świetnych płyt. A skoro obiecywałem te płyty rocznicowe jeszcze w tej godzinie, to kolejna z nich. 30 lat dziś kończy. Do dziś nieprawdopodobne są dla mnie te pokłady kreatywności tej ekipy. Radiohead.

Można się doszukać różnych dat premiery płyty Amnesiac, w zależności od tego, na jakim rynku patrzymy. No, te czasy sprzed nadejścia streamingu charakteryzowały się też tym, że w zależności właśnie od rynku różniły się te daty premier. Tutaj możemy znaleźć albo koniec maja, albo początek czerwca. Dziś świętujemy datę czerwcową, 4 czerwca, no i premiera płyty Amnesiac właśnie 30 lat temu. Dokładnie. Co do dnia to Radiohead i absolutnie genialne, zarówno kompozycyjnie, jak i produkcyjnie utwory, które na tę płytę trafiły. Dużo bym dał, żeby cofnąć się w czasie i tego Radiohead właśnie w czasach absolutnej świetności posłuchać na żywo, bo co tam się działo, także w studiu co się działo, dobrze byłoby, tak z angielska się mówi, być taką muchą na ścianie przez kilka godzin chociaż i popodglądać ten proces tworzenia utworów, no bo na producencko naprawdę też Thom Yorke i ekipa robili tam rzeczy niebywałe, jakieś puszczanie ścieżek w kanale lewym i prawym, przy czym lewy kanał jest zestrojony nieco niżej o 3,5 tony, kanał prawy trochę wyżej 3,5 tony. To są takie rozwiązania, na które raczej mało kto wpada, natomiast wpadli oni, no i dowieźli taki właśnie materiał, między innymi jak ten, 30-letnia płyta Amnesiac. A to płyta nie 30-letnia, nawet nie roczna jeszcze. Nie wiem, czy miesięczna w ogóle. Miesięczna już chyba tak. Za chwilę w każdym razie. Daria ze Śląska w elementach także musi się pojawić. Wariatka to jest jedno z nagrań, które na trzecią jej płytę trafiły.

Przyznaję, że wiele się w moim życiu zmieniło, odkąd odkryłem dub techno, chociaż tutaj to stwierdzenie odkryłem jest dość naiwne, bo oczywiście jest to gatunek, który poza tym, że świetnie się ma na tej podziemnej

na scenie klubowej. DJ sety bardzo często sięgają po, współczesne DJ sety sięgają bardzo często po te dubowe bardziej nagrania. Zresztą też dub techno świetnie się ma obecnie na scenie DJ-skiej, bo po takim intensywnym okresie wielu DJ-ów zdaje się skręcać właśnie bardziej w tę stronę. Natomiast dla mnie było to odkrycie no niebagatelne, ponieważ po latach słuchania muzyki właściwie skoncentrowanej wokół gitar, kiedy zacząłem eksplorować tę scenę elektroniczną i trafiłem na jeden z winyli Steelheada, no to wtedy dużo się zmieniło, dużo drzwi się otworzyło. Roberto Bosco za nami, on od lat działa na styku gdzieś minimalu, dub techno właśnie i bardziej eksperymentalnej elektroniki. A to powrót do tego, co już niegdyś prezentowaliśmy w młodym polskim jazzie, czyli etnobotanika. Trochę polskiej odpowiedzi właśnie na dub techno.

oskarżony o zniewagę urzędników państwowych za pomocą magnetofonu.

Smarkacz nagrał rozmowę na taśmie.

fruwający przestępca wcześniej mikroprocesory, to coś również z polskiej sceny, coś po co już w audycji Młody Polski Jazz sięgaliśmy. Przypominam, że Młody Polski Jazz w każdą niedzielę po 21:00. Zachęcam do odsłuchu razem z Anią Lalką, z którą słyszymy się z Państwem co tydzień właśnie w niedzielę o tej porze. To były fragmenty płyty Fruwający przestępca. Ja bardzo polecam na te nadchodzące letnie wieczory etnobotanikę właśnie, bo jest to mnóstwo świetnej muzy, które jeszcze nieraz na pewno na antenie Trójki się pojawi, czy to w Młodym Polskim Jazzie, czy w innych miejscach. To nie wszystko na dziś, ponieważ jeszcze w tej godzinie poza ostatnim utworem, który już powoli rozgrywa się w tle, kolejny odcinek naszej prozy w Trójce, to do 21, bo po 22 dalsza muzyczna podróż w Trójce, czyli Mateusz Tomaszuk i audycja Off Control, dziś muzyczne konteksty roku 1989. Zachęcamy do tego, żeby posłuchać do północy, pozostać z Mateuszem. Tymczasem to wszystko na dziś, jeżeli chodzi o elementy. Kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Elżbieta Malinowska realizowała. Ja się nazywam Maciej Jankowski. Słyszymy się w przyszłym tygodniu o 19:00. I am an instrument na zakończenie.

0: Nowa Polska, powieść w trójce.
1: Bernard Gromek, Rewolterium.
0: Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki.
1: Fragment ósmy. Max, obudź się! Ktoś szarpał nim zawzięcie. Zobaczył nad sobą pochylonego Zdańskiego, który poklepywał go po policzku. Obok stał Walenty, przeżuwając tytoni, miętosząc w dłoniach futrzaną czapkę. Maksymilianie, żyw jesteś? Krom usiadł na łóżku i rozejrzał się po wąskiej izbie z modrzewiowych belek przekładanych warkoczami słomy i z oknem zakrytym grubo struganymi okiennicami. Poczuł bolesne wiercenie w potylicy. Gdzie jestem? W zajeździe u Jakuba. Walenty podszedł do okna i otworzył je szeroko, wpuszczając do izby powiew chłodnego powietrza. Jarzem pana znalazł bez ducha na wzgórzu, tam na drodze do dworu. Ostaw nas samych. Zdański poklepał Walentego po muskularnym ramieniu, wcisnął mu w dłoń monetę i odprowadził go do drzwi. Oj, Max, wyglądasz, jakby cię stado koni stratowało. Jakżeś mnie znalazł. No cóż, ogon co prawda wprawnieś zgubił, ale Jozafat wdrożył swoje bandyckie koneksje i rozpytał, gdzie trzeba. Sporo mnie kosztowało wykupienie twoich papierów i jazda tutaj. Krom spojrzał na Zdańskiego i dopiero teraz spostrzegł, że ten ma na sobie zgrzebną chłopską sukmanę, płócienną koszulę i portki. No i cóż się tak patrzysz? Przecież nie mogłem tu jechać w surducie za 50 florenów, kiedy chłopy znowu chcą szlachciców rżnąć. Krom poczłapał z powrotem do łóżka, wyciągnął się na pościeli i zakrył oczy dłonią. Obaj wiemy, po cośmy tu przyjechali, Max. Zdański oparł się o ścianę. Nie będę ci wymyślał od zdrajców. Chcesz wziąć te pieniądze, wyjechać, zacząć na nowo, nie mnie oceniać. Ale ja jeszcze mnie skończył walki. Są na tym świecie rzeczy od nas większe. Nie będzie żadnych pieniędzy, głupcze. Krom nadal leżał z zakrytymi oczyma. Tylko Suchorzewski i Chłopowski wiedzieli, gdzie są zakopane. Jeden przepadł, a drugi nie żyje. To coś robił we dworze i co tam się stało? Nie dasz wiary, mnie samemu uwierzyć ciężko. Chyba nie chcesz mi opowiedzieć bajeczki o upiorze. Za kogo ty mnie masz? Zdański zmarszczył brwi. Nie wiem, co to było, idź sam, to się przekonasz. O, niekochany, pójdziemy razem za dnia. Za godzinę ruszamy. Cała Osteria trzęsła się i huczała jak ogromny ul. Aleśmy gości napędzili, Jakubie? Walenty popijał piwo oparty o szynkwas. Nagle drzwi od izby dla gości zaskrzypiały. Krom wszedł do izby karczemnej. Gwar ustał i wszyscy patrzyli na niego z szeroko rozdziawionymi ustami. Powiedzcie, strzega wam to zrobiła? Spytał ktoś w tłumie. Siły piekielne mocne, nie zachodźcie tam, ludzie, nie zachodźcie. Mnie ruszać trzeba w dalszą drogę, bywajcie z Bogiem. Krom ruszył do wozowni, a za nim Walenty ze Zdańskim. Tam, bajanie, usłyszeli, idąc przez zadaszony przejazd. Jaka tam skrzyga, ponoć już wczoraj miał ślipia obite. Wrzawa podniosła się na nowo i zgromadzeni zaczęli się przekrzykiwać i falować jak jedno zbite w kupę cielsko. Ludzie, co wy? Ludzie, zara! Jakub łapał spadające z szyn kwasu kufle. Prędzej do licha, zapiszczał Zdański przez zaciśnięte zęby, gdy znaleźli się w wozowni. Walenty

0: chwycił wodze i wyjechali o mało, nie tratując ludzi stłoczonych w przejeździe. Chłopi wysypywali się w bezładzie z karczmy na gościniec. Szybciej, bo dostrzegą, że na gdównie skręcamy, zawołał Krąb, gdy zbliżyli się do drewnianej kapliczki na rozwidleniu dróg. Wdrapali się na wzniesienie przez skłębione suche zarośla. Za ścianą krzewów i jabłoni bieliły się dworskie ruiny. Pieniądze gdzieś tutaj zakopali, Krom wskazał na bezlistne połacie ogrodu. Możesz tu ostać ze strzygą i sobie kopać, uśmiechnął się lekko. Tam ktoś chodzi! Zdański nagle rzucił się na ziemię. Między gałęziami na ganku dworu zamajaczyła postać z workiem na plecach. Dostrzegli bujną, czarną czuprynę, spłaszczoną lekko u góry przez byckę. To ten Żydek. Szymszel z zajazdu, szepnął Krom. Za nim. Okrążyli wzgórze i przyczaili się przy drewnianym płotku opodal dworskiej kolumnady. Idzie! Zdański spojrzał przez szczelinę w ogrodzeniu. Co robimy? Ledwie Szymszyl minął płot, Krom skoczył mu na plecy i przygniotł do ziemi. Co tu robisz? Krom dyszał. Tyś mnie tu w nocy po łbie zdzielił?
1: Ja nic nie powiem. Tatę zabronili.
2: Gadaj!
0: Krom naciągnął skręcony pejs z kłębka czarnych włosów chłopca i obciął przy uchu jednym ruchem siekierki.
1: Jedzenie tym ze dworu nosi, pan puścić,
0: jęczał chłopiec.
2: Ilu ich jest? Mają broń.
0: Krom uniósł siekierkę.
1: Dwa człowiek, panie, bez żadne bronie.
0: Krom chwycił chłopca za kołnierz chałata i poprowadził przed sobą obejściem w stronę ogrodu.
2: Słuchaj, jakeś mnie okłamał, to ci ten łeb kudłaty na dwoje rozłupię, a teraz wołaj, żeby wyłazili.
1: Onufry, wyjść!
0: Zaskowyczał Szymszyl. Zapadła cisza, tylko marcowe skowronki szczebiotały nad martwym ogrodem, nic sobie nie robiąc z ludzkich spraw.

0: Mirosław Zbrojewicz czyta debiutancką polską powieść.
1: Bernard Gromek, Rewolterium, fragmenty.
0: Łukasz Borowiecki, muzyka.
1: Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Litera Nowa. Polecamy.
0: I zapraszamy.

0: Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 4 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wielki sukces Maji Chwalińskiej zagra w finale wielkoszlemowego French Open.
1: Maja ma zimną krew do samego końca.
2: Coś pięknego.
1: Trzeba to powtórzyć w finale.
0: BBN tłumaczy się ze zdjęcia żołnierzy wojsk specjalnych. Ich twarze są widoczne. Armatki wodne z farbą na demonstracjach. Za chwilę o pilotażowych testach holenderskiej policji. Maja Chwalińska w finale French Open. Polka wygrała w dwóch setach z Rosjanką Dianą Schneider 7-6, 6-4. 24-letnia rewelacja paryskiego turnieju pochodzi z Dąbrowy Górniczej. Mieszkańcy mecz na kortach Rolanda Garrosa oglądali w specjalnej strefie kibica.
3: Mamy to, mamy to. Trzymamy kciuki za to, żeby było jeszcze, żeby poszła jeszcze krok dalej.
1: Mamy to, bardzo dobrze. Maja ma zimną krew do samego końca.
4: Zwyciężyliśmy, zwyciężymy.
1: Świetnie, świetnie.
2: Coś pięknego.
1: Trzeba to powtórzyć w finale, chociaż to już chyba będzie 18 i 19 godzina gry, ale jest młoda, da radę.
4: Czujesz dumę?
5: Bardzo, bardzo, tak. Jestem wzruszona naprawdę.
0: O największym sukcesie w karierze Maji Chwalińskiej więcej powiemy za chwilę w sporcie. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego tłumaczy publikację zdjęcia z wizerunkiem żołnierzy wojsk specjalnych z obchodów ich święta. BBN wyjaśnia, że fotografia przedstawi osoby pełniące jawne funkcje i została przekazana w takiej formie przez organizatora wydarzenia.
6: Rządzący krytykują BBN za publikację zdjęcia wykonanego 27 maja podczas Święta Wojsk Specjalnych. Minister

0: Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński napisał w mediach społecznościowych, że wizerunek komandosów i oficerów służb specjalnych jest chroniony. Do tej sprawy odniósł się również wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Bez względu na okoliczności to działanie niedopuszczalne, uważa polityk. BBN wskazuje, że otrzymało od organizatora uroczystości serię zdjęć do wykorzystania w materiałach informacyjnych. Jak dodało, na części z nich twarze niektórych osób zostały zamazane, a na innych były widoczne. Zdjęcie, które biuro opublikowało na portalu X, nie zawierało anonimizacji wizerunków, co oznacza, że organizatorzy uroczystości nie widzieli przeciwwskazań, by je w takiej formie udostępnić opinii publicznej. Czytamy w oświadczeniu BBN. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Ukraina wydała zgodę na ekshumację szczątków polskich ofiar na Wołyniu, a także prochów żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie. Decyzję podjął Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Chodzi o teren dawnej wsi Hołosko Wielkie, gdzie pochowani są polscy żołnierze polegli w 1939 roku, a także o miejsca pochówku mieszkańców dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, którzy zginęli w sierpniu 1943 roku. Po ostatnim zamieszaniu z wstrzymaniem rotacji amerykańskiej brygady stała obecność wojsk USA w Polsce byłaby wskazana, tak uważa przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal. Podczas wizyty w Waszyngtonie przekonywał do tego rozwiązania amerykańskich kongresmenów.
2: Myślę, że po ostatnich doświadczeniach ze wstrzymaniem rotacji zdajemy sobie sprawę, że to rozwiązanie ze stałymi bazami byłoby optymalne i przy wsparciu tutaj na miejscu ambasady będziemy wszyscy w takiej synergii jak dotychczas o to zabiegać.
1: Utworzenie nowej stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce oficjalnie zaproponował szefowi Pentagonu, szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie amerykańscy żołnierze stacjonują u nas rotacyjnie. Holenderska policja na demonstracjach będzie testować armatki wodne z farbą. Chce w ten sposób oznakować zakłócających porządek, aby łatwiej było ich rozpoznać i zatrzymać.
3: Holenderska policja często jest zmuszona do użycia armatek wodnych podczas protestów przeciwko ośrodkom dla azylantów czy wobec aktywistów klimatycznych. Wiele z tych osób zakłóca porządek, a także zakrywa twarze kominiarkami lub chustami, przez co nie można ich rozpoznać. Minister Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa David Van Fell w programie News van de Dag ogłosił, że policja zaczyna pilotażowy projekt wypełniania armatek wodnych niebieską farbą. Demonstrantów pokrytych trudno zmywalną farbą smerfa, jak to określa minister, będzie łatwiej zidentyfikować i przez wiele godzin za nimi podążać. Jest to alternatywa dla pomysłu wprowadzenia zakazu zakrywania twarzy podczas demonstracji. Ponieważ w ostatnim czasie wiele protestów zakończyło się rozruchami, rząd pracuje nad zmianą przepisów o demonstracjach. Rozważane jest wprowadzenie surowszych kar za stwarzanie problemów i uprawnienia dla burmistrzów pozwalające im na szybkie odwołanie lub przenoszenie demonstracji. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 28% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wiatru. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak.
5: Dobry wieczór. Czasami ciężko ubrać w słowa to, co się wydarzyło, dlatego po prostu powtórzę. Maja Chwalińska w finale French Open. Polka przeszła do historii, zostając pierwszą kwalifikantką w erze Open, która przedarła się do meczu o tytuł w Paryżu. W półfinale Chwalińska 7-6 i 6-4 okazała się lepsza od Diany Schneider, a tak nasza bohaterka na gorąco opisywała ten mecz w rozmowie z Eurosportem.
6: Myślę, że była to, szczerze mówiąc, no, niezwykła batalia. Szczególnie ten pierwszy set. Szczerze mówiąc, też jestem fanką gry Diany. Bardzo lubię ją oglądać i to był, no, myślę, że kosmicznie ciężki mecz dla mnie i dla niej. I fizycznie, i psychicznie. Także naprawdę, no, fajne doświadczenie.
5: A nawet bardzo fajne, czego oczywiście pani Mai bardzo serdecznie gratulujemy. Szansa na pójście za ciosem już w sobotę. W finale Polka sprawdzi się z Mirrą Andrzejewą, która nie dała większych szans Marcie Kostiuk, wygrywając 6-1 i 6-3. Ustawiamy zatem przypomnienia na godzinę 15 i trzymamy kciuki za naszą pretendentkę. Mniej powodów do zadowolenia dostarczyły nam nasze reprezentacje koszykarskie w odmianie 3-3. Wczoraj z rozgrywanym w Warszawie turniejem pożegnały się Polki. Dzisiaj w ich ślady niestety poszli panowie. Marzenia rozwiała porażka 15-21 z Czechami, którą tak na antenie TVP Sport analizował Przemysław Zamojski.
7: Trafili bardzo dużo takich ciężkich rzutów. Tam się zapali z tego 8 metra. Dobry mieli wstęp do tego samego meczu i myślę, że to ich poniosło. Uwierzyli w to, że mogą nas pokonać. No i to zrobili niestety.
5: przed Polakami za pół godziny już tylko mecz o honor na tych Mistrzostwach Świata ze

0: Stanami Zjednoczonymi. Mocne wejście w rozgrywki Ligi Narodów zaliczają nasze siatkarki. Dzisiaj wygrały swój drugi mecz, tym razem bez większych problemów 3-0 z reprezentacją Czech. Jutro o 13.30 Polki sprawdzą się z Serbkami. Na koniec jeszcze mały raport piłkarski. W cieniu przygotowań do Mistrzostw Świata dzisiaj ogłoszono dwie klubowe roszady trenerskie. Jedną w Bundeslidze, gdzie nowym szkoleniowcem Bayeru Leverkusen ogłoszono Hiszpana Carlesa Martineza Novela. Drugą w naszej pierwszej lidze, gdzie odpowiedzialność za formę Polonii Warszawa przejmuje Piotr Stokowiec.
1: Jutro pochmurno i deszczowo, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia. We wschodniej połowie kraju burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 20 stopni na zachodzie do 26 na wschodzie kraju.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem. I tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenia nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji. szpitaledladzieci.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Dobry wieczór, przy mikrofonie Paulina Wilk. Dzisiejszą audycję realizuje Aleksandra Żakowska, a wydaje Kinga Kurysia. Będzie międzypokoleniowo i między dekadami. Dziś odniesiemy się do jednej z najważniejszych dat w historii najnowszej Polski, czyli 4 czerwca 1989 roku. Było to 37 lat temu, dla niektórych nie tak znów daleko, bo mogą to dobrze pamiętać, dla innych zamierzchła być może przeszłość, bo urodzili się długo, długo po tej dacie. Pytanie jednak jest takie, na ile ta cezura i ta wielka transformacyjna zmiana polskiej rzeczywistości nadal nas wszystkich dotyczy i jakkolwiek kształtuje myślenie nie tylko o naszej teraźniejszości, ale też o tym, co między nami będzie. I dziś mamy i w studiu Trójki, i dzięki łączeniom wspaniałych gości. I ogromnie się cieszę, że udało nam się takie grono właśnie zebrać. I tutaj kłaniam się nisko Kindze, która nas pięknie połączyła. Przemyśl Wiecki 357, ze mną w kontakcie wzrokowym Wiktoria Jędroszkowiak, rocznik 2001, działaczka społeczna, związana i z projektem edukacyjnym Młode Głowy, który dba o zdrowie psychiczne młodych w Polsce, i założycielka Fundacji Jutropol, która zaczyna swoje życie i może nam się uda dzisiaj troszkę o tym, czym się Jutropol będzie zajmował. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, tak, na to liczę.
5: Wspaniale, że jesteś. W Poznaniu łączy się z nami dobry kolega z działalności publicznej i społecznej Wiktorii.
6: I z najpiękniejszego miasta w Polsce.
5: Tak jest. Nie dyskutuję, nie śmiałabym. Poznań jest przepiękny i też przepięknie się zmienia. Kacper Nowicki, rocznik 2002, także działacz społeczny, założyciel Fundacji Waria Poznania. Dziś aktywny człowiek Stowarzyszenia Wspólne Jutro.
7: Dobry wieczór. Dobrze, żeby powiedzieć, że z Wiktorią znamy się od zamierzchłych czasów sprzed 2020, gdzie razem robiliśmy młodzieżowy strajk klimatyczny w Poznaniu.
5: A propos zamierzchłych czasów, to słuchajcie, jak chyba powinnam powiedzieć, ile ja mam lat. Rocznik 1980. I ja będę pamiętać tę cezurę, od której dzisiejszą rozmowę zaczniemy, z autopsji. Ale tu także w studiu z nami jeszcze Karol Grabias, rocznik 1991. Filozof, redaktor Więzi, doktorant filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Myśliciel aktywny. Dzień dobry, cześć.
8: Dobry wieczór, bardzo miło. Dziękuję.
5: Wspaniale, że jesteście. Jeszcze raz wam bardzo za to dziękuję. To, co was łączy, to oczywiście nie tylko fakt, że urodziliście się dekadę albo kilkanaście lat po przełomie, po 1989 roku, po 4 czerwca, kiedy moi rodzice i na przykład ja razem z nimi, bo oczywiście dzieci były wtedy zabierane, to były bardzo ważne wybory, stawiałam ten X w krateczce podczas pierwszych częściowo wolnych po kilkudziesięciu latach wyborów w Polsce. Łączy was też, myślę, taka autentyczna troska o to, w jakim kraju żyjemy, w jakim świecie żyjemy. I starania bardzo aktywne, czy myślowe, czy poprzez działania, żeby tę rzeczywistość dobrze kształtować. Dlatego mam nadzieję, że dzięki tej dzisiejszej rozmowie trochę zrozumiemy waszą perspektywę tego, w jakim kraju jesteśmy, w jakim punkcie jesteśmy, gdzie byśmy się chcieli może znajdować, bo myślę, że wasze głosy z pewnością nie są dominujące w takim głównym nurcie informacyjnym, a może są zupełnie inne niż to, czego na co dzień dużo, dużo słyszymy. Ale słuchajcie, zacznijmy od prostej rzeczy. Czy ta data 4 czerwca 1989 roku to jest dla was, no właśnie, zamierzchła przeszłość? właściwie

0: data z podręcznika historii nie mniej ekscytująca niż jakieś inne dwudziestowieczne albo jeszcze wcześniejsze? Czy wy macie takie poczucie, przekonanie i doświadczenie życiowe, że to jest data, która no, również na wasze życie, może waszych rodziców, wywiera jakiś taki autentyczny wpływ, że to jest ten kawałek historii, który w nas wciąż żyje? Wiktoria.
1: To jest trudne pytanie na pewno. Myślę, że przede wszystkim dla mnie, jako dla osoby, już powiedziałaś, urodzonej w 2001 roku, zdecydowanie jest to data historyczna. W sensie jakby ja nie mam prawa jakkolwiek pamiętać tego, co wydarzyło się 4 czerwca, ani też jakby tych kilku... Niemniej jednak, ja też przez moją, myślę, działalność społeczną mam jakiś taki bardzo duży związek emocjonalny na pewno z Solidarnością i myślę, że to jest coś, co jest dla mnie jako zjawisko, jako ruch społeczny, jako też te różne, wiecie, warstwy dotyczące Solidarności, którym przyglądamy się od na przykład ostatniej dekady dopiero, czy na przykład do roli kobiet w tym ruchu. To są takie rzeczy, które mnie bardzo od tamtej nastoletniości na pewno ekscytowały i jestem bardzo dumna z tego, że wbrew takiemu trendowi, który jest wśród europejskich aktywistów, działaczy i tego spoglądania na Stany Zjednoczone ciągle, no to to jest super fajne, że my jako Polska mamy tak niedawny, ogromny ruch społeczny, który wywołał taką wielką zmianę. Oczywiście jakby rozmowa o Solidarności jest inną rozmową i moglibyśmy mieć pewnie tutaj 14 po prostu dni audycji na ten temat, ale tak, chciałam zaznaczyć, że to jest dla mnie jakoś tam ważne, nie tylko na takim poziomie istotnej daty, którą trzeba było zapamiętać na kartkówkę w gimnazjum, ale jest też tak, że myślę, że to jest jedna z takich pierwszych dat, która była jakąś swojego rodzaju obietnicą. Myślę, że kolejną taką datą, która była obietnicą, była data dołączenia Polski do Unii Europejskiej, czyli tam 1 maja 2004 roku. Ja już wtedy byłam na świecie. Nie pamiętam tego na pewno z własnej pamięci, ale pamiętam to ze zdjęć. Pamiętam, że w Gazecie Wyborczej w Poznaniu było takie ogromne zdjęcie robione z lotu ptaka podczas festynu na właśnie z okazji dołączenia Polski do Unii. No i gdzieś tam jest zaznaczone, gdzie stoję ja z moimi rodzicami i z moją siostrą, no nie? I to była taka rzecz, którą pamiętam, że przynosiło się potem do przedszkola i rozmawiało się o tym. No właśnie, mam wrażenie, że to nie jest moja pamięć, tylko raczej taka rzecz, którą się po prostu opowiadało, jest na zdjęciu, więc wiadomo, jakoś mi to utkwiło. Wiele z tych obietnic zostało spełnionych, ale wiele też nie. To, że jesteśmy teraz wśród 20 najbogatszych państw świata, odzwierciedla sytuację w ochronie zdrowia, albo czy to odzwierciedla sytuację wśród tego, jak czujemy się jako młode osoby w Polsce, bo wciąż myślę, że jednak do tych młodych się zaliczam, więc mam do tego takie podejście, ale też jest trochę tak, że jak myślę sobie o takich pytaniach właśnie, co młodzi sądzą o 4 czerwca, to trochę przypomina mi się taka anegdota, jak jeden z moich znajomych kiedyś był w jednej z tych stacji telewizyjnych, został zapytany przy którymś tam z przewrotów wokół Trybunału Konstytucyjnego, co pokolenie Z myśli o Trybunale Konstytucyjnym. No to jest trochę tak samo, jakbyśmy spytali się, co 40-latkowie myślą o Trybunale Konstytucyjnym. No zależy, którego 40-latka spytamy, nie? Więc zawsze mam trochę tak, że jednak ta moja perspektywa jako osoby, która jest zaangażowana społecznie, jest abstrakcyjnie różna i myślę, że większość osób w moim wieku po prostu nie wie, co wydarzyło się 4 czerwca, gdyby takich spytać na ulicy.
0: Co tak konkretnie?
1: Co tak konkretnie, jaki to miało wpływ i czy to ma wpływ na przykład na nasze życie dzisiaj, więc chciałam to jakoś też zaznaczyć.
0: Kacper, mówi się, że to jest cezura, która wyznacza nową epokę w polskiej polityce, do której ty masz chyba z trojga dzisiejszych gości trójki najbliżej w swojej działalności. Zastanawiam się, co dla ciebie znaczy ta data i czy ona rzeczywiście jest taką cezurą, która otworzyła jakiś etap, w którym wciąż żyjemy i który na przykład ciebie jako młodą osobę zainteresowaną tą sferą dotyczy.
2: Jest takie znane, już Wiktoria będzie się śmiała, bo to raczej młodzieżowe za czasów, kiedy my byliśmy młodzieżą, powiedzenie Mateusz Wajchę przełóż. Czyli, że coś się stało nagle od jednego momentu i coś się zmieniło. No i wiemy dokładnie, że w 4 czerwca tak nie było. To znaczy, to był oczywiście sejm kontraktowy. Wiemy też, że to nie była jeszcze taka w pełni wolna Polska. Jednocześnie to jest też trochę tak, że przez to, że ja tą polityką trochę się bardziej zacząłem zajmować w pewnym momencie, bez może trochę oddzielania się murem od polityków, tylko próbowania włożenia im czegoś do głowy z tej perspektywy od środka, to ja znam polityków, którzy brali udział w tych przemianach i to z różnych stron. I to jest trochę tak, że jak rozmawia się z nimi o różnych dzisiejszych rzeczach, to wcale czasami nawet nie ma się takiego poczucia, że może nie tyle, że tamten świat się skończył, ale że to była jakaś taka wielka, gruba kreska, której, jak wiemy, finalnie nie było, także z uwagi na działania Tadeusza Mazowieckiego. I w momencie, w którym my rozmawiamy oczywiście w gronie osób jakoś bardzo aktywnych społecznie, które czy to tych polityków poznały współpracując z nimi, czy krzycząc na nich w wielu słusznie, to nie, absolutnie nie pejoratywnie,

0: wizuję tego, to no, my oczywiście wiemy, skąd są ci ludzie, wiemy, jakie są ich życiorysy, często wiemy, jakie są motywacje, które nimi powodują, ale spodobała mi się ostatnio taka dość ciekawa wypowiedź marszałka Sejmu obecnego, który wiemy dokładnie przecież, z jakiego ustroju wywodzi swoją działalność polityczną, który w jednym wywiadzie powiedział, że to jest dość paradoksalne, że on obecnie ma lepsze stosunki z Lechem Wałęsą niż nie tylko cała polska prawica, ale i Solidarność. I jak ludzie w naszym wieku nagle widzą taką sytuację, że te podziały, które były wtedy tak bardzo, bardzo oczywiste, one bardzo szybko przestały być czymś, co wyznaczało jakiś taki imperatyw, jakiś taki azymut w tych wszystkich ludzi, którzy teraz są pokoleniem naszych rodziców i dziadków, a wtedy byli ludźmi bardzo młodymi, no to my to możemy trochę przekładać na dzisiejszą sytuację, kiedy też raz za razem dostajemy często różne obietnice od różnych partii i ruchów politycznych, których też często działamy bądź im pomagamy z zaplecza, a potem się nagle okazuje, że to wszystko i to jest ta słynna fraza, nie jest takie proste. Więc kiedy ja rozmawiałem z moją babcią ostatnio o rocznicy 4 czerwca, ona nie była nigdy jakoś szczególnie zaangażowana politycznie, ona mi powiedziała wtedy takie ciekawe zdanie, że ona jako jedna z nielicznych osób w swojej klatce szła na te wybory, bo cała reszta jej koleżanek nie wierzyła w to, że cokolwiek się w tych wyborach zmieni. I myślę, że to jest tak dość ciekawa trawestacja, że my po latach patrzymy na to jako na dzień, który zmienił wszystko, a ludzie wtedy oczywiście w dużej masie, zwłaszcza w tej sferze inteligenckiej, wielkomiejskiej, przekonanej o konieczności zmian demokratycznych myśleli, ale to niekoniecznie musiało być w sercu każdego i myślę, że to jest dość dobre, aby przełożyć sobie to jako na jeden z progów tej polskiej demokracji, nie? Która potem się ciągnęła przecież przez 97-2004 i kończąc, żeby też nam umiejscowić, jak daleko zaszliśmy, ja w referendum za wejściem do Unii Europejskiej głosowałem, mianowicie wrzucałem głos moich rodziców, będąc w pieluszce. Jest nawet takie słynne zdjęcie, a w przyszłym roku głosować w wyborach będą ludzie urodzeni w roku 2009. I to też nam chyba trochę mówi.
1: Karol Grabias, tobie rocznikowo niby najbliżej. Urodziłeś się zaledwie 12 lat po 89 roku. Więc zastanawiam się, na ile w twoim myśleniu ta data jest istotna, bo też zajmujesz się historią i pamięcią.
2: Ja mogę powiedzieć, że ja byłem w pieluszce w momencie, kiedy te zmiany transformacyjne się dokonywały. Więc po pierwsze, jest ona dla mnie o tyle szczególna, że ja wychowywałem się w czasach, kiedy to wszystko się działo. To znaczy ja byłem oczywiście dzieckiem, niewiele z tego rozumiałem. Dopiero potem, nie wiem, gdzieś w liceum zaczynałem interesować się tymi rzeczami, bo historią, polityką, ideami. Ale też z racji na swoje umiejscowienie w środowisku, więzi środowisku, które w 58 przecież Tadeusz Mazowiecki jako personalista, czyli chrześcijański socjalista zakładał, jest to dla mnie gdzieś istotna data, ponieważ właśnie często zadaję sobie pytanie, pojawiło się to słowo obietnica, ono jest gdzieś to bardzo istotne, co faktycznie ten 4 czerwca obiecywał, bo mam wrażenie, że często nieporozumienia, które wiążą się z oceną tego, co się wówczas wydarzyło, wynikają z pewnego takiego ahistorycznego właśnie projektowania wiedzy, którą my obecnie mamy, a której ówcześnie nikt nie miał. Przypomnijmy sobie, że w tamtym czasie jedynym takim istotnym symbolem liberalizacji w bloku sowieckim było to, że Gorbaczow obiecał, że nie będzie już więcej interwencji siłowych, tak? Że on odchodzi do doktryny poprzedniego głównego sekretarza, czyli Breżniewa, który mówił, że jeśli integralność Związku Sowieckiego czy pozycja partii komunistycznej w danym kraju może być zagrożona, to Związek będzie interweniował. W tamtym czasie, kiedy dokonywały się te wybory, w NRD był Honecker, w Rumunii był jeszcze Ceausescu, w Czechosłowacji był Husak, czyli cały czas jeszcze byli twardogłowi komuniści, szczególnie Ceausescu, to była jeszcze poststalinowska tak naprawdę realia, dzisiaj niewyobrażalne. Co jest ciekawe, kiedy w ogóle premierem zostaje Mazowiecki, Ceausescu wysyła depesze do innych socjalistycznych liderów, mówiąc o tym, że jest to taka sama sytuacja jak w 68, w czasie praskiej wiosny, która zagraża integralności Związku Sowieckiego i w takim razie on nawołuje innych liderów komunistycznych do zbrojnej interwencji. Skoro Związek Radziecki, nasz starszy brat, nie może, no to my musimy własnymi siłami zdławić tą burżuazyjną restytucję kapitalizmu. No tak czy siak, wyglądało to w taki sposób, że faktycznie, tak jak już tutaj się pojawiło, nie wszyscy byli przekonani co do tego, że zmiany będą w pełni demokratyczne. Nikt nie był przekonany, że Związek Radziecki upadnie. W ogóle program transformacji Balcerowicza nie był pisany z uwzględnieniem tego, że załamie się wewnętrzny rynek sowiecki, od którego była uzależniona polska gospodarka od eksportu na wewnętrzny rynek wschodni. Więc jest dużo niuansów, które sprawiają, że wokół tej daty jest dużo nieporozumień. Na pewno to tak, na pewno to była duża obietnica, ale to nie była tak duża obietnica, jak nam się wydaje. No, pamiętajmy o tym, że te 35% w Sejmie, które Solidarność wygrała i 100% w Senacie, 99, bo tam chyba jeden senator z PZPR się dostał, nie gwarantowało tak naprawdę utworzenia rządu. Dopiero w momencie, kiedy się okazało, że zwycięstwo było tak gwałtowne, tak niespodziewane,

0: spodziewane. Komuniści byli absolutnie zaskoczeni tym, jaka była skala zwycięstwa Solidarności. Zaczęły się jakieś takie kombinacje, jak tu odciągnąć koalicjantów, czyli Stronnictwo Ludowe i Związek Demokratyczny od komunistów. I dzięki temu udało się stworzyć ten postulat wasz prezydent, nasz premier, czyli utworzenie rządu Mazowieckiego. Mazowiecki w ogóle się wystrzegał na początku tego. On uważał, że to będzie branie odpowiedzialności za bałagan, za który on nie chce brać odpowiedzialności. To też jest w ogóle ciekawe, że kiedy były rozpisywane listy do tych wyborów, Mazowiecki protestacyjnie wystąpił, znaczy odmówił przyjęcia roli kandydata na posła, ponieważ stwierdził, że tutaj zaczyna się pojawiać pewien centralizm ze strony Solidarności, ze strony Wielowiejskiego, Geremka, którzy wybierali kandydatów troszeczkę po linii swoich sympatii politycznych. I to jest coś, myślę, że taka pewna, nie chcę powiedzieć klątwa, ale pewien taki cień tych wyborów, który unosi się za nami do dzisiaj. To znaczy Solidarność, która zaczynała się jako masowy ruch związkowy, łączący postulaty socjalne z godnościowymi, w momencie tych wyborów zaczyna troszeczkę dryfować w stronę pewnego centralizmu, pewnego podziału na środowiska, które oczywiście od początku w nim były. To byli narodowcy, powiedzmy, osoby o bardziej patriotycznych poglądach, bardziej socjaldemokratycznych, chadeckich, otwarcie socjalistycznych, sytuacje. Bardzo dużo, nie ma sensu ich teraz tutaj wskazywać, ale sytuacja ta pokazała, że to, że sami kandydaci byli wybierani, można powiedzieć, z centrali, a nie na podstawie jakichś, można powiedzieć, lokalnych wyborów, pokazywała, że już wtedy były zalążki tej wojny na górze, którą mam wrażenie troszeczkę dzisiaj jesteśmy cały czas zakładnikami. Myślę, że dla naszego pokolenia, oczywiście pewnie jestem milenialsem, tutaj raczej jest pokolenie Z, czy zilenialsi, ale mamy cały czas to poczucie, że postsolidarność, to pokolenie ludzi, którzy starali się przełożyć ideały Solidarności na konkretny projekt polityczny, w jakimś sensie zawiodło, ponieważ nie udało im się pogodzić pluralistycznego charakteru Solidarności, tego oddolnej formy zaangażowania i ciągle jesteśmy zakładnikami tej wojny na górze. Tych ludzi, którzy uważają się, że polska i demokratyczna forma, odpowiedź na to, jak wygląda demokracja, należy do nich.
1: Czy ja się mogę tu wciąć na jedno zdanie dosłownie?
2: Jasne.
1: Bo
2: Kasper Nowicki.
1: Bardzo mnie to zainspirowało, kiedy wspomniałeś o Czałczesku, bo myślę, że świetną analogią tego, jak szybko się wtedy zmieniała ta sytuacja, jest to, że niecałe pół roku od tej swojej depeszy Czałczesku już nie żył. Został stracony przez tłum w Bukareszcie. Natomiast to, o czym pomyślałem też w kontekście tego, że jesteśmy tu razem z Wiktorią, to, że tak jak wtedy było takie poczucie, że wszystko się wali w chwilę i że nadchodzi jakaś wielka zmiana, tak pomyślałem sobie pod kątem tym pokoleniowym, żeby zobrazować, jak bardzo z kolei nasze pokolenie jest wystawione na taki brak poczucia jakiejkolwiek sprawczości tego, że cokolwiek się zmienia, to proszę pamiętać, że kiedy Beata Szydło zostawała premierem w Polsce, my byliśmy z Wiktorią na początku gimnazjum. Potem nam te gimnazje zlikwidowano, potem była wielka pandemia, kryzys uchodźczy, strajk klimatyczny, strajk kobiet, w trakcie którego myśleliśmy, że nagle zmieni się Polska i w zasadzie jak się szło w tym tłumie na dom Jarosława Kaczyńskiego, to się miało wrażenie, że zaraz ta władza upadnie, to się oczywiście nie stało tak szybko. I jak sobie myślę o tym i czytam też relacje takich osób właśnie jak Geremek, jak Mazowiecki, jak Jacek Kuroń i patrzę, jak oni bardzo byli przerażeni tym, że ta zmiana faktycznie na nich idzie jak tsunami i że oni wiedzą, że zmieniają się w tym momencie rzeczy epokowe i na skalę kontynentu czy świata, to niesamowicie się na to patrzy z perspektywy człowieka, który stara się już w tym ułożonym dość mocno systemie demokratycznym przepchnąć to w jakąś bardziej społeczną, w jakąś lepszą, prawno-człowieczą stronę. Nie wiem, czy Wiktoria się ze mną zgodzisz, że to jest trochę kompletnie inne ustawienie paradygmatu tego, jak my widzimy zmianę społeczną.
3: Mm-hmm. Nasze zaangażowanie wynika z tego i z tych ludzi, którzy byli przed nami, ale jednak jak myślę sobie na przykład właśnie o tłumie na strajku kobiet, czy nawet o tych dzieciakach, mówię dzieciakach, też byłam jednym z tych dzieciaków, na młodzieżowym strajku klimatycznym, które no jednak nie wyszło z nich na poziomie polskim wiele, jednak były takim największym młodzieżowym, nie wiem, ruszeniem do robienia czegokolwiek.
2: Ćwierć miliona uczestników niektóre miały.
3: Tak, no dokładnie. To był taki moment na pewno jakiegoś przełomu, czy jakiejś takiej dużej zmiany, chociażby właśnie takiej społecznej, jeśli chodzi o mobilizację. To mam trochę tak, że te osoby jakby wydaje mi się, że absolutnie nie widzą tego w jakby formie jakiejś całości. Jak myślę sobie moich znajomych, którzy chodzi na młodzieżowe strajki klimatyczne, czy potem na strajki kobiet, to były osoby, które chciały być tego częścią. I wydaje mi się, że polska polityka I właśnie wtedy, kiedy to, co powiedziałeś przed momentem, jeśli chodzi o to jakby odejście od Solidarności jako grassrootowego ruchu robiącego rzeczy dla ludzi i od postulatów, które były no, w zasadzie głównie socjalne i pracownicze, do czegoś, co jest po prostu jakąś walką gdzieś tam, wiecie, w Sejmie na Wiejskiej. Podobnie jest teraz. No, nie mam wrażenia, że jak myślę sobie o tej sile, która była, no to wiadomo, zostało trochę takich osób jak ja, czy jak Kacper, które chcą robić te rzeczy dalej,

0: albo zostały w NGO-sach i prowadzą swoje organizacje, albo poszły w politykę, robią tą politykę i jakby, nie wiem, chwała nam za to czy coś, nie? W sensie super, że to robimy, ale jest też tak, że ta ogromna wartość, która była jakby w tej wielkiej mobilizacji, ona została przypalona. I moim zdaniem jest do odsucenia, ale na pewno to się nie wydarzy made by same, tak mi się
1: wydaje. Tutaj bym chciała was zapytać o coś takiego. Czy wy, kiedy patrzycie na dokonania, myślicie o dokonaniach tych osób, których nazwiska tutaj wymieniliście i inne osoby powiązane z tamtą rzeczywistością, też tamtym systemem władzy, czy wy macie poczucie, nie wiem, jakiegoś rozczarowania nimi i tego, że czym innym zupełnie jest energia ruchu społecznego, w której bardzo żywe, bardzo świeże, bardzo autentycznie brzmiące i serio wyznawane są ideały i wartości, no a tą prozą życia, która pojawia się po pytaniu, jak je wprowadzić w rzeczywistość i jak robić rzeczy, jak powiedziałaś,
0: Wiktoria. Jak się nie pokłócić przy tym.
1: Jak się przy tym nie pokłócić. Bo teraz zastanawia mnie naprawdę to, czy wy wśród tych postaci przeszłości macie jakieś takie persony, które są dla was dobrym wzorem, również niełatwych zmagań z rzeczywistością później, bo to jest trochę jak po miesiącu miodowym, prawda? Co się dzieje, kiedy ta fala emocji opada? Czy to jest jednak dla was jakiś zbiór postaci, które no, wiążą się z, nie wiem, rozczarowaniem, niedosytem, właśnie niedowiezionymi obietnicami?
2: Ja mam Izabelę Jarugę-Nowacką, która była jedną z pierwszych, chyba nawet pierwszą tą pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania i która się poruszała w jakichś absurdalnie niekorzystnych warunkach i rządowych, i społecznych w kontekście jakichkolwiek zmian prawnoczłowieczych. Ale jak się ogląda wywiady, rozmowy z nią, mamą obecnej Barbary Nowackiej, niestety tragicznie zmarłą w Smoleńsku, natomiast widzę w niej taką siłę i takie przekonanie do tego, że my chyba nie mamy innej Polski. I jak sobie patrzę na tych wszystkich oczywiście ludzi, którzy wyszli do władzy na głosach przede wszystkim młodych, progresywnych ludzi wielkich i nie tylko wielkich miast w 2023 roku. I mówię tu oczywiście o przedstawicielach trzeciej drogi, czyli PSL-u, Polsce 2050, którzy w tym momencie kluczą w takich naprawdę już podstawowych rzeczach i doprowadzają już do takich kosmicznych upokorzeń po prostu każdej mniejszości, która przychodzi jak po jakieś prawa, a oni czują się w obowiązku stanąć przed nimi i powiedzieć, że nie, nawet urząd stanu cywilnego to jest za dużo. To tak sobie właśnie myślę o tym, że oczywiście my z wyborów na wybory zawsze chyba musimy już sobie wziąć poprawkę na to, że 80% tego, o co walczymy, może nie, że idzie na straty, ale przesuwa się może wciąż na walkę społeczną. I, no i widzimy to bardzo teraz. I jak patrzę na kolejne, czy to właśnie pełnomocniczki rządu do spraw równego traktowania, czy to na jakichś takich ludzi, którzy są w tym aktywizmie z kolei niepolitycznym, ale bardzo, bardzo takim społecznym od wielu, wielu lat i oni już dokładnie wiedzą, co się dzieje z każdą władzą, kiedy ona do tej władzy dochodzi, a jednak z jakiegoś powodu z tego nie rezygnują. I wydaje mi się, że to jest oczywiście dość wygodne, a czasami niektóre niestety potrzebne dla ludzi, którzy się wypalają. I to jest to, o czym wspomniała Wiktoria. Ale nic nie zmienimy, jeżeli nie będzie osób, które z takim stuporem są w stanie nawet w takie zgniłe układo władzo społeczne sytuacje wchodzić, no bo z kolei ta druga strona nie ma żadnych wątpliwości, tak? To znaczy dla strony prawej, dla strony antyludzkiej, tej antymniejszościowej nigdy nie było pytania, czy my robimy teraz 30% swojej zmiany, czy 100%, tylko było zawsze przekonanie, że jak karne wojsko trzeba iść i próbować w swoją stronę tą linę ciągnąć. I mam niestety wrażenie, że po tej naszej stronie, mówię naszej, tak? No bo jest oczywiste, że ja reprezentuję tę stronę bardziej lewicowo-liberalną, na skali Polski nie było takiego przekonania, że należy się bić o wszystko o to, co można obecnie wywalczyć.
1: Karol Grabias, masz jakieś postaci w przyszłości, które...
3: To jest skomplikowane, ponieważ...
1: Nie tylko rozczarowujące.
3: Ponieważ dla mnie ta kwestia transformacji dotyczy przede wszystkim dwóch kwestii. Po pierwsze, to jest kwestia właśnie tego, że 89 to jest referendum za tym, czy kontynuujemy eksperyment pod tytułem PRL, czy wypracowujemy nową formę władzy i jakby Polacy opowiedzieli się za wypracowaniem nowej formy legitymizacji politycznej i ten eksperyment można powiedzieć, co sprawia, że ktoś ma prawo do decydowania o tym, w jaki sposób wydajemy publiczne pieniądze, na co je wydajemy, to trwa cały czas. Ale po drugie, przede wszystkim to była transformacja ekonomiczna, która następowała oczywiście trochę później i tutaj jest bardzo duży problem, który ja mam z tym wydarzeniem, ponieważ jest... Tak czytałem, też słyszałem od znajomych, którzy starszych z redakcji, którzy gdzieś tam w tym uczestniczyli, że w Sejmie Kontraktowym krążył taki żart. Lewica w Sejmie Kontraktowym to ci, którzy chcą gospodarki wolnorynkowej i orzełka bez korony. Centrum to jest ci, którzy chcą gospodarki wolnorynkowej i orzełka w koronie, a prawica to ci, którzy są gospodarki wolnorynkowej i orzełka w koronie i z krzyżem. Kwestia była taka, że cała, można powiedzieć, ówczesna

0: ta solidarnościowa, wszyscy ci liderzy byli w jakimś sensie zapatrzeni w ten model konsensusu waszyngtońskiego. Wszyscy oczywiście wiedzieli, zresztą już sami komuniści od czasów rządu Rakowskiego wiedzieli, że ten system jest gospodarczo absolutnie niewydajny, ale jednocześnie pewien sposób zapatrzenia w określone rozwiązania. To jest też ciekawe, że kiedy Mazowiecki szukał osoby od przeprowadzenia tej brudnej roboty, czyli transformacji gospodarki, kilku ludzi z profesorów ekonomii Solidarności mu odmówiło. Dopiero Leszek Barcerowicz, który był wtedy jeszcze dosyć młodą osobą, zgodził się też po długich namowach na przeprowadzenie tych reform, korzystając między innymi z programu Jeffrey'a Sachsa i Tona. I chodzi o to zasadniczo, że w tamtym momencie to zapatrzenie w, nie lubię tego słowa, ale musimy go używać, no, neoliberalny model transformacji ekonomii sprawiło, że straciliśmy pytanie o to, jakie państwo odgrywa rolę w polityce przemysłowej, w polityce strategicznej. Nawet w najbardziej neoliberalnych latach 80. Helmut Kohl czy François Mitterrand nie przestawali myśleć o roli polityki i państwa jako jednak pewnego strategicznego planisty, który uznaje, dobra, wpuszczamy rynek wszędzie, gdzie się da, ale jako państwo myślimy o tym, jakie elementy naszego przemysłu są strategiczne, jakie elementy są ważne dla utrzymania w ogóle suwerenności politycznej. I w Polsce mam wrażenie, że przez to, że był ten momentum historyczny, ten taki kairos, że chcemy jak najszybciej wykorzystać ten moment, że Związek Radziecki się sypie, że musimy zrobić, że gospodarka się sypie, więc musimy wszystko zrobić możliwie szybko. Zresztą też Amerykanie są na ten temat historyczne źródła, że Amerykanie mocno naciskali, że plan gospodarczy Balcerowicza musiał spełniać wymogi Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Inaczej pomoc gospodarcza, miliard dolarów, ogromne pieniądze dla Polski wówczas nie byłyby dla nas odmrożone. To wszystko sprawiło, że pytania właśnie te o to, co z tej gospodarki komunistycznej da się ocalić? Co w niej jest istotne? Co ma potencjał restrukturyzacyjny? One zeszły na drugi plan.
1: To mam tutaj takie pytanie. Czy wam się uruchamia takie myślenie, powiedziałabym, z kategorii wyrozumiałości wobec na przykład takich decyzji, które każdy z nas widzi tylko fragment. To był niewątpliwie czas wielkich emocji. To był czas, w którym też, tak jak powiedzieliście, te zmiany, tak jak Kacper powiedział, właściwie przerastały ich ogrom. To, że moi rodzice z całą pewnością nie wierzyli, że dożyją końca komunizmu. Po prostu nie widzieli innego horyzontu. Więc ci podejmujący te decyzje, z pewnością nie mieli tak szerokiej perspektywy, jak dzisiaj my, patrząc na to już jak na zdarzenie historyczne. I zastanawiam się, czy was to uruchamia taki, powiedziałabym, nie wiem, jakiś taki czuły nerw, że kurczę, sami żyjemy w świecie intensywnych zmian. To, co ja myślałam 2-3 lata temu o świecie, się dezaktualizuje. W związku z czym jakoś rozumiem, że oni nie mogli tego wiedzieć. Czy jednak myślenie o tym, że wy sobie musicie realnie radzić z konsekwencjami po prostu tych decyzji i że one są na waszych plecach?
2: To jest super ciekawe pytanie. Ja chyba nie myślałam o tym w takich kategoriach, ale też trochę jest tak, że jakby to, że ja emocjonalnie mogę mieć wyrozumiałość do tego, że ktoś może być pod dużą presją Stanów Zjednoczonych, milionów Polaków, którzy uwierzyli, albo właśnie tych, którzy jeszcze nie do końca są w stanie sobie wyobrazić Polskę, która jest inna niż jest PRL-em, to chyba nie jest istotne. To jest trochę tak samo, jakbyśmy zastanawiali się nad tym, i jakby jest masa oczywiście takich rozmów. Ja mam mniej pewnie taki emocjonalny stosunek do powstania warszawskiego niż masa warszawianek, warszawiaków, więc jakby absolutnie nie chcę nikogo obrazić, mówiąc to, co zaraz powiem, ale mamy tą rozmowę o tym, czy powstanie warszawskie powinno się wydarzyć, czy nie powinno się wydarzyć, czy to była dobra decyzja, czy zła decyzja. No i potem właśnie jest ten argument, no dobrze, ale gdybyśmy my mieli teraz te 15 lat i chcielibyśmy po prostu ocalić Polskę, to też myślelibyśmy inaczej niż historycy prawie 100 lat później. I myślę, że to jest trochę podobnie. To znaczy, no okej, jasne, nie mieli pewnej świadomości, ale są też pewne wartości. Myślę, że jakby nie mam tutaj za wiele do zarzucenia w tym konkretnym kontekście Leszkowi Balcerowiczowi, ale tym innym jakby ojcom wolnej Polski mam dużo do zarzucenia. Na przykład właśnie jeśli chodzi o to, jak mało wątków takich stricte pracowniczych, stricte socjalnych, stricte dbających też o taką demokrację, ale w rozumieniu, wiecie, oddolności, w dbałości o to, jak wyglądają polskie samorządy do dzisiaj i że jakby one mogły mieć ogromną władzę tak naprawdę. Gdybyśmy zdecydowali się 30 lat temu, żeby tak było, to by tak teraz nadal było pewnie i moglibyśmy się zastanawiać, czy ją ograniczać, czy jej nie ograniczać. A tak to wydaje mi się, że jednak jest dużo takich decyzji, które tam zostały podejmowane i które myślę, że liczę, że to nie będzie uproszczenie, można sprowadzić trochę do ego. To jest jakaś taka rzecz, którą ja mam za złe i spoko mogę rozumieć, że jest presja, duże rzeczy się dzieją, po prostu dziejowe zmiany i tak dalej. No ale jednak ja mam jakieś takie zawsze duże poczucie, też trochę odwołując się do swojego poprzedniego pytania o osoby, które gdzieś tam są, o których myślimy ciepło, no to na pewno jest tak, że na przykład ja bardzo ciepło myślę o Jacku Kuroniu, no jak czytam jego książkę,

książki, to po prostu potrafi się rozpłakać, mimo że znam już je prawie że na pamięć. I jest faktycznie jakby jego zdanie o tym, że zamiast palić komitety, powinniśmy zakładać własne. To jest jakieś takie zdanie, które bardzo przyświeca mi w tym, co robię od zawsze. Mhm. Odkąd je usłyszałam, po prostu to dużo o tym myślę. Szczególnie właśnie patrząc na polską scenę polityczną, to myślę sobie, nie, no dobra, to robimy oddolnie.

0: Augusta Biedronia, to też ich zgubiło. Czy tak samo jak później, i wcześniej, i później było z korwinistami w międzyczasie, jak myślę, że mimo wszystko jest trochę jednak z Partią Razem, że jakby to nie są jakby takie emocje, które są właśnie o idolizacji tych różnych wielkich postaci, one nie są twórcze finalnie, one nie tworzą ruchu i one nie tworzą takich postulatów, za które potem faktycznie możemy usiąść przy stole z danym rządzącym i powiedzieć, okej, okay, no dobra, no to co zrealizowałeś, czego nie zrealizowałeś, jak robimy tak, żeby te najważniejsze rzeczy zrealizować.
1: Kacper, ty jesteś w kontakcie z czynnymi politykami. Powiedziałeś też o tym, że poznałeś, znasz takich, którzy w tamtych przemianach brali czynny udział i je współtworzyli, albo przynajmniej byli jakimiś aktywnymi świadkami. W tej chwili żyjemy już w jakoś urządzonym, ułożonym systemie demokratycznym, w którym wiele z tych osób pozostaje czynnymi politykami. Zastanawiam się, czy ty myślisz o polityce jako takim boisku, które no właśnie zostało rozdane, urządzone i ty reprezentujesz generację, która ma taki trud próby przekazania im, że to trzeba przemeblować, bo myślę też o tym jako o takiej dużej różnicy w doświadczeniu pokoleniowym. To znaczy nawet ja, ta urodzona w 80 roku, mam to doświadczenie osoby, która współtworzyła te przemiany, tak? Też swoimi doświadczeniami. To mogło być działanie zupełnie na płaszczyźnie prywatnej czy zawodowej, no ale przykładaliśmy cegiełkę do tej wielkiej przemiany polskiej rzeczywistości. I też mnie czasami zastanawia, to jest to pytanie, czy ten świat dla kolejnych jego mieszkanek, mieszkańców, użytkowników został dobrze urządzony? Czy myśmy sobie zdawali sprawę, co robimy? I co wy niesiecie na sobie? Bo ja na przykład reprezentuję generację, która jest zadłużona kredytami hipotecznymi. To był nasz argument do pokolenia naszych rodziców, którzy nas bardzo nakłaniali do posiadania mieszkań, a nie rozumieli, co to znaczy żyć z kredytem 35-40 lat. I my to musimy dzisiaj ćwiczyć, prawda?
2: Nie bez powodu. Ciężej jest nam sobie wyobrazić koniec kapitalizmu niż koniec świata. I o wiele więcej poświęcamy rozmowy i w mediach, i w ogóle w społeczeństwie obywatelskim na to, co będzie, jak ten świat się już skończy. Bo chyba możemy sobie otwarcie powiedzieć, że po tych kilku latach nadziei, ja je tak nazywam, to jest mniej więcej od 2017, może 18 do 2023-2024, tak bym to gdzieś bardzo miękko zarysował. Był taki okres, kiedy wszystkie te osoby, wszystkie, nie wszystkie, większość tej strony progresywnej miały takie przekonanie, że wszystko idzie w dobrym kierunku. To znaczy kolejne kraje uznawały równość osób LGBT, widzieliśmy, że sypie się prawicowo-populistyczna władza, widzieliśmy, że ruchy, które są na całym świecie społeczne, dążą do takich dużych, wielkich, fajnych idei. Teraz mam wrażenie, że wchodzimy może w pięciolatkę, może w dekadę takiego scale backu, mówiąc po staropolsku, czyli trochę takiego cofania się w tym progresie, który osiągnęliśmy albo narracyjnie, albo namacalnie. I kiedy ja widzę to, że polityk, który aspirował do miana jakiegoś lewicowego idola, Rafał Trzaskowski, przejmuje narrację skrajnej prawicy i zaczyna się ściskać z Mentzenem i jego kolegami. Kiedy widzę, że politycy PSL-u zaczynają małpować Konfederację, co akurat mnie nie dziwi aż tak jak Trzaskowski, ale też jest jakimś znakiem czasów. Kiedy widzę, że kolejne ruchy, nawet właśnie po tej lewicowej stronie, zaczynają nawet narracyjnie ścigać się ze skrajną prawicą, bo wydaje im się, że robienie kopii z oryginału spowoduje, że ktokolwiek z tamtej strony będzie chciał na nich zagłosować, co się nigdy nie wydarza. Widzę, że prześniliśmy jakiś moment rewolucji. To jest moja dość kontrowersyjna teza, którą ja wypowiadam i często dostaję za nią baty, ale wydaje mi się, że byliśmy za miękcy. To znaczy, wydaje mi się, że problemem i naszym błędem, ale oczywiście to jest mądrość etapu, było to, że nie robiliśmy zamieszek. Było to, że strajk klimatyczny był pokojowy, było to, że marsze równości były pokojowe, było to, że strajk kobiet nie doprowadził do jakiegoś bardzo silnego, nie mówię siłowego celowo, ale bardzo silnego pokazu siły społeczeństwa, bo jak sobie patrzymy na inne ruchy społeczne, i tu znowu wrócę do tego, jak z kolei druga strona patrzy na załatwianie swoich spraw. Jak wychodzą na ulicę górnicy, palą opony, albo rolnicy rzucają martwymi prosiakami w budynki ministerstw, albo oblewają gnojowicą budynki rządowe, to jest oczywiście dla nas nietypowe, ale nikt w ogóle nie zadaje pytania, czy oni powinni to robić. Natomiast w momencie, w którym mieliśmy ostatnie pokolenie, które przy wielkiej narodowej dyskusji o nich nikt nie zadał pytania, a dlaczego my ich nie traktujemy tak samo jak tych rolników? To znaczy, dlaczego my nie traktujemy co najmniej na tym samym poziomie powagi sytuacji tego, że rolnicy przyjechali bronić się przed zalewem, który tak naprawdę nie istnieje, polskiego rynku rolnego z państw Mercosur, jak tego, że młodzi ludzie przyszli powiedzieć, że halo, zniszczyliście świat, w którym my mamy podobno żyć i się rozmnażać. I nagle

0: Doszliśmy do sytuacji, w której bardzo poważnie traktuje się iluzoryczne bądź gasnące problemy społeczne, takie jak interes zawodowy górników, których jest w tym momencie w Polsce 2 razy mniej niż ludzi zatrudnionych w branży OZE, ale wciąż nie traktujemy poważnie takich rzeczy, które są obiektywne, co do których mamy konsensus naukowy, które będą miały wpływ na setki milionów ludzi na całym świecie i o których przeczytamy za kilkadziesiąt lat w podręcznikach do historii, że byli aktywiści, którzy mieli rację.
1: To pójdźmy, Kacper.
0: Decydenci o tym wiedzą, a pójdźmy, nikt z tym nic nie robi.
1: Pójdźmy za tym swoim pytaniem, bo ono jest super istotne. To znaczy, moje domniemanie jest takie, że protest górników czy protest rolników to jest protest, który odbywa się w sferze i symbolicznej, i w pewnym języku, no właśnie z tych starszych generacji, które tak ćwiczyły relacje i przesuwanie granic tego, co możliwe i co polityka może realnie pewnym grupom zapewnić, od właśnie wczesnych lat 90. czy 80. roku de facto. Zastanawiam się, czy to po prostu, o czym Kacper powiedział, to jest dowód na to, że starsi nie chcą słuchać młodych, nie myślą takimi kategoriami, że to jest po prostu różnica systemu wartości.
2: No jasne, że nie chcą, a kiedyś chcieli słuchać? Czy w PRL-u chcieli słuchać młodych? Myślę, że za 20 lat też jakby wielu naszych znajomych, którzy być może będą przy władzy, znajomych mam na myśli rówieśników, pewnie też nie będzie słuchało młodych. No w sensie to są jakieś takie rzeczy, które oczywiście możemy tutaj siedzieć i rozmawiać o tym, że żyjemy w społeczeństwie i że ludzie się nie słuchają, czy nie szanują swoich racji i rolnicy i górnicy mają zawsze więcej przestrzeni do protestowania niż inne grupy społeczne.
1: No, ale bazują na rozwiązaniach, które już uzyskały.
2: Tak, mieli jakiekolwiek silne związki zawodowe. My nie mieliśmy silnych związków zawodowych na uczelniach, bo polskie uczelnie nie wpuszczają związków zawodowych studenckich do swoich murów. No nie, zamiast tego mają samorządy studenckie, które obsadzają. No to są takie rzeczy, które oczywiście można gdzieś tam rozwijać, zastanawiać się nad nimi, gdzie jest przyczyna.
1: Ale kiwałeś głową, zresztą Karol też, kiedy Kacper powiedział, że byliśmy za miękcy. Co by mogło pójść inaczej?
2: No i mam tak, że myślę, że ta teza Kacpra o bardziej stanowczym rozwiązywaniu tych problemów jest ciekawa i oczywiście jakby to jest coś, co zawsze było w rozmowach. Są ruchy, które miały bardziej stuprocentowo pokojowe sposoby działania, są inne, które te działania były pokojowe, no ale jednak takie bardziej nastawione na gdzieś tam zajmowanie przestrzeni, na przykład właśnie to wspomniane ostatnie pokolenie. I ja uważam zawsze, że potrzebujemy mieć najwięcej różnych ruchów po to, żeby zmiany szły do przodu. Zawsze też potrzebujemy mieć kogoś, kto powie rzeczy, które są super niewygodne, które są niewyobrażalne po to, żeby to, co jest absolutnie jakby minimum, które musi się wydarzyć, żeby ono się wydarzyło. I być może było tak, że faktycznie w polskiej przestrzeni publicznej było za mało takich osób, które i takich ruchów, organizacji, które mówiły dalej. Ja na przykład czego ja doświadczyłam jako działaczka klimatyczna, no to takiej, wiecie, ogromnej profesjonalizacji. Wszyscy zaraz później założyliśmy albo swoje organizacje, albo poszliśmy pracować do wielkich korporganizacji. No i to po prostu zabiło oddolność ruchu klimatycznego w Polsce, który moim zdaniem obecnie w Polsce, czy istnieje ogólnie, ale nie istnieje w takim wymiarze, w jakim istniał i mógł istnieć 10 lat temu. Z tego jakby są różne wnioski. Na przykład mój wniosek był taki, żeby budować rzeczy, które są super oddolne i żeby starać się włączać się w inicjatywy, które mają ogromne zasięgi i mogą faktycznie zmieniać rzeczy bez względu na to, czy ministrem edukacji jest Przemysław Czarnek, czy ministrem edukacji jest Barbara Nowacka, czy byłaby nim, nie wiem, osoba z partii Razem. I wydaje mi się, że to też jest sposób. Nie deprecjonowałabym tego i nie zastanawiałabym się, szczególnie dzisiaj, 4 czerwca, nad tym, kto jest odpowiedzialny za to, jak jest w Polsce i czy to jest po prostu polityk, który poszedł do PiSu, czy polityk, który potem poszedł do Platformy po tym, jak Razem siedzieli przy okrągłym stole. Tylko zastanawiałabym się jednak nad dwoma rzeczami. Jedną, jak możemy sprawić, żeby te rzeczy zmienić i jak możemy naciskać na każdych polityków, wszystkich, po prostu dosłownie jak jeden mąż, również tych, z którymi współpracuje Kacper, jak oni mogą być coraz bardziej progresywni, coraz bardziej proludzcy, propracowniczy, czyli tacy, jakich potrzebujemy i na jakich nas stać po prostu też w kraju, który jest tak bogatym krajem już teraz i powiedzmy to otwarcie. I drugi wątek, co my możemy zrobić jako obywatele i jak możemy stworzyć przestrzeń obywatelom do takiego oddolnego zaangażowania. Na przykład sprawiając, żeby ludzie pracowali mniej, bo nie musimy cały czas zapieprzać i być najbardziej zapieprzającym narodem w Unii Europejskiej. Na przykład dbając o to, żeby nie było tak, że główną przyczyną śmierci młodzieży w Polsce jest samobójstwo. No to jest absurdalne, że nie jest nowotwór, czy jakaś inna choroba, czy wypadek samochodowy, tylko samobójstwo. Z czego tak jest? Zastanówmy się nad tym, czy są realnie osoby w rządzie poprzednim, tym i czy będą w kolejnym, które są w stanie się nad tym pochylić na tyle, żeby po prostu to zmienić. Jakby to są takie rzeczy, które moim zdaniem którymi powinniśmy zajmować się teraz jak najbardziej. I dla mnie ta rozmowa o przeszłości, o 4 czerwca, o wejściu do Unii później i tak dalej, zawsze jest o tym, co możemy z niej wynieść na jakich błędach możemy się uczyć, żebyśmy my, jako to nasze pokolenie Z, zilenialskie czy milenialskie jeszcze trochę, żebyśmy my ich nie popełniali, żeby kolejne pokolenie

0: Nie mogłyby się uczyć co najwyżej na naszych błędach i robić super rzeczy, które sprawią, że Polska jest fajnym krajem do życia.
1: Karol, nie masz dużo myśli o tym, co Kacper i Wiktoria powiedzieli. Pewnie się do tego odniesiesz, ale chciałabym cię też dopytać o takie wyzwanie, no właśnie, jak przenosić zmiany z poziomu narracyjnego na, no właśnie, rekonfigurację rzeczywistości, bo to jest pytanie wykraczające poza doświadczenie i historię najnowszą Polski. A drugie, które przyszło mi do głowy, kiedy Kacper mówił, to zresztą, jak Wiktoria też mówiłaś o tym osłabnięciu ruchu klimatycznego, to nie jest tylko zjawisko polskie. Żyjecie dużo bardziej już w rzeczywistości realnie globalnej, jakby ogromnych mechanizmów, które działają też no, po to, żeby zgasić tego typu presje społeczne.
2: Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, no to od razu mogę powiedzieć tak. Ja fundamentalnie nie zgadzam się z 11 tezą o Feuerbachu Karola Marksa. To znaczy uważam, że filozofom lepiej szło, kiedy interpretowali rzeczywistość, a nie kiedy próbowali ją zmieniać. Więc ja na pewno nie jestem tej osobą, która, jak Lenin napisałaby, to dzielać, czyli co trzeba zrobić, żeby osiągnąć określony rewolucyjny efekt. Nie wiem. Dla mnie to pytanie o metody strajku, ja sam jestem raczej osobą pewnie o poglądach bardziej centrowych tutaj w tym otoczeniu. Ja wróciłbym znowu tylko trochę do tego kontekstu 89. Ja mam takie wrażenie, że po pierwsze tak, Solidarność jako gigantyczny ruch socjalno-godnościowe, zawsze podkreślam to, że ci we wszystkich wspomnieniach, które czytam, zawsze wracało to, że to były postulaty socjalne, ale też to, że ludzie nie chcieli żyć w kłamstwie, nie chcieli żyć w systemie, który ich poniża. I to jest ten istotny element, który na przykład dla naszego środowiska sprawia, że to była też rewolucja personalistyczna. Tak? Ludzie nie chcą żyć w kłamstwie i w poniżeniu. Ona została spacyfikowana przez stan wojenny i to kilku historyków podkreśla, że doświadczenie 81 zabiło ten masowy, spontaniczny odruch działania wspólnie, pewnego mutualizmu i wychodzenia na ulicę. A po drugie, 89 był w jakimś sensie też dobiciem tego ducha 80 roku, kiedy chłopi wychodzili czy robotnicy wchodzili protestując przeciwko reformom Balcerowicza. Były epizody, w których dawni działacze, czy wcześniej działacze Solidarności wychodzili do nich, mówiąc im, dajcie spokój, jest teraz czas na transformację, będzie wszystko okej, teraz musimy ponieść pewne efekty, a jeśli będziemy za bardzo dbać o interesy partykularnych grup, to zaszkodzi to w ogóle całościowemu interesowi. Więc mam wrażenie, że po tym 89, na pewno pokolenie naszych rodziców, ale myślę, że moje pokolenie też, staliśmy się osobami prywatnymi. W tym sensie, że bardzo wąski zakres tego, do czego jest zdolne państwo, przypisaliśmy państwu, czyli uważam, że za mało jest, dopiero teraz odkrywamy na nowo, że państwo może pełnić strategiczną rolę w polityce przemysłowej, w kwestiach energetycznych, suwerenności cyfrowej, technologicznej i tak dalej. Teraz na nowo odkrywamy koło, tak? To znaczy, że państwo powinno być po prostu kimś, kto o te fundamentalne kwestie dla bezpieczeństwa, dla demokracji dba. To jest jedna rzecz. A po drugie, mam wrażenie, że po tej pacyfikacji 81 i potem pacyfikacji 91, gdzie tak naprawdę dużo uczestników właśnie strony demokratyczno-liberalnej, ja to pamiętam też z telewizji, było osoby, które były przeciwne procesowi modernizacyjnemu pojmowanemu jako całość, czyli za wszelką cenę robimy kapitalizm, za wszelką cenę wstępujemy do NATO, za wszelką cenę wstępujemy do Unii, ogólnie wszystko okej. Chociaż no, z tym kapitalizmem to akurat różnie, bo ja jestem osobą, która jest za silnym ruchem związkowym i tak dalej. Uważam, że w konfrontacji z globalnym kapitałem powinniśmy mieć i państwo, i instytucje ponadpaństwowe, takie jak Unia Europejska, i silny ruch związkowy. Staliśmy się ludźmi prywatnymi i mam wrażenie, że jakimś grzechem pierworodnym III RP jest to, że nie przetrwał ten etos pierwszej Solidarności. To znaczy, że właśnie wszelkie protesty, wszelkie formy społecznego niezadowolenia wobec tego procesu modernizacyjnego były w publicznej przestrzeni bardzo często wyśmiewane, były nazywane roszczeniowością. Wtedy też rodzi się pojęcie homo sovieticusa. Bardzo lubię Józefa Tischnera, ale to pojęcie zaciążyło bardzo mocno na strefie publicznej w latach 90. Każdy, kto stawiał wobec państwa oczekiwania właśnie jakieś strategiczne, gospodarcze, był nazywany kimś, kto był jakimś spadkiem po ustroju sowieckim. To jest coś, co ciągle przepracowujemy, że mamy prawo oczekiwać pewnych rzeczy od państwa, że mamy prawo jako społeczeństwo organizować się przeciw określonym formom organizacji państwa pod kapitał. Mamy najgorzej rozregulowany rynek kredytów hipotecznych w Unii Europejskiej. Jeden z najgorszych, to znaczy ktoś, kto bierze kredyt hipoteczny w Niemczech czy we Francji, ma pewność, z jaką stopą procentową będzie spłacał. Polskie państwo nie jest w stanie być silne wobec silnych. Jest być w stanie silne wobec słabych i to jest coś, co mam wrażenie, że ciągle przepracowujemy, czyli po pierwsze ten grzech pierworodny słabego państwa w kwestiach strategicznych i grzech pierworodny 89 w kwestiach braku akceptacji dla artykulacji gniewu społecznego, który to gniew społeczny przejęła z czasem populistyczna prawica.
1: Słuchajcie, trochę chciałabym was zapytać, co dalej, żebyśmy te parę minut audycji temu poświęcili. Kacper, ty jesteś dość krytyczny i dużo surowych ocen wydajesz pod względem polskiej klasy politycznej, ale zastanawiam się, czy wierzysz w możliwość jakiejś dobrej zmiany w polskiej polityce. Jak byś sobie wyobrażał wejście nowych ludzi do tego świata?
3: No ja sobie wyobrażam wejście nowych ludzi tak, że starzy muszą z niej wylecieć. I to oczywiście jest frazes oczywisty, ale mam
1: to
3: chyba
1: jak to zrobić? To jest to pytanie.
3: Nieoczywiste. Ja mam chyba

0: dość nieoczywiste przekonanie co do tego, jak do tego dojdzie, bo ja nie mam wcale szczególnie pozytywnych wizji na przyszły rok. Kiedy są wybory parlamentarne i według mnie opcje są dwie. Albo jakimś cudem uda się tą trochę już rozklekotaną większość rządową przenieść przez kolejne wybory z uwagi na system Donta i na różne inne rzeczy, które się wydarzą i wtedy nie za wiele się zmieni. Albo dojdzie do sytuacji, w której skrajna faszystowska, ekstremistyczna prawica przejmie władzę w Polsce. Niekoniecznie w sposób stabilny i niekoniecznie na całą kadencję, ale doprowadzi do jakiegoś upadku po tej stronie bardziej liberalnej niż lewicowej. To znaczy bez rozpadu Platformy Obywatelskiej nie dojdzie do powstania dużych, progresywnych, lewicowych partii w Polsce na kilkanaście czy ponad 20%. I wydaje mi się, że musimy zacząć mówić otwarcie o tym, że jeżeli chcemy silnych partii lewicowych, to należy przestać udawać, że partie liberalne są ich sojusznikami ideowymi i będą wspierać je w tym, żeby przeforsowywały swoje postulaty. To znaczy Platforma Obywatelska nie jest żadnym sojusznikiem osób LGBT. Chyba możemy sobie to powiedzieć otwarcie. Chyba też widzimy przez ostatnie dwa lata, jak to wygląda. I tak długo, jak wyborcy lewicowo-liberalni też będą głosować na partie, które nie są w korze lewicowe, i tutaj oczywiście o tych odcieniach lewicy możemy sobie dyskutować, ale o wiele bliżej jest Nowej Lewicy do Partii Razem niż Platformie Obywatelskiej do czegokolwiek lewicowego, to tak długo nie będziemy mieli silnych, progresywnych rządów opartych o te partie.
1: A w Polsce no dobrze, ale gdybyś tego chciał, to zastanawiam się na poziomie praktycznym. Czy ty uważasz, jesteś skłonny, masz wokół siebie takich ludzi, którzy są gotowi, no właśnie, nie paląc komitetów, czy w cudzysłowie ugrupowań politycznych,
2: chyba
1: zakładać własne...
2: Chyba jednak rozwalając Platformę Obywatelską.
1: No, i to jest właśnie to pytanie. Jak byś to widział w wymiarze praktycznym?
0: W wymiarze praktycznym ja niestety nie mam takich przesadnych, pozytywnych wizji, że my teraz z Wiktorią się weźmiemy i założymy partię i zdobędziemy 20%, bo system wyborczy w Polsce tak nie działa. System wyborczy jest zabetonowany i wymaga, uważam, pewnego entryzmu i wejścia do partii politycznych, z którymi się w pełni nie zgadzamy, z którymi się może nawet często bardzo nie zgadzamy, ale które trzymają łapę na listach partyjnych, na pieniądzach w kampanii wyborczej, na ekspozycji w mediach głównego nurtu, i na tym, kto ma prawo dostać się do parlamentu i widzimy z wyborów na wybory, że to ci sobie partyjni o tym decydują. No i jest to odwieczne pytanie, czy wchodzić w ten system, czy nie wchodzić. Ja szczerze mówiąc nie widzę wielkiej sprawczości w ostatnich latach w tych ruchach, które próbowały robić to poza tymi systemami wielkich, starych partii. Zaczynając od wiosny Roberta Biedronia, kończąc na dzisiejszej partii Razem, która od 11 lat głównie prowadzi Instagrama. Więc tak, jakby to jest bardzo duży problem tego, że jest ciężko cokolwiek stworzyć praktycznego, co będzie ośmieszone pojęcie sprawczości realizowało, ale ja szczerze mówiąc trochę nie widzę innej drogi, biorąc pod uwagę te wszystkie ruchy, które wcześniej wymieniła Wiktoria, które niosły na wielkich sztandarach fantastyczną zmianę, no a skończyły jak Szymon Hołownia czy Janusz Palikot, którzy po prostu stoczyli się w jakiś niebyt polityczny. I trochę tutaj widzę szansę na to, że będą młodzi ludzie, którzy wejdą na listy konkretnych partii politycznych, które mają szansę na wejście do parlamentu i przeskoczą tych dziadów na listach, no bo to trochę inaczej nie widzę sensu.
1: To jest też, zmiana wymaga czasu. No powiem kolejny banał, ale jak przywołałaś Jacka Kuronia, to jednak myślę o nim jako człowieku, który dziesięciolecia działał, zanim zobaczył zmianę, na którą
2: tak
1: czekał.
2: A i takich, których chciałby zobaczyć.
1: No właśnie.
2: Nie?
1: No właśnie. I Polska Rzeczpospolita Ludowa miała sporo zakrętów, zanim się skończyła. I wiele takich momentów przełomowej wydawałoby się nadziei, ale jednak rosła jakoś świadomość. Rzeczywistość przekręcała się o drobne kliknięcie w inną stronę. I zastanawiam się, Wiktoria, jak ty myślisz o przyszłości? Założyłaś Jutropol, świetna nazwa, taka bardzo 90-sowa, powiedziałabym.
2: Tak, śmiejąca się trochę z tego, to
1: tak,
2: prawda.
1: No ale jakie to jutro w tej Polsce mogłabyś chcieć robić, jak dzisiaj realnie z tymi, z którymi tworzyłaś, współtworzyłaś strajk klimatyczny, staracie się działać, no zważywszy na to, powtórzę tę myśl, że działacie też na płaszczyźnie globalnej. Mówisz o sprawiedliwości klimatycznej, która jest, no nie da się załatwić jej na poziomie jednego kraju i wiemy, że jest nieprzystawalność tych regulacji państwowych do tych zjawisk, wyzwań.
2: Tak, ja się trochę śmieję, ale oczywiście to nie jest nic zabawnego. Polacy chyba tak mają, po prostu, że tak maskujemy nasz stres. Czy w ogóle ludzie, nie tylko Polacy. No i mam trochę tak, że ja trzymam bardzo kciuki za wszystkie te osoby, którym się chce wchodzić do polityki. Czy to właśnie, tak jak opowiedział Kacper, od tej strony gdzieś tam wchodzenia w paszczę lwa i walczenia z lwem w tej paszczy będąc, czy też jakby zupełnie na zewnątrz, właśnie tworząc nowe ruchy, organizacje i tak dalej. A ja mam trochę tak, że mi się trochę nie chce.

0: przyznam. I wiem, że to jest takie duży stereotyp o pokoleniu Z, że pokolenie Z jest super leniwe. No ja bym bardzo chciała, żeby to była prawda i żebyśmy mogli być faktycznie bardzo leniwi. Nie jest tak, ale ja jakiś czas temu, też odchodząc z inicjatywy Wschód, którą współtworzyłam wcześniej, miałam takie poczucie, że zrobiłam naprawdę prawie, że wszystko, co w mojej mocy, żeby zmienić rzeczy na tym poziomie politycznym i teraz robić rzeczy oddolnie i chcę wspierać te osoby, które faktycznie chcą robić zmianę oddolną, która dzieje się nie dzięki polityce, tylko pomimo tej polityki. I to brzmi super liberalnie, wiem o tym, ale bardzo chciałabym jednak wierzyć w to, że są osoby, które mają na maksa takie, wiecie, super społeczne, żeby nie powiedzieć socjalistyczne poglądy i potrzeby i będą tą Polskę zmieniać tak oddolnie, regionalnie, samorządowo.
1: To ostatnie zdanie wieczoru. Karol Grabias, filozof. No jeśli filozof jest od obserwowania i opisywania, to gdzie patrzysz, jak myślisz o przyszłości?
2: Gdzie patrzę, jak myślę o przyszłości?
1: Co obserwujesz?
2: To znaczy tak, na pewno trochę patrzę na te zjawiska związane z tym, o czym ostatnio rozmawialiśmy w więzi, czyli tą softalitaryzacją pamięci, związaną z zaburzaniem pamięci o ustrojach, liderach, ruchach totalitarnych. Jeśli patrzę na przyszłość, to patrzę na pewno na inicjatywy związane z tradycyjną formą związkowienia. Bardzo na przykład teraz ostatnio na Uniwersytecie Warszawskim wykazała się swoją obecnością inicjatywa pracownicza, która pokazała, że trwająca od lat walka o studentów, o zwyczajną stołówkę, z której może skorzystać kilkadziesiąt tysięcy studentów i kilka tysięcy pracowników w BUW-ie, jest czymś, co jest cały czas lekceważone przez władze uniwersyteckie. Więc ja jestem starym syndykalistą, więc uważam, że wszędzie tam, gdzie forma organizacji przeradza się w formę przypominającą związek zawodowy, możemy liczyć na jakąś formę pozytywnych zmian.
1: Więź wiosenna, softalitaryzm przybliża. A my za dzisiaj już bardzo dziękujemy. Ja wam bardzo dziękuję za tę rozmowę, bardzo otwierającą moją głowę. Wiktoria Jędroszkowiak, Karol Grabias i Kacper Nowicki gościli dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Dzięki. Dzięki, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 4 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wielka owacja na paryskich kortach po zwycięstwie Maji Chwalińskiej już przeszła do historii. Władimir Zełenski w liście otwartym wzywa Władimira Putina do rozmów o zakończeniu wojny. Obserwujmy w nocy północny horyzont, jest szansa na zorzę polarną. Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Polska sensacja Rolanda Garrosa pokonała w półfinale Rosjankę Diane Schneider 7-6, 6-4. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki i wyczyn, który zapisze się w historii paryskiego turnieju, relacjonuje Stefan Folzer.
1: Maja Chwalińska walczyła na korcie przez ponad 2 godziny. Polka była wyraźną faworytką publiczności, która wielokrotnie nagradzała jej widowiskowe akcje gromkimi brawami. Pierwszy set był bardzo zacięty. Obie zawodniczki toczyły wyrównaną walkę punkt za punkt, ale w tiebreaku lepsza była Polka. W drugim secie u Rosjanki zaczęły być widoczne oznaki zmęczenia, co Polka wykorzystała, przełamując jej serwis i utrzymując przewagę aż do końca meczu. To chyba sen. Wciąż nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje. Teraz chcę trochę odetchnąć, nacieszyć się tą chwilą i odpocząć tyle, ile tylko się da, powiedziała po zwycięstwie Polka. Maja Chwalińska jest pierwszą w historii Rolanda Garrosa zawodniczką wywodzącą się z kwalifikacji, która zdołała awansować do finału tego turnieju. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Polka zagra o tytuł z Rosjanką Mirą Andrzejewą, finał w sobotę o 15. Śmiertelny wypadek na Rysach. Jak informują ratownicy, to przy upadku z wysokości nie przeżył turysta. Ciężko ranna została też turystka, która również spadła ze znacznej wysokości.
2: Nie było żadnych świadków, także turyści jacyś natknęli się na dwie leżące osoby w jakichś odległościach od siebie, około 80 metrów jedna od drugiej. Także tutaj nawet nie mamy jakby pewności, czy te dwie osoby były razem, czy nie. Kobieta w stanie ciężkim przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Turysta, jak ratownicy nasi dotarli, no to stwierdzili zgon na miejscu.
0: Mówi Tomasz Wojciechowski, ratownik TOPR. Wysoko w Tatrach wciąż są zimowe warunki. Szlaki przebiegające przez zacienione żleby pokryte są śniegiem. Prezydent Ukrainy publikuje w sieci list otwarty do Władimira Putina i proponuje spotkanie w celu zakończenia wojny. Sugeruje, że gospodarzem negocjacji mogłyby być Szwajcaria, Turcja czy kraje Bliskiego Wschodu. To musi być zrobione szczerze, z godnością i z gwarancjami, że wojna nie wybuchnie znowu. Ukraina proponuje zakończenie konfliktu w drodze bezpośredniego spotkania pomiędzy tobą a mną, nami a wami, napisał Wołodymyr Zełenski. Zwrócił uwagę na wysokie rosyjskie straty na Ukrainie i słabnącą pozycję gospodarki Rosji. Ukraina zapowiada tymczasem testy własnych pocisków balistycznych. Pierwsze próby mogą rozpocząć się jeszcze latem, a ich celem ma być Moskwa.
3: Taką deklarację złożył główny konstruktor i współwłaściciel prywatnej firmy zbrojeniowej Firepoint, Denis Stillerman. W rozmowie z agencją Interfax Ukraina powiedział, że celem pierwszych lotów testowych ma być Moskwa. Stillerman poinformował również o trwających pracach nad ukraińskim systemem obrony przeciwbalistycznej. Ukraina zmaga się obecnie z niedoborem pocisków do systemów Patriot, które są wykorzystywane do przechwytywania rakiet balistycznych. Według ukraińskich wojskowych Rosja w ostatnich miesiącach zwiększyła wykorzystanie tego typu uzbrojenia podczas zmasowanych ataków na ukraińskie miasta, w tym Kijów. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Tej nocy na niebie czeka nas prawdziwy spektakl. W ziemię uderzy potężna fala naładowanych cząstek powstałych w kilku rozbłyskach słonecznych. To oznacza dużą szansę pojawienia się zorzy polarnej nad Polską.
4: Słońce wyrzuciło niedawno kolejną chmurę naładowanych cząstek, protonów i elektronów, czyli najogólniej mówiąc chaotyczny prąd elektryczny. Ale właśnie, jeżeli wpada w klatkę pola magnetycznego naszej Ziemi, no to wówczas te elektrony i protony zderzają się z górnymi warstwami atmosfery, a atmosfera zaczyna świecić. No i my mamy wspaniały spektakl.
0: Mówi Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu. Zorzy polarnej należy wypatrywać nad północnym horyzontem. Może rozbłysnąć tylko na kilka minut. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno i deszczowo, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia. We wschodniej połowie kraju burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 20 stopni na zachodzie do 26 na wschodzie kraju.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
8: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
9: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
6: Ogłoszenie społeczne.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before.
5: Of control.

Disintegration, druga część trylogii Roberta Smitha tuż obok Pornography oraz albumu Blood Flowers. Pierwszy album The Cure nagrany na płytę CD, można powiedzieć, z bardzo prozaicznego powodu, bo na wydaniu winylowym zabrakłoby miejsca dla utworów Last Dance i Homesick. Prayers for Rain, czyli modlitwy o deszcz, pan Robert i grupa The Cure, która w tym roku pojawi się na początku lipca na

festiwalu Open Air w Gdyni. Czy podczas koncertu będzie padał deszcz? No, tego sobie nie życzmy, za to miejmy nadzieję, że kilka utworów z albumu Disintegration w wersji live się pojawi. Dźwięki z albumu Disintegration nie bez powodu dzisiaj wybrzmiewają na początku naszego 540 spotkania Off Control przy Zgaszonym, bo to rok 89. No i jak państwo uważnie słuchali Trójki, wspominamy dzisiaj od samego rana rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. No i jeszcze kilka utworów z tego rocznika do północy na pewno się pojawi. Boże Ciało, audycja świąteczna, chociaż nie zmienia się tradycja. Lista obecności tradycyjnie na facebook.com/trójka. Natalia Narożna, Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk. Zatem wyruszajmy w dźwiękową podróż w nieznane.

Nagrywany w Londynie między rokiem 85 a 86. Gone to Earth, trzeci album Davida Sylwiana, nagrany m.in. z Robertem Fripem. Dwupłytowy album, dwupłytowe przyjemności podzielone na dwie części. Na płycie pierwszej pojawiły się utwory wokalne, na drugiej zaś instrumentalne. No a Sylwian, co tu dużo mówić, czaruje dźwiękiem i na pierwszej, i na drugiej.

Nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, że gotycka zimna fala po niemiecku brzmi jakoś tak zdecydowanie mroczniej. Projekt Skupin, tak sobie myślę, że to niesamowite, że młode pokolenie zza naszej zachodniej granicy nadal dba o te mroczne wpływy postpunkowe, gotyckie. No i nasuwa mi się tutaj od razu świat Lebanon Hanover, czyli to, co robi Larissa Iceglass i William Maybelline. No to teraz zrobi się trochę zimniej za sprawą naszych kolejnych bohaterów, Voigtlast i Izo Berlinia.

Silhouette Bones, debiutancki 10-utworowy album, z którego dzisiaj wybrałem trójkę. Utwór trzeci, bardzo marzycielski, ale myślę, że to dopiero początek naszych wspólnych, ofowych spotkań z muzyką Linusa Sundina i Axela Najstojma i ich projektem Izoberlinia.

człowiek, który przez lata ukrywał się pod pseudonimem Gravenhurst. Nick Talbot, twórca, którego wielu pamięta jako mistrza melancholii, ciszy, ale też opowieści snutych półgłosem. Jedna z londyńskich dzielnic, Fitzrovia, z pewnością przyczyniła się do napisania tego utworu, no ale nie trzeba znać mapy Londynu, żeby odnaleźć się w tej historii. Wystarczy przypomnieć sobie wieczór, kiedy wracali państwo gdzieś sami. Puste ulice, kilka świateł w oknach i myśli, które nagle stają się głośniejsze od całego miasta.

Jedna z najbardziej osobistych płyt w dorobku Marillion z okresu Steve'a Hogarta, Afraid of Sunlight. Gdybyśmy mieli 2025, powiedziałbym, że świętujemy 30, ale skoro mamy 26 od premiery Afraid of Sunlight, minęło 31 lat. Out of This World, inspirowany historią Donalda Campbella i jego ostatnią próbą pobicia rekordu prędkości w wodzie. A do 23, co panie redaktorze będzie, czas w Off Control umilać nam będzie PJ Lost i dźwięki z albumu In Ever Out.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
2: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
3: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma, partner Instytut Matki i Dziecka.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Francuzi pod wrażeniem Maji Chwalińskiej, nasza tenisistka, już zapisała się w historii French Open. Wszystkie siły polityczne powinny zabiegać o stałą bazę USA, mówi w Waszyngtonie szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Toast za wolność przed dawną kawiarnią Niespodzianka. Warszawiacy uczcili rocznicę czerwcowych wyborów. Sobota, godzina 15. Maja Chwalińska pojutrze będzie walczyć o triumf w wielkoszlemowym French Open. W półfinale turnieju na kortach Rolanda Garrosa Polka pokonała Rosjankę Diane Schneider 7-6, 6-4. Francuzi, którzy śledzili mecz z trybun, nie kryją zaskoczenia osiągnięciami naszej tenisistki.
5: To imponujące, jest bardzo zwinna. Jej rywalka uderzała bardzo mocno, ale popełniała dużo więcej błędów. To bardzo zaskakujące, by kwalifikantka grała na takim poziomie. Mecz był fantastyczny, Maja Chwalińska jest niesamowita. To było wyjątkowe, dominowała we wszystkim dzięki zmianom rytmu gry, inteligencji i stylowi. To była wielka przyjemność.
4: No, o największym sukcesie w karierze 24-letniej Maji Chwalińskiej więcej powiemy za chwilę w sporcie. Do stałej obecności wojsk USA w Polsce przekonywał za oceanem kongresmenów szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Podczas spotkania z dziennikarzami w Waszyngtonie Paweł Kowal podkreślał, że wszystkie siły polityczne powinny działać w tym kierunku.
6: Paweł Kowal przebywa w Waszyngtonie wraz z delegacją z Finlandii, Litwy i Estonii. Miał także serię osobnych spotkań z przedstawicielami Amerykańskiej Izby Reprezentantów i Senatu. Kowal wyraził zadowolenie, że jego wizyta zbiega się w czasie z propozycją szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza ustanowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce.
7: Po ostatnich doświadczeniach ze wstrzymaniem rotacji zdajemy sobie sprawę, że to rozwiązanie ze stałymi bazami byłoby optymalne.
6: Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu podkreślił, że w Polsce panuje konsensus w tej sprawie.
7: To jest stały element rozmów wszystkich sił politycznych, także myślę, że będzie synergia w tej sprawie.
6: Kowal nie chciał spekulować na temat szans na powstanie amerykańskiej bazy w Polsce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: Symboliczny obywatelski toast za wolność wznieśli na Placu Konstytucji mieszkańcy Warszawy. Przed dawną kawiarnią Niespodzianka, która w 1989 roku była sztabem wyborczym, świętowali 37. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów. Wywalczoną wtedy wolność można dziś rozumieć jako prawo do decydowania o własnym losie, swobodnego podróżowania i otwartego rozmawiania na ulicach, mówi Weronika Komorowska z Domu Spotkań z Historią.
8: Dla każdego wolność to jest co innego, ale przede wszystkim to, że możemy tutaj stać, rozmawiać, jest obok nas policja, policja nas chroni, to jest dla mnie wolność. Wolnością jest dla mnie to, że możemy jeździć sobie do innych krajów. Ten 4 czerwca to jest takie nasze święto i to powinien być bardzo radosny.

0: piękny dzień i to staramy się tutaj propagować.
1: Dla świętujących przed niespodzianką czerwcowa rocznica pod względem historycznym dorównuje najważniejszym wydarzeniom.
2: 4 czerwca zaczęła się wolna Polska. Oczywiście to wszystko trwało, to nie był jeden skok, ale właściwie to jest centralny moment.
3: Dla mnie takim samym jak 11 listopada absolutnie nie ustępuje i bardzo, bardzo żałuję, uważam, to wielki błąd, że to nie jest święto narodowe, że go nie czcimy jak święto. Dlatego przechodzimy.
1: W czerwcowych wyborach kandydaci Komitetu Obywatelskiego Solidarność zdobyli w Senacie 99 mandatów na 100, w wyborach do Sejmu 160 ze 161 możliwych do obsadzenia miejsc. Drugi strajk londyńskiego metra w ciągu 3 dni wywołuje coraz większą frustrację mieszkańców brytyjskiej stolicy. Skarżą się na wydłużone podróże, problemy z dojazdem do pracy i konieczność szukania alternatywnych środków transportu. Wielu przyznaje, że ich cierpliwość jest już na wyczerpaniu.
4: Na stacjach, przystankach autobusowych i w mediach społecznościowych nie brakuje głosów niezadowolenia. Wielu pasażerów podkreśla, że rozumie prawo pracowników do protestu, ale ma dość kolejnych zakłóceń w codziennych podróżach. Muszę wziąć taksówkę, bo nic nie jeździ, to jakiś koszmar. To już drugi raz w tym tygodniu. Moja podróż do pracy dzisiaj to już 1,5 godziny, a jeszcze nie dojechałem. Jak zawsze poszkodowani są podróżni, narzekają Londyńczycy. Wielu podróżnych wyjechało z domu znacznie wcześniej niż zwykle, aby nie spóźnić się na samolot lub do pracy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak.
6: Maja Chwalińska pędzi przez French Open niczym TGV, ale pewnie nawet ona nie spodziewała się, wsiadając 18 maja na stacji początkowej w pierwszej rundzie kwalifikacji, że dojedzie aż do finału całego turnieju. Dzisiaj ten fantastyczny scenariusz wcieliła w życie wygraną 7-6 i 6-4 z Dianą Schneider, zostając pierwszą kwalifikantką w erze Open, która w Paryżu zagra o tytuł. Czy kilka godzin wystarczyło, aby ogrom tego osiągnięcia do niej dotarł?
7: Nie, i pewnie nie dotrzę przez kilka dni. Na pewno będę potrzebowała kilka dni na przetworzenie tego wszystkiego, co się tutaj wydarzyło, bo wydarzyło się to bardzo szybko i jeszcze chwilkę to pewnie potrwa. Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę docenić i troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem. Jutro sobie będę już wyobrażać sobotę.
6: My oczywiście cieszymy się wspólnie z panią Mają i gorąco jej gratulujemy. A w sobotę od 15 będziemy trzymać kciuki za wygraną z Mirrą Andrzejewą, która dzisiaj okazała się lepsza 6-1 i 6-3 od Marty Kostiuk. Tak szczęśliwa jak Paryż dla naszych tenisistek nie okazała się Warszawa dla naszych koszykarskich reprezentacji 3x3. Wczoraj z Mistrzostwami Świata pożegnały się Polki. Dzisiaj podobną ścieżką podążyli Polacy. Turniej zakończyli bez zwycięstwa, żegnając się porażkami 15-21 z Czechami oraz 14-21 ze Stanami Zjednoczonymi. Na gorąco w rozmowie z TVP Sport rozczarowania nie ukrywał Adam Waczyński.
8: Wiadomo, niedosyt jest, a my tym bardziej jesteśmy sfrustrowani, mieliśmy na to wpływ i niestety nie mogliśmy tego przekuć w zwycięstwa. Ciężko cokolwiek komentować, naprawdę. Jest to ciężkie, bo graliśmy przed własną publicznością, staraliśmy się i nie wyszło.
6: Turniej w Warszawie potrwa do niedzieli, jutro początek fazy pucharowej. Tylko smak zwycięstwa znają jak na razie w tegorocznej Lidze Narodów nasze siatkarki. Co prawda zagrały dopiero drugi mecz, ale dużo lepsza gra niż z Belgią i wygrana 3-0 z Czechami może cieszyć, przyznaje przyjmująca Martyna Łukasik.
9: Poprawiłyśmy to, co chciałyśmy poprawić, to, co było do poprawienia. Mimo, że ten mecz też pokazał, że jeszcze nad kilkoma rzeczami musimy popracować, to na pewno cieszy fakt, że wyglądała nasza gra dużo lepiej, dużo spokojniej niż w tym wczorajszym meczu. No i wygrana 3-0, także no nie ma się czego czepiać.
6: Jutro o 13:30 Polki zagrają z Serbkami. Liczymy na to, że po tym meczu również nie będzie powodów do czepiania się. Dużo za taki spokój oddaliby też pewnie Andoni Iraola, Carles Martinez Novelli, Piotr Stokowiec. Pierwszy został nowym trenerem Liverpoolu, drugi będzie odpowiadał za wyniki Bayeru Leverkusen, a trzeciemu musi wystarczyć nieco mniejsze wyzwanie, bo próba wprowadzenia do ekstraklasy ekipy Polonii Warszawa.
1: Jutro pochmurno i deszczowo, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia. We wschodniej połowie kraju burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 20 stopni na zachodzie do 26 na wschodzie.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Off Control.

However far away, I will always love you. Bez względu na to, jak daleko, zawsze będę cię kochał. The Cure w programie trzecim Love Song, ale to państwo rozpoznali oczywiście ich pieśń miłosna w wersji live. Takich perełek, takich smaczków w wersji wyjątkowych jest sporo, bo wystarczy chociażby odszukać trzypłytowy album Disintegration Deluxe Edition, no i przysłuchać się płycie trzeciej. Pod numerem czwartym właśnie pojawia się ta koncertowa wersja sprzed 37 lat. Live at Wembley, zapis koncertu z roku 89. No przyznają państwo, że perełka. Muszą państwo przyznać, że dobrze jest czasem odpocząć od wersji oryginalnych. No i sprawdzić, jak nasze ulubione fragmenty płyt brzmią w wersjach demo, w wersjach koncertowych, no a może nawet w wersjach remiksowych.

Są noce, kiedy chłód nie bierze się z pogody. To raczej dystans, który pojawia się między ludźmi, między słowami. Między tym, co było, a tym, co już nie wróci. To była taka moja pierwsza myśl, kiedy po raz pierwszy usłyszałem utwór Cold Skin od grupy Traitors. No i zdaje się, że lekki chłód zawieje i teraz. Tym razem będzie to sprawka Trance to the Sun.

nieco szare, dźwiękowe kolory prosto z Santa Barbara w Kalifornii. Trance to the Sun, a tak właściwie Ashkelon Sane jako ten głównodowodzący. A obok pana Ashkelona w Trance to the Sun znajduje się również trzech pełnoetatowych wokalistów: Ingrid Blue, Dawn Michelle Wagner i Zoe Alexandra Wakefield. Okazuje się, że niektóre kolory też mają swoje udźwiękowienie. Rok 89, ostatni fragment albumu Puff z roku 89, Żółty dźwięk, czyli utwór, który zamyka album Włodzimierza Kiniorskiego.

Switchblade Symfonii, gotyckie dźwięki prosto z San Francisco. Zdaje się, że kilka tygodni temu o tym wspominałem, co znajduje się na okładce albumu Serpentine Gallery. Kolor fioletowy, kolor ametystowy, tajemniczy kwiat. Mądre źródła podają, że najprawdopodobniej jest to bodziszek popielaty, no bo na pewno nie róża, czyli jeden z najważniejszych kwiatów kory.

trochę słodko się zrobiło. Synth-popowy świat Poison Sweet, a może nawet moglibyśmy dodać adekwatnie do nazwy, że to słodki świat Marty Murowanieckiej i Rafała Spręga. Gate 61, brama 61, brama, której otwarcie może spowodować przeniknięcie do świata lat 80. Zresztą, jak sami przyznają, starają się dbać o to, by ta 80sowa elektronika nie była tylko aranżacyjnym dodatkiem, no ale wypełniała też utwory po same brzegi.

Niejaki Pete Burns, mistrz łączenia gitarowego mroku z chłodną elektroniką. Kill Shelter i świat, w którym ciemność przesuwa się niczym wiatr. Szumiący wiatr, który głaszcze wysokie trawy. In the long grass. Proszę jeszcze nie zasypiać. Po północy Trójka pod Księżycem i Baszka Marcinik, a do północy jeszcze dźwiękowa uczta z grupą In Mirrors. Natalia Narożna, Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk. Życzymy dobrej nocy.

0: Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 5 czerwca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Maja Chwalińska pisze w Paryżu historię. W sobotę powalczy o triumf we French Open. Pomnik Tadeusza Mazowieckiego na setną rocznicę jego urodzin ma stanąć przed kancelarią premiera. Mimo protestów amerykański raper Kanye West wystąpi na dwóch koncertach w Holandii. Maja Chwalińska zagra w sobotę w finale wielkoszlemowego French Open. Na paryskich kortach nasza tenisistka pokonała w dwóch setach Rosjankę Diane Schneider 7-6, 6-4. Rozegrały przepiękny mecz, mówi były tenisista i komentator Dawid Olejniczak.
1: W tym spotkaniu było absolutnie wszystko. I skróty, i krótkie krosy, i loby, i długie wymiany, i drive-oleje. Taki tenis kompletny z obu stron, bo też trzeba, oczywiście cieszymy się sukcesem Mai Chwalińskiej, ale trzeba docenić to, jak grała też rywalka. Obie panie grały na znakomitym poziomie i w pierwszym secie, w końcówce, i w drugim secie lepsza okazała się Chwalińska, która no, poszła z śladami swojej wielkiej koleżanki, przyjaciółki Igi Świątek i zagra w finale.
0: Sensacja Rolanda Garrosa mogła liczyć na szczególnie gorący doping polskich kibiców na trybunach.
2: Były super emocje. Nie spodziewaliśmy się przede wszystkim, że Maja zajdzie tak daleko. Wykupiliśmy sobie te bilety w ciemno, nie? I myśleliśmy, będzie Sabalenka pewnie, będzie pewnie Iga, nie? A tu...
3: Bajka o Kopciuszku to jest małe Miki w porównaniu z tym, co zrobiła Majka. Majka wychodząc z kwalifikacji no, skradła wszystkich serca, nie tylko Polakom, bo dzisiejszy doping mega deprymował Rosjankę. Jesteśmy szczęśliwi, duma, chwała.
0: W sobotnim finale o triumf na kortach Rolanda Garrosa Maja Chwalińska będzie walczyć z Mirą Andrzejewą. Rosjanka w drugim półfinale pokonała pogromczynię Igi Świątek, Ukrainkę Martę Kostiuk. Władimir Putin jest gotów do zawarcia porozumienia pokojowego z Ukrainą, ale chce w zamian Donbasu. Rosyjski prezydent mówił o tym podczas forum ekonomicznego w Petersburgu. W tym samym czasie list z apelem o pokój wysłał do niego prezydent Ukrainy.
4: Władimir Putin przekazał, że chce osiągnąć porozumienie z Ukrainą drogą pokojową, ale ma to być oparte na, jak podkreślił, ustaleniach poczynionych z prezydentem Trumpem w Anchorage. Nie uściślił, jakie ustalenia dokładnie ma na myśli, ale zasugerował, że oczekuje oddania mu przez Ukrainę całości Donbasu. Jak jednocześnie dodał, jest gotów rozpocząć rozmowy pokojowe, ale bez konieczności wcześniejszego zawieszenia broni. Według komentatorów w deklaracjach Putina nie ma niczego nowego, bo Kreml domaga się całości Donbasu od dawna, a Ukraina konsekwentnie nie odmawia i w ostatnim czasie skutecznie powstrzymuje rosyjską ofensywę. Ukraińcy tymczasem jako warunek rozmów pokojowych proponują pełne zawieszenie broni. Napisał o tym Wołodymyr Zełenski w specjalnym liście do Putina. Próba ustanowienia rzeczywistego rozejmu to najlepszy początek, aby zacząć ze sobą rozmawiać. Podkreślił ukraiński prezydent w piśmie skierowanym do gospodarza Kremla. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Tadeuszowi Mazowieckiemu pomnik się należy nie tylko za działalność w kraju, ale też na rzecz zakończenia wojny w byłej Jugosławii, mówi profesor Danuta Plecka z Uniwersytetu Gdańskiego. Taki pomysł przedstawił premier Donald Tusk. Pomnik ma stanąć przed kancelarią prezesa Rady Ministrów. Politolożka podkreśla, że pierwszy niekomunistyczny premier w powojennej Polsce wziął na swoje barki duży ciężar.
5: Pierwszy rząd po 89 roku był po pierwsze wewnętrznie trudnym rządem, po drugie

0: miał, delikatnie rzecz ujmując, mało komfortowe warunki pracy, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, kwestie ekonomiczne, społeczne i socjalne, ale też był rządem, który działał w ramach trudnej sytuacji międzynarodowej, bo proszę pamiętać, że jeszcze Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich miał się dosyć dobrze w tym okresie.
1: Do honorowego Komitetu Budowy premier zaprosił wszystkich swoich poprzedników. Donald Tusk zapowiedział też, że za rok, 4 czerwca, przed nowym pomnikiem odbędzie się Wielki Marsz Patriotów. Amerykański raper Ye, znany wcześniej jako Kanye West, mimo protestów jednak wystąpi w Holandii. Sąd w Amsterdamie uznał, że jego antysemickie wypowiedzi nie są podstawą do odwołania koncertów.
2: Organizacje społeczne żydowskie oraz większość parlamentarzystów chciały, aby władze zablokowały wjazd Westa do Holandii lub wydały mu zakaz koncertowania. Minister do spraw azylu oraz sąd okręgowy w Amsterdamie uznali jednak, że wypowiedzi rapera na temat osób pochodzenia żydowskiego nie stanowią do tego podstawy, gdyż nie są bezpośrednim zagrożeniem dla porządku publicznego. Burmistrz Arnhem, który wydał pozwolenie na koncert, zapewnił, że jeśli wypowiedzi rapera będą karalne, wówczas policja i prokuratura zdecydują, czy i jak pociągnąć go do odpowiedzialności. Muzyk w ostatnich latach na platformie X groził Żydom przemocą. Jedną ze swoich piosenek zatytułował Heil Hitler oraz nosił i sprzedawał koszulki ze swastykami. Jego późniejsze przeprosiny wiele organizacji uznało za mało wiarygodne. Raper zagra w sobotę i w poniedziałek w Arnhem. Wiele organizacji zapowiada protesty. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Piątek pochmurny i deszczowy, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia. We wschodniej połowie kraju burza, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 20 stopni na zachodzie do 26 na wschodzie.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Trójka pod Księżycem.
1: Widzi pani, taka okazja zdarza się tylko raz w życiu, żeby móc mówić o swojej pracy i to z perspektywy tylu lat i z takiej perspektywy, nazwijmy ją, sopockiej. Mm-hmm. Otóż ja często, kiedy myślę o mojej przeszłości, to myślę o ludziach, z którymi pracowałem. I wiem doskonale, i to nie jest ani fałsz, ani jakaś pseudoskromność, tylko wyraz naprawdę mojej świadomości zawodowej, że wiele rzeczy, wiele prac, klęsk, jak również sukcesów, zawdzięczam przyjaciołom, ludziom, z którymi pracowałem, reżyserom, aktorom, autorom scenografii, charakteryzatorom, charakteryzatorkom i innym osobom. Otóż kiedy myślę o teatrze, na przykład Polskiego Radia, no to myślę o panu Płaczku, myślę o panu Owickim, myślę o panu Nardellim i takie nazwiska chcę wspominać, a mniej tytuły, w których ja brałem udział lub które wyreżyserowałem. Wydaje mi się, że należy pamiętać o przeszłości, pamiętać o ludziach, dzięki którym człowiek istnieje i funkcjonuje tak, jak dzisiaj ja funkcjonuję. W teatrze telewizji na przykład, wie pani, kto dziś pamięta nazwiska Anny Minkiewicz, Basi Sałackiej, Staszka Zajączkowskiego. To są reżyserzy telewizyjni, prawda, reżyserzy obrazu, o których mam ochotę wspomnieć i podziękować im z całego serca za to, żeśmy mogli wspólnie pracować.
2: Andrzej Seweryn był gościem części drugiej wydania Trójki pod Księżycem tydzień temu. Przypomnieliśmy, co między innymi powiedział nam laureat Nagrody Wielkiej 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Gościem specjalnym pierwszego w tym roku czerwcowego wydania będzie Magdalena Małecka-Wypich, której spektakl Teatru Telewizji zostanie pokazany w konkursie festiwalowym w Sopocie. Dodajmy, premiera odbyła się kilka dni temu, w Wieczór Dziecka, czyli 1 czerwca. To nie wszyscy i nie wszystko tej nocy. O czym jeszcze porozmawiamy?
3: To jest po prostu inspiracja mafią sycylijską, więc tam to życie na Pradze jest takie bardzo mocno tętniące i zderzające też bardzo różnych ludzi i to bardzo czuć.
2: Tak, odwiedzi nas również młoda reżyserka Ewa Galica. Zaintrygowanych zapraszamy do godziny 2:00. Już przedstawiamy pierwsze słowo

0: Bo pewnie tylko w bajce ze szczęśliwym zakończeniem zdarza się taka przypadkowa love, bajka. To nasze pierwsze słowo klucz i to prezent z dedykacją dla świetlistej postaci, która jest, proszę Państwa, tak, jest naprawdę z nami w studiu. Pani Magdalena Małecka-Wikich, witamy. I z góry dziękujemy, bo to już szczególna pora na składanie wizyt.
1: Dobry wieczór, ale bardzo, bardzo przyjemna.
0: No, my też tak uważamy. Także bardzo nam miło, że mamy gościa. U nas się teraz mówi gościni, więc jeżeli pani tak
1: właśnie,
0: woli...
1: mi się podoba, że to się przyjęło. Jakoś tak? To takie miłe jest.
0: O, tak. To bardzo proszę. To będę ćwiczyła w takim razie. Ale jest też szczególny powód naszego spotkania. Otóż za 2 tygodnie będzie pani w Sopocie, wspominanym już dzisiaj. Aż 2 pani realizacje wezmą udział w konkursie, zarówno spektakl, jak i słuchowisko. Nie wiem, czy pani wie.
1: Tak, tak, tak. No nie, no wiem, już wiem.
0: Dobrze. A ponieważ pani debiutuje w tym programie, w Trójce pod Księżycem, to wypada panią przedstawić, ale zazwyczaj to jest taki już schemat, który stosuję. Bardzo proszę o autoprezentację. Mogę pani troszkę ułatwić życie, czyli zadam takie najprostsze pytanie, czy najpierw była muzyka, czy teatr? Gra na altówce, czy reżyserowanie i pisanie dla teatru?
1: Trochę nie wiadomo, bo ja właściwie jestem z takiego domu, gdzie siedziałam u taty pod fortepianem, a z drugiej strony... Na mamę czekałam w teatrze, kiedy ona miała próby w jakichś garderobach, więc to chyba było naraz. Ale w moim życiu potem rzeczywiście najpierw była muzyka.

0: potem literatura, bo też byłam przez chwilę na uniwersytecie na Wydziale Literatury. No a potem teatr, o którym marzyłam, tylko po prostu to się musiało wszystko tak sprząc w jedno.
1: No sprząc się musiało bardzo, ponieważ liczba i różnorodność studiów, które pani kończyła, no jest, że tak powiem, imponująca.
0: O rany, bo ja się po prostu lubię uczyć. Znaczy lubię, jako rodzaj ciekawego spotkania, no bo akurat te studia artystyczne, no to jest zawsze spotykanie się z ciekawymi ludźmi.
1: No piękne podejście, ale miała pani autoprezentację przedstawić, czyli ja już przestaję mówić, słucham. Jakie to były uczelnie?
0: Akademia Muzyczna, Akademia Teatralna, Uniwersytet Jagielloński. Mam też jakieś tam drobne studia jeszcze na SGH.
1: No właśnie, to trochę
0: nie pasuje. Ale nie mówmy o dyplomach.
1: Dlaczego? Nie, one, tak jak powiedziałam, bardzo imponują. Ja tylko jedne studia skończyłam, ja mam potworny kompleks z tego powodu. Teraz to jest modne, że się...
0: Ale ja reżyserię zrobiłam dyplom, ale pracy już nie napisałam, na przykład magisterskiej, drugiej. Już mi się nie chciało.
1: No nie, nie pytamy o pracę magisterskiej od liczby tytułów tylko.
0: Więc czuję się reżyserką. Chyba czułam się nią właściwie od zawsze, można tak powiedzieć. Na pewno od szkoły podstawowej, ale droga do tego, żeby zacząć robić to profesjonalnie, była droga długa i kręta. O.
1: Ale ponieważ siedziała pani, przepraszam, czy leżała, czy bardziej leżała chyba pod fortepianem, to skąd ta altówka?
0: Skąd ta altówka? Bo ja w ogóle chciałam grać na wiolonczeli, ale nie wiem, może nie było takiej klasy wolnej. Rodzice zapisali mnie na skrzypce. Ja nie do końca te skrzypce lubiłam, dlatego się skończyło na altówce, która jest takim kompromisem między wiolonczelą a skrzypcami w gruncie rzeczy.
1: No, trochę lżejsze od wiolonczeli.
0: Tak.
1: No dobrze. To teraz tak, jeszcze związki z ową altówką i muzyką kameralną? To może
0: no, wiele lat grania, jeżdżenia po świecie, grania muzyki kameralnej, w kwartecie, który założyłam, nagrywanie różnych płyt. Ojej, grania w orkiestrach, granie muzyki dawnej również, bo ja też grałam na... jeszcze w tym sezonie byłam na festiwalu, grałam w Austrii parę koncertów na Festiwalu Muzyki Dawnej. Więc jeszcze nie do końca ta altówka jest odłożona. Jeszcze sięgam po nią czasami i z moim mężem, który jest perkusistą, robimy na przykład muzykę do słuchowisk, które robię, i to jest jeszcze ten ostatni bastion, gdzie sięgam po tą altówkę i to jest śmieszne, bo niektórzy znajomi mówią, że poznają te moje słuchowiska po muzyce. No i po tej altówce właśnie.
1: Tak, to prawda. One są bardzo umuzycznione, bardzo muzykalne, tak można by powiedzieć, bo w każdym słuchowisku jest muzyka, ale ona no, ma różny charakter.
0: Chyba w tym słuchowisku, który jedzie do Sopotu, rzeczywiście też jest.
1: No tak, ale altówka. O nim tak, powiemy tak, sobie tak. Później. Słuchowisko zostawimy na za jakieś pół godziny, ponieważ konkursowy spektakl mamy na wyciągnięcie ręki, bo po premierze ląduje on, a gdzie? Na VOD.
0: Tak.
1: Czyli można po prostu w każdej chwili, mogą państwo nawet w tej chwili
0: tak.
1: Wyłączyć dźwięk, no w tej sytuacji bardzo tak. Przepraszam, ale przynajmniej obrazki.
0: Albo jutro.
1: Albo jutro, oczywiście.
0: Obejrzyj, bo jest teraz parę wolnych dni, więc można oglądać spektakl Kanato dowoli.
1: To o Kanato porozmawiamy za jakieś 5, powiedzmy, minut. To teraz jeszcze może przedstawmy się my, bo nieładnie, że nie zaprezentowałam naszej ekipy. Jest dzisiaj trzyosobowa. Grażyna, przepraszam bardzo. Beata Wolska, Michał Żołądkowski i BM. I już teraz proponujemy taką bajkę, muzyczną oczywiście, będzie umuzyczniona, z którą trójkowicze są, myślę, zaprzyjaźnieni do bólu. To była bajka, a zarazem ważna bohaterka, czy część naszej historii trójkowej, to ja o tym powiem później. Już więcej faktów nie będę uprzedzała. Panią tylko chciałam uprzedzić, że to jest coś bardzo ważnego dla ucha słuchacza trójki. Dodam, od bardzo, bardzo wielu lat, bo piosenka, którą dobraliśmy do tej bajki, no ma dobrze ponad 40 lat, a więc jest absolutną staruszką.

0: Tak, niekończąca się opowieść to tytuł fantastycznej powieści, filmu oraz piosenki. Proszę Państwa, 28 tygodni na liście przebojów Trójki od jesieni 84 roku do precyzyjnie marca 85 z lądowaniem na miejscu pierwszym. Przepraszam, to jest taki jeden moment prywatny, mój prywatny. Otóż w tym momencie, kiedy ta piosenka spadła z listy przebojów, ja przyszłam do Trójki. Dokładnie to pamiętam. Był to marzec 85 roku. Oczywiście piosenka potem była grana przez kilkanaście kolejnych lat. No i jednak to pierwsze spotkanie z nią to jest taka pieczęć. No i już z taką łezką w uchu, chciałam powiedzieć w oku, przepraszam bardzo, słucham jej zawsze. Ale pani też z czym się kojarzy?
1: No tak, ja też od razu poznałam, że to chodzi o ten film. Tak, tak.
0: Ja filmu pamiętam, nie widziałam oczywiście, natomiast siedziałam, że tak powiem, z głową w Trójce, no bo jak tutaj przybyłam, no to wiadomo, że nic innego nie porabiałam w życiu, jak tylko zajmowałam się tym programem. Dobrze, to tyle o mnie, koniec. A sama historia, no jest bajkowa jak najbardziej, bo to historia dostania się do fantastycznego świata przez młodego człowieka za pomocą książki. Właśnie takim wehikułem do tego świata była książka. Więc pomyślałam, że to tak bardzo, bardzo też zarazem pasuje. To jest przypadek, bo przecież nie ja układam program.

0: muzyczny, tylko Michał, przypadek, że w zasadzie tym wehikułem do świata pani najnowszego teatru telewizji no, jest też książka. Czyli no,
1: dzieła zbiór, wszystkie, można by powiedzieć.
0: Prawda?
1: Dzieła
0: no, wszystkie wybór.
1: Brzechwy, tak.
0: Wybór 21 z tego, co zdążyłam już się zorientować, wierszy,
1: tak.
0: Utworów, może tak powiedzmy. No i tak, to teraz powiedzmy. Kanato. Tak, to jest tytuł. No to proszę.
1: Samo
0: proszę.
1: To słowo już dla mnie brzmi trochę włosko. Kanato. To jest słowo, nieistniejące. To jest słowo, które wymyślił Brzechwa. Mhm. Ono nic nie znaczy, ale znaczy bardzo wiele, bo jest taki wiersz mało znany Brzechwy, który mówi o tym, że dzieci budują zaczarowane miasto. Mhm. To miasto właśnie nazywa się Kanato, ale jak ktoś wypowie to słowo na głos, to ono wtedy znika. Tak, i to była inspiracja do tego, w ogóle do zbudowania całego tego spektaklu, bo ja sobie takie postanowiłam zbudować takie kanato razem z Brzechwą. I to moje kanato jest takie właśnie trochę włoskie.
0: No to
1: takie trochę w duchu Felliniego. Ja w ogóle jestem teraz bardzo świeżo po tej premierze, bo to był ten poniedziałek.
0: Tak.
1: I to był ten poniedziałek w Dzień Dziecka. I muszę powiedzieć, że tak dopiero te emocje opadają, bo bardzo były silne jednak i cała tutaj ekipa, ja byłam cały czas, byliśmy w kontakcie, mieliśmy taki pokaz przedpremierowy, na którym no bardzo, wszyscy byliśmy wzruszeni, się bardzo podobało, no potem był ten stres, jak zostanie odebrany spektakl. I ten spektakl został odebrany tak dobrze, że ja trochę, ja się nie spodziewałam aż tak dobrego odbioru, to znaczy coś się takiego zadziało przedziwnego. Ja ten spektakl trochę zrobiłam też z takiej tęsknoty. To, jeszcze może o tym opowiemy, bo to właściwie nie był mój pomysł. Ja dostałam taką propozycję po prostu, żeby to zrobić. Ale potem już jak artysta jest tak, dostaje propozycję, no i albo bierze, mu się podoba, albo nie bierze. No ja wzięłam, bo mi się podobało, bo jestem świeżo z tymi wierszami. Ja mam dzieci też w tym wieku, więc ja te wiersze wszystkie miałam świeżo naczytane, że tak powiem. Też się na nich wychowałam. I to było niezwykłe, że ja jakoś tak szukałam, z jakiejś takiej tęsknoty powstał ten spektakl, żeby zrobić coś pięknego, trochę w duchu minionej epoki, trochę w ogóle jakby z czasów Brzechwy, trochę w duchu Felliniego. I mówię o tym dlatego, że po premierze jakaś taka lawina ciepła się naprawdę wysypała od widzów, jeśli chodzi o odbiór, to były jakieś setki, tysiące polubień, komentarzy, telefonów. I mam wrażenie, że ten spektakl uruchomił coś, za czym ludzie bardzo po prostu tęsknili. I oczywiście to jest spektakl familijny, więc to znaczy, że on jest dla dzieci, ale to też znaczy, że on jest dla tych dzieci, które po prostu wyrosły. I tak się rzeczywiście stało, bo mamy głosy, że oglądali go i dziadkowie z wnukami, i dorośli, dużo dorosłych, ale właśnie z dziećmi, więc to jest taki międzypokoleniowy spektakl, że ludzie siedzą i mówią te wiersze. No i odbiór był jakiś niesamowity. Mamy odbiór tego spektaklu. Kanato, proszę państwa, musicie obejrzeć na VOD.
0: I proszę się nie obawiać, że jak wypowiedzą państwo to słowo, to zniknie na przykład szansa na to, żeby spędzić urocze wakacje. Tym bardziej, że na początku tego gigantycznego utworu, jak na Brzechwę, bo to jest dosyć, to jest poemat, można powiedzieć, dla dzieci, owo kanato. Na początku są wakacje, w pociągu ścisk, w pociągu
1: tak,
0: tłok.
1: Tak, tak, tak. Ja użyłam tego fragmentu tego wiersza.
0: Tak.
1: W spektaklu pojawiają się bardzo znane wiersze, które wszyscy znamy. Na przykład Żaba, Żurafi Czapla, jeszcze parę, nie wiem, Katar na przykład. Pali się, to może z tych takich bardziej, Endliczek, Pętliczek, ale pojawiają się też wiersze, fragmenty wierszy takich większych form, na przykład Podróż na Ariadnie, to jest taki w ogóle, to jest dopiero wiersz, to z tego można cały spektakl zrobić, to ma 5 części, tam oni płyną, tam się dzieją jakieś straszne rzeczy, a tu jest tylko użyty fragment, ale bardzo, bardzo lubię ten wiersz.
0: No też całego kanato oczywiście nie mogli byli państwo odtworzyć, bo rzeczywiście mógłby zająć 3/4 czasu tego spektaklu, ale jeszcze zanim o zawartości i o tym, jak to jest zrobione, to powiedzmy, że świetny i dosyć oryginalny pomysł teatru, telewizji.

0: żeby pokazać to nie w na tak zwanej scenie dla młodego widza, tylko w normalnym, przepraszam, czasie dla dorosłych, bo początek 20:30, koniec po 50 kilku minutach, jeszcze potem rozmowa, więc to nie jest taki typowy czas dla młodego widza, no na pewno podobranockowy.
1: No tak, może dlatego młodszego nie, ale już te dzieci, na przykład w wieku moich dzieci, tam 9-12 lat, to niekoniecznie się tak wcześnie kładą. Może to wynika też z tego, wiem, że miało być jakieś takie pasmo specjalne, ale chyba nic z tego nie wyszło, więc po prostu te spektakle dla młodego widza trafiają w to pasmo poniedziałkowe. Szczerze mówiąc, dla nas artystów to jest lepiej, no bo mamy po prostu większą oglądalność wtedy też. I mamy też tych widzów po prostu, którzy zaglądają do teatru, telewizji. Ten spektakl akurat wiem, że bardzo dużo miał oglądalność rzeczywiście, że bije jakieś rekordy oglądalności.
0: No to jest...
1: Więc ta kula śnieżna tam się toczy dalej.
0: Tak, tak, no to też jest, może nie zapraszajmy, ale to jest dobra wróżba na tak zwaną najbliższą przyszłość, bo myślimy cały czas o konkursie. Ja wiem.
1: Pani, konkursy.
0: Ja wiem, no ale to jest w konkursie, prawda?
1: No tak, ale to jest właśnie, no bo jak to traktować? To chyba nie ma takiej kategorii, więc ja nie wiem. My to jesteśmy bo jakoś z tym naszym szalonym cyrkiem jakoś poza kategorią, nie wiem, ale może jakąś znajdą, kto wie.
0: Tych nagród jest bardzo dużo podczas festiwalu wręczanych. Także teoretycznie każda artystyczna rzecz ma szansę być nagrodzoną. Natomiast oczywiście jurorzy mają jakieś tam własne pomysły, ale nie no, to jest jasne, że pani życzymy jak najlepiej pani spektaklowi. Natomiast myślę, że on uczynił takie wielkie wrażenie na ludziach, bo jest tak bardzo inny od naszych czasów. Nie chcę powiedzieć, że jest staroświecki, że jest vintage, ale jest odklejony od tego, czym my żyjemy na co dzień, a żyjemy no, nieprzyjemnymi
1: dokładnie,
0: sprawami.
1: Dokładnie o to mi chodziło, kiedy robiłam ten spektakl. Strasznie chciałam, żeby on taki był, żeby był piękny, żeby był szlachetny, żeby był po prostu dla oka miły, żeby miał piękną muzykę, żeby to wszystko było jakimś takim światem, w który się można zanurzyć. No bo też z jakiegoś to jest takiego mojego sprzeciwu na tą rzeczywistość, jaka nas otacza, no.
0: Przede wszystkim, żeby był humor, bo tego też nam
1: Brzechwa
0: tak bardzo
1: jest
0: brak.
1: Bardzo dowcipnym autorem. Niektóre wiersze, no tak, w dzisiejszych czasach, no już ta obyczajowość się zmieniła. Już teraz napisać w wierszu, że tam ktoś komuś dał klapsa, czy murzynek bambo i tak dalej, wiadomo.
0: No tak, to
1: już jesteśmy w innej rzeczywistości. Ale jednak są takie wiersze, które się nie zestarzały i moim zdaniem to, co się nie starzeje nigdy, to jest poczucie humoru. I Brzechwa ma poczucie humoru i dlatego go tak lubimy.
0: Takie leciutkie poczucie humoru.
1: Tak, tak, tak.
0: Niezgryźliwe, nieironiczne, niekabaretowe.
1: Tak, bo on mówi o naszych wadach. Opowiada.
0: Tak,
1: ale o słabostkach różnych.
0: No, tak się przeglądamy w tym, ale nie mając zbyt dużo... No właśnie, ale nie mamy zbyt dużego poczucia winy, bo to nie jest takie wytykanie
1: nam. Tak, to jest takie
0: nam.
1: Miłe, tak, że można z uśmiechem się
0: mogę
1: temu przyglądać.
0: Mogę być kłamczuchą, mogę być tak. Samochwałą,
1: mogę być
0: ale...
1: skarżypytą.
0: Prawda?
1: Tak.
0: O, skarżypytą szczególnie. Ale poza tym, że to zabawne jest, to jest to, co mnie uderzyło, tak na pierwszy rzut oka, to bezpretensjonalność. Tak pomyślałam, że to właśnie jest takie niewydumane, nienadęte, niepokazujące, jaka ja jestem, jak ja sobie to teraz wymyślę. Właśnie bez tego. Jest wspaniała forma, a ona nie musi być spektakularna. To znaczy taka, która zwraca na siebie uwagę. Także
1: bo mnie się wydaje, mam jakieś takie główne kryterium, żeby nie nudzić widza.
0: Dzięki.
1: Tak, to ważne. Ja zawsze oglądam sobie, myślę, kurde, cholera, będzie się nudził, czy się nie będzie nudził? A jeśli... bo nawet to nie znaczy, że trzeba robić wszystko szybko, że tam się ma dziać nie wiadomo ile. Chociaż ten spektakl akurat tak, przynajmniej ludzie mówią, że jest jednak taki dość intensywny.
0: No jest, tempo jest niesamowite.
1: Dla mnie może już nie, bo już się tyle nasiedziałam na montażu
0: no tak.
1: I tak dalej, że to już mnie to tak nie zaskakuje. Ale to jest jakieś takie główne kryterium, żeby widz się nie nudził i żeby rozumiał. Ja mam zawsze taką myśl, czy on to rozumie, czy on zrozumie. I czy ta treść

0: treść dotrze do niego. Mm-hmm. Więc to są jakieś takie, bo może mu się nie podobać na przykład, ale żeby rozumiał i się nie nudził, że przynajmniej te dwie rzeczy, żeby nie mógł mi zarzucić.
1: Nie, ale dobrze, kiedy zachwyci.
0: No to oczywiście, to bardzo miło, ale nie musi. To też nie jest tak, że musi. Mm-hmm. Nie wszyscy się muszą zachwycać.
1: Nie, nikt nic nie musi, zasiadając przed tego typu pokazem w telewizji. Czy w komputerze, ja akurat oglądałam w komputerze. Natomiast co jeszcze uderzyło mnie, zanim przeczytałam wszystkie recenzje i dowiedziałam się, że aha, to tak jest, jak pomyślałam, no to od razu było skojarzenie z Cinecittà.
0: Ojej, no tak, tak, tak, bo to jest właśnie w duchu Felliniego spektakl zrobiony. Nawet muzyka jest zrobiona taka. Cały czas rozmawiałam z kompozytorem, Albert Stensen. Mówiłam mu, słuchaj, wiesz, tak, żeby było jak taki klimat z Felliniego, tak.
1: Aha. No tak, ale też oczywiście tropy są, podpowiedzi są, bo przecież no dzieje się to wszystko
0: teatru, w tym świat sztucznym. Świat kina, świat cyrku, to się wszystko miesza. Mm-hmm. Właśnie tak trochę z ducha tamtych czasów, trochę też z ducha Felliniego, jako inspirację oczywiście, a nie...
1: No tak, ale dzieje się to w tej sztucznej, do bólu sztucznej przestrzeni, takiej wykreowanej, to właśnie jest, w tym, jak było w miasteczku Felliniego. No i jest oczywiście ten, który kręci film. Oczywiście.
0: Pan Soczewka.
1: Pan Soczewka. No
0: to też w ogóle Brzechwa był autorem tych wierszy. Pan Soczewka w puszczy, Pan Soczewka na księżycu. To są długie wiersze. Jakie one są śmieszne. Naprawdę. Nie muszą państwo to czytać. Naprawdę. To jest wspaniały ten Pan Soczewka. To też można z tego zrobić osobny spektakl w ogóle o Panu Soczewce. Ale tutaj było takie życzenie telewizji, redakcji, żeby takie to było the best of trochę Brzechwa. Ja się strasznie z tym męczyłam, no bo myślałam sobie, ale matko jedyna, takie the best of, to nie ma fabuły. Jak to w ogóle skleić? Przecież to będzie nie do zniesienia. Miałam jakieś takie myśli cały czas. Co to mam w ogóle z tym zrobić? Takie od sasa do lasa są te wiersze. Jeden taki, inny taki. W tym są takie postaci. W tamtym wierszu jeszcze inne postaci. To ilu tych aktorów? Jak to w ogóle zrobić? Jak to podzielić? Co to w ogóle z tym zrobić? No,
1: no tak, ale to jest zawsze wyzwanie we współczesnym przynajmniej teatrze i telewizji i radia stworzyć słuchowisko poetyckie. Ja tego bardzo nie lubię. Śmiertelnie się na tym nudzę. Mówię głównie o radio oczywiście w tej chwili, bo w telewizji zobaczyłam po raz pierwszy właściwie spektakl złożony z...
0: W gruncie rzeczy to jest składanka przecież. Tak, w gruncie rzeczy to jest składanka. A ludzie jednak odbierają to jako całość. I strasznie zależało mi o tym, żeby zrobić z tego jakiś jeden świat. Żeby to jednak była taka kraina... Żeby to było to kanato, do którego pójdziemy. I właśnie ten pomysł mi przyszedł wtedy, jak trafiłam na ten wiersz kanato. Mm-hmm. Przypomniałam go sobie, myślę sobie, tak, przecież tam dzieci wymyślają to zaczarowane miasto, no to artyści robią to samo. Artyści wymyślają sobie kanato po to, żeby opowiadać wiersze. To tak trzeba z tego wybrnąć. Mm-hmm. Więc w gruncie rzeczy pomysł jest prosty. Ten teatr jest analogowy. Wcale tam nie ma nie wiadomo czego. Tylko... Wydaje mi się też, że ja przynajmniej tak się starałam, żeby tych wierszy nie zadeptać. Żeby jednak został rytm, została ta poezja, taka jaka jest. Nawet tam aktorzy grają tam trochę cyrkowo, tak można powiedzieć, grubą kreską.
1: No tak.
0: To jest pewna konwencja taka dość przerysowana, ale wszyscy mieli straszny ubaw jednak w pracy, że mogą sobie na to pozwolić. Aktorzy byli strasznie szczęśliwi też, że mieli takie, że mogli się tak bawić tym tekstem.
1: No tak, jeszcze w odpowiednim kostiumie, który też dodawał im, myślę, animuszu. Ja cały czas mam w oczach Olgę Sarzyńską, często z nią współpracuję, więc zwróciłam na nią szczególną uwagę. No to ona się tam wyżywała w sposób niewiarygodny i to takie bardzo było w jej stylu.
0: No tak,
1: ona to lubi.
0: Mieszamy, dajemy kobietom, jak to w cyrku, dajemy kobietom role męskie.
1: Wąsy.
0: Olga w wąsach tam na statku, więc no jest śmiesznie.
1: Mm-hmm. No właśnie wszyscy ci aktorzy, bo wszystkich nazwisk nie wymienimy, jest ich sporo. Do tego jeszcze przecież cyrkowcy. czyli akrobaci.
0: Ale taka silna trupa podstawowa, no to w trupie mamy, nie, no to może wymienię.
1: No dobrze, wymienię, oczywiście,
0: Marcin Przybylski, Marcin Bubułka, Paweł Paprocki, Olga Sarzyńska, Milena Suszyńska, Barbara Garstka pod przewodnictwem Anny Sen.

0: która jest szefową trupy.
1: Właśnie, bo do tego zmierzamy. Obawiam się, że zapomnimy o tym, że jest właśnie ta postać, która ułatwiła pani życie o tyle, że ona właśnie spaja. Czyli dzięki temu, że jest ta centralna postać, do której zwracają się poszczególni bohaterowie, bo ma

0: No tak, to prawda.
1: Po raz pierwszy.
0: No męsko, ale jednak tam spod spodu...
1: Nawet dwie.
0: Prawdziwa kobieta wyziera. No i zaprzyjaźniona z Płąsza chrajką, więc no przećwiczyła tak. sobie te no tak. frazy, że tak powiem, tę
1: na
0: melodię.
1: Na pewno ten sentyment też zadziałał, zadziałał, myślę, na widzów, że to jest ona. I to nie był mój pomysł, żeby obsadzić mamę w tej roli. Taki był pomysł redakcji, takie marzenie, że pani Ania, matko boska, myślę sobie jeszcze ta pani Ania. Nie dość, że ta składanka wierszy, to teraz jeszcze matce jakąś rolę wymyślić, bo już tak wymyśliłam ten cyrk, ale myślę, co ona w tym cyrku będzie robić, na linię skakać, sprzedawać bilety, co ona tam, co, nie miałam pomysłu. No jest to kolejny jakiś problem, ale właśnie z problemów potem się rodzą ciekawe rozwiązania. Więc pomyślałam sobie, no ale jakby ona była taką szefową i trzymała tę trupę w garści, tak jak jest szef cyrku, no to czemu nie szefowa? To tu będzie szefowa. No i została taką szefową. Mm-hmm. No i mamy jeszcze Wiesława Komasę.
0: Otóż to pan profesor, tak. dawno niewidziany, dawno niesłyszany, ale przekonujący Jan Brzechwa, muszę powiedzieć. No niepodobny do niego zupełnie, ale jednak... No z tej krainy właśnie, tak jakby wyjęty z tego uniwersum, używając takiego określenia,
1: tak,
0: Brzechwa,
1: stary,
0: prawda?
1: Taki stary Brzechwa, że już tak tyle lat z nami jest.
0: To taki
1: tak.
0: trochę profesor Kleks.
1: Tak.
0: Coś tak, no, w tej dziedzinie, jakby świetnie się poruszający. Ja go od tej strony nie znałam, zawsze jakieś takie poważne role. Potem długo nic. No i nagle Wiesiu się pojawia, no my się bardzo dobrze też znamy i lubimy, więc ogromnie się ucieszyłam, że go mogłam była zobaczyć. Zresztą również dał się zaprosić na tę rozmowę, która była po, czyli postscriptum. To jest świetny patent, że można troszkę porozmawiać. Dla mnie za krótko rozmawia się. Ja bym tak pół godziny dała jednak, czy wyjęła z tego programu telewizyjnego, który co tydzień w poniedziałki jest, żeby jednak móc...
1: Dogłębniej.
0: Prawda?
1: Dogłębniej.
0: Tak. Tam słychać pośpiech, trochę mi tego... żal tego materiału i tych gości, bo to zazwyczaj jest czwórka gości, no jest ich sporo. Każda z tych osób ma sporo do powiedzenia. Pani zresztą też brała udział w tej rozmowie.
1: Tak.
0: Nie wiem, czy to jest montowane, czy to jest...
1: Jest podmontowywane, tak.
0: No, ładnie się toczy, bardzo miłe panie prowadzą te postscripta, czyli Agnieszka Szydłowska na zmianę z Grażyną Torbicką. I co jeszcze można było o tym powiedzieć? Bo tak zastanawiałam się, czy mogę dokonać jakiegoś wyboru, ale jest taki moment w tym spektaklu, który zachwycił mnie absolutnie i myślę sobie, że jeżeli odpalę jeszcze VOD, to po to, żeby jeszcze raz zobaczyć właśnie latającą krowę.
1: Ach!
0: To jest mój absolutnie.
1: Uwielbiam latającą krowę, wzruszam się. Tam jest piękna muzyka na latającej krowie. Działa to na mnie cały czas, bo to jest wiersz o marzeniach. Bo to jest wiersz o naszych marzeniach. I o tym, że trzeba i że warto. Taki jest sens.
0: No tak, no jeszcze ta lewitująca postać przebrana za krowę w pięknym kostiumie łaciatym. To oczywiście akrobatka, jak rozumiem, ale pięknie tańczy.
1: Ale to wspaniałe, bo też jest coś takiego w tym spektaklu, że każdy ma swój jakiś ulubiony wiersz. Bardzo różne są głosy, że są... Znaczy, że każdy znajduje albo kilka, albo jeden swój najlepszy. Ale naprawdę... tak niezwykły jest ten odbiór, że ja ciągle jeszcze trochę nie mogę ochłonąć, muszę przyznać. I jeszcze cały czas odbieram telefony i jakiś jest taki zalew radości po tym spektaklu, że taka dobra energia.
0: A pali się? Lubi pani pali się?
1: Lubię pali się, ale to była najtrudniejsza scena do nakręcenia.
0: Tak, bo?
1: Tak. Dlatego, że występują w tej scenie wszyscy.
0: No tak,
1: cała trupa i ona była logistycznie trudna, bo tam jest wiele planów. Mieliśmy też bardzo mało czasu. W ogóle muszę powiedzieć, że kręcenie tego spektaklu, no to była ekwilibrystyka niesamowita. Dlatego, że mówiąc 21 wierszy, to trzeba by to pomnożyć, nie wiem tak, czy ja tak na szybko jestem w stanie, ale no to jest jakby kilkadziesiąt scen do nakręcenia w gruncie rzeczy. I to jest do zrobienia w 50.

0: dni.
1: O.
0: Tak, przy zmianie, bo tam i tak może to nie są wielkie zmiany scenografii, ale jednak do każdej sceny, czy jakiś kostium, czy jakiś rekwizyt, inne ustawienie kamery, inne ustawienie planu, to była taka praca w pocie czoła, trudno to opisać, naprawdę. Jeden z takich bardziej wymagających, chyba najtrudniejszy plan, jaki do tej pory przeżyłam. Tak.
1: Bo wcześniej było coś już w Teatrze Telewizji Pani.
0: Tak, wcześniej były dwa spektakle, to była wtedy taka formuła na żywo. I ja zrobiłam pierwszą lepszą Fredry, taką jedną aktówkę. Zrobiłam też Dziady, fragment Dziadów z Wilna. Nagrywaliśmy to w auli Uniwersytetu Wileńskiego. Ale też był inny spektakl Teatru Telewizji, bo też zrobiłam kiedyś dla dzieci. To jest w ramach takiego cyklu Teatroteka Młodego Człowieka. I tam bardzo fajny spektakl. Może on się pojawi, wróci, bo wiem, że telewizja wykupuje teraz te spektakle. Dziób w dziób. Do tekstu Maliny Prześlugi. Bardzo fajny spektakl, z kolei taki hip-hopowy w ogóle. Jeszcze przed tym całym czasem zrobiony hip-hopowo, zanim to było modne. Więc tam są takie rapujące gołębie. Fajny spektakl, naprawdę. Wiem, że on był tutaj pokazywany w Warszawie, chyba na festiwalu na Placu Centralnym pod Pałacem Kultury. W paru miejscach jeszcze był pokazywany, ale wciąż czeka też, żeby go tak szerszej publiczności pokazać. Więc to była wytwórnia filmów dokumentalnych, fabularnych. To też dostaliśmy za to nagrodę, w ogóle też jakieś chyba dwie. Więc w gruncie rzeczy to jakby tak liczyć, to powiedzmy, że mój czwarty teatr to jest.
1: No to jest już pani doświadczoną realizatorką telewizyjną, znaczy reżyserką oczywiście, przepraszam.
0: Nie no, jeszcze się mieści na palcach jednej ręki, także spokojnie.
1: Dobrze, proszę ćwiczyć nadal. Ku chwale widza, który jest zamęczany, czy bywa zamęczany trudnymi filmami, spektaklami i tak dalej, bo wiadomo, o czym się teraz głównie opowiada i w jakiej stylistyce, a tutaj nagle rzeczywiście ten świat Feliniego boski. No tak na wszelki wypadek przypominam, że Jan Brzechwa 2 lipca 1966 roku odszedł, więc no już niebawem będzie okrągła rocznica. Pewnie nikt o tym nie pamięta, ale to tuż po festiwalu będzie ta rocznica, więc myślę, że telewizja latem będzie powtarzała jeszcze, teatr telewizji będzie powtarzał spektakle, które zaludniały ten świat, czyniły piękniejszym ten nasz świat. Oczywiście nie wszystkie. Niektóre są rzeczywiście bardzo bolesne, bardzo trudne, także to, o czym pani mówiła kilkanaście minut temu, jest trochę inna kategoria. Będzie ciężko porównać te takie zaangażowane, trudne, nowoczesne, brudne momentami.
0: No właśnie, bo ten spektakl mój jest taki trochę wbrew modom.
1: No, to może właśnie dlatego będzie zauważalny, czy zauważą jurorzy. To myślę, że o tym spektaklu.
0: Chociaż korci mnie też, żeby zrobić coś nowoczesnego. To nie jest tak, że to tylko tak. Ja chętnie też coś takiego zrobię, ale tutaj akurat tego Brzechwę po prostu w ten sposób zobaczyłam w swojej wyobraźni.
1: No dobrze, nowoczesne było w radiu, to o tym porozmawiamy za kilka minut. Tak. Tymczasem jest szansa na to, żeby przypomnieć państwu, że muzyką w tym naszym programie nocnym rządzą hasła, słowa klucze i bohaterka naszego spotkania sprzed tygodnia, mianowicie Jagoda Szelc, podpowiedziała nam bardzo ładne hasło i też panu pasujące do tego naszego dzisiejszego spotkania. Po prostu przygoda. No i tak Michał ją umuzycznił.

0: 5 czerwca, poświąteczną noc. Kolejnym słowem klucz jest, pani Magdo, przygoda. No i tak, to sobie będziemy teraz kontynuować nasze spotkania z myślą o tym, co za 2 tygodnie, czyli w Sopocie.
1: Tak, na Festiwal dwa teatry.
0: 5, czyli...
1: Ach, ile osób tam się zjedzie.
0: No, wolę o tym nie myśleć, bo to rzeczywiście zaczyna być wtedy dosyć trudna praca dla nas, dziennikarzy, którzy jesteśmy...
1: Czyli się spotkamy.
0: No oczywiście, ja o sobie nie mówię, ale od początku prawie festiwalu jestem, tak więc...
1: To bardzo... na pewno się spotkamy.
0: No mam nadzieję. Pani Magda Małecka-Wipich jest... dzisiaj z nami i przypominam, że uczestniczy w konkursie na 2 teatrach i teraz tak, o tym, co w konkursie telewizyjnym powiedziałyśmy, czyli Kanato, obok 18 innych spektakli, bardzo innych od tego, co pani pokazała, to już państwo wiedzą. Natomiast w konkursie radiowym jest 16 słuchowisk, no i proszę bardzo, jedno z kilku pani słuchowisk zostało właśnie wytypowanych do tego konkursu, czy to się chyba tak się mówi, zakwalifikowanych do konkursu. Nie. Bardzo nie lubię tego słowa, ale
1: wybrane,
0: nie jest łatwe.
1: Wybrane.
0: Cudownie, no bardzo dziękuję. I to jest kolejna kraina inna, fantastyczna, do której pani nas zabiera. Oczywiście jest tutaj też ten wehikuł literacki, czyli poemat Saldzi Hałas, która, no to

0: to teraz bardzo proszę, by pani opowiedziała o tym. Tytuł troszkę na później zostawiam, bo może być bardzo mylący. Szczególnie jak się chce w przeglądarce odnaleźć kilka informacji na ten temat, to wyskakuje zupełnie coś innego.
1: Tak, tak. Ale ja właśnie sama musiałam sobie przypomnieć teraz to słuchowisko, jak w trakcie muzyki, bo już w międzyczasie, bo to widzę, że misja była rok temu już właściwie.
0: Czerwiec, tak.
1: Tak. I już w międzyczasie, że tak powiem, tyle się zadziało innych rzeczy i jeszcze innych słuchowisk, że to mi się jakoś wydaje bardzo dawno temu, a są wybierane po prostu z zeszłego sezonu słuchowiska, bo tak to jest w tych konkursach, festiwalach.
0: Znaczy w radiu tak.
1: W radiu tak to jest.
0: Zeszły?
1: Więc właśnie sama już nie pamiętałam, co ja tam zrobiłam. No, ale to jest bardzo fajne słuchowisko, ja bardzo lubię. To ja trafiłam na książkę Salci Hałas, to książka Potop, nominowana do Nike zresztą. Jak byłam na wakacjach w Ustce, i szłam sobie i są takie, no po prostu księgarnie, weszłam sobie do księgarni, wtedy człowiek ma czas i tam właśnie znalazłam tę książkę i jakoś ta książka potem długo leżała na moim biurku i zaproponowałam, że zrobię, takie słuchowisko, bo ja takie właśnie dziwne rzeczy czasami proponuję. I pamiętam, że dyrektor radia powiedział, no dobra, nie wiem jak ty to chcesz zrobić, no ale rób, jak masz pomysł.
0: No i?
1: No i zrobiłam to słuchowisko właściwie na same baby, bo tam są same baby i to bardzo fajne baby. Akurat tak się śmiesznie składa, że też występuje to akurat Anna Seniuk, ale to jest pewien fenomen, bo ja w gruncie rzeczy bardzo rzadko z nią współpracuję.
0: No właśnie.
1: A akurat tak się złożyło, że i w tym słuchowisku, i w tym teatrze Tutaj Mama Jest, chociaż już wiele, wiele słuchowisk minęło i w ogóle mamy w nich nie było. Bo jeszcze rozmawiałyśmy o Wypiorze niedawno i tam o paru innych, prawda? Mm-hmm. Ale tutaj są fantastyczne baby, bo tu jest tak. Maria Maj, Anna Seniuk, Agata Różycka i Krystyna Czubówna.
0: No
1: takie to są baby, więc naprawdę. I można, zapraszam do słuchania Potopu. No i tytuł jest mylący, bo nie chodzi, chociaż tam trochę jest nawiązane.
0: No jest trochę wody,
1: jest
0: tak.
1: Trochę tej wody płynącej, tak. Tam nawiązania biblijne się pojawiają. Ale w gruncie rzeczy jest to historia bardzo taka prozaiczna i przyziemna, bo to jest historia o tym, jak wchodzi deweloperka i po prostu miejsce, które było, to chodzi o gdyński Pekin, czyli o dzielnicę, która została poddana tak zwanej rewitalizacji, czy jak to się nazywa?
0: Czyli likwidacji.
1: Likwidacji w gruncie rzeczy. I jest to taki mikrokoniec świata, taka opowieść o takim mikrokońcu świata.
0: No, na tym gdyńskim
1: Pekinie i mieszkańców, bohaterek właśnie tego Pekinu. Tam babka szwajcerowa i druga, jak się nazywa? Babka szwajcerowa i zaraz.
0: No dobrze.
1: Już nie pamiętam.
0: Ależ bardzo proszę. My tutaj
1: Halina.
0: Mamy.
1: Babka
0: Halina,
1: szwajcerowa,
0: Maria,
1: Zośka,
0: Maj, Halina.
1: Zośka z depresją. No i Krystyna Czubówna, tutaj nie powiem w jakiej roli trzeba posłuchać. Też wymyśliłam, że ona taką przejmie rolę.
0: Aha, i ten bidulek Arkadiusz Brykalski.
1: I Arkadiusz Brykalski w epizodzie.
0: Tak. Ale pani też gra.
1: Bo to tak czasami jest.
0: Zabrakło głosu.
1: To trochę tak jest, że ja w Polskim Radiu czasami, ja się śmieję, że tak jak Bareja w swoich filmach grał epizody, to ja czasami w radio też, no, nie angażuję się aktora do dwóch zdań. Czy tam do czterech zdań, więc ja czasami po prostu wbiegam i coś tam, te epizody sobie tam gram. Znaczy gram może za duże słowo, no. Używam siebie do tych epizodów.
0: No akurat w tym przypadku dziennikarka, więc tak. Nie musiała specjalnie dużo mówić. W przeciwieństwie do, prawda, niektórych
1: innych. No i muzyka robiona właśnie z moim mężem, a my mamy taki duet właśnie, że robimy muzykę do słuchowisk i nasz duet, jak na małżeństwo przystało, nazywa się Konkubinat. Jest to taki nasz wewnętrzny żart i muszę to powiedzieć, ale zawsze mnie to bawi, jak ci lektorzy tam na końcu czytają, że muzyka zespół Konkubinat tym poważnym głosem. A ja sobie tak naprawdę trochę robię też tak zwane jaja.
0: No tak, ale wróćmy do powagi sytuacji, no bo tak. Oczywiście to jest zagrane momentami bardzo zabawnie, ale sprawa jest rzeczywiście niezwykle
1: drastyczna. No, i pewien koniec świata. Chociaż nie czuję kompetentna, żeby rozmawiać o historii Gdyni. Nie jestem gdynianką, nie znam, chociaż pamiętam, że jak robiłam to

0: słuchowisko, to obejrzałam jakiś film dokumentalny, w ogóle też byłam ciekawa, ale to już jednak było, kurczę, rok temu, więc ja już tak nie jestem tak na świeżo z tym wszystkim. No, ale nie jestem gdynianką, więc to nie jest jakiś taki temat mój osobisty. Mnie się po prostu spodoba ta książka i sposób, w jaki ona jest napisana. Tam są prześmieszne fragmenty. Właśnie, kurczę, ja lubię rzeczy z poczuciem humoru, to jest chyba coś takiego. Tam są prześmieszne fragmenty, tam... o meczu, jak ta szwajcerowa, tam nie weszło akurat to do słuchowiska, to, bo tam musiałam powybierać, no bo to cała książka. Mm-hmm. Pamiętam, jak ta babka szwajcerowa tam przewiduje, czy tam ten drużyna wygra, czy nie wygra. Więc różne się tam takie rzeczy dzieją. Tam są jakieś znaki, prawda? Jakieś się pojawiają znaki. W gruncie rzeczy to są jakieś proste wydarzenia. Ale po prostu ujęła mnie ta książka napisana, bo to jest taki rodzaj białego wiersza, poematu
1: właściwie.
0: No to
1: jest poemat, tak?
0: To jest taki rodzaj poematu, no i oczywiście musiałam spytać autorki, czy ona się zgodzi na adaptację, bo w gruncie rzeczy to jest tylko fragment tej książki. Mm-hmm. Ale Maria May była zachwycona na przykład tą propozycją, w ogóle tą książką i tym odkryciem, bo nie znała Salci Hałas. Także mam nadzieję, że się z Salcią spotkam na festiwalu, że może ona do nas dotrze tam.
1: O, tak, to jest możliwe.
0: Bo ona przecież jest, tam mieszka.
1: Tak, ona właśnie mieszka w pobliżu tego Pekinu, z tego, co zdążyłam się zorientować. To są takie wzgórza tam, tak, w tej Gdyni. Tak, tak, tak. I na jednym z tych wzgórz powstało, no, dawno temu, w latach 30. takie właśnie osiedle slumsów, bo
0: tak,
1: to było dla biednych ludzi.
0: Slumsy,
1: tak, tak, tak, tak. Gdynia się wtedy rodziła. A to była taka część dla tych biedniejszych.
0: Nieuregulowana.
1: Mhm, bardzo nieuregulowana. I przetrwała do dzisiaj, tylko tyle, że rzeczywiście ten pomysł na rewitalizację, no,
0: tak,
1: jest
0: pytanie, jak wygląda teraz i co tam powstało? Właściwie nie wiem.
1: No, nadal są ruiny, po pierwsze. Mm. Po drugie oczywiście owa deweloperka, która wkracza wszędzie i tam się pojawiła, czyli no, jest przede wszystkim otoczenie.
0: Tak, no ten Arkadiusz Brykalski w tym słuchowisku, który przychodzi, tam coś mierzy. Jest właśnie tak, reprezentantem
1: z geologiem,
0: tego. Tak, jest geologiem. I tam właśnie wkracza jakby w ten świat z zewnątrz.
1: Mm-hmm, no. W pełni tytuł brzmi, bo przede mną strona tego słuchowiska, Potop, pieśń o końcu świata. Czyli
0: tak,
1: to,
0: no i ono jest też takie magiczne. Tam Anna Senioł gra taką czarownicę właściwie.
1: No tak. To
0: gra wiedźmę taką. Mm-hmm.
1: Tak, tak, tak. Czyli na wszelki wypadek, gdyby państwo zamierzali posłuchać, bo to jest też możliwe, to jest w tak zwanych podcastach.
0: A, jest. A,
1: no tak.
0: No właśnie, bo nie wszystkie są słuchowiska, także...
1: Nie, no myślę, że jest.
0: Jeżeli jest, to zapraszam do słuchania Potopu.
1: Z tego, tak. Więc raz jeszcze, Maria May, to właśnie pani Halina.
0: Tak.
1: Anna Seniuk, babka szwajcerowa, czyli ta wiedźma. Tak. Agata Życzka to młoda osoba.
0: Młoda dziewczyna, tak. Zośka z depresją, tak.
1: Krystyna Czubówna, nie powiemy. Arkadiusz Brykalski, geolog.
0: Tak.
1: Oraz ten głos męski. No i jest jeszcze dziennikarka, to już wspominaliśmy, kto zgodził się ją zagrać. Ale właśnie pomyślałam, że te dwa wydarzenia z pani życia, jedno z poprzedniego roku, czyli słuchowisko, i drugie sprzed kilku dni, czyli spektakl, no, jakoś mają się do siebie. Właśnie poprzez humor, właśnie poprzez tę bajkowość swoistą.
0: Może tak, rzeczywiście.
1: Fantastykę.
0: Bo w tym słuchowisku są różne plany, różne światy, tak. Jest trochę ono bajkowe, rzeczywiście, jakieś takie niesamowite. No, tam jest jakaś tajemnica, tam coś jednak jest takiego, że kurczę, nie wiadomo.
1: No i ta postać pani Anny Seniuk, która no, też
0: no,
1: jest
0: akurat takim, tak się prawda, zgrało, niesamowite, no ale tak widać tak miało być.
1: Selekcjonerzy uznali, że można. W związku z tym mamy taką szansę. A rzeczywiście, pani, mamy taką szansę, że podczas festiwalu raz jeszcze posłuchamy. Jurorzy już pewnie będą na tym etapie wiedzieli, kto otrzyma nagrodę i za co. Przypominam, tych nagród jest naprawdę potwornie dużo. To jest chyba ten festiwal, który rozdaje najwięcej nagród, bo tam i pierwsze, i drugoplanowe męskie, i żeńskie, i w jednym przypadku scenografia, w drugim dźwięki, adaptacja, oryginalny scenariusz. Więc to z jednej strony jest może swoisty nadmiar, no bo Fajnie jest, jak jest jedna nagroda.
0: No, ale może

0: To też wynika z chęci, żeby tych ludzi jakoś uhonorować, którzy przez cały rok po prostu robią różne rzeczy i to jest taki rodzaj święta. Chociaż ja muszę przyznać, że ja nie przepadam za nagrodami i w ogóle to jakieś takie...
1: Znaczy konkursy.
0: Tak, ja w ogóle zawsze miałam do tego jakiś taki stosunek. Nigdy się nie pchałam w to, ani w ogóle... Tu akurat są te rzeczy wytypowane zupełnie, to ktoś decyduje.
1: Tak.
0: Nie zabiegałam o to jakoś... Nie, tak po prostu dzieją się te rzeczy, jest to miłe. Ale ja chyba to, co najważniejsze jest dla mnie, naprawdę, nie kokietuję teraz, ale najważniejszy jest dla mnie odbiór widzów, słuchaczy. Jak po prostu potem ktoś przychodzi, mówi, że mu się spodobało, albo że pamiętał, albo że widział. Przy tym spektaklu, na przykład teraz przy tym kanale, to tak wielu, to co się pojawiło w internecie, tyle osób piszących, pani Magdo, dziękuję za spektakl, ja jestem szczęśliwa. A my po prostu potrzebujemy się, kurczę, jesteśmy duzi i potrzebujemy się nagradzać. Dawać sobie piątki i szóstki.
1: Nie, to, ja też oczywiście tego bardzo nie lubię, natomiast zaletą konkursu jest to, że mamy szansę o tym przypominać.
0: No też, prawda, ale też mamy, no zależy, tak, są też dobre strony, jest okazja, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żeby pochodzić, zobaczyć też inne rzeczy, posłuchać, no. To prawda, to jest fajne.
1: Ale no tak,
0: na festiwalu.
1: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o telewizję, my to możemy zobaczyć na dużym kinowym.
0: To jest wspaniałe, na to się bardzo cieszę, na oglądanie spektaklu właśnie na dużym ekranie.
1: Bo ten
0: mi się wydaje, że to jest jakieś niesamowite przeżycie. No i też energia wtedy sali, widzów, którzy są zgromadzeni, oglądają razem. To jest niepowtarzalna rzecz.
1: Tak, więc to
0: ja
1: jest...
0: wtedy patrzę na widzów, czy nudzą się. Ja się uczę wtedy. Ja sprawdzam, tak. Sprawdzam, kiedy się nudzą, kiedy słuchają, kiedy się śmieją. I się uczę cały czas.
1: No to dopinguję po prostu. W przypadku tego typu oczywiście wydarzeń z ogromną dawką poczucia humoru. Ale to piękne, że pani na tym zależy, bo nie jestem pewna, czy wszystkim twórcom tak bardzo na tym właśnie zależy, czy właśnie nie na nagrodach, czy różnych innych.
0: No ale to po co? To dla siebie robić tylko? Bez sensu.
1: No, dobrze by było,
0: przecież to jest
1: tak świat wyglądał.
0: Przecież
1: właśnie.
0: To jest dla ludzi, nie?
1: No, trudno się nie zgodzić.
0: No właśnie.
1: Dobrze, to jeszcze jest jeden fantastyczny świat. On się nie dostał do konkursu, więc nie będziemy mogli posłuchać w Sopocie.
0: Ale jaki świat, co?
1: No, świat wypiora.
0: A nie, bo to jest z tego roku. Dlatego się nie dostał, właśnie.
1: A, to w przyszłym
0: roku, właśnie,
1: pani,
0: może ja na to liczę, może właśnie zacznę lobbować po tej naszej audycji, bo wypiór jest z tego roku, więc może pojedzie za rok.
1: To co, możemy tak troszkę uchylić?
0: Możemy tak, puścić to w eter i to tak się stanie. Raczej wierzyć w takie rzeczy.
1: No to, ale tak w skrócie, no.
0: Że powiedzieć o wypiórze.
1: Tak, bo wiesz, troszkę czasu mamy.
0: No to też strasznie fajne słuchowisko. Wypiór, Mariusz Bonaszewski w roli Wickiewicza, zamkniętego w szafie. No i przede wszystkim fantastyczna książka. Trzeba to powiedzieć, Uzdańskiego, Grzegorza Uzdańskiego, który pisze tam 13 z głoskowcem, pisze mickiewiczowską frazą, ale to nie tylko, że on tej frazy używa, no bo jej używa języka, niezwykle giętko to robi i z fantazją i też z humorem, też z humorem. To jest bardzo zabawne, ale też takie chwilami gorzkie, gdyż o nas mówi, no kurczę, ten Mickiewicz jest trochę w szafie u nas, takim upiorem w szafie, nie? Takim trupem w szafie trochę bywa.
1: No, więc to dla uczniów niewątpliwie, tak, kiedy to wypada też, z szafy.
0: Więc bardzo lubię to słuchowisko, tak. Więc też zapraszam do słuchania.
1: Więc podejrzewam, przepraszam, nie lubię tego słowa, domyślam się, że również jest w podcaście. To jest jedna z tych cech pozytywnych naszej współczesności, że istnieje taka szansa, że nie tylko wtedy, kiedy jest nadawane przez radio, także później.
0: No właśnie, nie wszystkie słuchowiska niestety są dostępne, bo to jest też kwestia praw i tak dalej. Więc ja czasami ubolewam, bo tak, mam kilka takich, których żałuję, że nie są dostępne.
1: No więc tak zwane podcasty umożliwiają w tym przypadku, kiedy prawa są. Natomiast jeżeli chodzi o telewizję, no to od niedawna rzeczywiście jest mnóstwo fantastycznych propozycji właśnie na platformie VOD.
0: Tak.
1: I to... to jest przygoda dla tych,

0: którzy na przykład nie mają telewizora.
1: Tak. I właśnie miałam głosy, że dzięki temu, że jest to VOD, to ktoś pisał, że już trzeci raz ogląda Kanato. No bo inaczej by nie mógł, tak?
0: No tak, tak.
1: Tyle
0: tak.
1: razy.
0: No poza tym nie każdy ma o 20:30 w poniedziałek tak. czas na to, żeby obejrzeć spektakl. Bardzo przyjemnie ogląda się na przykład w środku nocy, kiedy już wszystkie dzieci śpią. I kiedy nie ma innych zajęć, to także myślę, że ta reklama VOD naprawdę się przydaje w radiu, bo my bardzo często przypominamy o istnieniu tej platformy. Tam są oczywiście i seriale, i filmy. Również filmy, o czym nie wiedziałam wcześniej, filmy, które jeszcze niedawno były w kinach pokazywane i telewizja jakimś cudem udaje się zdobyć prawa i można bardzo słynne filmy ostatnich miesięcy zobaczyć właśnie tam.
1: Tak, też mam takie plany, żeby nadrobić parę rzeczy w wakacje. Dooglądać. Bo to też jest ten problem artysty, że jak sam robi, kurczę, to nie ma czasu. To nie ma czasu już oglądać, słuchać. No nie ma kiedy po prostu. Trzeba nadrabiać potem.
0: No tak, jeżeli jest taka szansa, to oczywiście nadrabiajmy. Proszę Państwa, już jest 11 minut po pierwszej. Także mamy jeszcze tylko kilka minut dla siebie, zanim rozstaniemy się i poproszę Panią o owo słowo klucz, to zaproponuję kolejne hasło, które mamy już w tym wydaniu, że tak powiem, oprawione. Pojawiło się takie hasło, troszkę byłem zdziwiona, no ale okej. Jest, to jest. Czy da się do tego muzykę dobrać? Oj, okazało się, że tak. A brzmi ono statek.

0: Hasło statek i statek szaleńców Roberta Planta. No tak działają, pani Magdo, te nasze hasła. Tak obrastają w muzykę. Tak więc z przyjemnością i panią zaproszę, żeby jeszcze panią zmobilizować, to powiem, że nasz słuchacz, pan Zbyszek, który namawia panią do zainteresowania się twórczością Tuwima. No cóż, linia prosta. Że
1: no tak, tak, tak. Są takie głosy, tak.
0: Dobrze, takie skojarzenie. No i pan Zbyszek podziwia tę ideę właśnie Canato, pisząc zresztą przez C, co bardziej pasuje do tego włoskiego wariantu. To też tak. Fajne. A z kolei pan Nikifor, bo to jest pseudonim, skojarzył Canato z Sanato. No fajnie, no można się bawić nawet jak się jest dorosłym, jak pani słyszy. No to co? To teraz będziemy od pani pobierać hasło.
1: No właśnie. No
0: i
1: właśnie.
0: Ja będę notować, ale może być kilka słów, to sobie zrobimy całą listę, playlistę.
1: Ja jednak jestem tak świeżo po tej premierze, że mam taki ciąg skojarzeń. O
0: to ja będę pisać już.
1: Że wychodzę jednak od tego Canato, które mi tak brzmi trochę po włosku, a ponieważ trochę po włosku, no to gelato. A jak gelato, zresztą tak o Hemingway napisał taką piosenkę, którą bardzo lubię, gelato, to po prostu, proszę państwa, lato.
0: Lato, bo ja już sobie zapisałam lody, ale okej.
1: Okay. Lato, dobrze. Gelato, lato, niech się zaczyna lato.
0: Nie no, cudownie, oczywiście, tym bardziej, że to lato również występuje w Canato, w tym poemacie Brzechwy, więc
1: tak,
0: prawda?
1: Lato, no, to powinno być lato.
0: To bardzo ładne hasło, bardzo dziękujemy. Czy pan Michał akceptuje? Nie wiem, czapeczka kiwa się tam głową. Tak, dobrze. Tak, nawet kilka razy. Taki kaczorek. No dobrze, dobrze.
1: Proste, ale pojemne hasło.
0: Tak, to prawda. W związku z tym, pani Magdo, życzymy miłego pobytu w Sopocie.
1: Właśnie, nawet dostałam od państwa tutaj kubek, cały czas piję. Odkrywaj Sopot.
0: Sopot, tak. Jeżeli się pani podoba, to bardzo prosimy. Możemy nawet, że tak powiem, udostępnić ten kubek.
1: Nie, zostawię, niech on czeka, niech przynosi szczęście innym też.
0: No tutaj mamy gadżetów sopockich bardzo dużo, gdyż tutaj niektórzy są wielbicielami tego oto kurortu. Wszystko, że tak powiem, zależy od pogody, bo rzeczywiście, jeżeli tam nie ma ładnej pogody, bo pogoda jest zawsze, natomiast jeżeli nie ma ładnej pogody, to już nie jest tak fajnie. Niestety.
1: Nie, no ale Sopot jest pełen rozrywek, więc...
0: Liczy pani na to, że tam będziemy się
1: nawet
0: bawić?
1: Nawet bez pogody. Po prostu.
0: No, no cóż.
1: Można jeść gelato i tak będzie lato.
0: Dobrze. W takim razie umawiamy się na... Jeżeli pani lubi. Ja bardzo lubię. Ja codziennie i przez całą zimę.

0: Jadam lody, więc uważam, że tak, absolutnie. One zawierają mikroelementy i mnóstwo
1: Ale
0: dóbr
1: podobno
0: wszelkich.
1: niezdrowo.
0: Nie, w ogóle
1: Tak?
0: zdrowo.
1: Właśnie.
0: Czy ja wyglądam na
1: Ale
0: osobę
1: że
0: chorą?
1: niezdrowo jeść lody, tak.
0: Zdrowo. No,
1: Tak? Nie, ale jak ktoś uważa, że zdrowo, to ja też uważam, że zdrowo.
0: no zapytałam
1: Prosto.
0: wyraźnie, zapytałam, czy ja wyglądam na osobę chorą, mimo że
1: Nie, nie, nie.
0: każdy dzień z lodami spędzam, także jest to naprawdę fantastyczna odtrutka na naszą rzeczywistość. No to właściwie tyle. To ja bardzo, bardzo pani dziękuję. Do zobaczenia w Sopocie. Już nie będę wspominać o konkursie, po co się męczyć. Ważne, że posłuchamy raz jeszcze słuchowiska pod tytułem
1: Potop i
0: oraz
1: spektaklu Kanato.
0: tak,
1: Znaczy spektakl obejrzymy,
0: zobaczymy.
1: tak.
0: I to wszystko będzie się działo, proszę państwa, w centrum samym Sopotu, w dawnym multikinie, bo podobno nie ma już multikina w Sopocie, ale budynku nie, że tak powiem, nie zlikwidowano. Budynek jest, nazywa się troszkę inaczej. No i są sale kinowe nadal na szczęście, także mamy gdzie oglądać spektakle. I też tam w kinie słuchamy.
1: Tak,
0: Także tam
1: to
0: nic nie
1: jest
0: pokazują,
1: wspaniałe w
0: niestety.
1: ogóle, to słuchanie w tym kinie. Mi się bardzo to podoba.
0: Dziwne uczucie, muszę przyznać, bo zawsze szukamy jakichś odpowiedników wizualnych, a tam nic. Pusty ekran.
1: Nie, ale fajnie, takie wspólne słuchanie. Super.
0: No dobrze, to umawiamy się od 19 do 22 włącznie. Odpoczywamy i pracujemy w Sopocie. Pani Magdalena Małecka-Wipich była z nami. Bardzo dziękujemy, że właśnie w końcówce tego dnia świątecznego zgodziła się pani być z
1: No bo mam
0: nami.
1: czas właśnie.
0: No właśnie, to jest
1: Właśnie
0: taka.
1: jest wolna i to jest właśnie
0: No.
1: taki dobry moment.
0: Niektórzy właśnie inaczej interpretują. Jak święto, to raz nie ma. Także bardzo dziękuję, że pani z nami była. Jak to się mówi, na żywo. Dam teraz na to dowód. 21 minut po godzinie drugiej. O, samochód już na. Przepraszam, po godzinie pierwszej. Samochód już na panią czeka, także serdecznie zapraszamy. A ja jeszcze tylko powiem, że po piosence dobranej do hasła akurat jakiego? Pogoda, no tak. Dobrze. Do takiego hasła po tej piosence spotkamy się też z debiutantką w Trójce pod Księżycem. I
1: Jeszcze
0: też.
1: będzie gość
0: Tak,
1: dzisiaj?
0: ale nie, nie, to jest już nagranie, w drugiej części nie wypada. Więc to będzie też kobieta, będzie to reżyserka teatralna Ewa Galica.
1: O,
0: Przypominam.
1: to proszę pozdrowić Ewę.
0: To przy okazji, oczywiście. Dziękujemy bardzo. Raz jeszcze pogoda.
2: Słowa, słowa, słowa.

0: Welcome to hell, welcome to Warsaw, you will die here. O nie, tak powszechny na warszawskiej Pradze zaczyna opis premiery, która na małej scenie za tydzień. No i moja natychmiastowa reakcja obronna. Może dlatego, że nie mieszkam na warszawskiej Pradze i nie jestem młodą dorosłą, a to jest miejsce akcji oraz bohaterowie. To tyle już wiem, pani Ewo. Ewa Galica w jedną z najkrótszych nocy w roku w Trójce pod Księżycem. Witamy. Oj, po jasnej stronie mocy jednak.
1: Dzień dobry. Tak, po jasnej, zdecydowanie po jasnej.
0: Ponieważ jest pani po raz pierwszy u nas, to uczcijmy ten debiut autoprezentacją. Czyli bardzo proszę, żeby pani, jak to się mówi, kilka słów o sobie powiedziała, bo jeszcze nigdy o pani nie rozmawialiśmy. No trudno, lepiej późno niż wcale.
1: Lepiej późno. Kilka słów o sobie to zawsze jest trudne wyzwanie. Więc kończę reżyserię na warszawskiej AT. Mam już za sobą kilka realizacji w teatrach repertuarowych w Łazienowej, w Teatrze Animacji w Poznaniu. Debiutowałam swoim dyplomem Żydowski Pies w Teatrze Żydowskim. Więc trochę już tej współpracy takiej z teatrem instytucjonalnym mam za sobą, jakieś takie pierwsze kroki. Interesuję się też pedagogiką teatralną. To jest taki obszar, który chciałabym też zgłębiać w swoim życiu zawodowym. Także pracuję dużo z młodzieżą, też robię warsztaty teatralne i to sprawia mi też bardzo dużą przyjemność. Tak z jakichś takich nagród, no to jakieś tam się trafiały jeszcze za czasów studenckich na festiwalu Forum Młodej Reżyserii. Jakieś wjazdy na festiwale.
0: Piąty rok, tak?
1: To jest skomplikowane, mówiąc szczerze, bo ja już jestem 2 lata po dyplomie, ale jeszcze w trakcie pisania pracy magisterskiej. Ale zrobię to. Obiecuję słuchaczom właśnie na antenie.
0: Jeżeli już się pracuje w teatrze, tak, tak. To bardzo trudno wrócić do działań w zamkniętej przestrzeni.
1: To prawda.
0: Z książkami w bibliotece. Ale ma pani wybrany już temat pracy?
1: Myślałam właśnie, żeby opisywać swoje doświadczenie w pracy pedagogicznej, też z teatrem, głównie skupiając się na mojej pracy w Trójstronie styku przygranicznym. Tam prowadzę warsztaty teatralne z młodzieżą, która pochodzi z Czech, Niemiec i Polski. To jest za Zgorzelcem w niemieckiej wiosce Grossenesdorf i tam właśnie się odbywa taki projekt, który wszystkim gorąco polecam. Lanterna Futuri. Warsztaty teatralne, muzyczne, z designu, z fotografii właśnie dla młodzieży w ramach takiej transkulturowej integracji, więc to był mój pierwszy pomysł. Potem myślałam, żeby pisać o jeszcze innym projekcie teatralnym, który reżyserowałam jeszcze w trakcie studiów. Taka ważna dla mnie historia, bo teksty do tego spektaklu pisała osoba z zespołem Downa i też wkraczanie jakby w ten poziom wrażliwości, abstrakcji,

0: i też poznawanie tej osoby poprzez jakąś właśnie jej ekspresję twórczą było dla mnie też niesamowitym spotkaniem, bo były to absurdalne wiersze o Jezusie, który spotkał wstające tygrysa i bawili się razem cały karnawał, grali w szachy, na deser jedli kiełbasę. I to była taka dla mnie też cudowna przygoda, więc tak, tych pomysłów było sporo.
1: To teraz przenosimy się już na warszawską Pragę. Adrenalina to zarazem tytuł spektaklu, którego jeszcze nie podałyśmy. Powiedziałam zarazem, bo nade wszystko to hormon, hormon stresu. Ja go nazywam hormonem obronnym. Przeczytałam, że Anglicy używają takiego określenia FFF, czyli Fright, Fight, Flight, czyli strach, walka, ucieczka.
0: Tak.
1: Temu służy właśnie ów hormon. To już oddaję pani głos. Przeczytałam trochę na ten temat, ale to chyba nie o to chodzi, żebym streszczała artykuł.
0: Pomysł na ten spektakl wziął się z mojej własnej obserwacji Pragi Północ, odkąd zaczęłam mieszkać w Warszawie, czyli już jakieś 7-8 lat. Mieszkałam na różnych ulicach Pragi Północ i to miejsce zawsze mnie fascynowało swoją taką...
1: Mam nadzieję, że przy ulicach, że pani nie była bezdomna.
0: Tak, tak, tak, tak, ma pani rację. Przy różnych ulicach Pragi Północ to miejsce, pewien taki rodzaj dziwnej intensywności, którą czuć mieszkając tam, chodząc pomiędzy ludźmi, uczestnicząc w jakichś drobnych też rozmowach, w lokalnych sprawach, w lokalnych napięciach. I stąd się wziął pomysł w ogóle na zmapowanie na Pragę Północ takiego przeciążenia organizmu, bo wydaje mi się, że Praga Północ może być taką soczewką, która spaja ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, ludzi szukających jakiejś kontrkultury tam, czy to ze względu właśnie na to, że są o wiele tańsze mieszkania. Jest tam też dużo artystów. Oczywiście jest gentryfikacja, więc jest też bardzo dużo deweloperów, bardzo dużo się niszczy. Są kamienice, które jeszcze nie mają dostępu do elektryczności, ale już tam się buduje jakaś kamienica deweloperska z horrendalnymi cenami. No i oczywiście jest ten handel narkotykami, który no chcąc nie chcąc jest widoczny i objawia się nawet no jako takie anegdoty, chociażby fajerwerki, które gdzieś tam są odpalane w bardzo konkretnych dniach i to wszyscy się burzą ze społeczności lokalnej, że psy się boją, że co to są za fajerwerki w wakacje na przykład, a to znaczy, że jest nowy towar i że to jest po prostu inspiracja mafią sycylijską, więc tam to życie na Pradze jest takie bardzo mocno tętniące i zderzające też bardzo różnych ludzi i to bardzo czuć i gdzieś tam ta dynamika takiego jakiegoś miejsca, które skupia bardzo dużo ludzi i też dużo ludzi przyjeżdża kupować te narkotyki. To też się widzi, jak się wie, w której bramie, bo to naprawdę nie trudno zauważyć i to też jest taki problem absurdalny, że wszyscy o tym wiemy i mieszkańcy, i policja o tym wie, ale to cały czas jakby jak nie jedna brama, to kolejna i to jest jak hydra, której się odetnie głowa i już kolejne wyrastają, więc to jest taka jakaś stała na tej Pradze i to wydało nam się ciekawe właśnie też podejście trochę w takim spektaklu, gdzie poruszamy się po tematach substancji, właśnie tego, co nas stymuluje, czego potrzebuje organizm do funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Czyli wszystkie stymulanty, czyli właśnie, że potrzebujemy i adrenaliny, i dopaminy, ale też bardzo często szukamy substancji, chociażby w aptece, które dają nam wyciszenie, które dają nam pewnego rodzaju znieczulenie na to, co się dzieje. A czasami potrzebujemy czegoś, co wzmacnia naszą wydajność, no bo pęd dzisiejszego świata jest przeogromny i wydaje mi się, że nie trzeba mieszkać na Pradze Północ, żeby tego doświadczać. Ta Praga Północ jest takim pretekstem bardziej do opisania tego mechanizmu, że ten margines, który mogłoby się wydawać, ta Praga Północ trochę jest, my lokujemy w samym centrum jako taki organizm, który radzi sobie z tym całym spektrum zapotrzebowania na te różne substancje, jak w ogóle ten organizm funkcjonuje. Stąd też bohaterowie naszego spektaklu reprezentują różne postawy wobec różnych substancji, które przyjmują i są właśnie takimi przewodnikami też po tym, jak radzimy sobie po prostu dzisiaj w życiu. Więc to nie jest spektakl dokumentalny na pewno o Pradze.
1: No i nie promujący tych właśnie metod.
0: Tak. Przyglądanie się światu i takim potrzebom, na które narkotyki bywają odpowiedzią i bardziej przyglądamy się, z czego to się bierze, że sięgamy po to i wcale to nie musi być z naszej młodej perspektywy w dzisiejszym świecie i w dzisiejszej dostępności do używek, do aptek, które w Polsce są tak często na ulicy spotykane jak żabki, co w porównaniu do innych krajów europejskich, w szczególności na przykład Skandynawii.

0: Skandynawii, gdzie te apteki są rzadkością, że chociażby zwykłe suplementy to nie jest taka prosta sprawa, żeby sobie kupić w aptece. Więc też przyglądam się trochę z tej perspektywy, po co i w jakich warunkach musi się znaleźć człowiek, żeby właśnie uciekać po takie pomocniki. Więc badamy sobie te substancje jakby z takiej perspektywy trochę potrzeb i poszukiwania i radzenia sobie z rzeczywistością.
1: Tak, tak, ale mój obowiązek jest taki o to, żeby powiedzieć kategorycznie nie narkotykom.
0: Oczywiście.
1: Tak. I że fantastycznie byłoby, gdyby metodami właśnie międzyludzkimi łagodzić, tak, nie dopuszczać do stresu. Zwykła rozmowa, zwykła próba zrozumienia drugiego człowieka już może, tak, dałaby szansę, żeby o jeden mniej specyfik pobrać.
0: Tak, tak. Ja mam nadzieję, że ten spektakl też będzie takim przyczynkiem właśnie do rozmów i też tak jak słyszę w teatrze, są plany, żeby grać go też dla młodzieży i tematyzować ten problem. Ale też chciałabym tylko dodać, że jeszcze to, co ważne jest w naszym spektaklu, to sam jakby biznes narkotykowy, że też uderzamy w tę stronę, jak to się dzieje, że to są aż tak duże pieniądze, że to jest tak opłacalne, że to staje się czymś niezniszczalnym, że jakby możemy oddolnie działać, ale to, co jest na górze, to jest zacementowane i że to jest nie do ruszenia, no bo ludzie mają z tego zyski, ci gdzieś tam bardzo na górze. No nie wiemy kto, ale możemy się domyślać, ale że tam na górze to jest, to się komuś opłaca po prostu.
1: Oj tak, niestety, mocne. Ciąg dalszy nastąpi, bo o samym spektaklu niewiele powiedziałyśmy. Ja otworzyłam właśnie okno na tę noc czerwcową. To jest wspaniałe przeżycie, proszę państwa. No, ale przeżyjmy raz jeszcze przygodę w wersji umuzycznionej przez Michała.

0: Jest Marlena, która szuka mieszkania, chce się wyprowadzić od swojego chłopaka, który jest dealerem, który jest uwikłany w tę strukturę właśnie gangu narkotykowego, więc pojawia się też oczywiście postać szefa tego gangu, takiego lokalnego, bo tam na pewno ma jeszcze kogoś nad sobą. Marlena też sprawuje opiekę nad swoją młodszą siostrą, musi sobie radzić, nie mieszkają z rodzicami z różnych przykrych powodów, ale już są na tyle dorosłe, że mogą sobie poradzić. Więc Marlena szuka wolności, szuka też sprawczości, ale też jest charakterologicznie u nas też traktowana jako taka postać, która jest spragniona wrażeń i doznań. Więc to czasem osłabia jej instynkt takiej autorefleksji i racjonalizacji rzeczywistości.
1: Kto w tej roli?
0: Zosia Stafiej. To jest absolwentka szkoły filmowej w Łodzi i to chyba już mogę powiedzieć, która dołączy do zespołu Teatru Powszechnego od przyszłego sezonu. W rolę jej siostry młodszej Sabiny wciela się Zosia Arkenstein, która jest 16-latką mieszkającą faktycznie na Pradze i ona jest takim naszym młodzieżowym okiem na to miejsce. Sabina, czyli młodsza siostra Marleny, chce nakręcić film o Pradze Północ w fabule naszego spektaklu i poprzez jakby właśnie oko i wrażliwość Zosi, która jest naszą taką trochę przewodniczką po tym miejscu, bo też nie chcemy sobie uzurpować prawa do tego, że my o tej Pradze Północ wiemy wszystko. To jest tylko jakiś pretekst, to miejsce do opowiedzenia historii, które nam są bliskie. Terry, który jest chłopakiem Marleny i on jest właśnie dealerem i mierzy się też z własną męskością i poczuciem sprawczości, z tym, że ciągle z poczuciem upokorzenia też klasowego na pewno i z poczuciem takiej godności. To jest taka postać, wokół której na pewno ten temat takiej ludzkiej godności się przez nią przewija. Jest Basia, czyli żona gangstera i Basia ucieka od rzeczywistości. To jest taka osoba, która właśnie realizuje temat znieczulenia.
1: I w tej roli?
0: Klara Bielawka.
1: Czyli już aktorka Teatru Powszechnego od jakiegoś czasu.
0: W roli gangstera Ryby Kazimierz Wysota.
1: Czyli starszy już reprezentant.
0: W roli Terego Paweł Charyton, absolwent krakowskiej szkoły, który też dołączy do zespołu Teatru Powszechnego i jeszcze Dominik Rubaj po warszawskiej AT. On gra akurat postać Marcina i to jest taka postać trochę magiczna, metaforyczna, więc nie będę dużo mówić, ale jest na pewno jakimś elementem niepasującym do tego świata, ale jest takim trochę tricksterem, można by powiedzieć, tego świata. Postać związana z żółwiem i więcej już nie powiem.
1: Zapytam jeszcze o scenariusz.
0: Tekst jest autorski Ani Mazurek, absolwentki też krakowskiej uczelni. Scenariusz bazujący na naszych rozmowach o tym miejscu, o Pradze Północ, ale też właśnie o jakimś zetknięciu się z substancjami i z jakąś taką analizą rzeczywistości, kluczem tych substancji, więc to jest nasza bajka, można by powiedzieć. Taka fantazja.
1: Zapytam o moją używkę, czyli o muzykę.
0: Autorstwa Mai Luxemburg. Bazuje bardzo mocno na kolażach miejskich i kolażach miejsc, więc tutaj też taki element pejzażu dźwiękowego jest używany jako taka też podróż przez różne miejsca Pragi i na to też nakładała przeróżne kompozycje, więc muzyka jest muzyką też Pragi Północ w dużej mierze.
1: Proszę Państwa, Teatr Powszechny od czasu poprzedniej dyrekcji Pawłów, Łysaka i Sztarbowskiego jest oddany sprawom lokalnym, a więc właśnie tej dzielnicy. I dobrze, to zarazem ważny społeczny projekt dotyczący tej właśnie części Warszawy, jakże różnej od tej za rzeką po lewej stronie. Państwo mogą powiedzieć, po tamtej stronie Wisły, czyli po lewej, jest inaczej. Premiera za tydzień.
0: 13 czerwca.
1: Pani Ewangelica po raz pierwszy w Trójce pod Księżycem. Zapraszamy. No i czego życzymy? Życzymy rozsądnego gospodarowania adrenaliną naturalną.
0: Oczywiście. Dziękuję bardzo.

0: żeglujemy, wracając do domu, by być wolnymi. O Lord! Hasło statek raz jeszcze. A co do naszego nowego cyklu wybrał Michał? Otóż fragment z rozmowy Agnieszki Opszańskiej, zwanej Opszaną, w audycji Tu Myśliwiecka 357.
1: Między słowami.
2: Krzysztof Trebunia-Tutka jest z nami.
3: Witajcie pięknie.
2: Masz ze sobą instrumenty. Jeden już poznaliśmy, to dwojnica, a drugi?
3: Pisołka, końcówka, bezotworowa, bez bocznych otworów. Czarodziejski instrument, który ma góralską skalę. Nie taką normalną. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

0: może nawet rozpoznacie melodię.
1: Zawalili ci zbójnicy.
0: Tak, to jest jedna z najstarszych melodii góralskich i właśnie grana w skali góralskiej. To jest nie tylko skala górali podhalańskich, ale w całych Karpatach, na Bałkanach. No i wiadomo, że starożytni Grecy mieli dokładnie takie same instrumenty. Musiały dawać im taką skalę. Zresztą znamy to z tych nazw. Gama lidyjska, gama miksolidyjska. To właśnie składowe.

0: gamy góralskiej.
1: W jakich okolicznościach gra się na piszczałce?
0: Dawniej grywało się na hali przy owieckach, jak czas na to pozwolił i pogoda, że te owiecki się napasły, siadły spokojnie, łowcarki pomogły je zagnać do kosora, ale nie zawsze był na to czas, bo pasterze mają ciężką pracę i cały czas muszą tych owiec pilnować, zwłaszcza w Tatrach, kiedy pasło się na przykład na Czerwonych Wierchach. Wiemy, jak tam jest dużo wypadków, żeby wyprowadzić te owce tam na halę, nie tylko na polanę, małą łąkę na przykład, ale na halę wysoko, a potem sprowadzić bezpiecznie na dół, to trzeba było naprawdę umiejętności niezwykłych, ale kiedy był na to czas, grano na różnych instrumentach. Bacowie, tak jak mój pradziad Stanisław Budz, Lepsiok, Mróz, ikona kultury góralskiej z okresu międzywojennego, ale też wcześniej. Baca z Doliny Małej Łąki grywał na dudach, ale tylko wtedy, kiedy był czas na potańcówkę, bardzo rzadko. Przy takim święcie, na przykład pasterskim na świętego Jana, ale tak na co dzień, to właściwie nie było czasu na muzykowanie. Zabraniano grania dzieciom, bo trzeba było pomagać starszym, uczyć się roboty. Granie to już była tylko przyjemność w chwilach krótkich odpoczynku.

Zawsze zabieraj ładną pogodę ze sobą. Jeszcze piszczałkę? Tak, to piosenka dobrana do hasła, które podpowiedział nam słuchacz Pogoda, a wcześniej między słowami wydobywa.

obyte z morza słów, by nie utonęło. Proszę Państwa, tradycyjnie zachęcam do obserwowania nieba o tej porze roku. Doprawdy nie można przespać najkrótszych nocy. Jeszcze tylko 2 tygodnie, przypominam. Letnie przesilenie 2026 w niedzielę 21 czerwca. Będziemy właśnie przeżywać ten najdłuższy dzień w roku i najkrótszą noc w sobocie. A tak, będzie zabawnie. A propos zabawności, to klub komediowy przygotował słuchowisko, którego Państwo oczywiście słuchali w ubiegłym roku, które startuje także w konkursie na 2 teatrach i to słuchowisko przypomnimy w sobotę, czyli kiedy? Jutro. Bardzo proszę. Jeżeli Państwo nie słuchali, to warto jeszcze raz przyłożyć, po raz pierwszy przyłożyć ucho i być z nami po godzinie 19. To my już podziękujemy. Beata Wolska, Michał Żołądkowski i BM. Beata zobaczy wschód słońca o 4:17. Oczywiście zależy od tego, jaka będzie pogoda w Warszawie, ale zapowiada się piękna nadal noc. A tymczasem my tak na fali Brzechwy i jego pomysłów i fantazji na dobranoc proponujemy pożegnanie z bajką i to w jakim wykonaniu?

Gnasz już bajkę. Bajkę z dziecięcych lat. Zamkniesz za sobą furtkę.